0: leci.
1: I czas leci. I wydaje się, że, no, że no nic takiego, dobra, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, oglądamy sobie coś dla przyjemności. No. Mm-hmm. I ktoś by powiedział, ale to jest odpoczynek.
0: Właśnie, tak. Tak sobie myślę, że te rzeczy, które przynoszą ulgę, one też nie zawsze koją. I to, co pewnie, po co też część z osób sięga, prawda, ekran, używka, że one owszem są powszechne i są dostępne,
1: i są,
0: ale z jakiegoś powodu
1: łatwo dostępne.
0: Są łatwe, bo nie wymagają wysiłku. Prawda? Bo tak jak my mówimy, rozmawiamy o odpoczynku, a tak naprawdę mówimy o sztuce wypoczynku, o pewnym uświadomieniu sobie, prawda, jak możemy wypoczywać, bo to są rzeczy, ten, nie wiem, ekran, nie wiem, czy stwarza się zjawisku pokoju, nie wiem, pokoje gniewu, miejsca, gdzie można odreagować, gdzie można wyrzucić swoją frustrację.
1: Są takie pokoje gniewu, tak?
0: Tak. Czy są seriale, czy są, prawda, czy są jakieś takie strategie, nie wiem, wycofania się, po prostu nie omawiania swoich problemów, prawda, czy są używki. Jest cała grupa zachowań, czy trudu, który podejmujemy, który doraźnie przyniesie ulgę, mhm, ale nie ukoi. To jest to, co robią używki, prawda? Bo one mogą znieczulić, ale one de facto nie tylko nie rozwiążą problemu, ale w gruncie rzeczy kolejny dzień, tutaj no, kolejny dzień przyniosą z jeszcze większym bagażem doświadczeń. I może w gruncie rzeczy alkohol też być tutaj taką, no niestety dobrą analogią tego, że coś, co wydaje się, że pomaga, jest tak naprawdę destrukcją. A jeżeli mówimy o uzależnieniu, to mam taką nadzieję, że dla większości z Państwa już ta świadomość tego, jakim zagrożeniem jest ekran, jest jednak znana, prawda? To, że nie stosujemy się do tego, że jakoś nie wyciągamy może wniosków z tego, to jest inny temat. Ale ten łatwy odpoczynek, prawda, związany z ekranem, czy z innymi używkami, bo potraktujmy to może w ciągu, jest czymś dostępnym, ale nie jest tym, czego potrzebuje nasza psychika. Nawet jeżeli nam się wydaje, że nasz organizm się wycisza. Jest wiele badań, które pokazują ogrom zakłóceń, które wywołuje ekran, prawda, które są związane z zakłóceniami snu, więc myślę, że tutaj warto tutaj o tym wspomnieć, żeby uczulić każdego z nas, że to są rzeczy, które po prostu absolutnie nie służą wypoczynkowi ani fizycznemu, ani psychicznemu, a to jest absolutnie ze sobą sprzężone.
1: Mhm. A dlaczego musimy wypoczywać psychicznie? Bo może ktoś lubi dużo robić, żeby się dużo działo, taką ma naturę, taki temperament. Dlaczego to jest takie istotne?
0: Próg każdego z nas jest inny. Zarówno próg ciała, jak i próg psychiki. Tylko pytanie po prostu, czy ten naturalny wigor, czy ta potrzeba adrenaliny, czy ona się wpisuje w jakieś takie tendencje charakterologiczne, czy jest po prostu czyjąś potrzebą, którą można realizować w sposób zdrowy, czy jest to już przekraczanie, prawda, ciała i psychiki. Więc to jest pytanie moim zdaniem tak ważne, jak ważne jest zagadnienie odpoczynku fizycznego, prawda, czyli tej regeneracji, niech będzie w rytmie dobowym. Mhm. A odpoczynek czy zmęczenie psychiczne tak naprawdę poznamy po objawach, po sygnałach, prawda, jeżeli rośnie, prawda, frustracja, jeżeli dochodzi do pewnego jakiegoś zakłócenia poznawczego, czy poczucia znużenia, zmęczenia, czy nawet sygnałów, które ktoś mógłby uznać za nim, za kryzys, za ogólne znużenie, no to niech to będzie taka mała lampka alarmowa, że może nie dzieje się jeszcze nic jakiegoś dramatycznego, prawda, chorobowego, ale że ciało, prawda, czy różne wymiary naszego funkcjonowania wysyłają nam sygnały, zaopiekuj się sobą. Więc,
1: że tak, to jest taki konieczne moment, że my wiemy, że my czujemy, tak?
0: Wyczuwamy.
1: Że, tak, że wyczuwamy, że jesteśmy, i przecież każdy chyba chociaż raz w życiu powiedział, ale jestem zmęczona psychicznie, mam wszystkiego dosyć. My to wyczuwamy. No właśnie, tylko co z tym zrobić? Jak wypoczywać psychicznie? To jak wypoczywać? To może już przejdziemy teraz do tego momentu.
0: Tak. No myślę, że to w ogóle tak, ten wstęp, on jest o tyle ważny, że żeby zauważyć jakąś potrzebę, trzeba też nazwać, prawda, koszta jej frustracji, więc może tak, warto będzie czy w tej, czy w innych momentach, prawda, po prostu odsyłać ludzi na dietę informacyjną, uczyć pewnego...
1: Dieta informacyjna, tak?
0: Pewnego, spotkałam się ostatnio z tym pojęciem, sama go nie ukułam, ale myślę, że tak jak fizycznym, tak jak pewnie pewną bazą fizycznego odpoczynku jest znalezienie się w sypialni, po prostu wyizolowanie się fizyczne, po prostu wyizolowanie światła, dźwięku, osób, wszystkiego, co sprawi, że stwarzam sobie warunki do snu. Tak samo potrzebujemy aktywnie stworzyć sobie warunki, żeby się odsunąć nie tylko od pracy, nie tylko od innych intensywnych ról, ale żeby w ogóle naprawdę ten układ nerwowy wprowadzić w stan spokoju, to też potrzebujemy nadać pewne ramy, no tym, co do nas dopływa. Myślę, że niech to będzie po prostu ekran czy informacje, które po prostu no my bierzemy, które nas atakują, ale też które my aktywnie bierzemy lub którym się jakoś możemy świadomie przeciwstawić. Nadal uważam, że możemy.
1: Dobrze, to w takim razie od czego zacząć ten wypoczynek psychiczny?
0: Każdy z nas ma swoje takie indywidualne zasoby, takie indywidualne klucze, prawda?
1: Bo tutaj jedną podpowiedź już mamy. Sypialnia, odcinamy się od wszystkiego, wyciszamy się, przygotowujemy się do snu i też staramy się utrzymywać ten rytm dobowy, żeby na przykład nie przekraczać tego czasu, kiedy mamy potrzebę snu, no bo potem jak to będzie północ, pierwsza w nocy, druga, to już trudniej nam zasnąć, tak? Jeżeli o 22 organizm mówi, że chce spać, to idźmy spać, spróbujmy tak to właśnie zrobić, żeby mieć siły na następny dzień. Rzeczywiście lepiej się poczujemy, jak my będziemy wyspani. No to też wszyscy wiemy, a z tym snem no niestety tak różnie bywa. Ale tu już właśnie dałaś pierwszą wskazówkę, sypialnia, higiena snu, tak się to poprawnie nazywa. Co w ciągu dnia możemy dla siebie robić?
0: Tak, no niektórzy uważają, że nawet takie mikro przerwy w ciągu dnia, takie, jeżeli ktoś lubi i potrzebuje zapaść sobie, tak, uciąć sobie małą drzemkę w ciągu dnia, że nawet taki kwadrans popołudniowej czy dziennej drzemki może niezwykle na dobre kilka godzin zregenerować organizm. Także ten sen to jest też coś więcej niż tylko ta noc, a w ogóle robienie sobie przerw. Okej, ale to jest ciało, ale też żeby troszeczkę też tutaj uważnić tę sferę psychiczną,
1: to nie dokładamy sobie na przykład tych informacji, czyli tak, trzymamy się tej diety informacyjnej, o której wspomniałaś.
0: Tak.
1: Nie tylko dietę na talerzu utrzymujemy.
0: Ale ona też.
1: To też,
0: ona
1: tak.
0: Też jest tak. Ważna. Właśnie, bo kiedy mówimy o używkach, nie wspomniałam też o cukrze. To też jest taki, myślę, ważny temat, że coś właśnie, bo tak jak, i nie mówię tylko o alkoholu w takim bardzo destrukcyjnym wymiarze, po prostu i ilościach czy konsekwencjach, ale tak naprawdę nawet niewielka ilość, prawda, nikotyny, alkoholu czy cukru jest czymś, co przynosi ulgę, ale tak jak mówię, ostatecznie nie odpowiada. To też nie mówię o tym, że te wszystkie substancje są pewnie złe i wymagają całkowitego odcięcia, niemniej, jeżeli one służą uldze, to nie tylko nie ukoją, ale będą też dla organizmu niestety źródłem pokusy, która uzależnia. To jest w ogóle problem cukru i alkoholu.
1: Że
0: jeżeli sięgamy, tak, jeżeli jakoś go włączamy, czy prawda, no nie odcinamy całkowicie od diety, ale to służy jakiejś, nie wiem, jakiemuś urozmaiceniu, czy nie wiem, walorom smakowym, czy degustacyjnym, to samo w sobie to nie musi być złe narzędzie, ale jeżeli używamy, jeżeli wysyłamy taki organizm, taki sygnał naszemu organizmu, że spożywam więcej cukru, żeby się pocieszyć, to ta ścieżka tak naprawdę neuronalna, ona sprzyja uzależnieniu. Ja już nie mówię o alkoholu, którego
1: tak, tutaj
0: wpływ jest niestety, niestety ewidentny, ale że w ogóle zagrożenie tym nałogowe polega na takim też sygnałom, na wysyłaniu takim sygnałom sobie, że coś ma ukoić, coś, co nie jest ostatecznie źródłem ukojenia. Dlatego ten odpoczynek fizyczny, czy w ogóle zdrowa dieta, no ruch, natura, czy w ogóle takie różne przerwy w ciągu dnia, one mogą być takim źródłem dostępu nie tylko do naszego ciała, ale do naszej psychiki, oddech. Czy my w ogóle jesteśmy świadomi swojego oddechu, czy możemy się zatrzymać teraz, prawda, na chwilę. Dużo mówimy, czy możemy się zatrzymać? Mogę cię zatrzymać na chwilę,

Przygotowujemy ją i wracamy za chwileczkę tutaj do studia i będziemy się zatrzymywać, tak? Jak się zatrzymać? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak się zatrzymać w tym życiowym biegu? Ze mną w studiu psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk. Proszę z nami pozostać i się zatrzymać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk, która uczy nas wypoczynku, jak wypoczywać psychicznie, czym jest zmęczenie psychiczne, jakie sygnały wysyła nasz umysł, nasze ciało. Agatko, w takim razie zatrzymujemy się. Powiedziałaś w drugiej części, że musimy się zatrzymać. To jak się zatrzymać tu i teraz? Mamy na to czas w końcu, bo jest długi majowy weekend, więc już nie ma wymówek, że ja nie mam czasu się zatrzymywać. Zatrzymujemy się, tylko jak to zrobić?
2: Świadomie. Chyba w ogóle samo to nazwanie tego, nawet może wprowadzenie pewnej dyrektywności i powiedzenie sobie stop, wymaga pewnego wzięcia odpowiedzialności. Tak jak pewnym znakiem stop może być, prawda, wylogowanie się, wyłączenie, prawda, wyłączenie się z sieci, to pewnym też takim jasnym sygnałem jest też powiedzenie sobie po prostu stop i na przykład skierowanie życzliwej uwagi na swoim wnętrzu. Mhm.
1: Bo ja tak na chwilkę wtrącę, bo my często, wydaje nam się, że nie można, bo są zobowiązania, bo tyle terminów, bo tu trzeba być, tam trzeba być, to trzeba zrobić. Ale jak my sobie naprawdę kategorycznie powiemy stop, to nagle się może okazać, bo oczywiście są różne sytuacje, nie chcę generalizować, trochę generalizuję, ale rzeczywiście często tak jest, że jak my sobie naprawdę powiemy stop, to udaje się to zrobić.
2: Ja mam takie wrażenie, że to, co teraz cytujesz, to tak naprawdę są wymówki, ale takie też mówię o tym z życzliwością, takie wymówki bezsilnego głosu, który w gruncie rzeczy do końca nie wie, jakiego, po jakie narzędzia sięgnąć. I to jest trochę jak z emocjami. Możemy dużo o emocji mówić, jesteśmy też w jakiś sposób wyposażeni w pewną bazową wiedzę na temat emocji, na temat tego, że one są.

0: ale prawda jest taka, żeby pomóc osobie w emocjach, to przy tych emocjach po prostu należy się zatrzymać, wyjść z tego poziomu poznawczego głowy, przejść do poziomu serca i powiedzieć, po prostu zatrzymać się i powiedzieć, tak uznaję, tak w tobie czy w sobie, to, że to przeżywasz. I dać sobie przestrzeń na to, żeby tą emocję czy jakiś stan przeżyć, dać mu ujście, dać mu tak naprawdę wyjście i być w innym miejscu. Dlatego samo mówienie o wypoczynku niech będzie tutaj dla nas czy dla Państwa inspiracją, ale a tak pomyślałam i że mogę też zaproponować Państwu nie wprost, ale dzisiaj też fizycznie Tobie na pewne doświadczenie, które wywodzi się z takiego nurtu terapeutycznego i nurtu, które zwane jest focusingiem takiego, czyli pewnego fokusowania, orientowania swojej uwagi, uważności na swoim wnętrzu właśnie po to, żeby w bardzo życzliwy sposób zgodzić się na zobaczenie tego, co w tym wnętrzu jest. I co ciekawe, od razu powiem to, że w gruncie rzeczy to, czego potrzebujemy często w relacjach i w kontakcie ze sobą, uznać miejsce, w jakim jestem. Że to samo bywa również ukojeniem i nie inaczej jest z kontaktem ze swoim wewnętrznym stanem, ze swoim życiem, że samo zatrzymanie się na tym, co w nas jest, nawet samo uznanie pewnego bałaganu może być już w pewnym sensie porządkujące, może być źródłem, prawda, inspiracji do porządkowania. No i nie ma innej drogi, co jest, myślę, podstawową w moim życiu psychologiczno-psychoterapeutycznym prawdą na temat nas samych. Nie ma innej drogi porządkowania, regulacji emocji niż ta ścieżka werbalna, niż ta ścieżka pewnego, prawda, ujścia tych emocji przez kanał, który jest nam ludziom dany, pewnego, prawda, wyrażania się słownego, ale też takiej obróbki, prawda, i serca, i zrozumienia. Dlatego mam taką propozycję, tego jeszcze nie robiłyśmy. Mhm. Czy zgodzisz się, żebym zaproponowała Ci pewne doświadczenie?
1: No bardzo proszę.
0: Dobrze, ja to robię.
1: I proszę wierzyć, ja naprawdę nie wiem, co się będzie działo.
0: To jest coś takiego
1: nic
0: nowego.
1: Nic nie ustalałyśmy.
0: Same
1: tutaj
0: jesteśmy
1: w przerwach.
0: Zaskoczone, ale chętnie też pokażę Państwu też tutaj z nami, nie wprost w studiu, jakie narzędzia stosuję też w gabinecie. Usiądź wygodnie.
1: Dobra. Muszę blisko mikrofonu.
0: Usiądź wygodnie i możesz skupić się na swoim oddechu. Mhm. Jeszcze jedno może słówko też dla siebie, ale też zwracam się nie wprost do każdego z Państwa, którzy tutaj jesteście z nami, żeby w tym usiąść wygodnie.
1: No właśnie, bo słuchacze też mogą usiąść
0: tak,
1: wygodnie.
0: Ale tak, żeby obie nogi były na jakimś podłożu, prawda? Obie nogi były na ziemi, że to jest to też zakotwiczenie. I zwróć uwagę, zachęcam Cię teraz, możesz mieć oczy otwarte, zamknięte, jak się lepiej czujesz. Zwróć teraz, możesz skierować życzliwą uwagę na swoim wnętrzu i jednocześnie oddychaj. I jeszcze takie małe może słowo wprowadzające, że oddech, który sprzyja regeneracji, to jest taki oddech, kiedy wdychamy powietrze nosem, spokojnie, zatrzymujemy je i wypuszczamy ustami. Też spokojnie do samego końca. Tak, i potem znowu po lekkiej pauzie bierzemy wdech.
1: Muszę się skupić, bo uśmiecham się cały czas do ciebie. Mam taką potrzebę uśmiechania się.
0: Okej, ja tu jestem, ale ty możesz naprawdę też zwrócić teraz uwagę na siebie, na swój oddech, po to właśnie, żeby jakoś ten oddech uważnić, żeby też go wyregulować. I po każdym wdechu, przy każdym wdechu możesz też policzyć do 2, do 3, żeby go na chwilę zatrzymać, tak. I zachęcam, żebyś przy swoim oddechu pozostała, ja będę mówiła dalej, a
1: tak,
0: ty po prostu jesteś.
1: Nie możemy ciszy tutaj proponować. Dobrze,
0: tak,
1: nic nie mówię, ale tak, nie możemy zostawić ciszy w eterze.
0: Ja nie będę milczeć, ja będę prowadzić to doświadczenie. Tak, kiedy tak oddychasz, zapraszam Cię, żebyś skierowała swoją życzliwą uwagę ku swojemu wnętrzu. Bo czasami jest tak, że pierwsze wrażenie, które masz, kiedy zwracasz się do swojego wnętrza, to chaos albo jakieś przytłoczenie na tłokiem spraw.
1: No właśnie, ja się nie wiesz. Wiesz, mi się robi dobrze, wesoło. A dobrze, wiem, nie mogę się odzywać.
0: Tak, a ty spróbuj zwrócić uwagę na swoim wnętrzu, a ja cię spróbuję przeprowadzić przez coś, co może być takim zakotwiczeniem się w sobie. Szczególnie, że to właśnie to, co teraz sygnalizujesz, to jest ta gonitwa myśli, która kusi do tego, żeby też to wyrazić poprzez gonitwę słów. Dlatego to skierowanie swojej uwagi na swoim wnętrzu, oddechu, może być okazją do tego, żeby tam prawda? Pozwolić, każda myśl, która teraz wypływa, która też chce się wypowiedzieć, nazwij, uznaj ją w swoim wnętrzu, że jest i wypuść ją drugim uchem, tak? Niech ona przez chwilę, jeżeli to możliwe oczywiście, niech ona przez chwilę nie brzmi, nie wybrzmiewa na głos, tylko uznajmy, że ona jest, możesz się na niej zatrzymać, możesz powiedzieć, wrócę do ciebie później i dalej po prostu bądź przy swoim oddechu. Bo tak jak wspomniałam, właśnie to się teraz dzieje tutaj między nami. Czasami jest tak, że pierwsze wrażenie, które mamy, zwracając się do środka siebie, to właśnie jakiś rodzaj zamieszania, przytłoczenie nad tłokiem spraw i może być tak, że nie wiesz, od czego zacząć. I to jest dobry moment, żeby oczyścić wewnętrzną przestrzeń. Zapraszam cię do takiego teraz doświadczenia, próby zrobienia tego. Wyobraź sobie, że bierzesz te wszystkie sprawy, osoby, tematy, które na ciebie czekają i nie wchodź w szczegóły. Po prostu wymień je z nazwy i spróbuj odsuwać się na bok. Po kolei. Trochę tak, jakbyś robiła to, siedząc na środku zabałaganionego pokoju i przesuwała te różne przedmioty na bok. W taki sposób przerobisz sobie odrobinę miejsca. Odsuń te sprawy, problemy, osoby, różne zadania na bok, tworząc pewien dystans między tobą a nimi. I kiedy robisz ten dystans, możesz zauważyć, że robi się w tobie chociaż nieco więcej przestrzeni. To może być naprawdę niewielka przestrzeń w tobie, jako mała oaza spokoju. Usiądź tam i po prostu weź oddech. I teraz z tego wewnętrznego miejsca, spokoju, a może gdzie po prostu jest w porządku, z tego miejsca możesz teraz przyjrzeć się swoim problemom, które wyjęłaś na zewnątrz. To jest przynajmniej odrobinę wygodniejsza pozycja do tego, żeby obejrzeć się już bardziej jako część siebie, a nie jako taka zalewająca całość. Wygodniejsza pozycja do decydowania też, co z nimi zrobić. Skieruj uwagę do tej przestrzeni w tobie, która się otwiera. Pobądź w niej. Możesz sprawdzić, jakie odczucia z ciała lub emocje pojawiają ci się, kiedy chociaż odrobinę pozwolisz sobie być w tej wewnętrznej przestrzeni. To jest taki moment, którym mógłby pewnie trwać dłużej. Też jak będziesz gotowa, możesz po prostu wrócić i otworzyć.
1: Jestem.
0: Wrócić i otworzyć oczy.
1: Jestem.
0: Ja też...
1: Wygospodarowałam tam trochę tej przestrzeni.
0: Tak, to co robi w gabinecie, to co też dzisiaj zaproponowałam tobie, było takim telegraficznym skrótem, chociażby, żeby z uwagi na nasze doświadczenie, które też dzieje się w czasie antenowym, że ono musiało być w pewnym sensie skomasowane. Także z jednej strony dziękuję ci, że zgodziłaś się, a z drugiej przepraszam cię, że zrobiłam to tak technicznie, ponieważ naturalnie w gabinecie między każdym zdaniem zrobiłabym pewnie kilkadziesiąt sekund przerwy. Tak. Ja zaprosiłam się do czegoś, co było no ekspresem, ale też czy mogę zapytać się ciebie, jak ci było w tym doświadczeniu?
1: Było mi dobrze, trochę się zapowietrzyłam tymi oddechami.
0: Zapowietrzyłaś.
1: Trochę się zapowietrzyłam tymi oddechami. Tak, to była nowa sytuacja, nowe doświadczenie i rzeczywiście to był taki moment, w którym byłam ja, przede wszystkim ja.
0: I to się udało.
1: Tak.
0: Okej, czyli
1: tak.
0: Chociażby to skierowanie swojej uwagi na
1: siebie.
0: Wnętrzu.
1: Tak, to było. Tak. No bo wiadomo, też mimo wszystko jestem na antenie, tak, jestem w pracy, więc to nie jest taka przestrzeń, gdzie mogę coś takiego robić, ale rzeczywiście to było to pomieszczenie, w którym byłam ja, były te sprawy dookoła, ale byłam ja.
0: A ja powiem rewolucyjnie, że życzę ci tego, żebyś mogła to robić w pracy. Może nie w taki sposób, prawda, taką wielofalowy, czy będąc faktycznie na antenie, ale że w pewnym sensie, to co też mówią mi osoby w pracy terapeutycznej, że korzystanie z tego nawiązywania kontaktu ze sobą może się wydarzyć w drodze do, prawda, po szklankę wody i z powrotem. Mhm. Czyli to, co zrobiłam teraz, zrobiłam to w formie laboratoryjnej, więc jednak jednak wyselekcjonowanej, prawda, wyzutej tak. Z tego czasu, który byłby potrzebny, żeby z pewnym szacunkiem i w pewnym jednak kontakcie odnieść się do tego naturalnego tempa, które jest potrzebne, żeby wyregulować oddech, skierować swoją życzliwą uwagę na wnętrzu, a też żeby móc w pewnym, no, bardziej naturalnym tempie odsunąć gonitwę myśli, ale nie odsunąć w taki sposób, blokuję wam dostęp i trzaskam drzwiami, tylko przyjąć pewne myśli, jednocześnie trochę jakby wypowiedzieć sobie, widzę ciebie, ale teraz nie będę się tobą zajmować, bo to jest bardziej skuteczny sposób, żeby wyciszyć swoje myśli, niż mówienie im po prostu, niż wysyłanie im znaku stop, bo ta blokada w gruncie rzeczy, tylko te, obawiam się, że ona może tylko te różne niezałatwione sprawy do nas no, przysuwać.
1: Ale to jest bardzo ważne też, to co teraz zrobiłyśmy, bo to pokazuje, że kiedy się tak miotamy, to ciężko nam zauważyć nasze potrzeby, siebie w tym wszystkim, tak? Bo spełniamy bardzo dużo ról i różnych oczekiwań ze świata zewnętrznego, a to był taki moment, kiedy możemy się skupić tylko na sobie, te wszystkie inne sprawy poszły na bok i mieliśmy się skupić tylko na sobie i myśleć tylko o swoich własnych potrzebach i może właśnie tym sposobem my dojdziemy do tego, co nam daje jakiś relaks, co nam daje wypoczynek, co nam daje przestrzeń dla nas. Tak?
0: Jeśli to będzie wnioskiem, prawda, twoim, naszym czy radiosłuchaczy, to będę usatysfakcjonowana, bo to jest tylko próbka, to jest tylko inspiracja albo w ogóle zwrócenie uwagi na to, że żeby, prawda, oczyścić swoje ciało, oczyścić swoje wnętrze, nawiązać ze sobą kontakt, potrzeba tak naprawdę w pewnym sensie dyrektywnie powiedzieć stop innym wrażeniom z ciała, prawda, z głowy, zatrzymać się. A też nie jest to na pewno łatwe, żeby obniżyć poziom kortyzolu, żeby ten niepokój wewnętrzny uciszyć. To jest proces i często te doświadczenie focusingowe potrzeba powtarzać kilkukrotnie, żeby w ogóle pozwolić ten bazowy kontakt ze sobą nawiązać, ale niech to będzie taką inspiracją czy źródłem chociażby wiedzy na temat tego, że ja mogę sama dla siebie też być źródłem zatrzymania, czyli ukojenia w ciele, a tak naprawdę odpoczynku psychicznego, czego życzę serdecznie tobie i wszystkim, którzy byliście dzisiaj państwo z nami.
1: Ja też tego życzę. Więcej wypoczynku, więcej tej przestrzeni dla siebie. Dziękuję serdecznie, Agatko.
0: Na zdrowie.
1: Musimy kończyć. Nie chciałam tego mówić, ale tak, czas goni niestety. Musimy kończyć. Życzę państwu dużo, dużo spokoju na ten majowy weekend i jak najwięcej takich momentów wytchnienia.
0: Zatrzymania.
1: Psycholog, psychoterapeutka Agata Piwowarczyk była z nami, była moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Ja się przyłączam do tych życzeń, wszystkiego dobrego i do usłyszenia dziś w programie To Wszystko. Oczywiście audycja Ze Zdrowiem Ci do twarzy za tydzień w sobotę między 13 a 15. Ta rozmowa będzie też na naszej stronie internetowej, więc jeśli ktoś będzie chciał jeszcze raz jej posłuchać, przeanalizować, to polecamy zakładkę audycji Marzena Śmierciak. Do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: miejsc na Opolszczyźnie tym razem proponuję odwiedzić Stubowice, znane nie tylko z porcelany, ale także z zespołu pałacowo-parkowego. W magazynie Obieży Świat o pałacu pełniącym obecnie funkcję internatu zespołu szkół w Tułowicach i okalającym go parkiem opowie Mariusz Woźniak, pasjonat i edukator historii lokalnej, autor wielu bardzo ciekawych publikacji, m.in. doskonałego przewodnika wycieczki po gminie Tułowice czy rewelacyjnej książki historycznej Od Kilowic do Tułowic. Ponadto Mariusz Woźniak od ponad 20 lat zajmuje się dokumentowaniem historii oraz dziedzictwa kulturowego gminy Tułowice, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie pałacu przez mieszkańców zwanego zamkiem. Skąd te zainteresowania?
1: Oczywiście zamek to jest historia tych terenów, bardzo związany z tymi terenami. Chociaż dla mnie osobiście, jako młodego człowieka, to ja w tamtych latach, końcówka lat 60. jeszcze tak tego nie przyjmowałem. W zasadzie to dopiero w wieku 30-40 lat zacząłem się tym interesować jako historią tego obiektu.
0: I napisał pan wiele książek na temat zamku i Tułowic również.
1: No kilka, tak. Kilka książek, myślę, że ciekawych, no bo to były takie pierwsze tutaj książki. Dzisiaj tych publikacji może być więcej. Dzisiaj jest dostępny internet, biblioteki cyfrowe. Kiedyś tego nie było. Człowiek tam wyszperał coś gdzieś. Ja jeszcze kolekcjonowałem pocztówki. No dzisiaj już tego nie robię, bo to jest dosyć kosztowny interes. Z tymi pocztówkami są bardzo drogie, ale kiedyś one nie były tak drogie. Także sobie tam kiedyś jeździłem po jakichś giełdach, zbierałem. I to też wszystko właśnie w tych książkach można zobaczyć.
0: A książki o zamku w Tułowicach? Właśnie zamek czy pałac?
1: I tak, i tak. Jedni mówią pałac, drudzy mówią zamek. Ja mówię zamek, bo tak się tu zawsze mówiło. Ponieważ oglądając stare ryciny, widać, że on miał cechy też i obronne. Miał mury, miał lochy, także no, myślę, że można mówić też o zamku, tutaj nie tylko o pałacu. Pałac to my przyjmujemy, że to jest taki XIX wiek, piękny dla wygody, szlachty zrobiony, nie dla obrony. Natomiast ten zamek to łączy w sobie i jedne cechy, i drugie.

0: pierwszy ten obiekt, o którym mówię, że był zamkiem, trafił w ręce Prażmy i dostał go w spadku Ludwik Prażma, który założył tutaj swoje państwo stanowe. To się nazywało Herrschaft Tillowitz. Po odróżnieniu od Herrschaftu Niemodlińskiego, Herrschaft Falkenberg, który został w rękach jego starszego syna. On jako młodszy syn starego hrabiego właśnie dostał Tułowice. Chciał sobie tutaj zrobić taką rezydencję jak w Niemodlinie, bo trzeba pamiętać, że Niemodliński zamek to osięga historią XIII wieku. To jest zamek średniowieczny, piastowski. Ten tutaj troszeczkę był takim zamkiem skromniejszym. Ale Ludwik Prażma też chciał z niego zrobić taki zamek godny swojego urzędu, bo on był szambelanem w Wiedniu. Sprowadził architekta z Mediolanu i przebudował tą starą budowę jednoskrzydłową. Ja zaraz pokażę, gdzie ona była, jak wyglądała. Przebudował właśnie w zamek mniej więcej w formie takiej, jakiej ją widzimy, czyli taki zamek trójskrzydłowy, bo początkowo to było tylko jedno skrzydło, to od strony północnej. Za Ludwika Prażmy został przebudowany jako właśnie trzyskrzydłowa budowla, z tym, że Ludwik Prażma długo tutaj nie zasiadał na tym zamku. On popadł w dosyć poważne długi, bo rozpoczął szereg inwestycji, zaczął budować huty, przenosić tutaj folwarki, w lasach rowy spławne. Ponieważ nie było dróg, to trzeba było, tak jak w Lisacy, drewno spławiać rowami. W każdym razie to wszystko doprowadziło do tego, że popadł kłopoty finansowe i niedługo potem zmarł w Wiedniu w 1830 roku i później te tereny, cały ten Herrschaft, czyli państwo stanowe, trafiło na licytację do Raciborza. No i tam zjawił się pewien ustosunkowany arystokrata, Frankenberg Ludwigsdorf, który to kupił. I zaraz jak kupił, przyjechał i osiadł tutaj. On początkowo zbyt wiele nie robił, bo to już ten zamek był wtedy praktycznie gotowy, nowy. Dopiero jego syn w 1850 roku, Fred Frankenberg, którego zresztą inicjały tutaj wszędzie wkoło widać, to są takie dwie odwrócone litery F, FF, Fred Frankenberg, czasami jeszcze po środku G, Graf. Najwięcej właśnie on tutaj to zrobił, także to co widzimy w tej chwili, to można powiedzieć, że to jest jego dzieło. Tutaj te lukarny piękne, ich jest więcej wkoło. Wrota potężne, zrobione w Berlinie przez znanego metaloplastyka, byśmy powiedzieli, Pulsa. Latarnie.
1: Te latarnie oryginalne
0: tak,
1: są?
0: To są oryginalne latarnie zrobione przez właśnie tego Pulsa. Tutaj widzimy jeszcze Dianę na cokole, ławę piękną zrobioną z gryfami przez artystów wrocławskich. A jak wjeżdżamy tutaj na ten teren, to widzimy piękne dwa byki jeleni naturalnej wielkości.
1: I to też oryginalne?
0: To nie są te byki, akurat nie są oryginalne. Oryginalne były w odlewni Żeliwa w Tułowicach. Znaczy, ona się nazywała odlewnią Żeliwa po wojnie. Wcześniej to była huta. No i w tej hucie odlano te jelenie, ale w 1945, jak tu Rosjanie stacjonowali tu przez prawie rok, one znikły, te jelenie, i te, które są współcześnie, to są takie wierne kopie. Dla ciekawostki powiem, że odlane i sprowadzone z Włoch.
1: Dochodzimy do wewnętrznego dziedzińca zamku.
0: I oczom naszym ukazują się właśnie przepiękne rzeczy, płaskorzeźby, reliefy różne, wieżyczki. Tych wieżyczek jest dosyć dużo, nie liczyłem nigdy, ale ich jest sporo, tych wieżyczek. I oczywiście na szczycie fasady święty Michał z krzyżem wbity w smoczym łeb. Pod spodem herb Tułowic. Na samym środku tego herbu widać trzy cegły. To są właśnie bardzo charakterystyczne elementy dla Tułowic, elementy tułowickiego herbu, bo kiedy Tułowice zyskały prawa miejskie w 2018 roku, to te trzy cegły są właśnie herbem Tułowic. A u góry ciekawostka, lisica trzymająca w pyszczku ziele. Tym związana jest legenda. Legenda mówi o pewnym szlachcicu, który dostał się do lochu. W lesie ten loch był. I lisica wydłubała trzy cegły właśnie w murach tego lochu, przyniosła mu odżywcze ziele i on pokrzepiony zdołał wyjść z tego lochu. Zresztą tam u góry nawet widzimy taki napis, to jest zawołanie rodowe, Franz et Loyal, co oznacza wolny i wierny. Prawdopodobnie to właśnie od tych wydarzeń związanych z tą legendą wzięło się i a herb, oczywiście urozmaicony w różne inne elementy, bo tych odnóg Frankenbergów jest kilka, ale tych tułowickich Frankenbergów to właśnie tak wygląda. Tutaj oczywiście jest to wszystko już tak zmienione, kiedyś pewnie było inaczej, ale jedna rzecz pozostała, choć też troszeczkę przebudowana, to jest brama przejazdowa. To jest bardzo ważna rzecz i tutaj w zasadzie dosyć rzadko spotykana. Brama wykonana też przez mistrza Pulsa, a przejeżdżało się nią, może podejdźmy, przejeżdżało się nią z zachodniej części parku do wschodniej. Ona dzisiaj jest zamurowana, jest tylko atrapą, ale przez długie lata spełniała funkcję bramy przyjazdowej czy przelotowej, jak ktoś woli.
1: Czyli jak goście przyjeżdżali?
0: To znaczy oni wjeżdżali do środka, tam później wejdziemy, to pokażę. Są takie schody półokrągłe, marmurowe i tymi schodami sobie szli do anfilady pomieszczeń. Ale tu powozy wyjeżdżały tą stroną właśnie. Tam wjeżdżały z tamtej strony, od tej ładniejszej bramy, tak herbowej, że tak powiem, bo tam były herby właścicieli, a wyjeżdżały tutaj. Tu zresztą widzimy też u góry herb Tułowic, trzy cegły charakterystyczne i napis France et Loyal. Te dekoracje wszystkie to właśnie są z czasów Freda Frankenberga, kiedy on przeprowadzał renowację, kiedy to przebudowywał. W pewnym stopniu oczywiście, bo bryła generalnie zamku była zrobiona przez Prażmów. On dobudowywał i opiększał to, co Ludwik Prażma zrobił. Jedynie zmianę taką poważniejszą zrobił, no to ten taras, który widzieliśmy i wieżę zamkową, ponieważ oryginalna wieża była drewniana. On przebudował ją na wieżę murowaną i dobudował taras, który schodzi do samego parku. Jeżeli o tą wieżę chodzi i o ten tył, który teraz będziemy oglądać, tam jest kaplica, to wszystko było projektowane przez znanego architekta wrocławskiego Lideke. To były piękne rzeczy, które no niestety po wojnie, w późniejszych latach zostały nieco podniszczone. Właśnie tu widzimy tą kaplicę z tym krzyżem, który z daleka już jest widoczny. I to była kaplica, w której w nabożeństwach uczestniczyli Tułowiczanie. W momencie, kiedy walił się stary kościół, bo Tułowice miał kiedyś stary kościół, w tej chwili mają nowy, z XIX wieku, kiedy ten stary kościół się walił, to właśnie tu Tułowiczanie przychodzili na nabożeństwa. Tutaj się wchodziło właśnie tymi drzwiami do kościoła. Z boku było wejście do zakrystii i cały z piętrem był ten budynek kaplicą. Był wsparty na dwóch kolumnach, miał firmament niebieski z gwiazdami, mnóstwo rzeźb, witraży. Projektant tej kaplicy, Lideke, taki bardzo znany przecież na Śląsku, bardzo wiele innych tutaj budów różnych robił. Także całe to skrzydło praktycznie było poświęcone kaplicy. Zresztą do dzisiaj jest napis inskrypcyjny na ścianie, gdzie oglądający jest poinformowany, kto tą kaplicę wybudował, kiedy przeprowadził renowację tej kaplicy. Ale okres tej kaplicy skończył się gdzieś w latach 30. Tutaj w połowie lat 30. była siedziba tak zwanego Reichsarbeitsdienstlager, czyli to był obóz służby pracy. Niemcy, młodociani przed powołaniem do służby wojskowej musieli pracować w takich obozach przymusowo. No i taki jeden z tych obozów podległy pod okręg w Opolu znajdował się w Tułowicach. Wtedy tutaj urządzono różne biura, przypuszczalnie właśnie wtedy ta kaplica już przestała być użytkowana. Ale pokażę dół tej kaplicy, bo w kaplicy na dole była krypta grobowa, która zachowała się do dzisiaj zresztą bardzo ładna z punktu widzenia budowlanego i architektonicznego. A tu na dole właśnie widzimy okienka krypty grobowej. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka, wieniec pogrzebowy w kształcie okręgu się zachował, płaskorzeźbiony na tej ścianie. Tutaj widzi pani tutaj ten wieniec. On świadczy o tym, że tu jest kaplica i krypta grobowa.

0: wchodzimy do krypty. Tutaj trzeba ostrożnie zejść po tych schodach, bo ona jest taka ukryta przy ścianie. Tutaj, tu. Ja może pierwszy zejdę, otworzę. Wchodzimy do krypty. Tak wygląda krypta. Proszę spojrzeć na zabudowę tego. Kolumny. Piękne kolumny. Tu jest otwór, którym spuszczano trumny. Tam są nisze grobowe. Może przejdźmy tutaj. Gdzie umieszczano właśnie te trumny. I w latach 30., jak był ten obóz pracy, to te trumny wyniesiono stąd. Było takie pomieszczenie magazynowe. Przestało pełnić swoje funkcje już w latach 30. Już nie jest kryptą grobową. Jest po prostu pomieszczeniem, w którym była kiedyś krypta grobowa.
1: A teraz co?
0: No teraz tutaj jest pomieszczenie wykorzystywane na różne cele. Bo wiadomo, zawsze w takim miejscu brakuje tych pomieszczeń. To jest młodzież, to jest internat. Zawsze trzeba coś zrobić, coś postawić.
1: Wspomniał pan, że teraz w zamku mieszkają uczniowie.
0: To jest internat. On zawsze był internatem od czasów powojennych. Pierwsza Państwowa Leśna Szkoła Techniczna, później Technikum Leśne, teraz Zespół Szkół. Także można powiedzieć, że od 1949 roku zamek zawsze był internatem dla młodzieży. Zresztą on już wcześniej, w czasach tej niemieckiej służby pracy, już był zamkiem tak zwanym urzędowym, czyli mieściły to się różne pomieszczenia, biura. To nie był taki zamek mieszkalny, chociaż też tutaj część pomieszczeń była wykorzystywana jako mieszkania kwaterunkowe też przed wojną. Nie?
1: Zanim wejdziemy do środka zamku w Tułowicach, wiem, że zna pan legendy i tajemnice.
0: Kilka takich jest rzeczywiście. Jedna z legend mówi, że w czasie wojny 30-letniej na zamek najechali Szwedzi i go zdobyli. Zanim jednak oni tu najechali, to właściciel zamku ukrył w lochach synka swojego. Szwedzi najechali zamek, splądrowali, podpalili, chłopczyk pozostał w lochach i jako duch później błąkał się po korytarzach zamkowych. Dopiero kiedy odkryto przypadkiem wejście do tego lochu i odnaleziono szkielet dziecka i pochowano go na cmentarzu, zjawa przestała się pokazywać mieszkańcom zamku. Według mnie, skoro są legendy, które mówią, że Szwedzi w czasie wojny 30-letniej najechali tułowicki zamek, no to zgodnie z tą legendą on już musiał stać wtedy. A jak wiemy, to jest połowa XVII wieku. Ja myślę, że pod koniec XVII wieku to ten zamek już rzeczywiście stał tutaj. I to są piwnice, które były fundamentem tej pierwszej części zamku. Później była reszta dobudowana w wieku XIX. Ten taras jest bardzo ładny. To jest taras zrobiony pod koniec XIX wieku przez Freda Frankenberga i on jest zespolony właśnie z tą częścią parku. Z tym, że zwiedzający park muszą wiedzieć, że ten park, który w tej chwili widzimy, to jest taki zminiaturyzowany. On w całości zajmuje kilka hektarów. Natomiast w swojej świetności, 100 lat temu można powiedzieć, to zajmowało 100 hektarów. I tu jest mnóstwo ścieżek, alejek, pięknych, ciekawych miejsc i okazów przyrody oczywiście. Jeszcze jedną rzecz warto zobaczyć tutaj w parku, to jest domek ogrodnika stary i tak zwana lodownia, w której przechowywano lód i różne...
1: Aha, bo lodówek wtedy nie było.
0: Nie było lodówek, a trzeba gdzieś przytrzymywać te produkty spożywcze. Także tu jest taka odremontowana właśnie dzięki staraniom dyrektora szkoły. Jest ta lodownia odnowiona, można ją sobie zobaczyć. Tutaj mieści się 50 metrów od zamku, także zaraz tam się zjawimy.

0: Jeszcze jest jedna ciekawostka związana z zamkiem.
1: Po wojnie francusko-pruskiej, a Fred Frankenberg był oficerem i był adiutantem następcy tronu późniejszego cesarza niemieckiego. Także w dołu za męstwo dostał od cesarza armatę. I ta armata właśnie w tym miejscu tutaj stała z lufą skierowaną w głąb parku. Tą stronę, tutaj stała dokładnie. Ona jest na kilku starych pocztówkach, takich z przełomu XIX-XX wieku. Nie wiadomo, kiedy ją zdjęto. Prawdopodobnie już w czasach późniejszych, kiedy już po śmierci Freda, syn Freda, Konrad, ostatni z Frankenbergów, robił porządki, tu wybudował kort tenisowy. Prawdopodobnie tą armatę wtedy zlikwidowano, ale była to ciekawostka. Takie rzeczy jeszcze pozostawały, jak zwiedza się w Niemczech zamki, to praktycznie w co drugim zamku taka armata jest z tych czasów wojen francusko-pruskich. No taka w Tułowicach też była. Ale to jest najstarsze skrzydło zamku właśnie, to tutaj. Tutaj były różne mury, z tyłu był folwark, ten ogród, no to w czasach Ludwika Prażmy i Freda i jego ojca Ernsta ten park został ubudowany. Wcześniej to był taki dziki. Ja wam później pokażę taki kawałek filmiku, jak ten park wyglądał jeszcze w latach 20. No tutaj był ten Reichsarbeitsdienstlager, tu mi były biura tylko, a cały obóz się mieścił kilometr stąd na takim wzgórzu. Jeszcze zostały fundamenty po barakach, taki bunkier został. Ostatnio tam byłem, bo kręciłem filmik, no to już tam ten bunkier się zawalił praktycznie, zostały tylko fundamenty. Mam kilka zdjęć, mi się udało kupić. Ktoś znalazł w ruinach Wrocławia teczkę i w tej teczce były zdjęcia i dyplom ukończenia tego obozu, kursu, ja nie wiem jak to było nazywane dokładnie. Było tam kilkanaście zdjęć, między innymi jak maszerują przez ten park ci radowcy. Oni tu trochę pożytecznych rzeczy zrobili, bo nadleśnictwo ówczesne zatrudniało ich do różnych prac porządkowych, także oni czyścili tutaj rzekę Sinawę, regulowali i przycinali drzewa, także w drugiej połowie lat 30. to można powiedzieć, że zrobili coś tutaj. To co, idziemy do lodowni?
2: Mhm.
0: To jest też ciekawostka. Proszę sobie wyobrazić 100 hektarów parku. I jedna nieruchomość kilkoarowa położona w środku parku. Nie będąca własnością hrabiego. Mhm. On chciał to koniecznie kupić. Ale cena była taka, że albo go było nie stać, albo nie chciał, albo co innego kombinował. W każdym bądź razie tą enklawę kilkuarową kupił Schlegelmilch, fabrykant, ale on ją kupił w zamyśle, żeby oddać ją hrabiemu, a żeby ten oddał mu swoją starą fabrykę porcelany, która za zamkiem była. Ale Fred się nie zgodził. No to Schlegelmilch postawił willę. I ta willa stoi do dzisiaj. Fabrykanska, piękna willa w stylu eklektycznym z elementami francuskiego baroku. Bardzo ładny budyneczek, należący do fundacji porcelany śląskiej, która kilka lat temu założyła tu muzeum w Tułowicach, w miejscu starej fabryki. Piękny Muzeum Śląskiej Porcelany. Ta pierwsza fabryka to była fabryką Frankenbergów. Najpierw fajans, a później porcelana. Co prawda oni ją wydzierżawiali najczęściej, ale nosiła ich logo jako Frankenbergowska Fabryka Porcelany. Później ją w Schlegelmilchowie na koniec odkupili. Co prawda ona była stara, wymagała dużych nakładów, żeby ją zmodernizować. Mało miejsca było przy tym zamku. Spory o teren. Także w końcu Schlegelmilchowie zdecydowali się na wybudowanie nowej, która powstała na końcu Tułowic, tam przy stacji kolejowej, gdzie właśnie mieści się Muzeum Porcelany. Tu widzimy ten domek ogrodnika stary. No, ciekawostką jest to, że ten domek ofiarowali Frankenbergowie, Konrad Frankenberg, ostatni właściciel Tułowic, ogrodnikowi Zalmanowi za 50 lat służby w ogrodach hrabiowskich. Wcześniej to była stróżówka, jedna ze stróżówek, bo ich było kilka w koło. Taki mały domeczek wkomponowany w park na jego skraju.
2: Tam obecnie nie mieszka.
0: Nie, to jest budynek prywatny, ktoś tam mieszka w tej chwili. Odgrodzone płotem. Tu mamy właśnie lodownię dwukomorową. W jednej komorze gromadzono lód, przywożono go ze stawów zimą i trzymano prawdopodobnie do lata. A w drugiej komorze płytszej była chłodziarka. Trwało dużo zachodu, żeby to odremontować, bo to nie było w zbyt dobrym stanie kiedyś. Ale mówię, dzięki zaangażowaniu i dyrektora, i kilku innych osób, to się udaje takie rzeczy czasami jeszcze zrobić. Żeby coś odnowić i zrekonstruować. Jeszcze tu jedna ciekawostka, tutaj gdzie się znajdujemy, to jest pływalnia. Tam dalej. W miejscu tej pływalni kiedyś był ogród różany, gdzie była szklarnia i hrabina hodowała sobie róże. Ponoć też wszyscy się zachwycali i to było jedno z obowiązkowych miejsc dla zwiedzających park, bo trzeba powiedzieć, że w czasach Konrada, czyli już w XX wieku, ten park był udostępniony do zwiedzania i ludzie sobie tu przyjeżdżali i swobodnie spacerowali po całym parku. Między innymi ten ogród różany podziwiany był przez przedstawicieli czasopisma Gartenwelt, którzy też byli zachwyceni tymi różami. W swoim artykule później to opisali wszystko. Nie ma śladu po tym, także proforma tylko wskazuje, że to takie miejsce było. A niedaleko stąd jest altana, herbaciarnia stara, gdzie można było sobie w trakcie spaceru napić się gorącej herbaty. W tej altanie ja pamiętam, jak miałem kilka lat, to ze swoim wujkiem tu przychodziłem, on był harcerzem. I tą harcówkę mieli właśnie w tej altanie. Ja jeszcze nie wiedziałem, czy to była altana hrabiowska, że to jakaś tam herbaciarnia była.
2: Że to zabytek.
0: Zabytek, nie miałem pojęcia. Tutaj pamiętam, była ta harcówka i spotykali się tu ci harcerze.
2: A teraz?
0: A teraz to jest prawdopodobnie tutaj siłownia, nawet nie wiem dokładnie.

0: No, dla mnie osobiście to jest wszystko. Ja tu się urodziłem, tutaj spędziłem dzieciństwo, młodość. Ten zamek od samego początku związany był z moją osobowością, że tak powiem. No, każdą wolną chwilę tutaj człowiek spędzał, albo w piłkę grał, albo sobie chodził na spacery.
1: Spacerując po parku okalającym Tułowicki Pałac, ich historię opowiadał Mariusz Woźniak. Za tydzień, za sprawą radiowej wyobraźni, Mariusz Woźniak zaprosi nas do wnętrza pałacu. Natomiast Jarosław Martynowicz, kierownik gospodarczy Zespołu Szkół w Tułowicach, przekaże nam bardzo dobrą wiadomość, m.in. o możliwości zwiedzania niektórych pomieszczeń pałacowych, ale o szczegółach dopowiemy za tydzień. Tymczasem polecam stronę internetową Radia Opole, bo w zakładce Obierzy Świat zostaną udostępnione zdjęcia ilustrujące dzisiejszy magazyn. Dziękując za wspólnie spędzony czas i życząc udanego weekendu, jak zwykle nisko się Państwu kłaniam. Barbara Teslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Medialny tygiel.
1: Ireneusz Pruchera, dzień dobry. 9 dni transmisji, ponad 50 milionów funtów i nazwiska znane na całym świecie. Tak brytyjskie media opisywały akcję polskiego influencera Łatwoganga. Najważniejsze dzienniki relacjonowały livestream, który przyciągnął uwagę brytyjskich i międzynarodowych gwiazd oraz milionów widzów. W centrum tej historii znalazła się zbiórka dla dzieci chorych na raka, która w krótkim czasie trafiła na łamy zagranicznej prasy.
2: Brytyjscy dziennikarze analizują fenomen, który w 9 dni wygenerował ponad ćwierć miliarda złotych na walkę z nowotworami u dzieci. To, co wydarzyło się w jednej z warszawskich kawalerek, odbyło się echem w największych redakcjach w całym Zjednoczonym Królestwie, od Londynu po Edynburg. Dziennikarze BBC oraz The Guardian są pod wrażeniem momentu, w którym Chris Martin z Coldplay zaśpiewał po polsku dla pacjentów onkologicznych. To nagranie błyskawicznie stało się hitem brytyjskiego internetu. Ale to nie koniec. Brytyjskie media sporo uwagi poświęcają piłkarzom, którzy stanęli ramię w ramię z polskimi internautami. Mowa o doskonale znanym na Wyspach dzięki występom w Arsenale i Brentford Wojciechu Szczęsnym oraz jego koledze Jamalu, z którym polski bramkarz gra w Barcelonie. Media na Wyspach piszą też o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek, którzy wsparli akcję. The Independent zwraca uwagę na liczby, które poruszyły tutejszych komentatorów. 1,5 miliona widzów jednocześnie to armia, jakiej nie powstydziłyby się nie tylko brytyjskie, ale i największe światowe produkcje telewizyjne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Wszystkie brytyjskie media podkreślały, polski internet i Polacy pokazali siłę, która potrafi zmobilizować globalne ikony sportu i muzyki szybciej niż jakakolwiek fundacja na Wyspach. Zdaniem ekspertki od marketingu internetowego Dagmary Pakulskiej, akcja Łatwoganga pokazała siłę mediów społecznościowych.
3: Ja myślę, że tu mieliśmy do czynienia z takim trochę reality show w nowej formule, bo tam się działo bardzo dużo, bardzo spontanicznie, nie było to w żaden sposób reżyserowane, co też przyciągało uwagę, bo tak naprawdę ten widz nie wiedział, co się tam za moment wydarzy, więc chciał być w pewien sposób częścią tego, nazwijmy to, spektaklu.
1: Dagmara Pakulska dodała, że akcja zmieni nieco sposób prowadzenia akcji charytatywnych w Polsce.
3: Ja myślę, że to też był taki bardzo ważny sygnał dla innych zbiórek, które znamy, m.in. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby zobaczyć, jaka ogromna moc drzemie w internecie. Bo gdy sobie porównamy obydwie te zbiórki, które oczywiście są ważne i tutaj ciężko powiedzieć, że któraś jest lepsza albo gorsza od drugiej, bo obydwie są równie istotne, ale mimo wszystko WOŚP ma zawsze taki wymiar mocno telewizyjny.
1: Jak podkreślał w Radiu Opole socjolog profesor Robert Geisler z Uniwersytetu Opolskiego, influencerzy cieszą się większym zaufaniem niż politycy, nawet gdy ci ostatni prowadzą akcje społeczne.
4: Mamy ludzi, którzy są ponad polityką, czy są spoza polityki, są ze świata kultury, są ze świata społecznego, są ze świata najczęściej z tego świata młodych ludzi. I tutaj zaangażowanie innych ludzi ze względu na cele szczytne bardziej lub mniej jest o wiele większe, ma większy zasięg, bo większy zasięg jest mediów społecznościowych. Ci influencerzy sami z siebie są też idolami dla wielu ludzi, w związku z czym są osobami, które się naśladuje. Proszę zobaczyć, że to, co robią influencerzy, to jest kwestia języka, to jest kwestia ubioru. Tak, znajdujemy to później w różnych, najczęściej wśród młodych osób, znajdujemy naśladownictwo. W związku z czym, jeżeli osoby ze świata, nazwijmy to kultury, influencerzy, aktorzy, artyści podejmują się jakichś większych działań zbiorowych, czy wskazują na pewną ideę, czy wskazują na pewną wartość, to jest na pewno większa szansa, żeby zwiększyć tę pulę i zachęcić ludzi do uczestnictwa w tych akcjach.
1: Gość Radia Opole, profesor Geisler, odniósł się także do planów wprowadzenia w Polsce limitu wieku użytkowników mediów społecznościowych. Uznał to za pomysł co najmniej kontrowersyjny.
4: Każde administracyjne ograniczenia wiążą się z jakąś formą kontroli. W związku z czym tutaj musimy bardzo, bardzo uważnie i ostrożnie do tego podchodzić. Kwestia jest następująca. Czy możemy zabronić 13-latkom, 12-latkom korzystania z mediów społecznościowych, które też dla nich są przeznaczone albo które przenoszą treści związane z edukacją chociażby. Wiele powstało, nie chcę, bo myślę, że influencerów pojawia się w kwestii kształcenia języków obcych. Dlaczego zabraniać nastolatkom korzystania z mediów społecznościowych, gdzie mogą korzystać z odbiorców, którzy kształtują ich kompetencje językowe. W związku z czym jest to bardzo trudna materia i wydaje mi się, że takie jednoznaczne administracyjne zabranianie jest ze szkodą dla nas wszystkich.
1: Projekt ustawy ograniczającej dostęp do social mediów, przy czym najczęściej mówi się tu o progu 15 lat, jest w trakcie prac legislacyjnych. Polsko-białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut, który od 5 lat przebywał w białoruskim więzieniu, odzyskał wolność i trafił do Polski. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Od lat 90. XX wieku Poczobut należy do Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował również z polskimi mediami, relacjonując sytuację polityczną i społeczną na Białorusi. Walka z dezinformacją czy budowanie zaufania wśród odbiorców, o tym debatowali eksperci i przedstawiciele rozgłośni regionalnych Polskiego Radia w ramach konferencji pod nazwą Alarm w Eterze. Dyskusję poprzedziło przedstawienie badań na temat dezinformacji w mediach lokalnych, które przeprowadziła doktor habilitowana Katarzyna Bąkiewicz z Uniwersytetu SWPS. Z badania wynika m.in., że spośród 17 stacji regionalnych dwie stacje przyznały się do stworzenia w przeszłości, świadomie lub nieświadomie, treści dezinformacyjnej. 15 stacji twierdzi, że nie ma takich doświadczeń. Jak zaznaczył w trakcie dyskusji medioznawca, doktor habilitowany Łukasz Szurmiński, dziennikarzom pracującym pod presją czasu mogą jednak zdarzyć się takie wpadki.
5: Historia o koncie Polskiej Agencji Prasowej pojawiło się jako fejkowy twór, nazywało się Pogodno 1. Wrzuciło newsa na temat wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, połowę polityków. Wszyscy zwiększali zasięg tej bzdurnej informacji z głupoty, pod presją czasu, z chęci zabłyśnięcia, puszczali to i trudno się dziwić zwykłym ludziom, że się dają na to nabierać.
1: W czasach dezinformacji kluczowe jest zdobycie i utrzymanie zaufania odbiorców. Jak mówił założyciel OKO.press profesor Adam Leszczyński, zaufanie buduje się dzisiaj na bliskości, a nie autorytetach.
6: Kiedyś ludzie byli bardziej podatni na takie autorytety zewnętrzne. Facetowi z tytułem naukowym w białym fartuchu. A teraz kluczem do zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości. To jest jeden z powodów, dla których na przykład młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom. Bliskość, poczucie bycia obok.
1: Konferencja odbyła się w siedzibie Polskiego Radia RDC w Warszawie. Radio Opole reprezentował Jacek Kaczor.

0: jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Toros-Stachoń. Zaczynamy Agroradio. Za nami tydzień, który obfitował w niskie temperatury z powodu przymrozków.

0: dobre szparagi. Zapytamy także, do kiedy będzie można się cieszyć tymi zielonymi i białymi warzywami oraz czy szparagi polecają się na majówkę. W programie zajrzymy także do Izby Rolniczej w Opolu, która stawia na sprzedaż bezpośrednią i podobnie jak Włosiowie chce uruchomić wkrótce bazarek z produktami prosto od rolnika. W programie nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. A przypomnijmy, że od 1 maja tymczasowo ma być stosowana umowa z Mercosurem. To wszystko i wiele innych cennych wiadomości z Agroświata w najbliższej godzinie, dlatego warto z nami zostać.
1: Radio Opole. Z nami się nie rozstaje.
2: Zielone i białe, chude, grube, różnej wielkości. W Steblowie, który szczyci się mianem szparagowej stolicy regionu, można przebierać w tych chrupkich warzywach. A te, jak się okazuje, mają wiele wartości odżywczych. Codziennie na plantacji w Steblowie zbiera się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów szparagów. Wszystko zależy od pogody i tempa dojrzewania tych warzyw. Od czego jeszcze zależy ich powodzenie? O to pytałam właściciela plantacji w Steblowie.
3: Dzień dobry, nazywam się Marcin Galer. No szparagi już prowadzimy, można powiedzieć, z dziada pradziada. Już dawno, dawno przed wojną nasza miejscowość Steblów uchodził jako zagłębie szparagowe. Później, powiadomo, to wojna wszystko pokrzyżowała. No i żeśmy tak, w sumie to mój teściu zaczął, który już nie żyje, świętej pamięci. No i to było gdzieś, ja myślę, dokładnie nie pamiętam, ale z 30 lat temu, tylko przedtem żeśmy mieli małe poletko. No i nie szło tego sprzedać, bo ludzie nie znali szparagów po prostu, nie? No i to tak z dnia na dzień, później żeśmy to przejęli z żoną. No i tak trochę więcej, no i teraz po prostu robimy te szparagi, sprzedajemy. Można powiedzieć jeszcze siła Facebooka, to jest taka fajna reklama. Fajnie, że są aparaty fotograficzne w telefonach, zdjęcia, można się pochwalić, można pokazać. Ludzie nam przysyłają zdjęcia, jeden drugiemu powie, no i sprzedajemy. I nawet serwiskiem się wysyła paczką w całą Polskę. Także ludzie lubią nasze szparagi.
0: A proszę powiedzieć, jak dużo tych szparagów u was się, no, można powiedzieć, produkuje?
3: A, wie pani, to ciężko powiedzieć, bo wszystko zależy od pogody. Dzisiaj był przymrozek, dużo nam pomarzło. Także na pole trzeba iść, powycinać, ale są zmarznięte. A jeśli jest słońce, no to jest dużo. Niekiedy jest 200 kilo, niekiedy jest 50 kilo, niekiedy jest 300 kilo, niekiedy nie ma nic. Jest tak, są takie dni, że po prostu słoneczko wyszło, a później jest taki przestój, tak? Parę dni, że zbiera się tam po parę koszyczków tylko. No ale wszystko zależy od pogody i... No i od ludzi, żeby kupowali tak samo te szparagi, nie?
0: Proszę powiedzieć, jak długo ten sezon szparagowy trwa? No bo wszyscy wyczekują w ostatnim czasie tych szparagów. Już informowaliście państwo ostatnio, że ruszacie. Ile ten sezon może potrwać?
3: Wie pani co, normalnie sezon zawsze się zaczynał, zawsze mówiliśmy ludziom od 1 maja. No ale teraz jakoś się ociepla i zawsze jest 2 tygodnie wcześniej, niekiedy z 15 kwietnia, niekiedy 20 kwietnia. Później jest jakiś tam przestój, bo jest zimno, tak jak teraz. No i normalnie sezon zawsze trwa do 20 czerwca, czy teraz, no dokładnie nie wiem, 21, do świętego Jana, taka tradycja jest, nie? No ale jeśli wcześniej zaczynamy, po prostu to kończymy też tydzień wcześniej, bo nie warto nadwyrężać sił tych szparagów, bo one muszą później wyrosnąć z ziemi na takie fajne asparagusy, choinki i muszą po prostu z naszego słoneczka dużo witamin nabrać, wzmocnić korzeń, żeby były silne na drugi rok. I tak przez 10 lat.
0: Jak zauważyłam u państwa, to macie i zielone, i białe szparagi. Czym się jedne od drugich różnią?
3: No po prostu na zielone kupuje się sadzonkę, no na zielone, one są troszkę inaczej, można powiedzieć, zmodyfikowane czy przygotowane. No a białe występują, białe są wszystkie szparagi, są na początku białe, dopóki są pod ziemią. Jeśli wyjdą z ziemi, one przestają produkować sobie taką osłonkę i po prostu są bardziej wiotkie i zielenieją od słońca. Słońce dostają promienia słoneczne i najpierw się robią lekko fioletowe i później zielenieją, tak? A białe trzeba przykryć folią, żeby nie dostawały słońca, tak jak tutaj widać. No i my je po prostu musimy wykopywać z tej ziemi. Jeśli czubek wystaje, to się go wykopuje, specjalne noże są, a zielone się ucina nad ziemią.
0: Wydawać by się mogło, że te białe są zwykle trochę grubsze, większe, czy to też kwestia po prostu, kiedy je ścinacie?
3: Nie, to jest kwestia rodzaju szparagów, wzortu jakiegoś i też po prostu starsze szparagi, już starsze pola są też trochę cięższe, a nowe zależy później też od odmiany.

0: są i cienkie, i grube, i po prostu niekiedy jest rządek, że jest jeden koszyk grubych, jeden koszyk cienkich. To jest tak samo jak z ludźmi.
1: A jak ze smakiem?
0: No ze smakiem to by pani musiała z dziewczynami porozmawiać, bo ja najlepiej to lubię białe. Zawsze żona się mówi do mnie, że ty to tylko taki standard. Białe, masełkiem polane, tartą bułką. A tam dziewczyny na przykład, które sprzedają, one tam polecają, są jasnozielone, ciemnozielone. Te jasnozielone są jakby tam troszkę groszkowe, te są później ciemnozielone, są jeszcze jakieś takie inne, no ale zależy później od sosu, od przygotowania, czy to na grill, czy na gotowanie, czy w zupie, czy... No... Można teraz w internecie znaleźć tyle przepisów, że można ten smak nawet sobie zmienić. Nawet do hamburgerów biorą.
1: Tak. No właśnie, przed nami długi weekend majowy, czyli można powiedzieć, że szparagi też polecają się na majówkę?
0: Tak, dokładnie. Po prostu dużo ludzi bierze na grilla. Jeden spróbuje kiedyś, w tamtym roku chyba, wyciągnąłem grilla po prostu i przed majówką grillowałem. Była fajna pogoda, no i dawałem ludziom próbki. Spróbować właśnie ugrillowanych szparagów, no i ludzie sobie sami grillują, tylko po prostu je trzeba odpowiednio zrobić. Nadziewają je na wykałaczki, żeby przez rusz nie powpadały. Po prostu posypać jakimiś fajnymi przyprawami, solą, jakimiś pieprzem i według siebie dobranymi przyprawami. No i grillować według siebie, bo jedni lubią al dente, po prostu takie chrupkie, twarde, jedni lubią miękkie, tak? Kwestia gustu.
1: To jeszcze proszę nam powiedzieć, no bo w marketach też możemy spotkać szparagi, ale one pewnie się różnią smakiem od takich też prosto z pola. Jak poznać, że szparagi są świeże i smaczne?
0: No i pani, w marketach to te szparagi są, to też są szparagi jak normalne szparagi, tylko są dużo starsze.
1: No właśnie.
0: Oni po prostu je fajnie zapakują w fajny papierek i zasłaniają tym papierkiem dół szparaga. Wystarczy popatrzeć od dołu na tego szparaga, jeśli jest po prostu wilgotny. No to jest, widać, że jest świeży, po prostu tam może mieć nawet 3 dni, a jeśli jest suchy i się po prostu nóżka rozdwaja, czy nawet widać pleśń, no to wiadomo, że to jest już suche, stare i nie nadaje się niekiedy do spożycia, no ale sprzedają, bo ludzie kupują, nie? Ludzie zaraz spróbują takie, później jest twarde, jakieś łyko, no i powiedzą, że oni nie lubią szparagów, a dużo ludzi, którzy popróbowali naszych, po prostu nie pójdą już do marketu.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, u państwa się zaopatrują zwykle tacy lokalsi, mieszkańcy, konsumenci, czy głównie właśnie dostarczacie te szparagi do restauracji i tego typu lokali?
0: Wszyscy, proszę pani, i lokalsi, i ci, co zawsze jeżdżą, to zawsze przyjeżdżają, no i restauracje, coraz więcej mamy restauracji. I jak mówiłem, kurier zawozi od miejsca A do miejsca B, dzisiaj odbiera po prostu o godzinie powiedzmy 13, jutro o godzinie 12 szparagi są na miejscu, obojętnie w którym miejscu w Polsce.
1: Też stawiacie na tą sprzedaż bezpośrednią, tak jak tu słyszeliśmy, i media społecznościowe, to też takie rozwiązanie dla tego współczesnego rolnictwa?
0: Tak, tak. Po prostu niekiedy braknie nam tych szparagów, bo jest tyle zamówień, że jak ludzie się obudzą, nie? Bo na początku ludzie jeszcze tam nie wiedzą, że są szparagi. Na przykład w Niemczech jest to bardziej rozgłośnione, tam robią takie eventy wielkie szparagowe i dzwonią, że sezon się rozpoczął, no i ludzie się wtedy zabierają za te szparagi i jedzą tylko szparagi, nie? I trzeba spróbować pierwszy raz fajnych, dobrych szparagów.
1: Czyli u was praca w re od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych?
0: Tak, dokładnie. Rano trzeba je pozbierać, trzeba je przygotować, trzeba porozwozić albo powysyłać, ludzie sami przyjeżdżają. No i jeszcze trzeba coś zjeść przy okazji i zadbać o porządek, przypilnować, no i trzeba jakiegoś ciepłego, miłego słowa dla klienta też użyć, bo dlatego głównie ludzie przychodzą.
1: Mówiliśmy o przymrozkach, słyszałam, że choćby w powiecie namysłowskim tam mocno jabłonie ucierpiały, a u was na razie dopiero będzie to szacowanie, czy te przymrozki mocno dały w kość?
0: No dzisiaj był taki przymrozek, nawet minus 5 stopni i dużo żeśmy musieli wyrzucić szparagów. Po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile, ale bardzo dużo. Także myślę, że już nie będzie tych przymrozków, bo patrzyłem na pogodę, to już ma być cieplej i nawet powyżej 20 stopni i najgorzej jest w nocy, nie? Bo w nocy taki przymrozek łapnie, a szparag jest zbudowany głównie z wody. I zamarznie, no i wtedy już się nie nadaje do spożycia.
1: Przyznam, że ja dotąd szparagów z grilla nie próbowałam, ale chętnie podejmę się tego wyzwania i Państwa do tego także zachęcam. A przypominam, sezon na szparagi trwa do połowy czerwca.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Polscy rolnicy i sadownicy mierzą się ze skutkami przymrozków. Prawie w całym kraju odnotowano w nocy spadki temperatur poniżej zera. Najbardziej miały ucierpieć jabłonie, gdzie na niektórych plantacjach według rolników straty mogą być całkowite. O ogromnych stratach na plantacjach alarmują sadownicy z powiatów kraśnickiego i opolskiego, ale w województwie lubelskim. Po raz kolejny notowany był nie przymrozek, a mróz, mówią plantatorzy.
1: Spadek temperatury utrzymywał się niespełna 10 godzin. Dzisiaj w nocy 10 godzin była temperatura poniżej zera. Newralgiczny moment to właśnie było minus 8. To są anomalia pogodowe, które dotychczas nie występowały. Były do tej pory różne sytuacje, że plony były zdziesiątkowane, ale teraz są te plony zniszczone w 100%. Tu nie ma już żadnego ratunku.
2: U mnie również 100% strat jest, praktycznie nie zostało nic. I jabłonie, i śliwy, wiśnie, no wszystko.
0: Rząd zapowiada, że rolnicy otrzymają odszkodowania za straty w uprawach. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że resort bada sytuację.
3: Pamiętamy trudną sytuację z poprzedniego roku. To wszystko analizujemy. Musimy mieć oczywiście pełne dane. One będą dostępne za kilka tygodni dopiero, bo te przymrozki w roku 2025 trwały do 24 maja, więc czekamy też w napięciu, jak ta sytuacja pogodowa będzie się rozwijać.
0: Stefan Krajewski zapewnił jednak, że nikt nie zostanie bez pomocy.
3: O czym mogę Państwa zapewnić, to nie zostawimy rolników, sadowników bez pomocy, tak jak w ubiegłym roku. Ci, w których sadach, w których plantacjach poczyniły szkody przymrozki, warunki atmosferyczne, wypłaciliśmy ponad 400 milionów złotych tylko dla tych, którzy mieli te szkody wiosenne.
0: Szef resortu rolnictwa podkreślał, że i tym razem środki na wsparcie poszkodowanych rolników i sadowników są zabezpieczone. Jak udało nam się ustalić, poszkodowanymi mogą być także sadownicy z powiatu namysłowskiego, gdzie z czwartku na piątek w nocy temperatura sięgała minus 6 stopni przy gruncie. Lubelska Izba Rolnicza apeluje o szybkie szacowanie strat i wypłatę pieniędzy poszkodowanym sadownikom. Od wielu lat postulujemy też o wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń, choć wiemy, że jest z tym problem, mówi prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek.
4: Inne województwa się nie godzą i kolejni ministrowie mówią, że oni by chcieli to wprowadzić, ale musi być powszechna zgoda wszystkich wojewódzkich izb rolniczych. No i w ogóle społeczeństwa, bo to by obciążyło każdego rolnika w każdej uprawie, ale te koszty by się zmniejszyły i wtedy objęte by były wszystkie uprawy ubezpieczeniami. To by dało gwarancję, że rolnicy nie zostaną w takiej sytuacji jak dzisiaj pozbawieni jakichś tam odszkodowań.
0: Obecnie, choć rolnicy chcieliby ubezpieczyć uprawy od przymrozków, to nie mogą, bo firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać tak dużych ryzyk. Przymrozki występują na terenie Lubelszczyzny od niedzieli 26 kwietnia. Według sadowników w wielu miejscach straty sięgają nawet 100%. W kwestii problemu z ubezpieczeniami uprawy od przymrozków mówił także Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
5: No dramat, u nas było minus 6, nie, na 2 metrach. Minus 6 to już nie jest przymrozek, nie? To już jest mróz. No to jest bliźniacza sytuacja jak 2 lata temu, nie? O tyle, o ile wtedy 2 lata temu byliśmy najgorzej poszkodowani w całym kraju, to w tym roku myślę, że takich regionów jest bardzo dużo. I cały problem polega na tym, że ten przymrozek, on trwał znowu 10 godzin. Wiadomo, że te minus 6 było tylko o 4 rano, bo do minus 3 te rośliny potrafią się jakoś tam obronić, no ale potem już to jest lawinowo wzrastanie. Wtedy był 24 kwiecień, tylko wegetacja była bardzo mocno przyspieszona. Jeżeli chodzi o uprawy polowe, zboże, rzepak, teraz troszeczkę jest to opóźnione, ale myślę, że też będzie, no będzie źle. No sadownicy będą mieli gigantyczny problem. Sadownicy u nas na terenie nie mają dopłat do ubezpieczeń od przymrozków.
0: Wojewodowie mają powołać komisję do szacowania szkód, a na podstawie protokołów zostaną uruchomione mechanizmy wsparcia dla wszystkich poszkodowanych gospodarstw. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła plantatorom z Lubelszczyzny 83 miliony złotych za straty przymrozkowe. I zmieniamy temat. Przenosimy się teraz za granicę. Brazylia rzuca kłody pod nogi polskim producentom mleka, mimo że umowa z Mercosurem miała im otworzyć wejście na południowoamerykański rynek. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. To właśnie producenci mleka mieli być najbardziej wygraną grupą z sektora rolnictwa. Na umowie z Mercosurem, która od 1 maja zacznie być tymczasowo stosowana. Prezes Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem, że Brazylia zwleka z wydaniem świadectw weterynaryjnych po kontroli, która odbyła się kilka lat temu.
6: Koncentrować się będziemy na możliwościach eksportu serów długodojrzewających, a tych mamy dużo, te mamy dobrej jakości. Oczywiście bez uzgodnionych świadectw weterynaryjnych też możemy wysyłać, ale to jest o wiele trudniejsze, bardziej skomplikowane i mniej opłacalne. Ciągnie się to i ciągnie administracyjnie. Być może jest to celowe działanie związane z ograniczeniem dostępu do rynku, jedna z tak zwanych pozataryfowych barier, ale będziemy o tym mówić, będziemy nalegać.
0: Według prezes Polskiej Izby Mleka presja to jedno, ale należałoby także powołać specjalnego przedstawiciela handlowego w Brazylii do spraw Mercosuru, który na miejscu zająłby się tymi problemami.
6: Jeżeli nie będziemy szybko działać, no to po prostu prześpimy ten moment. Trzeba wykorzystać te szanse maksymalnie po to, żeby wzmocnić nasz sektor i zwiększyć eksport, dlatego że ten świat staje się coraz trudniejszy, jeżeli chodzi o kwestie związane z eksportem. W związku z tym każda możliwość eksportu do jakiegokolwiek kraju i sprzedanie produktów mleczarskich poza rynek Unii Europejskiej tylko i wyłącznie nas wzmocni w tym momencie.
0: Polski sektor mleka wiąże z umową z Mercosurem duże nadzieje, ale na przykład producenci wołowiny, drobiu i cukru obawiają się napływu taniej żywności z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, niespełniającej wyśrubowanych unijnych wymogów. I zmieniamy temat. Ceny produktów rolnych w marcu były niższe niż przed rokiem. Ceny spadły o ponad 11 punktów procentowych. Nie przełoży się to jednak na spadek cen produktów na półkach sklepowych. Według Dolnośląskiej Izby Rolniczej powodem sytuacji w skupach jest napływ produktów rolnych z zagranicy. Spadki cen dotyczą w szczególności zbóż oraz wyrobów masarskich. Przekłada się to na coraz trudniejszą sytuację producentów z Dolnego Śląska. Jak mówił pan Mateusz, rolnicy muszą mierzyć się z niższymi dochodami i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Jak podkreślają rolnicy, obecna sytuacja na rynku wymaga zmian, które pozwolą ustabilizować ceny i poprawić opłacalność produkcji. Jednocześnie w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano niewielkie odbicie. W stosunku do lutego w marcu ceny wzrosły o ponad 1%, co według ekspertów może sugerować krótkoterminową stabilizację rynku. I jeszcze ważna informacja prosto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy dostali więcej czasu na dopłaty, termin składania wniosków został przesunięty, a także wydłużono czas na wprowadzanie zmian. Resort Rolnictwa tłumaczy decyzję pogodą i sygnałami z gospodarstw. Nowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych upływa 1 czerwca, natomiast termin na składanie zmian do już złożonych wniosków został z kolei przesunięty na 16 czerwca. Jak podkreślił minister Stefan Krajewski, decyzja ma związek zarówno z sygnałami napływającymi od rolników, jak i z warunkami atmosferycznymi, które obserwujemy na polach. Biorąc pod uwagę głosy rolników, podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu, powiedział Stefan Krajewski podczas narady z kierownictwem ARiMR oraz dyrektorami departamentów i biur centrali agencji. Standardowo rolnicy będą mogli złożyć wniosek także po tym terminie w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, czyli do 26 czerwca. W takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność zostanie pomniejszona przez ARiMR o 1%. Minister zaznaczył, że celem jest nie tylko wydłużenie czasu, ale też poprawa jakości składanych dokumentów.

0: Podczas kwietniowej sesji sejmiku radni przekazali z budżetu województwa pieniądze na realizację projektów w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Na zakupy dla lokalnej społeczności w niespełna 350 miejscowościach przeznaczono blisko 2,5 miliona złotych. Od tego roku zmienia się także trochę regulamin samej inicjatywy. A o szczegółach mówi Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
1: Zakończyliśmy trzylatkę w poprzednim roku, rozpoczynamy w tym roku kolejną trzylatkę. 68 gmin, w tym roku 345 sołectw. Zaczynaliśmy ten program od kwoty 5 tysięcy złotych na sołectwo, później podnieśliśmy do kwoty 6,5 tysiąca w tym roku. Od tego roku po raz pierwszy realizujemy ten projekt w kwocie 7 tysięcy złotych dla każdego sołectwa przy różnej partycypacji gmin. Różne gminy dokładają różne kwoty do zadań poszczególnych sołectw. To są decyzje autonomiczne gmin, więc są gminy, które czasami dokładają 15-20 tysięcy złotych, są gminy, które dokładają kilka. Cała pula to 2 miliony 400 tysięcy złotych. I partycypacja gmin 1 600 000 złotych. Na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to na powiat prudnicki, dlatego że to jest jedyny powiat i to jest ewenement w skali całego województwa, że powiat prudnicki jako, jak powiedziałem, jako jedyny dopłaca po 2 tysiące złotych do każdego sołectwa, czyli podnosi wartość tych zadań o 2 tysiące, niezależnie od tego, czy gmina partycypuje dodatkowo. Koszt, tak za to serdecznie dziękujemy, namawiamy pozostałe powiaty, aby również brały udział w naszej marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej i dopłacały sołectwom do poszczególnych zadań. Minimalnie zmieniliśmy od tego roku, od tej rozpoczynającej się trzylatki regulamin, stawiamy bardziej na te projekty materialne, czyli takie, które pozostawiają po sobie ślad i będą mogły korzystać z tego w następnych latach następne pokolenia.
0: Przypomnijmy, że pieniądze te mogą być wykorzystane na zakup sprzętu czy remont świetlic wiejskich, a także na rewitalizację terenów rekreacyjnych.

0: na koniec jeszcze informacja o tym, że Izba Rolnicza w Opolu stawia na bezpośrednią sprzedaż prosto od producentów rolnych. Wzorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w siedzibie przy ulicy Północnej będą organizowane bazarki. Lokalni gospodarze będą mogli wystawić się ze zdrową i ekologiczną żywnością. W tym celu trwają prace, które umożliwią organizowanie takich wydarzeń na terenie wokół izby. A o szczegółach mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
1: Temat się rodził już chyba z rok czasu. Dzisiaj próbujemy już temat dopinać do końca. Będziemy mieli tutaj przy Izbie Rolniczej na naszym placu możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw, od rolników. 4 takie stanowiska tutaj budujemy z prądem dla rolników, żeby mogli podłączyć sobie lodówkę i żeby mogli się wystawiać. Wzorem w ODR-ze, w Łosiowie ładnie im się to rozwinęło. Chcemy tutaj, Opole też jest inne środowisko. Mamy nadzieję, że będzie to jeszcze z lepszym skutkiem jak w Łosiowie.
0: Ale sama sprzedaż bezpośrednia to też ta forma, która się z jednej strony sprawdza w przypadku mniejszych gospodarstw, ale też chyba po preferencjach konsumentów widać, że sięgamy po to, co polskie, co dobre, co ekologiczne.
1: Oczywiście, przede wszystkim nam zależało, żeby wspomóc gospodarstwa, które same zajmują się wytwarzaniem tej żywności, ale też, żeby dać możliwość konsumentom bardzo dobrego jedzenia. Wiemy dzisiaj, że idzie trend taki, że ludzie szukają dobrego jedzenia.
0: Jeśli wszystko uda się zgodnie z planem, pierwsze wydarzenie będzie mogło się odbyć jeszcze w czerwcu. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę słonecznej i przede wszystkim smacznej majówki. Lada moment wiadomości w Radiu Opole, a my słyszymy się już za tydzień, tradycyjnie w sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj nie będą potrzebne nam buty trekkingowe, nie ruszamy do lasu, nie ruszamy na pola, ale będziemy spacerować po ogrodzie zoologicznym w Opolu. A to dlatego, że tak wiosennie, między innymi pójdziemy sprawdzić, jak miewa się mała takinka urodzona niedawno w ogrodzie zoologicznym. Sprawdzimy też, czy para jaguarów się polubiła. Czy jest szansa na to, że pojawią się tutaj w opolskim ogrodzie małe jaguary? A zatem idziemy. Nasz spacer potrwa mniej więcej 2 godzinki. Do 17 ze słuchaczami Radia Opole. Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Dzisiaj naszych słuchaczy zabieramy na spacer po ogrodzie zoologicznym w Opolu. O, już jakiś zwierzak się odzywa. Będzie to taki spacer wiosenny, a między innymi będziemy opowiadać o małej takince, która tutaj w tym ogrodzie zoologicznym się urodziła. Już słychać, że lekko mam przyspieszony oddech, bo dosyć takim dziarskim krokiem wędrujemy z Marcelem Brujem z ogrodu zoologicznego.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Idziemy oczywiście w stronę wybiegu małej takinki. Cóż to za gatunek? Za chwilkę wszystko się wyjaśni. W drodze do małej takinki, czyli samiczki takina, przechodzimy koło lwów. Widzę, że już są na wybiegu.
1: Tak, nasi bracia cały czas korzystają z wybiegu zewnętrznego. Wiadomo, teraz pogoda dopisuje, więc można ich tu zobaczyć, że tak powiem, od rana praktycznie do wieczora, jak tutaj urzędują.
0: Athos i Porthos. To nie jest miejsce, gdzie jedzą, prawda? Bo z tego, co wiem, dostają pożywienie w innym miejscu.
1: Tak, to jest ich wybieg zewnętrzny, my ich karmimy w środku, ponieważ do karmienia są rozdzieleni ze względów bezpieczeństwa, żeby jednak gdzieś tam nie było tej rywalizacji niepotrzebnej.
0: Zostawiamy ich w spokoju, wędrujemy dalej. Po lewej stronie, w tej chwili z kolei mijamy wielbłądy. Zmieniają już szatę na wiosenną?
1: Tak, tutaj mijamy właśnie wielbłądy i kułany dwa. Musimy się też przypomnieć o nich. Tak, wielbłądy już zrzucają te futro zimowe, ono jest bardzo gęste i ciepłe, więc już tak naprawdę myślę, że jeszcze chwilkę, dwa tygodnie, no będę już w tej szacie takiej typowo letniej, wiosennej.
0: Ostatnio jak tutaj byłam, przed Bożym Narodzeniem, był też ten moment, w którym ta szata taka była nieciekawa, no ale z drugiej strony właśnie, to nie jest tak, że warto przyjść do ogrodu zoologicznego tylko latem, tylko po prostu w różnych momentach roku, żeby zobaczyć, jak ta przyroda się zmienia.
1: Tak, zdecydowanie, ponieważ mamy też tutaj zwierzęta, które cały rok są na wybiegach, można je zobaczyć w tej zimowej odsłonie, można zobaczyć to, jak ogród się właśnie zmienia, ponieważ ogród no, żyje cały rok tak naprawdę. Zimą on jest równie ciekawy. My pracownicy lubimy też ten ogród zimą, ponieważ wtedy on jest trochę spokojniejszy.
0: To prawda, jak byłam na spacerze w grudniu, to zupełnie inaczej odbierało się ten ogród. Wiadomo, że nie jest tak zielono, nie jest tak barwnie, nie słychać ptaków, no ale z kolei, tak jak pan mówi, jest dużo takiego spokoju, wyciszenia. Można na przykład bardzo spokojnie podejść, nie wiem, do wszystkich akwariów chociażby, albo terrariów, bo nie ma ludzi i to doświadczenie tego miejsca jest zupełnie inne. O, to zajrzyjmy tutaj jeszcze.
1: To jest nasza panda. Tutaj właśnie do góry widzę mamy Franka. Franek wypoczywa w swoim domku, do góry na drzewie. Franek to jest panda ruda.
0: Nie jest mu za zimno?
1: Nie, nie. Franek lubi takie temperatury. Franek pochodzi z Chin, tak naprawdę, gdzie klimat jest bardzo zbliżony do naszego.
0: To jak tutaj już jesteśmy, to powiedzmy słów więcej o Franku. Pantka ruda, nie panda, tylko pantka ruda.
1: Tak, dokładnie pantka ruda. Wszyscy zawsze mówimy panda ruda, już, że tak powiem, weszło to w nasz ten codzienny język tak naprawdę tutaj. Franek jest samcem, waży kilka kilo, jest to około 5 kilo. Jest to typowa waga dla takiego samca pantki rudej. Odżywia się owocami, również robaczkami. Tak naprawdę jest wszystkożerny, lubi też jajka bardzo. Jego ulubionym przysmakiem co do owoców to jest banan. Jabłko.
0: Na tych tablicach, na których rzecz jasna są informacje o poszczególnych zwierzakach, narysowany jest między innymi stopień zagrożenia danego gatunku. To nam uświadamia bardzo mocno, jak niektóre gatunki są zagrożone wyginięciem. Tutaj, jeśli chodzi o pantkę rudą, takiej tragedii nie ma.
1: No można powiedzieć, że tragedii nie ma, ale trzeba dalej pamiętać o tym, że on jest narażony na wyginięcie. Tak naprawdę populacja jego jest malejąca, więc no musimy po prostu o te zwierzęta dbać, trzeba o tym pamiętać.
0: Pantki żyją samotnie czy raczej w grupach?
1: Ogólnie nie są to zwierzęta bardzo stadne, spotykają się, że tak powiem, na okres rozrodu, żyją też w grupach, w ogrodach zoologicznych. U nas obecnie samiec jest sam, czekamy na samicę, która do niego już niedługo przyjedzie.
0: O, a kiedy planuje tutaj się przeprowadzić?
1: Samica przeprowadza się do nas z Anglii, więc jest to kawałek podróży. Planujemy dokładnie tą podróż, więc jeszcze dokładnej daty nie mamy, ale mamy nadzieję, że będzie to już niedługo.
0: No i na pewno też o tym w Radiu Opole będziemy mówić i wędrujemy. Do takinki. Ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze wilki. tuż koło nas stanął wielki wilk. Nie wiem, czy nie poznał kogoś.
1: Poznał panią z ochrony, ponieważ wilki nasze są bardzo towarzyskie. One już nas doskonale rozpoznają. Dokładnie rozpoznają też, o którym przychodzimy na tej 7 rano. One już tu czekają. Witają się z nami. Wilki są towarzyskie. One, gdy nas rozpoznają, nas pracowników czy ochroniarzy, bardzo lubią za nami ganiać przy szybach. Jest to rodzeństwo u nas tutaj mieszka.
0: To od razu powiedzmy, że rzeczywiście ten wilk zachował się dosłownie jak psiak. Zobaczył panią z ochrony, czyli doskonale zna zapach przede wszystkim na pewno. Tak jak pan powiedział, natychmiast ruszył wzdłuż płotu.
1: Tak, są to zwierzęta towarzyskie tak naprawdę. One doskonale nas znają. Trzeba przypomnieć, że tak naprawdę są bardzo bliscy krewni naszych psów domowych. To jest ta sama rodzina, są to psowate.
0: Obsługa jedzie cały czas tutaj w ogrodzie, coś się dzieje. A my, mam nadzieję, dojdziemy do takinki. Ale zanim, proszę, jakie tutaj piękne, barwne kwiaty już.
1: Tak, to są azalie właśnie w pełnym rozkwicie są.
0: O, dzień dobry. Komu tutaj mówimy dzień dobry? Rosomakowi.
1: Dokładnie dwójka rosomaków mieszka u nas. Za chwilę będziemy u Łaszy, naszej pantery śnieżnej i za sekundę tak naprawdę będziemy widzieć już takiny.
0: A po prawej stronie daleko, kto tam wędruje po wybiegu?
1: Tam wędrują żurawie, a za żurawiami możemy zobaczyć wybieg naszych mundżaków.
0: Jesteśmy prawie na miejscu.

0: Co w trawie piszczy?
1: Przed nami właśnie już jest wybieg takinów. Możecie go rozpoznać po tym, że są tutaj ułożone różnego rodzaju duże głazy. One służą im do skoków, skakują na nie, lubią z nich obserwować, co się dzieje dookoła. Bardzo dobrze sobie radzą na takich skach, ponieważ one pochodzą z Himalajów, gdzie to jest górski teren.
2: A przypomnę tylko, że dzisiaj na spacerze w ogrodzie zoologicznym w Opolu jesteśmy z Marcelem Brujem. No i podeszliśmy do wybiegu takina złotego. Przesuniemy się, bo jedzie traktor. Niedawno urodził się tutaj mały takin, właściwie takinka, bo to jest samiczka. Czy widać ją tutaj teraz?
1: Zaraz spróbujemy ją wypatrzeć, bo lubi się jeszcze chować za mamą i tatą. Jest jeszcze troszeczkę nieśmiała, poznaje tutaj swój wybieg, swoje otoczenie.
2: Zaraz zobaczymy. Nie widać.
1: Może kogoś tu z pracowników znajdziemy, że tak powiem, co nam tutaj pokaże więcej ciutkę. Pomoże nam znaleźć maleństwo. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Tak samo jak jeszcze nie ma imienia dla naszego maleństwa, ponieważ mamy konkurs. W tym roku nie umieliśmy się zdecydować na imię dla malucha. Potrzebujemy waszej pomocy.
2: Czyli jeśli ktoś chce i myśli, ma jakiś pomysł na imię dla tej małej takinki, to co może zrobić?
1: Na naszym Facebooku jest ogłoszony post konkursowy, tam możecie komentować, możecie tak naprawdę wymieniać się też pomysłami co do imienia i czekamy tak w zasadzie jeszcze chwilkę, oglądamy te imiona, co tam wymyślacie i myślę, że jeszcze chwilę i będziemy mieć zwycięzcę.
2: A są już jakieś pomysły?
1: Są różne pomysły, niektóre nam się podobają bardziej, niektóre mniej, niektóre nawiązują do takinów. Jeszcze chwilkę i ogłosimy.
2: Ale przepiękne to są zwierzęta, potężne. Ta głowa absolutnie nadawałaby się do jakiejś kreskówki. Nie masz takiego skojarzenia?
1: Tak, mam absolutnie takie skojarzenie, ponieważ to jest to zwierzę absolutnie niepodobne do nikogo. Jest jedyne w swoim rodzaju, trochę przypomina kozę, ale jednak jest dużo, dużo od nich większy, ponieważ taki dorosły samiec waży nawet 350 kg.
2: Samice są mniejsze, samice są lżejsze, rzecz jasna. Tutaj, jeśli chodzi o wielkość, no to też robi wrażenie ta liczba.
1: Tak, robi wrażenie ta liczba, jest to zdecydowanie duże zwierzę tak naprawdę. Samice są ciut mniejsze, ale też nie ustępują tak naprawdę rozmiarom. No jest to duże zwierzę po prostu.
2: Takin złoty żyje w Azji.
1: Tak, w środkowo-wschodniej Azji, występują naturalnie w Chinach, w Himalajach, lubią tereny górskie, są to ich naturalne siedliska.
2: Lubią tereny górskie, tereny skaliste, no i żyją na dosyć dużych wysokościach.
1: Tak, takiny złote są endemitami, występują naturalnie w górach, wyszynach położonych do 3000 metrów nad poziomem morza. Jest to dość wysoko. Są to zwierzęta typowo górskie, doskonale radzą sobie wchodząc, schodząc po stromych nawet skałach. Odżywiają się roślinami, które znajdują w tych górach. Gałęzie drzew, trawy, różnego rodzaju liście. Tak naprawdę latem odżywiają się dużą częścią tego, co znajdą na wybiegu. Takie ich przysmaczki to jest marchewka czy jabłko. Jest to, na co często do nas przychodzą jako opiekunów.
2: Z tego, co wiem, bo to też jest, myślę, taka ciekawostka, że podobno skóra takinów wydziela taką substancję oleistą i dzięki temu po prostu jest im cieplej, tak?
1: Tak, to prawda. Takiny wydzielają dość specyficzny zapach, że tak powiem, śmierdzą tak naprawdę. Jest to zapach, który wydzielają na skórznele, który chroni ich, natłuszcza ich skórę, dzięki czemu ta skóra jest dużo tłustsza, lepiej trzyma ciepło, ponieważ no, żyją w górach, w zimnych terenach.
2: Jeśli mówimy już o tym, że rzeczywiście żyją w takich warunkach, gdzie te temperatury są niskie, no to też mają ciekawy sposób na to, jak ogrzać to powietrze.
1: Tak, takiny są doskonale przystosowane do życia w ciężkim, trudnym terenie, gdzie są temperatury, które spadają bardzo często poniżej, grubo poniżej zera tak naprawdę. Umieją rozszerzyć zatoki nosowe, dzięki czemu wdychane przez nich lodowate powietrze jest lepiej ogrzewane, zanim trafi do płuc.
2: Czy to są stadne zwierzaki, czy raczej żyją samotnie?
1: Są to zwierzęta zdecydowanie stadne, bowiem żyją w grupach liczących do 20 nawet osobników. Możecie je rozpoznać po tym, że samiec jest zdecydowanie większy od samicy, ale u obu występują rogi. Zarówno u samicy i u samca są rogi.
2: Czyli jeśli zobaczymy mniejszego osobnika, drobniejszego, a z rogami, to niech te rogi nas nie zmylą.
1: Tak, tak, tak. To może być zarówno i samica, i samiec, oboje mają rogi.
2: No to co? Zachęcamy do tego, żeby Takinkę odwiedzać. No w tej chwili akurat szczęścia nie mamy. Nie ma jej na wybiegu, jest schowana, ale na pewno nie raz, nie dwa pojawi się tutaj na wybiegu także w sezonie, więc proszę przyjść pozdrowić, a tymczasem proszę pamiętać o tym, że cały czas ogród zoologiczny szuka imienia właśnie dla tej Takinki.
1: Cały czas szukamy inspiracji, szukamy waszych pomysłów tak naprawdę na imię, ponieważ potrzebujemy w tym roku waszej pomocy.
2: No to co? Idziemy dalej.
1: Tak, pewnie zapraszam.

0: Z Marcelem Brujem jesteśmy w ogrodzie zoologicznym. Dzisiaj po tym ogrodzie spacerujemy i szukamy takich wiosennych i nie tylko wiosennych nowości, ale a propos wiosny, przystanęliśmy teraz przy wybiegu łosi i tak jak mówiliśmy przed momentem o takinach, które mają rogi, tak tutaj łosie, widzę, że obydwa łosie nie mają nic na głowie, ale to też niech nas nie zmyli, to nie są dwie samice.
1: Nie są to dwie samice, jest to samiec i samica. Właśnie nasz samiec ostatnio zgubił poroże, więc, że tak powiem, jest teraz trochę łysy.
0: Ale jest bardzo, bardzo zainteresowany tym, co tutaj się dzieje. Proszę zobaczyć, jak nadstawia ucha, tak jakby wiedział doskonale, że o nim rozmawiamy.
1: Tak, są to zwierzęta bardzo inteligentne, więc domyślam się, że nas rozpoznaje, słucha, o czym tu rozmawiamy. Widzę, jego uszy są bardzo nadstawione, więc szuka tego dźwięku naszego.
0: Łosie potężne zwierzaki i co ciekawe, bardzo rzadko, ale jednak pojawiają się również w naszym terenie. Od czasu do czasu taki łoś przez Opolszczyznę przechodzi. Nie zdarza się to często, ale pamiętam taką sytuację niebezpieczną. To już było wiele, wiele lat temu, ale między innymi pojawił się w okolicach autostrady.
1: Tak, trzeba pamiętać o tym, że są to bardzo duże zwierzęta, które zaglądają do nas rzadko tak naprawdę na nasze już tutaj południowej Polski tereny. Te zwierzęta lubią klimat chłodny, zdecydowanie chłodniejszy. Częściej można je spotkać na północy Polski, w obszarach bardzo zalesionych. Im dalej tak naprawdę na północ, tym łosi jest więcej. Zdecydowanie ich taki główny region to jest Szwecja, Norwegia. Tam możemy ich spotkać naprawdę dużo. Trzeba pamiętać, że to są zwierzęta duże, naprawdę ciężkie, gdzie spotkanie z takim łosiem, no to gdzieś w przypadku autostrady czy drogi, no niestety często kończy się śmiercią. Tak naprawdę dla nas i dla tych zwierząt niestety.
0: Potężne, przepiękne zwierzęta, ale nie chciałabym spotkać takiego łosia na drodze. Do widzenia panu. A teraz idziemy w kierunku wybiegu Okapi i tutaj też będzie można powiedzieć o pewnych wiosennych nowościach. Ale zanim jeszcze, to oczywiście zatrzymujemy się po drodze. Tutaj chyba był kiedyś mrówkojad, dobrze pamiętam?
1: Nie, tutaj jest serwal, w dalszym ciągu u nas jest. Dzisiaj jest dość słonecznie, troszkę wychodzi tego słońca, więc jest na pewno na wybiegu. Już idziemy go lokalizować. Czuć, że tutaj jest serwal właśnie.
0: Tak, specyficzny zapach.
1: Chodźcie zapachy tak naprawdę.
0: W środku go nie ma, a na zewnątrz się schował. No musi gdzieś być. Gdzie on się schował? Ale numer. Chyba, że jest za tym głazem.
1: Albo jest tu w drugiej części swojego wybiegu. Już go lokalizujemy. Może tutaj też być w środku, w tej dalszej części swojej budki i niestety go nie widzimy w tym momencie.
0: Ale serwale też, przepiękne zwierzęta. Bardzo lubię w takie centki, prawda? W takie ciapki czarne i z takimi uszkami postawionymi. Przepiękny kot.
1: Tak, przepiękny kot, a tutaj właśnie na prawo mijamy, tutaj jest wybieg Bongo. Są to duże antylopy pochodzące z Afryki, a następnie będziemy widzieć już wybieg Okapi, gdzie u nas pojawiła się tak nowa samica. Jest to samica, która przyjechała do nas dosłownie niedawno tak naprawdę z Holandii, do naszego samca.
0: I to też jest ta jedna z wiosennych nowości. Zaraz dojdziemy do Okapi, ale tutaj mijamy takie miejsce, które chyba bardzo lubią dzieci. Oczywiście myślę, że w wielu miejscach w ogrodzie zoologicznym się świetnie odnajdą, ale prawda jest taka, że jeśli można się przy okazji pobawić jeszcze albo zobaczyć małe zwierzaki, no to tym bardziej jest to ciekawe. Powiem panu szczerze, a tutaj mijamy taki małpi gaj, że sama chętnie bym tam weszła i poćwiczyła.
1: Tak, tutaj mijamy właśnie te punkty obowiązkowe, że tak powiem, jeśli ktoś przychodzi z małymi dziećmi, ponieważ tutaj mamy plac zabaw, a tuż obok park linowy. Więc tutaj można się wyszaleć, rodzice też mogą na chwilę sobie przycupnąć, odpocząć.
0: Uwielbiam ten nasz ogród zoologiczny, bo jest taki kompaktowy, że rzeczywiście w ciągu jednego dnia można spokojnie cały ogród obejść, zobaczyć wszystko, co chcemy zobaczyć. Natomiast są też miejsca właśnie, gdzie można przysiąść, odpocząć. Dzieciaki mogą chociażby w tym zamku, który tutaj widzimy, w zamku drewnianym się pobawić. To jest ważne, bo zupełnie inaczej zwiedza się ogród zoologiczny we Wrocławiu. Powiem panu szczerze, że dużo bardziej lubię ten nasz.
1: Zdecydowanie tak. Nasz ogród jest, że tak powiem, i kompaktowy, można go kompleksowo zwiedzić, a zarazem tak naprawdę odpocząć, zobaczyć zwierzęta, więc myślę, że jest to świetne miejsce wypoczynku.
0: A propos takich dykteryjek też rodzinnych, to pamiętam z dzieciństwa, nie wiem, może miałam 4 lata i spytano mnie, co ci się najbardziej, Agusiu, podobało w zoo, to podobno odpowiedziałam, uśtawki.
1: A tak, zdecydowanie jest to punkt tutaj. tutaj obowiązkowy, ponieważ mamy tutaj place zabaw, więc widzimy, cały czas się cieszą zainteresowaniem.
0: Tak jest. Także ustawki też w ogrodzie zoologicznym są potrzebne. Tymczasem w drodze do Okapi przechodzimy koło żyraf. Wspaniałe zwierzęta. I też młoda żyrafka.
1: Tak, mamy naszą perełkę, która niedawno skończyła rok czasu, więc cały czas jeszcze rosną te zwierzęta.
0: A, faktycznie, tam w kącie jest ta perełka. To umaszczenie jest takie bardzo wyraziste. Czy to się troszeczkę rozmyje później, czy to jest kwestia danego osobnika?
1: To jest kwestia danego osobnika, ponieważ żyrafy mają coś takiego, że każda ma szczególny wzór na swoim ciele. To jest coś takiego jak nasz odcisk palca.
0: A, rozumiem. O, teraz co tu się dzieje? Patrzy w naszą stronę, ale ona nie podchodzi, zresztą nie mogłaby za blisko podejść, no i chyba też nie o to chodzi, prawda? Jeśli podeszłaby blisko, no to niestety są osoby, które pewnie na przykład chciałyby taką żyrafkę.

0: I proszę, dotarliśmy takim dziarskim krokiem do wybiegu Okapi. No tutaj, jeśli chodzi o Okapi, to też, jak już wspominaliśmy, jest pewna nowość.
1: Tak, tak, jest pewna nowość, ponieważ niedawno przyjechała do nas samica Okapi. Jest to Mina, która pochodzi z Holandii. Jest to 6-letnia samica, która przyjechała do naszego samca. Mamy nadzieję, że w przyszłości właśnie stworzą szczęśliwą, że tak powiem, rodzinę już.
0: Czyli wiadomo, że w takich sytuacjach sprowadzana jest samica lub samiec docelowo z myślą, że będą małe Okapi w przyszłości.
1: Tak, docelowo jest to taka myśl, ponieważ jest to gatunek bardzo zagrożony, który wymaga tej ochrony, wymaga też, żeby podtrzymywać jego populację w ogrodach zoologicznych, więc jeśli już się trafia tak naprawdę, to jest ogromnym szczęściem, że ogród ma parę tych właśnie pięknych stworzeń, to wtedy jest to z myślą tak naprawdę docelowo o rozrodzie tych zwierząt.
0: Jak już mówimy o tym, że to są piękne zwierzaki, znowu tutaj trudno porównać do jakiegokolwiek zwierzęcia. Może jak ktoś sobie wyobrazi pomieszanie zebry z koniem? Nie wiem.
1: Tak naprawdę są to wyjątkowe zwierzęta, ponieważ są, no, trochę

0: niepodobne do niczego. Mają gdzieś tam kawałek właśnie na swoich nogach tych pasków, takich białych, charakterystycznych. Reszta ciała jest ciemna, brązowa, praktycznie czarna. Są niepodobne do nikogo i to jest chyba coś, co robi je tak naprawdę tak wyjątkowymi.
1: To są zwierzaki, które pochodzą z Afryki, ze środkowej Afryki.
0: Tak, są to zwierzęta, które pochodzą z tropikalnych rejonów Afryki. Są to dżungle tak naprawdę Konga. Samica jest dużo mniejsza od samca, możecie to z łatwością rozpoznać je na wybiegu, a jeszcze takim szczególnym wyznacznikiem, jak je rozpoznać, jest to, że samiec ma takie dwa małe różki na głowie, samica ich kompletnie nie ma.
1: Oj, wiewióreczka, poza wybiegiem sobie tutaj hasa. Jeśli chodzi o kapi, to one są głównie, tutaj taka mądra jestem, bo czytam teraz informacje na tablicy przed wybiegiem, że to są zwierzaki, które przede wszystkim aktywne są w ciągu dnia.
0: Tak, są to zdecydowanie zwierzęta aktywne za dnia, są to zwierzęta bardzo czujne, bardzo ostrożne, więc z uwagi na gdzieś tam zagrożenie ze strony drapieżników preferują poruszenie się za dnia, kiedy mają lepszą widoczność. W okresie godowym samce często ze sobą rywalizują o względy samic, o terytorium również. Zachowują się podobnie jak żyrafy. Samce między sobą odbywają czasami walki. Te walki wyglądają tak podobnie jak u żyraf, uderzają się szyjami.
1: Mówiliśmy przed momentem o tym, że tutaj do ogrodu zoologicznego przyjechała już samica okapi. No i tutaj poruszmy jeszcze taki jeden ważny temat, a mianowicie, że to nie jest takie proste, żeby wybrać odpowiednie zwierzę z odpowiedniego ogrodu zoologicznego, żeby później sparować to zwierzę, prawda? To jest cała skomplikowana procedura, między innymi po to ogrody, a może przede wszystkim po to ogrody zoologiczne są tworzone, by zachować te gatunki, tak jak pan powiedział, te gatunki, które są zagrożone. Nam się wydaje, że chodzi o to, żebyśmy przychodzili i oglądali. Jasne, oczywiście, to jest ważne, to jest część dla nas, na pewno takich postronnych obserwatorów to jest ważna część działania ogrodów zoologicznych, ale tak naprawdę to chodzi o przetrwanie poszczególnych gatunków.
0: Tak, bardzo często również o to chodzi, ponieważ są to zwierzęta bardzo zagrożone, są narażone na utratę siedlisk swoich, na również separację poszczególnych tych siedlisk, ponieważ często te lasy są wycinane, są ich populacje po prostu dzielone na dwie różne populacje. Z tego względu właśnie ogrody zoologiczne zachowują również taką populację zachowawczą. Zwierzęta zagrożone mają swojego koordynatora, który jest tak naprawdę ich takim głównym, często międzynarodowym opiekunem, który pomaga nam między ogrodami współpracować, dobrać dla drugiego osobnika jak najlepszą parę pod względem również genetycznym, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że ta pula jakby genetyczna w ogrodach zoologicznych często nie jest ogromna, potężna, więc trzeba wybierać zwierzęta, które są jak najmniej ze sobą spokrewnione, żeby dały jak najlepsze potomstwo tak naprawdę.
1: Tak jak pan mówi, to nie jest takie proste, to jest dosyć skomplikowane. Przypuszczam, że są jakieś bazy danych, w których można informacji szukać, ale pewnie później i tak to jest kwestia kontaktów między poszczególnymi ogrodami zoologicznymi, żeby też docelowo, żeby była jak największa szansa ku temu, aby te młode się pojawiły.
0: Tak, zdecydowanie jest to współpraca tak naprawdę na wielu szczeblach. Mamy taki system, który nam pokazuje dane osobniki, ich pulę genetyczną, ale również jest to współpraca po prostu już z między ogrodami. My się bardzo dobrze często znamy również na tym szczeblu międzynarodowym. Znamy również nawet opiekunów często niektórych zwierząt, ponieważ niektórzy z tych opiekunów poświęcają całe swoje życie dla pracy tak naprawdę, dla tych zwierząt.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, dzisiaj spacerujemy po polskim ogrodzie zoologicznym i mówimy o przeróżnych wiosennych ciekawostkach, a spacerujemy dzisiaj z Marcelem Brujem, który nam o tym wszystkim opowiada. Przechodzimy koło woliery ptaków. Przed momentem dosyć spory hałas tutaj był. Teraz nieco się uspokoiło, ale wchodzimy do środka. O, i to też w naszym ogrodzie zoologicznym uwielbiam, że w różne miejsca można wejść i dosłownie na wyciągnięcie ręki spotkać się z tymi zwierzętami. Przepiękne tutaj kaczuchy koło nas chodzą, a podrywają się do lotu.
2: Warzęchy. Tak, właśnie widzimy przed nami warzęchy. Są to dość duże białe ptaki. Warzęcha. Ich nazwa pochodzi od, że tak powiem, sprzętu kuchennego, ponieważ ich dziób przypomina warzęchę. Ten ich dziób jest tak charakterystycznie skonstruowany, by pomóc im w pobieraniu pokarmu, powiem, odżywianie się różnymi rodzajami bezkręgowcami, rybami, które sobie znajdują.
1: Podejdźmy troszeczkę bliżej, bo tutaj widzę, że już fantastycznie te ptaki czują się na wodzie. W warunkach ogrodu zoologicznego one gniazdują. O, proszę! Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Koło pana Marcela przysiadł ptak i przyglądał się temu, co my tutaj robimy, o czym rozmawiamy. Mam wrażenie, że podsłuchiwał, ale wracam do mojego pytania. Czy tutaj w warunkach ogrodowych, że tak powiem, też gniazdują ptaki?
2: Tak, jak najbardziej. Jest to okres właśnie, w którym ptaki zaczynają powoli już budować gniazda, składać jaja, więc jak najbardziej tak. Wiosna to jest również ich ten okres rozrodczy.
1: Nie, no po prostu trzeba tu przyjechać. Teraz co tutaj się dzieje? Ptaszysko widać tylko kuper tej kaczki. I coś sprawdza na dnie. Co jest tam na dnie tego małego stału? Ale tutaj teraz jest niesamowita scenka rodzajowa, a mianowicie do tych ptaków przyszło jedzenie. Cóż tam dobrego pani ma dla tych ptaszków?
3: Dobrego? Mamy szprotkę, mamy mięsko, mamy ziarna, serek, jajeczka, no wszystko co najlepsze dla nich. Agata Kruk, miło mi.
1: Absolutnie, widać, że to będą miały prawdziwą ucztę. A jakie gatunki ptaków tutaj właśnie w tej konkretnej wolierze?
3: Tak, mamy tutaj na pewno warzęchy, są kaczki, są gęsi, są ślepowrony, czapelki tutaj siedzą na drzewie.
1: Pani podnosi teraz głowę rzeczywiście na gniazdach.
3: One zaczęły sobie budować gniazda, natomiast to nie jest jeszcze ten moment, żeby znosić jajka, ale pewnie niedługo tak będzie.
1: To nie są może wszystkie gatunki ptaków tutaj z naszego, że tak powiem, regionu, w związku z tym pewnie ten czas gniazdowania też jest inny i znoszenia jaj.
3: Zgadza się, natomiast one na pewno czekają na lepsze warunki atmosferyczne, żeby były do tego, żeby znieść te jajeczka i żeby one były bezpieczne i wysiedziane.
1: Ale tutaj nic im nie zagraża, bo cała ta woliera, rzecz jasna, przysłonięta, bardzo duża zresztą, także mogą też podfrunąć, ale przysłonięta jest siatką.
3: Woliera jest przysłonięta siatką, jest zabezpieczona przed zewnętrznymi czynnikami, także tutaj one są na pewno bezpieczne, mogą śmiało budować gniazda, znosić jajka, rozmnażać się, jeżeli mają ochotę.
1: Przed momentem podleciał do nas ten ptaszek, który w tej chwili usiadł na tym drążku. Cóż to za ptak?
3: To jest kukabura chichotliwa.
1: Bardzo był zaciekawiony tym. Dosłownie tuż koło nas przysiadł, zupełnie nas się nie bał. Skąd pochodzi ten gatunek?
3: Jest to ptak australijski, on się rzeczywiście nie boi nas, jest praktycznie oswojony, żywi się myszkami, robaczkami i to właśnie codziennie dostaje.
1: Pani tutaj przede wszystkim tą wolierą się zajmuje?
3: Jestem ja, jeszcze jest kolega Dariusz i koleżanka Ania.
1: To nie przeszkadzam już. Bardzo dziękuję.
3: Proszę.

0: Jesteśmy w ogrodzie zoologicznym w Opolu. Przechodzimy koło dzioborożca srebrnolicego. Przepiękny ptak. Zatrzymaliśmy się, bo coś do nas wołał.
1: Tak, są to niezwykle dźwięczne ptaki, które cały czas się tak naprawdę komunikują między sobą. Jest tutaj właśnie u nas w ogrodzie para.
0: Są dźwięczne i wdzięczne. Jak się patrzy na nie, to rzeczywiście bardzo, bardzo wdzięczne ptaszyska. Mam wrażenie, że w którejś z bajek ten dzioborożec występował, ale teraz sobie nie przypomnę, w której. A my już jesteśmy już prawie u jaguarów.
1: Tak, jesteśmy już właśnie pod wybiegiem jaguarów. Widać tutaj naszą parę jaguarów. Powiem, niedawno połączyliśmy je w parę, tak by uzyskać potomstwo.
0: A no właśnie, a że dzisiaj razem z Marcelem Brujem szukamy takich około wiosennych i nie tylko około wiosennych ciekawostek w ogrodzie zoologicznym, dlatego tutaj właśnie do tych jaguarów podeszliśmy, czyli to jest też dosyć świeża sprawa, że tak powiem, i nie taka oczywista, no ale wygląda na to, że się lubią.
1: Tak, nasze jaguary bardzo się polubiły od tak naprawdę pierwszego połączenia, od pierwszego momentu, kiedy się spotkały. Powiem, poprzednio były na dwóch osobnych wybiegach. Z natury są to zwierzęta samotnicze, które występują same, przemierzając często tak naprawdę ogromne tereny dżungli. Zazwyczaj łączą się w pary tylko na okres, że tak powiem, rozmnażania. U nas połączyliśmy je i z tego względu, że ta para dogaduje się między sobą tak świetnie, tak naprawdę jest spokój między nimi, świetnie razem wypoczywają, spędzają cały dzień razem. Z tego względu zostawiliśmy je razem.
0: Ale jak się łączy takie zwierzęta? No bo wydaje mi się, że no nie jest to takie proste. Jak ocenić, czy zwłaszcza takie zwierzaki, które mogą się zaatakować i które mogą sobie potężną krzywdę zrobić, jak ocenić, czy one się naprawdę polubią i czy będzie im dobrze razem na wybiegu?
1: Do końca nie jesteśmy w stanie tego ocenić, jak one się zachowają, ponieważ zarówno samiec, jak i samica mogą być względem siebie agresywne, ponieważ są to zwierzęta również terytorialne tak naprawdę, więc może wystąpić pomiędzy nimi agresja. Często zdarza się tak, że również podczas kopulacji ta agresja może wystąpić. Z tego względu my tutaj łącząc je, byliśmy tu właśnie całym zespołem naszym opiekującym się jaguarami, byliśmy również z weterynarzami, że tak powiem, byliśmy również uzbrojeni w węże strażackie z wodą. Jeśli wystąpiłaby ta agresja, jeśli by zagrażało coś któremuś z osobników, również z bronią palną w razie w potrzeby odstraszenia jednego od drugiego, ponieważ zarówno samiec, jak i samica podczas kopulacji mogą złapać się bardzo mocnym uściskiem, bo nie wiem, mają ogromny nacisk w swoich szczękach, który jest tak naprawdę w stanie zabić drugiego osobnika.
0: I uprzedził pan moje pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy się zauważy, że coś jest nie tak, gdy się wypuszcza właśnie pierwszy raz takie osobniki na jeden wybieg, no i jak tutaj zareagować, tak jak psy, prawda, czasami nie polubią się, no ale psiaka można jednego od drugiego odciągnąć, tutaj takiej możliwości nie ma, bo chyba nikt odwagi by nie miał, żeby rzecz jasna na taki wybieg wejść, ale są sposoby, tak jak pan mówi, czyli z jednej strony po prostu armatka wodna, czyli można by w razie czego porządnym takim strumieniem wody tego jaguara spryskać.
1: Tak, można w taki sposób rozdzielić te dwa zwierzęcia. Jeśli by się coś nie tak między nimi wydarzyło, wystąpiłaby jakaś agresja, jest to moment, kiedy możemy odwrócić ich uwagę. Zazwyczaj wtedy jedno spłoszone zwierzę schowa się do środka, a my tutaj w środku możemy manipulować sobie w taki sposób szybrami, bo oddzielić jedno zwierzę od drugiego na ten moment, kiedy, że tak powiem, zepną się między sobą.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale jeśli mają w domu koty, to doskonale wiedzą, o co chodzi. Mianowicie jeden jaguar teraz oblizywał sobie łapę, czyścił sobie futerko na pysku. No wygląda to bardzo uroczo, bardzo słodko. Tyle tylko, że taki większy, nieco większy kotek.
1: Tak, jest to kot XXL w porównaniu do naszych kotów domowych. Zarówno pod względem zachowania też jest tak naprawdę XXL, ponieważ wszystko to, co robi, robi to dużo większą siłą.
0: Tutaj jak ktoś podejdzie na ten wybieg, to mógłby pomyśleć, że to są dwa różne gatunki kotów, dlatego że samica, tak, dobrze mówię, ta mniejsza jest czarna, samiczka jest czarna, a samiec no jest taki centkowany, czyli jasny brąz plus przepiękne centki. Z czego to wynika, ta różnica w umaszczeniu?
1: Ta różnica wynika z tego, że nasza samica Jana jest to odmiany melanistycznej, czyli charakteryzuje się tym, ma te centki, one są tak naprawdę dobrze bardzo widoczne, ale jedynie w słońcu, ponieważ tutaj futro jest tak ciemne, że jak jest taka pogoda pochmurna, nie widać tego.
0: Czyli na czarnym, ciemnym tle są ciemne cętki, tak?
1: Tak. Ono jest tak naprawdę cała czarna, ale w słońcu, jak się bardzo dobrze przyjrzymy, widać, że ona jednak te cętki dalej ma, tylko one są tak ciemne, że są praktycznie ledwo widoczne na tym ciemnym futrze.
0: Widać, że się bardzo lubią, dlatego że przed momentem samiec wszedł do środka, do budynku, natychmiast samica powędrowała za nim.
1: Tak, samica, że tak powiem, jest zakochana, cały czas gdzieś tam go pilnuje, jak widzimy, jak on się oddala, ona za nim i gdzieś tam go łapą próbuje delikatnie zaczepiać, więc między kotami, że tak powiem, układa się wspaniale. Jesteśmy tak naprawdę sami trochę w szoku, że tak łatwo nam to poszło, łatwo, niełatwo tak naprawdę, ale koty, no, bardzo dobrze siebie tolerują i jest z nimi razem dobrze.
0: A kiedy spodziewacie się małych kociątek, małych, dużych kociątek?
1: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli ta kopulacja, że tak powiem, uda się w tak dobrym stopniu, że pojawią się z tego młode, to tak książkowo ciążeł jaguarów trwa 97 dni, więc liczymy, że tak powiem, około 3 miesięcy od tego ich pierwszego spotkania, więc myślimy, że gdzieś to będzie koniec czerwca, początek lipca i jeśli wszystko dobrze się wydarzy, to będziemy mieć maluchy.
0: Właśnie, ile w miocie jest maluchów?
1: Zazwyczaj są to 2 małe jaguary, również często zdarza się, że to jest 1 jaguar, więc również jest to dla nas niespodzianka, ile, że tak powiem, ich wyskoczy.
0: Czyli jeśli byłyby 2, to byłoby najpiękniej, jakby jeden był czarny, a drugi był centkowany.
1: Tak jest.
0: Po mamusi i po tatusiu.
1: Tak, jest również taka szansa, tego również nie wiemy, co tak naprawdę wyskoczy, ponieważ jest zarówno prawdopodobieństwo, że małe będą obydwa czarne lub obydwa będą centkowane, lub może się trafić jeden, będzie taki, drugi taki, tego jeszcze nie wiemy.
0: Powiedzmy jeszcze słów kilka, gdzie i jak żyją jaguary, to przede wszystkim Ameryka Południowa, północna część Ameryki Południowej i Ameryka Środkowa.
1: Jaguary występują zarówno w Ameryce Południowej, jak i również Ameryce Środkowej, występują na terenach lesistych, tereny dżungli, są to miejsca, gdzie dobrze się czują. Bardzo dobrze również pływają, więc często również wytrzymają się przy wodzie.
0: Opuszczamy teraz Jumę, Janę, no i życzymy im wszystkiego dobrego, żeby jak najszybciej zostały rodzicami.
1: Tak, idziemy dalej.

0: Jesteśmy w ogrodzie zoologicznym z Marcelem Brujem. W tej chwili stoimy przy, zresztą myślę, że jak słychać, przy wolierze papug. Dzisiaj szukamy takich wiosennych i około wiosennych smaczków związanych z ogrodem zoologicznym. Opowiadamy o przeróżnych ciekawostkach, no ale właśnie, z tego co widzę, to właściwie większość zwierząt jest już na wybiegu.
1: Tak, tak naprawdę wszystkie zwierzęta już korzystają z tej pogody wiosennej. Po długiej i mocnej zimie wszyscy już tak naprawdę wyczekiwali tego momentu, więc wszystkie zwierzęta są na wybiegach, cieszą się tym słońcem, tym już ciepłym wiatrem.
0: Tak, to prawda, łapią już te słońce, chociaż, no właśnie, kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata, doskonale to wiemy. Były momenty już wcześniej dużo cieplejsze, teraz w chwili, gdy nagrywamy, znowu delikatne ochłodzenie, ale to słońce już zachęca do tego, żeby po prostu z tego terenu zewnętrznego korzystać i rzeczywiście robią to też zwierzęta, chociażby tutaj Ary. Widzę, że całkiem zadowolone.
1: Tak, Ary zadowolone, ponieważ Ary zawsze szukają sobie tak naprawdę dodatkowej pracy, roboty, możemy to tak nazwać, ponieważ dla nich świat jest niezwykle ciekawy, za każdym razem gdzieś jakiś patyczek czy cokolwiek wzbudza ich zainteresowanie, lubią tak niszczyć różne rzeczy, co doskonale tutaj widzimy, że tutaj właśnie są zajęte rozbrajaniem różnego rodzaju patyki, oskubywaniem ich skory.
0: Nie dość, że zabierają się za patyki, to widzę tutaj, że też w związku z tym, że te Ary lubią się bawić, to też mają jakieś zabawki w tej wolierze, tak?
1: Tak, tak. Staramy się, żeby nasze zwierzęta miały jak najwięcej zabawy, najmniej nudy. Mają tu różnego rodzaju zabawki, które niekoniecznie długo u nich przetrwają, ponieważ są zajęte właśnie, jak widzimy, ich rozbrajaniem. Są to różnego rodzaju pozawieszone na sznurkach patyki czy owoce, które mogą sobie gdzieś tam wydziubywać.
0: Widzę, że też huśtawka jest, natomiast ta jedna Ara absolutnie za chwilę rozbroi tą, co to jest? To
1: drabinka.
0: Chyba drabinkę, tak?
1: Drabinka, no.
0: Ta drabinka długo nie przetrwa.
1: Nie, nie, te zabawki są zdecydowanie niedługiego użytku, ponieważ no po prostu nie przetrwają. Taki lubią szczególnie papugi niszczyć różne rzeczy. No nie jest to niszczenie, jest to pewnego rodzaju zajęcie.
0: Tak, one nie lubią się nudzić.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Spacerujemy po ogrodzie zoologicznym. Jeśli ogród zoologiczny, to przede wszystkim skojarzenie ze zwierzętami, ale jeszcze na koniec naszej rozmowy słów kilka o roślinach. Te rośliny też są niezwykle ważne w ogrodzie zoologicznym. Tych roślin jest tutaj mnóstwo. Naprawdę potrzeba potężnego, jakiegoś takiej dużej umiejętności zagospodarowywania przestrzeni tymi roślinami. I rzeczywiście to się udaje, bo jeśli wchodzimy do ogrodu zoologicznego, to możemy poczuć w wielu miejscach, jak w ogrodzie botanicznym, albo jak w lesie deszczowym, albo gdzieś może być na przykład skojarzenie z sawanną. Natomiast w ostatnich dniach, no właśnie, tutaj ogród zoologiczny myśli też o tym, żeby jeszcze rozbudować tą kolekcję roślin, żeby było też bardziej kolorowo.
2: Tak, chcemy zdecydowanie ukwiecić nasz ogród, żeby on był bardziej kolorowy, to ponieważ wiemy, że kwiaty, rośliny to jest również część tak naprawdę przyrody. Jest to ogromnie ważna rola w przyrodzie. Ponieważ zaczynając od różnego rodzaju zapylaczy, to życie większości gatunków jest bez nich niemożliwe. Z tego względu chcemy ukwiecić nasz ogród. Podpisaliśmy porozumienie z Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu, jak i również Arboretum w Wojsłowicach. Dzięki podpisanemu porozumieniu otrzymaliśmy również różnego rodzaju gatunki roślin, które sadzimy na ogrodzie, więc już tego lata, tej wiosny będziecie mogli zobaczyć dużo, dużo koloru u nas.
1: Moje skojarzenie z Arboretum w Wojsłowicach to rzeczywiście to jest kolor. Jeśli ktoś tam jeszcze nie był, to naprawdę jest zjawiskowe miejsce i koniecznie chociaż raz w życiu trzeba w Arboretum w Wojsłowicach być, bo mnóstwo, ja nie wiem, pewnie setki albo pewnie tysiące roślin, ale przede wszystkim tam widać ten kolor, czyli tą różnorodność roślinności.
2: Tak, zdecydowanie widać tam kolor, jest to coś, co przyciąga do tego miejsca, zdecydowanie. Chcemy, żeby nasz ogród również przyciągał, zapadł nie dość, że we wzroku, że tak powiem, to również w sercu, z tego powodu chcemy go ukwiecić jak najbardziej. Chcemy, żeby on przyciągał też zapylaczy, żeby jednak wzbogacać tą bioróżnorodność.
1: Tutaj to słówko bioróżnorodność się pojawia w tym kontekście i niejednokrotnie także w naszych programach mówimy o bioróżnorodności, bo to jest niezwykle ważne i żeby przyciągać między innymi pszczoły, dzikie pszczoły, ale nie tylko, przeróżne owady, po to, żeby wzmacniać w tym wypadku nie faunę, a florę. Im więcej różnego rodzaju roślin, tym mocniejsze jest całe środowisko.
2: Tak, musimy pamiętać, że tak naprawdę jesteśmy tylko małą częścią przyrody. Przyroda składa się z milionów małych elementów. Każde stworzenie, każda roślina ma gdzieś tam swoje miejsce w tym systemie, który jest ściśle powiązany, więc chcemy, aby ta natura tutaj zarówno i w naszym mieście jak najlepiej funkcjonowała.
1: A można powiedzieć, ile gatunków roślin tutaj nowych zostanie posadzonych?
2: Myślę, że w tym momencie tej wiosny będziemy sadzić około tych kilkudziesięciu gatunków.
1: Czyli przede wszystkim kwiaty?
2: Tak, są to liliowce, róże naczniki, azalie i kilka również drzew.
1: A, no właśnie, tutaj a propos drzew, przechodzimy do drzewa, które wzbudza duże zainteresowanie, a mianowicie mowa o sekwoi. Sekwoja to są potężne drzewa, to są najpotężniejsze drzewa na świecie. No, taką sekwoję czasem trudno obejść, bo jest taka potężna. Tutaj w ogrodzie taka sekwoja będzie posadzona. No, potężna będzie za pewnie kilkaset lat, ale...
2: Tak, tak, mamy właśnie w planach posadzenie również sekwoi, chcemy, żeby to drzewo u nas rosło, żeby z czasem rosło jak największe, zdecydowanie zajmie to wiele lat, ale zdecydowaliśmy się, że tak, posadzimy takie drzewo.
1: Tak, bo to też jest taka ciekawostka przyrodnicza. A jak duże będzie to drzewko sekwoi?
2: To drzewko będzie na razie małe, więc poczekamy kilka lat tak naprawdę, zanim ono będzie duże i urośnie, będzie tak naprawdę jakikolwiek efekt.
1: A pewnie kolejne pokolenia będą mogły docenić, jak potężna jest ta sekwoja.
2: Tak, zdecydowanie robimy to w szczególności dla tych przyszłych pokoleń.
1: To jeszcze zupełnie na koniec naszej rozmowy. Powiedzmy o tym, kiedy dokładnie jest w tej chwili ogród zoologiczny otwarty, a na dniach będzie zmiana godzin.
2: Tak, na razie ogród jest czynny od godziny 9 do 16. Będąc już na terenie ogrodu, możecie spacerować po nim do godziny 17. A z tego względu, że dni tak naprawdę mamy już coraz dłuższe, w maju wydłużamy te godziny. Kasy biletowe będą do godziny 18, a spacerować będziecie mogli aż do godziny 19.
1: A zatem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, do zobaczenia tutaj na ścieżkach w ogrodzie zoologicznym.
2: Zdecydowanie do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się u nas w ogrodzie.

0: tak już na sam koniec naszego programu przypominamy za przyrodnikami, leśnikami i rehabilitantami dzikich zwierząt, którzy apelują o niezabieranie i niedotykanie małych zajęcy napotkanych na łąkach i w lasach. Samotny zajączek w trawie nie oznacza, że jest osierocony. To naturalna strategia przetrwania tego gatunku. Jak mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Zwierzogród, to, że maluchy są same, nie oznacza, że potrzebują pomocy.
1: Mama zając wcale nie jest cały czas przy młodych. Mama zając ma zapach, a dzieci zając nie. Dlatego mama zając, żeby nie zdradzać swojej pozycji i zwłaszcza pozycji maluchów, przychodzi, karmi i idzie sobie robić swoje sprawy. A małe zające z racji tego, że są zagniazdownikami, no to po prostu czasami zwiedzają ten świat, ale to nie znaczy, że są same. Opieka nad małymi zajączkami jest niezwykle trudna, dlatego też zostawmy te zajączki rodzicom. Najlepiej mama zając się nimi zajmie.
0: Pomocy potrzebują zwierzęta ranne lub wyraźnie osłabione. Niestety, jak mówi Paulina Seweryniak, wiele zajęcy jest wyłapywanych i przynoszonych przez puszczone luzem koty czy psy.
1: Często jest tak, że właśnie te psy, czy nasze w ogóle pupile, przynoszą niestety te zwierzęta. Takie zwierzaki już niestety wymagają opieki zawsze. Ich szanse na przeżycie są naprawdę bardzo niewielkie. Dlatego zanim spuścimy psa ze smyczy, zwróćmy uwagę, czy to jest teren wydzielony faktycznie na takie cele.
0: W razie wątpliwości, czy dzikie zwierzę potrzebuje pomocy, można skontaktować się z ośrodkami rehabilitacji czy fundacjami. Ich pracownicy doradzą, co w konkretnym przypadku zrobić. A na Opolszczyźnie działa Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Teraz już czas powiedzieć do usłyszenia. Natomiast przypominam, że na Górze Świętej Anny bielą się aleje czereśniowe. To tak, jakby ktoś nie miał pomysłu na niedzielny spacer. Do usłyszenia, do zobaczenia na trasie. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami Rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj debata oczywiście z naszymi gośćmi, jak co sobotę, jak co sobotnie przedpołudnie. Dzisiaj w studiu Michał Golenia, wójt Murowa. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Dzień dobry.
1: I Florian Ciecior, wójt Chrząstowic.
4: Dzień dobry.
1: Dzisiaj mamy dwa tematy do omówienia. Tworzenie planów ogólnych w gminach i budowaniu bądź też remontach w urzędach gmin. W ostatnim czasie sporo się dzieje w tym temacie i w studiu właśnie mamy przedstawicieli gmin, w których takie rzeczy się już zadziały albo zadzieją. Bo tak, dwa dni temu w Chrząstowicach otwarcie odnowionego, rozbudowanego urzędu gminy, w Murowie w październiku zeszłego roku otwarcie Centrum Usług Wspólnych, Leśnica jeszcze przed swoim wielkim otwarciem, tutaj wszystko w trakcie. No ale też z tego co wiem, to plany budowy czy też jakiejś modernizacji, rozbudowy są w Jemielnicy, Pruszkowie, no i pewnie jeszcze sporo będzie się działo. Może zapytam najpierw o doświadczenia Murowa od tego października. Na ile się poprawiło funkcjonowanie samorządu?
2: Powiem całkiem szczerze, diametralnie. Z uwagi na to, że nasza historia rozpoczęła się przeprowadzką ze starego obiektu Urzędu Gminy, tego takiego pałacyku, można by powiedzieć, gdzie warunki były już takie dość skomplikowane. Obiekt wymagał naprawdę głębokich prac takich modernizacyjnych. No i tak myśmy też rozpoczęli sterową modernizacją tego obiektu. Gdzie się szybko po dwóch tygodniach okazało, że dalej nie jesteśmy w stanie tego obiektu remontować, bo jest w fatalnym stanie konstrukcyjnym. No i tutaj inspektor nadzoru plus kierownik budowy musieli wpis do dziennika budowy zrobić, że nie nadaje się dalej do remontu z uwagi na uszkodzoną konstrukcję. To spowodowało, że myśmy się przeprowadzili do łącznika między szkołą podstawową a salą gimnastyczną w Zagwiździu. I myśmy w tych szatniach, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych, etc. urzędowali. No i obsługa...
1: Kiedyś pojechałam do pana wójta, pamiętam, tak, na jakieś nagranie, pełno kartonów, wąskie korytarze, faktycznie.
2: Tak. I obsługa mieszkańców, interesariuszy odbywała się na korytarzu. Komfort pracy był prawie że zerowy, mogę to tak chyba szczerze powiedzieć. No, proszę sobie wyobrazić, na biurku 50x50 był komputer, klawiatura i jeszcze segregatory z dokumentami, którzy pracownicy korzystali. No to wyobraźmy sobie, jak można pracować w miarę swobodnie. No nie dało się. No i trwało to 5 lat. Jak myśmy urzędowali w tym łączniku, 5 długich lat, widać było przemęczenie pracowników, zmęczenie, frustrację. I proszę sobie wyobrazić w takim pomieszczeniu jak to, w którym jesteśmy teraz, w studiu. 10 osób pracowało. No to też jest wyzwanie. Mm-hmm. Głośno, gwarno, każdy gdzieś tam przez telefon coś próbuje z kimś ustalić. Dokumenty, tu jeszcze ktoś przychodzi porozmawiać, poustalać. Nie było to proste. Przeprowadzka do nowego urzędu w październiku, no mogę powiedzieć z czystym sumieniem, jest to zdecydowanie podwyższenie standardu dla pracowników i dla mieszkańców, dla odwiedzających nas osób.
1: Mówią mieszkańcy, że jest dużo lepiej teraz?
2: No oczywiście. Na każdym kroku można słychać, czy słyszymy od mieszkańców to, że ale macie teraz fajnie. Jeden mieszkaniec, który wychodził, gdzieś tam żegnamy się w korytarzu, on stoi przed drzwiami już wyjściowymi, naraz się tak odwraca i tak głową kiwa, patrzy się w lewo, w prawo.
1: Nie może się napatrzeć.
2: Czuję się jak w Opolu, albo i lepiej.
1: O, proszę bardzo.
2: Także to są takie naprawdę sympatyczne elementy, które tworzą tą świadomość taką, że chyba dobrze myśmy to zrobili, że jednak to było potrzebne. Ja się obawiałem tego przez długi, długi czas, że jeśli będziemy budować nowy obiekt, będą słowa krytyki, tak? Mhm. A po co, a na co, a dlaczego,
1: a nie można lepiej pieniędzy wydać, bo też takie
2: dokładnie
1: komentarze się zdarzają.
2: Ale proszę sobie wyobrazić, na tej przestrzeni tych kilku dobrych lat, kiedy to wszystko trwało, ta geneza była, a później już realizacja, no to nie było takiego krytycznego słowa. Ludzie, którzy przychodzili, mieszkańcy, interesariusze, którzy przychodzili do Zagwizdzia, właśnie do tej szkoły podstawowej, do tego łącznika, do nas, no to tylko mówili, jak wy tu potraficie pracować i kiedy się w końcu stąd przeniesiecie, wyniesiemy, tak? No i to miało miejsce w zeszłym roku, no i od teraz widać taką swobodę, takie zadowolenie, czuć to, że przynajmniej ja to czuję, że i pracownicy swobodniej pracują, może i nawet lepiej, tak? Ale przede wszystkim mieszkańcy czują właśnie ten taki komfort obsługi, no bo jest teraz na całkiem innym poziomie obsługa właśnie interesariusza.
1: Pracownicy urzędów w Szląstowicach na razie tak ten nowy budynek chyba jeszcze badają, mieszkańcy chyba też. No dwa dni temu to wielkie otwarcie, panie wójcie.
3: Tak, wielkie otwarcie i też oczekiwane otwarcie, bo nie wszyscy wiedzą, że ten budynek, który dzisiaj myślę, że wygląda tak eksponowany, ale również funkcjonalny, jego początki to są lata 30. XX wieku. To był budynek, właścicielem tego budynku był dyrektor cementowni Piast w Opolu. Z tyłu w tym budynku, za tym budynkiem również, ja mówię kolokwialnie, było takie spa, czyli już wtedy też był taki teren do rekreacji. W latach 70. ten budynek został rozbudowany i od tego budynku tylko był poddawany takim drobnym remontom, czy tam malarskim, czy jakieś wymiany okna. No i nie ukrywam, że już poprzednia pani wójt, to już kilkanaście lat temu był projekt, żeby ten budynek rozbudować, bo rzeczywiście wymagał tego. Tutaj pracownicy też no, nie mieli żadnego komfortu. Też jeżeli mówimy o dostępności dla osób dzisiaj, którzy mają problemy z poruszaniem się, dla osób niepełnosprawnych, też było wyzwanie, dlatego że dostać się na piętro to w ogóle nie było możliwe. Dzisiaj budynek po rozbudowie i po modernizacji jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Każdy mieszkaniec, każdy, który będzie potrzebował skorzystania z urzędu, ma dostęp do każdego biura, do każdego miejsca. Ale co ważne, poprawił się komfort pracy dla pracowników. No i myślę, że komfort obsługi. I tu tak jak tutaj mój poprzednik tutaj powiedział, myśmy się nie spotkali na etapie realizacji, a remont i rozbudowa trwała ponad rok. Ani razu nie spotkaliśmy się ze słowem krytyki ze strony mieszkańców. Mhm. Naprawdę dzisiaj, jak mieszkańcy przychodzą, to się cieszą i mówią, nareszcie ten urząd jest taki godny, urząd taki, który powinien być. I to też jest ważne, bo jak pamiętam, kilkanaście lat temu już był projekt, to też były takie głosy, no urzędnikom to tak do końca się nie należy. Dzisiaj to się diametralnie zmieniło, ale co mnie też cieszy, bo na etapie realizacji tego budynku, to sami wiemy, no projekt to do końca nie widać, jak to jest. I ważne też słuchania osób, które mówią, że jeszcze można pewne rzeczy poprawić, pewne rzeczy gdzieś trzeba zmienić. I tutaj nawet nasi pracownicy, pani inspektor, która się tym zajmuje, pani wójt, no, nie wiem, raz w tygodniu przychodziły i mówią, panie wójcie, ale tu by trzeba jeszcze coś poprawić. I to też jest ważne, dlatego że to są osoby, które no, wiedzą od podszewki, jakie są potrzeby. Dzisiaj nasz budynek, myślę, że spełnia te wszystkie wymagania. Ogrzewany jest dwoma pompami ciepła kaskadowymi, to są pompy gruntowe, mamy woltanikę, mamy magazyn energii, czyli pod kątem, patrząc z różnych takich wydarzeń czy żywiołów, ten budynek jest też odporny na tego typu rzeczy. Mamy również agregat prądotwórczy, czyli de facto jesteśmy niezależni. No i myślę, to też będzie służyło na kilkadziesiąt lat, a co ważne, też nigdy nie mieliśmy parkingu. Kto przyjeżdżał, zawsze miał problem z parkowaniem, musiał gdzieś parkować tutaj przy drodze, przy ulicy. Dzisiaj mamy parking na ponad 50 samochodów, czyli ten problem również zniknął, a to też jest no, ważna rzecz. No i kolejne to, że my również w tym budynku mieści się Poczta Polska, która nie była w ogóle jakby brana pod uwagę przy tym remoncie, ale tutaj patrzymy, no jeżeli już robimy ten remont, to również dla poczty by trzeba zrobić odpowiednie warunki. Pracownicy, którzy tam pracują, też się cieszą, no ale też udostępniliśmy jakby tą dostępność dla tych osób, którzy korzystają, że każdy, nawet jeżeli przyjedzie na wózku, może korzystać tutaj z usług Poczty Polskiej. I to też jest przy urzędzie ważne, że to też jest taka instytucja, która służy mieszkańcom.
1: Mhm. Także budynek... Dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia, to też
3: dokładnie,
1: jest.
3: Dokładnie, dokładnie.
1: Mhm. Pan burmistrz Leśnicy, kiedy się przysłuchuje, to trochę zazdrości kolegom, samorządowcom?
4: Tak.
1: Tak.
4: I co trzeba powiedzieć? Uczciwie, że tak, ale ja się też cieszę, że spotykamy się w gronie trzech

0: to ważne, na etapie budowy tego budynku w latach 70. użyto materiałów i również azbestu. Chcemy się z tego azbestu uwolnić i szukaliśmy różnych rozwiązań, czy to budowa nowego urzędu, czy modernizacja aktualnego urzędu, ale też równolegle do problemu budynkowego urzędu mamy drugi budynek od 2019 roku. Stoi pusty budynek po zlikwidowanym, zamkniętym gimnazjum. Też zastanawialiśmy się, co z tym budynkiem.
1: Czyli trzy opcje były na stole tak naprawdę.
0: Trzy opcje, jeżeli chodzi o urząd, tak? Mhm. I szukanie jakiegoś rozwiązania dla pustych pomieszczeń po gimnazjum. Mhm. Czy mieszkania, czy cokolwiek innego. Ale ostatecznie podjęliśmy decyzję, że te dwa problemy budynkowe spróbujemy rozwiązać za jednym razem. Czyli puste pomieszczenia po gimnazjum przerobimy na urząd, na centrum usług wspólnych. Tylko że od podjęcia decyzji i pójścia w jakimś określonym kierunku do realizacji, to jeszcze jest problem pod tytułem kasa. I tu naprzeciw i rzeczywiście z ogromną pomocą przyszły pieniądze unijne, Urząd Marszałkowski udało się pozyskać na ten cel w ramach programu rewitalizacji przestrzeni miejskich 5 milionów złotych. Drugie 5 milionów złotych, można powiedzieć nieplanowane, udało się pozyskać i wpłynęły do budżetu gminy w 2025 roku ze sprzedaży gruntu dla nowego inwestora, który u nas w gminie się pojawi, czyli już na ten cel modernizacji, przebudowy budynku po gimnazjum w budżecie gminy pojawiło się 10 milionów złotych. Szacujemy, że ta wartość tego zamówienia, tej modernizacji to będzie około 15 milionów złotych, więc te 5 milionów dodatkowych pieniędzy z budżetu gminy jesteśmy w stanie już wygospodarować. Mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, jest ogłoszony przetarg, jesteśmy na etapie rozstrzygania tego przetargu. Jestem przekonany, że w perspektywie 2-3 tygodni będziemy już mieli wyłonioną firmę, która to zadanie ma wykonać do wiosny 2028 roku.
1: Roku. Już zapytania wpływają a propos
0: tej inwestycji, wpływają, już oferty wpływają. Co ważne, w tym nowym miejscu, jak przebudujemy budynek po byłym gimnazjum, dzisiaj już obok, w budynku sąsiednim, funkcjonuje ośrodek kultury, funkcjonuje gminny zarząd oświaty, funkcjonuje szkoła muzyczna. Jak przeniesiemy tam urząd i ośrodek pomocy społecznej, to w jednym miejscu, pod jednym dachem będzie właściwie będą wszystkie gminne instytucje i osoba, która będzie chciała coś załatwić, przyjeżdża, parkuje auto na jednym miejscu parkingowym, jest w stanie załatwić kilka spraw na raz. Dać dziecko do szkoły muzycznej, w międzyczasie załatwić coś w urzędzie, co ważne. I to też był wymóg środków unijnych. Wszystkie przestrzenie muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, czyli również winda, również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na dachu montowana będzie fotowoltaika, obok urzędu przewidziany jest też agregat prądootwórczy po to, aby przygotować się na sytuacje nieprzewidziane i kryzysowe. Coś, czego nam w aktualnym urzędzie coraz bardziej brakowało, to przestrzenie na archiwum urzędowe, zakładowe. A tutaj już pani sekretarz jest zadowolona, bo w tym nowym budynku będziemy mieli duże przestrzenie na archiwum, na dokumenty, które musimy w sposób właściwy przechowywać. W ramach tej inwestycji wyremontowana również zostanie dzisiejsza aula używana przez ośrodek kultury i docelowo też dla ośrodka kultury będzie służyła, ale w ramach tej inwestycji będzie też wyremontowana, więc duży zakres zadania. Ruszamy za parę tygodni z projektowaniem, przygotowaniem dokumentacji technicznej, a następnie z realizacją już tą techniczną na
1: to jest
0: na
1: projekt
0: budowy.
1: Plus budowa, tak? Jeden wykonawca musi zaprojektować i zmodernizować właściwie, zrewitalizować.
0: Dokładnie tak, ale mamy też bardzo mocno przemyślane, co gdzie chcemy mieć, w jakich pomieszczeniach, jak mają być referaty rozdzielone. Tutaj też była ogromna praca w urzędzie wykonana, żeby tą przyszłość z jednej strony dla urzędników dobrze zaprojektować, ale również docelowo dla wszystkich mieszkańców, którzy ten urząd będą odwiedzali.
1: Panie wójcie, zwracam się do pana Michała Goleni-Zmurowa. Czy ten nowy budynek to są nowe, wyższe koszty funkcjonowania?
2: Powiem dyplomatycznie, to zależy. To zależy, bo jak popatrzymy tylko i wyłącznie na rachunek prądu, To są wyższe koszty, ale nie mamy kosztów ogrzewania.

0: Tak, no bo mamy, staraliśmy się ten budynek dostosować na etapie projektowania, jakbyśmy projektowali ten budynek tutaj w nawiązaniu do tego, co przedmówca burmistrz Jastrzębski powiedział, kolega, że dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dobrze przygotować to, jak ma to być zaprojektowane i co ma być zrobione. Na tym etapie myśmy poświęcili kilka dobrych miesięcy, 2 razy w tygodniu spotkania z kierownictwem urzędu, żeby ustalić dokładnie, jak co ma wyglądać, jak będzie wygodnie, jak będzie dostosowane, jak najlepiej obsługę mieszkańca, interesariusza zrobić. Te wszystkie rzeczy były niesamowicie ważne dla nas, żeby to dobrze przygotować, żeby to dobrze sobie wyobrazić też między innymi, że jak mieliśmy już pierwsze rysunki, no to mogliśmy sobie próbować to wyobrazić, jak to się będzie odbywać.
1: I to się faktycznie sprawdziło, bo też mam w głowie, nie wiem, budowę domu albo remont mieszkania, to tam czasami nawet jak się zaplanuje do ostatniej po prostu deseczki czy gwoździa, to i tak czasami coś wyskoczy.
0: No, tak, na etapie realizacji to później jest jeszcze milion pytań, szaleństwo, które trzeba wyjaśnić, tak? Ale do czego zmierzam? Ten etap projektowy jest niebywale ważny i faktycznie zdarza się sytuacja taka, bo pani pytała o koszty, o obsługę tego obiektu, że w trakcie realizacji, no bo powiem szczerze, od 2021 roku, jak mieliśmy już dokumentację, aż do momentu realizacji, techniczne rozwiązania się zmieniają, tak? Coś nowego wchodzi na rynek. Niekiedy można się dostosować. Niektóre urządzenia stają się bardziej wydajne albo lepsze. I myśmy już wtedy próbowali dostosować to pod jeden nabór dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie no składaliśmy dokumenty, nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, nie było to spore dofinansowanie, ale próbowaliśmy coś szukać. No to ileś rzeczy myśmy dodatkowo jeszcze dorzucili do tego projektu. W trakcie realizacji też pozmieniali kilka rzeczy, żeby jeszcze lepiej dostosować. No i teraz mamy sytuację taką, że podliczyliśmy sobie funkcjonowanie w starym urzędzie, jakie były koszty z 2019 roku, bo takie mamy w danych, tak, bo to są jedyne, które myśmy mieli. Funkcjonowanie OPS-u, który mieścił się w innym budynku i tam elektrycznie ogrzewali sobie ten budyneczek. Wszystkie dodatkowe koszty, to wychodzimy na niższy poziom cenowy, aniżeli to by miało, nawet jeszcze przed tymi podwyżkami, które miały na przestrzeni miejsca od 2019 aż do teraz, no to jesteśmy i tak dużo, dużo do przodu. Mhm. To cieszy z jednej strony, że koszty utrzymania tego obiektu są niższe. To jednak jest ważne, no budując taki budynek, naprawdę też myśmy popatrzyli, żeby go zabezpieczyć na różne opcje, funkcje, jeśli prądu braknie, co zrobić, jeśli, nie wiem, gdzieś jakaś gałąź spadnie po drodze na linię światłowodową i zerwie nam połączenie, jesteśmy w stanie się połączyć z internetem i żeby dalej funkcjonować, tak? Pomyśleliśmy też o tym, że jeśli będzie sytuacja kryzysowa, my salę ślubów możemy szybko przezbroić i łączenie antenowe zrobić komunikacyjne jako centrum zarządzania. Mhm. Takie rzeczy mieliśmy też na tapecie, żeby naprawdę dostosować i zrobić z tego multifunkcyjny budynek, który można w różny sposób wykorzystać. No i cieszy mnie to, że na przestrzeni tych kilku miesięcy, kiedy tam jesteśmy, pewna grupa osób ze stowarzyszenia mieszczącego się w Murowie, czy tam znajdującego się w Murowie, zainicjowała to, żeby w sali wiejskiej właśnie urzędu już realizować zajęcia dla osób starszych, zajęcia zdrowego kręgosłupa, które cieszą się powodzeniem i ludzie przychodzą. To jest jak gdyby chyba taki pierwszy element tych zajęć, które można realizować na terenie naszego Centrum Usług Publicznych.
1: O ważnych rzeczach pan powiedział, bo ja chciałam właśnie nawiązać do tego, że dzisiejsze urzędy gmin to nie tylko referaty czy wydziały, tylko też stają się w niektórych chwilach kryzysowych zwłaszcza takimi centrami zarządzania, dowodzenia. I też właśnie pytam o te koszty, bo to też jest istotne. Tutaj w Chrząstowicach pan wójt mówił, że jest agregat, jest i fotowoltaika, ale to znaczy, że jesteście samowystarczalni energetycznie?
2: Znaczy, mamy taką nadzieję, że nawet bez agregatu to jesteśmy w bardzo dużym stopniu niezależni energetycznie. Mhm. Jeżeli mówimy już o agregacie, to możemy być w 100% niezależni energetycznie I też potwierdzam to, co tutaj kolega powiedział. Też mamy rozwiniętą tą infrastrukturę teleinformatyczną na tyle, że jesteśmy, że tak powiem brutalnie mówiąc, odporni na różnego rodzaju wydarzenia. I co ważne przy takich inwestycjach, jakie tutaj, o których tutaj mówimy, to w trakcie realizacji dużo rzeczy się zmienia. Naprawdę dużo rzeczy się zmienia, upływ czasu, technologia i ważne jest, żeby dobrze trafić też tutaj na wykonawcę, bo myśmy akurat mieli wykonawcę, z którym rzeczywiście można było rozmawiać o pewnych zmianach, o pewnych zamianach, o zmianie technologii i to, a patrząc na inwestycje różne, z różnymi wykonawcami, mamy różne doświadczenie. Ważny jest też kierownik budowy, inspektor nadzoru, którzy wiedzą o czym mówimy, jak to się robi i też znają, że tak powiem, te technologie. I tutaj to też jakby przy naszej inwestycji się sprawdziło. Budynek dzisiaj jest funkcjonalny, jest otwarty dla mieszkańców. Też kwota niebagatelna, bo to jest 10 milionów, ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych. Myśmy mieli to szczęście, że część tej kwoty, znaczną część otrzymaliśmy jeszcze z Polskiego Ładu i to jest ponad 7,5 miliona złotych. Też udało nam się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę tych pomp ciepła, co też jakby nam uwolniło pewną kwotę i mogliśmy tutaj remontować właśnie urząd pocztowy. No a gmina ze swoich środków tutaj wygospodarowała prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych. No ale patrząc na kwotę 10 milionów 300, to te 2 miliony 700, to mało się zdarza, aby różne takie projekty gdzieś w takim procencie były dofinansowane. Także tutaj naprawdę nam to się udało. A tak jak powiedziałem, te wizje, te marzenia to były już od kilkudziesięciu lat. I nawet mieszkańcy, jak przychodzili, to może tak nieśmiało w urzędzie, ale gdzieś, no też mieszkamy na terenie gminy, to gdzieś tam przy spotkaniach Florian, ale no wypadałoby już coś z tym zrobić. Dzisiaj się wszyscy cieszą i no nie spotkaliśmy jakiejś słowa krytyki.
1: I Leśnica, pan burmistrz Łukasz Jastrzębski, jak tutaj, jeśli chodzi o to bilansowanie kosztów i odporność urzędu na kryzysy wszelakiego rodzaju?
3: Założenia projektowe dla nowego urzędu robiliśmy już 4 lata temu. Wtedy jeszcze nie było za bardzo mowy o obowiązku przystosowania budynków użyteczności publicznej na sytuacje kryzysowe. Mhm. Teraz ten obowiązek jest i firma, która wygra przetarg, będzie musiała również w ramach dokumentacji, a dalej realizacji przygotować budynek gimnazjum i pomieszczenia w piwnicy jako miejsce tymczasowego schronienia. Coś, co jest już wymagane dla budynków użyteczności publicznej. Podobnie jak tu, jak panowie, jeżeli chodzi o łączność tą internetową, dzisiaj również w urzędzie już mamy dwa niezależne łącza od dwóch niezależnych firm, plus łącze bezprzewodowe. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, dzisiaj w urzędzie mamy możliwość podłączenia zewnętrznego agregatu i raz na rok sprawdzamy, czy to działa, ale rzeczywiście wtedy ten zewnętrzny agregat w urzędzie musimy ograniczyć zużycie prądu. Nie ma czajników, takich spraw, które nie są niezbędne do życia i taki zewnętrzny agregat jest w stanie nam dzisiaj...
1: A trochę prądu też zżerają, tak
3: urząd uruchomić. Ale już w docelowym urzędzie, tym nowym, tam jest agregat, który ma raz stacjonarny, stały, który automatycznie ma się uruchomić w sytuacji zaniku prądu z sieci i zapewnić funkcjonowanie urzędu. To rzeczywiście jest wyzwanie dla nas, bo w sytuacji kryzysowej już pokazały różne sytuacje, większe i mniejsze w naszych gminach, w naszym województwie. Od momentu szybkiego, spontanicznego działania i ratowania jakiejś sytuacji, potem przechodzimy do pracy w sytuacji kryzysowej i ten urząd jest tym centrum zarządzania kryzysowego i tam rzeczywiście jest też oczekiwanie mieszkańców, żeby urząd w sytuacji kryzysu działał. Żeby była możliwość kontaktu z urzędem. I do tego przygotowujemy się.
1: No właśnie, bo też w ostatnich, nawet tutaj w wielu audycjach poruszaliśmy temat systemu ochrony ludności i też przygotowania na takie różne kryzysy, więc otwiera się nowa trochę przestrzeń dla samorządów, żeby właśnie przygotować się na takie trudne sytuacje. W Murowie też rozumiem takie zabezpieczenia.
0: Na trudne sytuacje, tak, owszem, tylko tu jakby nie patrzeć, to o czym jest mowa teraz w ustawie, ona nas wtedy nie dotyczyła, no bo tych zmian nie było co do formy budowy obiektów, tak. Zabezpieczenie przed kryzysem zawsze jest to takim elementem, no i najważniejsze jest w trakcie kryzysu niebywałe i to myśmy doświadczyli też chyba wspólnie wszyscy na szkoleniach w zeszłym roku i na rozmowach i na szkoleniach, które były organizowane u nas w gminie dla sołtysów, dyrektorów szkół i tak dalej. Jaki jest ważny kontakt właśnie w trakcie kryzysu? Żeby te informacje, które są przekazywane, które krążą niejednokroć w internecie, bo ktoś sobie wymyślił albo nadinterpretował, albo dointerpretował, że one nie zawsze są prawdziwe. Już nie mówię o fake newsach, które są specjalnie wprowadzane, żeby stworzyć jeszcze większe zamieszanie.
1: Wrażenie jakiegoś chaosu i paniki.
0: Tak, ale generalnie najważniejsze jest to i stąd ta myśl chyba nas wszystkich, to o czym właśnie myśmy powiedzieli, że ta szybka adaptacja pod Centrum Zarządzania Kryzysowego w naszych obiektach jest, będzie, tak? Co jest niebywałe ważnym, żeby te informacje, które są oczekiwane ze strony mieszkańca, który nie wie, co zrobić, a nie wie, co jest prawdą, a co fałszem, żeby one naprawdę ze strony urzędu wypływały jako ta rzetelna informacja. No a do tego trzeba mieć możliwości, czas i dostęp do internetu, dostęp do komunikacji, tak żeby z mieszkańcami móc się komunikować.
1: Bo generalnie na masową skalę co może zrobić wójt czy burmistrz? No wrzucić coś do internetu. Tak myślę.
0: Tak i nie, no ale oczywiście są wszystkie opcje związane z akcjami kurierskimi, gdzie się rozprowadza informacje do sołtysów, a sołtysi mają dalej do mieszkańców przekazywać. Tak, nawet gdyby teraz był, nie wiem, jakiś wyłączenie szerokie...
3: Blackout.
0: Energii, prądu, zanik sieci internetowych, tak, to może spowodować, że nie ma jednak tego dostępu, tak jak teraz sobie to wyobrażamy, że w internecie jest wszystko. No i stąd mamy te struktury też przygotowane, żeby się komunikować z mieszkańcami, że jest konieczność załatwienia czegoś, przekazania informacji, dotarcia do kogoś. Mamy system, który funkcjonuje na podstawie osób, które pełnią te zajęcia, żeby przekazywać informacje dalej.
1: Czyli wójcie się do sołtysa.
0: Na przykład. Znaczy,
2: na przykład, to jest jedna z form komunikacji, ale my naprawdę jako wójtowie mamy kilka takich form komunikacji. Myśmy to już też ćwiczyli w dobie pandemii. Tutaj wykorzystywaliśmy nasze jednostki OSP, które też no, po tych miejscowościach gdzieś jeździły, komunikowały. Dzisiaj pojawiają się, niedawno mieliśmy syreny takie mechaniczne, dzisiaj pojawiają się syreny już, które nie tylko, że tak powiem, ten sygnał taki dźwiękowy, ale również mogą podawać komunikaty słowne, czyli też mieszkańcy tym komunikatorem mogą dowiedzieć się o pewnych rzeczach, o pewnych faktach i jak postępować, bo też mamy doświadczenia z poprzednich takich kryzysów, że w pewnym momencie ten internet po prostu zanika. Nie ma internetu, nawet nasze słynne telefony komórkowe, tak, nagle gdzieś tu chcemy się z kimś skomunikować, a się okazuje, że brak sygnału, także my jako też włodarze myślimy o zupełnie innej formie komunikacji.
1: A niekiedy trzeba wyobraźnię uruchomić, prawda? No w momencie kryzysu co myślimy? Bierzemy telefon, dzwonimy, no ale w momencie jak nie ma sieci.
0: Ja przepraszam, dopowiem tylko. Tylko w kilku miejscowościach naszej gminy nie ma zasięgu sieci komórkowych.
1: Nawet nie musi być kryzys, tak. Proszę, pan wójt.
2: Ale wiecie państwo, niekiedy trzeba po prostu wrócić do tych komunikatorów takich prostych, które już najprościej funkcjonowały, nie wiem, 10, 20, 50, 100 lat temu, czyli do tej słownego przekazu. Tylko trzeba dysponować tymi środkami i siłami, żeby to można było, że tak powiem, wprowadzić w życie i o tym też trzeba myśleć.
1: A są to siły i środki, panie wójcie?
2: Myślę, że tak, bo tak jak już pani też wspomniała, no mamy sołtysów i tutaj trzeba sołtysom też podziękować za ich pracę, współpracę, ale mamy też naszych strażaków jednostki OSP i dzisiaj patrząc na naszych strażaków, ochotników, ja też powtarzam, oni już dorównują zawodowym strażom pożarnym i wyposażeniem, i wyszkoleniem, i różnego typu zabezpieczeniem. No i to też jest ta siła, którą możemy dysponować i tutaj, z których możemy korzystać i tu musimy im serdecznie dziękować za to, że im się chce, za to, że są i działają. Ale też, no nie ukrywajmy, też działają na terenie, myślę, że każdej gminy, stowarzyszenia, które też chcą gdzieś tutaj wkroczyć w tą sferę i mieszkańcom pomagać. To jest tylko kwestia tej komunikacji z nimi i po prostu no, rozdzielenia tych zadań, które trzeba wykonać.
1: Mhm. No i kwestia świadomości mieszkańców też tak sobie myślę, żeby ich uczulać na różne sytuacje.
3: Tak, chociaż ja uważam też powinniśmy jako samorządy, a szeroko czy szerzej administracja, budować w świadomości mieszkańców przekonania do tego, że to zabezpieczenie pierwszego tygodnia sytuacji kryzysowej, bez prądu, wody na dłuższy okres czasu, że to mieszkaniec powinien zabezpieczyć sobie żywność, wodę na ten czas, bo w sytuacji takiej, gdzie przykładowo w jednej gminie nie ma przez tydzień prądu, to urząd nie jest w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom w takiej ilości, jak w normalnym czasie wody i żywności. Uważam, że odpowiedzialne podejście do szykowania się na kryzys to z jednej strony praca urzędu i administracji, również w zakresie przygotowania łączności, bo tego też mieszkańcy oczekują w sytuacji kryzysowej informacji, co się dzieje.
1: Sprawdzonej,
3: a jak będzie problem z dostępem do tej informacji, no to mamy mieć możliwość przekazania tej informacji innymi kanałami komunikacyjnymi. Ale z drugiej strony bieżące funkcjonowanie, myślę, że jeszcze w takich miejscowościach jak nasze, małe miasteczka, wioski, tam mieszkańcom łatwiej się jest przygotować do kryzysu, nawet pod kątem przestrzeni do przechowywania tych żywności, wody, jakaś piwnica, wiele zabudowań gospodarczych. Dużo większy problem przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe będą miały miasta. Mhm. Tam, gdzie są bloki, gdzie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni mamy dużą ilość osób.
1: Duże skupisko ludzi, to
3: prawda. I tu rzeczywiście będzie ogromna rola administracji szeroko rozumianej, aby zabezpieczyć miasta na sytuację kryzysową.
1: Poszliśmy w trochę temat ochrony ludności, ale wróćmy proszę tylko już do naszego następnego umówionego tematu, czyli o planach ogólnych, o których chciałabym porozmawiać. Do 30 czerwca gminy mają czas na jego stworzenie, chociaż też już czytam, że ma być następny termin, czyli sierpień, koniec sierpnia. Wszedł już w życie w państwa gminach plan ogólny, czy jeszcze tutaj w powijakach niestety?
0: Nie.
1: Pan
0: u nas...
1: macha głową, nie, że niekoniecznie.
0: Nie. U nas jeszcze nie wszedł w życie. I powiem wprost, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dla mieszkańców naprawdę nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dla nas, dla samorządowców myślę, że też nie za bardzo. Ja na to patrzę w ten sposób, jakie korzyści może mieć dana zmiana. A tu w tym przypadku...
1: No miało nie być chaosu takiego to, no, w przestrzeni. No,
0: ale z wprowadzenia nie chaosu zrobi się to, że u nas w gminie przykładowo mieszkaniec, który ma teraz działkę budowlaną, nie będzie mógł na niej budować. Takie rzeczy mogą się też zdarzyć. Jesteśmy w trakcie analizy i najgorsze jest w tym wszystkim to, że są tam w tej ustawie o planach ogólnych wpisane wzory, wyliczenia, które powodują to, jaka może być intensywność zabudowy na obszarze całej gminy. Powiem brutalnie. Czemu my tego typu planem mamy ograniczać możliwość, przykładowo, mówiliśmy o jakichś tam promocyjnych rzeczach przed nagraniem, ograniczać to, że naraz twierdzą mieszkańcy województwa lub sąsiednich województw, że gminie Murów jest pięknie i chcą przyjeżdżać do nas i mieszkać. A plan ogólny zabroni temu, bo możliwość wybudowania się czy rozbudowy danych miejscowości, wiosek, będzie mocno ograniczona. Już pomijam sam fakt, że wprowadzenie w życie planów ogólnych spowodowało to, że ceny na rynku za utworzenie, czy tam przez biura urbanistyczne, które tworzyły takie coś, nie powiem, że poszybowały, ale to już sięgało zenitu, bo z ceny takiej normalnej, która by była rzeczywista, 100 tysięcy zrobiło się prawie 400 tysięcy, tak? To są drastyczne skoki cenowe. Po pierwsze, po drugie, to co się zadziało, że każdy właściciel teraz nieruchomości, który ma teoretycznie ten potencjał zabudowy na swojej działce, jakiejś tam budowlanej czy podbudowę gdzieś tam zakupioną, no stara się zabezpieczyć swoją nieruchomość warunkami zabudowy. Co to spowodowało? Zalanie urzędów, myślę, że wszystkich. Okej, chyba, że są urzędy takie, gminy takie, które mają na całym terenie plan zagospodarowania przestrzennego, no to, to sobie z tym poradzili. Ale w naszym przypadku mamy tylko w 3 miejscowościach plan zagospodarowania, w pozostałych nie. Zalani zostaliśmy wnioskami o warunki zabudowy, które musimy przeprocedować. I w związku z tym, już nie skarżąc się na ilość pracy, ale skarżąc się na to, że mieszkańcy...
1: Jest nowy urząd, co będzie wygodniej.
3: Dobre warunki pracy, tak.
0: Że mieszkańcy, czy właściciele tych nieruchomości domagają się niekiedy rzeczy niemożliwych. Bo wydaje im się, że tam mogą wybudować, czy szukają wszystkich opcji, furtek, wytrychów, żeby tam dostać na danej działce warunki zabudowy. Ja nie mówię to z całym szacunkiem do tych wszystkich, którzy to składają, że robią źle. Ja rozumiem natomiast to, że próbują ratować swoje nieruchomości, które kupili pod konkretny cel. I plan ogólny ograniczy to niesamowicie. Plan ogólny w mojej opinii naprawdę mocno subiektywnie został stworzony przez osoby, które może tylko sporadycznie bywały na terenach wiejskich. Przepraszam, że tak to nazwałem, ale takie mam wrażenie, bo nie znają realiów, z którymi my się musimy borykać i twierdzę, że powinna być zmiana przepisów, która pozwoli na terenach wiejskich inne rozwiązania. Bo proszę sobie wyobrazić jeszcze jedną rzecz. Mamy plany ogólne i mamy ustawę, która, z której korzystają rolnicy i mogą niektóre rzeczy budować. Proszę sobie wyobrazić, jak się ma jedno do drugiego. To po co to wszystko?
1: Po co to wszystko? Pan wójt Florian Ciecior.
2: Znaczy mamy trochę inną sytuację, jak tutaj u kolegi w Murowie, dlatego że gmina Chrzęstowice ma plany miejscowe wszystkich miejscowości. My mamy plany miejscowe we wszystkich naszych 9 miejscowościach, ale też potwierdzam, ja też do końca nie wiem, po co ta zmiana ustawy, po co wprowadzenie tej ustawy, jeżeli mówimy o planach ogólnych. To była kwestia tylko egzekwowania tych przepisów, które były, bo na naszym terenie, jeżeli mamy plany miejscowe we wszystkich sołectwach, plan ogólny w zasadzie nie zmieni dla tych, którzy dzisiaj mieli tereny przeznaczone pod tereny mieszkaniowe, czy tereny produkcyjne, czy usługowe. Dla nich to się nie zmieni. Dalej będą, że tak powiem, mogli w tym sensie korzystać. Problem pojawił się i to znaczny problem, jeżeli mówimy teraz o terenach wiejskich, o rolnikach. Dlatego, że w tych poprzednich planach, jeżeli były tereny rolne typu R, no to było dopuszczone, że tam gospodarz może sobie te swoje siedlisko wybudować, czy to budynki gospodarcze, czy nawet swój dom mieszkalny. Dzisiaj z tym jest problem, dlatego że na tych terenach już będzie zakaz zabudowy tych budynków takich typowo mieszkalnych, chyba że dokładnie wskażemy rolnik, który wystąpi z takim wnioskiem, że on chce tam, że tak powiem, to swoje siedlisko, to swoje gospodarstwo przenieść, dokładnie w tym miejscu zaznaczymy. Także tutaj mamy i nawet izby rolnicze gdzieś tutaj interweniują, że z tym zaczyna być problem. Problem też jest w terenach wiejskich, jeżeli mówimy o tych takich starych zabudowaniach, no bo też nie ukrywajmy, że to jest część gospodarstw, które z pokolenia na pokolenia gdzieś tam funkcjonują i tam się znajdują i zwierzęta. No jeżeli w planie miejscowym pojawi się tam teraz teren mieszkalny, no to on będzie mógł remontować, tak? Ale już nic tam nie rozbuduje. Także mamy też tutaj wątpliwości duże. My nawet z naszą panią urbanistką, która nam opracowuje ten plan, występowaliśmy do ministerstwa z zapytaniami, jak pewne rzeczy rozwiązać, no ale nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi, jak jest wyłożony, czyli mieszkańcy mogą się z nim zapoznać. Wczoraj były konsultacje, które też się odbywały. Do 15 maja mają mieszkańcy, czy właściciele nieruchomości, bo to nie tylko mieszkańcy, tylko właściciele nieruchomości mają czas na składanie swoich uwag. Te uwagi będziemy rozpatrywali. No i chcielibyśmy, takie mamy zamierzenie, żeby do końca czerwca ten plan uchwalić, no ale jak się to potoczy, zobaczymy. Jesteśmy na finiszu, a tak długo to trwało też dlatego, że no, urbaniści jak się mierzyli z tworzeniem tego planu, to było bardzo dużo niewiadomych i tutaj też były problemy z interpretacją właśnie tych przepisów.
1: No te terminy były przekładane, do kiedy trzeba te plany stworzyć, więc... A jak w Leśnicy? Mniej chaosu, czy podobnie?
3: Podobnie jak w Chrząstowicach. Gmina Leśnica jest w 100% pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i to jest dokument, który mówi, co gdzie można budować. Mhm. Co ważne, wejście w życie planu ogólnego nie wygasza planów miejscowych. Plany miejscowe są prawem lokalnym i one mówią, co gdzie można budować. Ważna sprawa, jak w przyszłości plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla jakichś miejscowości będziemy zmieniać, aktualizować, to ta zmiana i aktualizacja musi być zgodna z planem ogólnym. Mhm. Z poziomu samorządu, gminy Leśnica konkretnie, jeżeli my mamy wszystko oplanowane, to tworzenie planu ogólnego...
1: To jest formalność?
3: To jest wydawanie kasy. Mhm. Żeby... Tak. Nie wiem za bardzo, co poprawić. Raczej bym, powiem, wymagał od rządzących, żeby w miejscowościach czy gminach, tam gdzie planów miejscowych nie było, żeby takie plany miejscowe powstały. I pamiętam już takie podejście, kiedyś było już z 10-15 lat temu, na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, że pan wojewoda mówił, te gminy, które nie będą miały planów miejscowych, to my jako Urząd Wojewódzki będziemy zastępczo robić te plany, a potem będziemy obciążać gminę. Do tego nie doszło. Są gminy, gdzie są plany zagospodarowania, są gminy, gdzie jest w części, tak jak w Murowie, plany zagospodarowania w tych miejscowościach, gdzie tych planów nie ma, wydaje się WZ-ki. No to na dzisiaj to jest jedyna możliwość, żeby jeszcze jakoś uratować tą swoją nieruchomość. Prowadzenie planów ogólnych to jest jeden z kamieni milowych, aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej i dlatego też ten termin do czerwca 26 to jest termin, który upoważnia, żeby gminy też mogły dostać dofinansowanie na przygotowanie planów miejscowych. Czy to się wydłuży? Zobaczymy. My jako gmina Leśnica albo w maju, albo w czerwcu, na sesji majowej lub czerwcowej będziemy plan ogólny uchwalać. Też aktualnie jest wyłożony do wglądu mieszkańców. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do tego planu ogólnego. Ale też, żeby nie było tak tylko źle o planach ogólnych. Aktualnych planach miejscowych, funkcjonujących w wielu samorządach w Polsce, ilość przestrzeni przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przewyższa dwa razy ilość mieszkańców, które aktualnie mamy w Polsce. No i tu jest rzeczywiście szaleństwo, zasadniczo będzie nas coraz mniej niż coraz więcej i plany ogólne...
1: Ja to chciałam dopytać właśnie o te prognozy demograficzne, bo to też mają samorządy brać pod uwagę przy okazji nowych zabudowań.
3: I tu widzę zdrowy rozsądek w przepisach mówiących o planach ogólnych, które w jakiś sposób zakazują tworzenia nowych przestrzeni pod budownictwo jednorodzinne, raczej mówią o tym, trzymajcie się w tej zabudowie zwięzłej miejscowości, a nie róbcie nowych przestrzeni pod budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne, bo raz z poziomu gminy to są koszty dotyczące budowy wodociągów, kanalizacji, uzbrajenia terenu. Z drugiej strony widzimy w miejscowościach bardzo dużo tak zwanych plomb, pustych budynków, gdzie osoby wyjechały lata temu do Niemiec, gdzie ktoś umarł i zaczyna się to, ten budynek zaczyna się sypać. Fajnie by było, jakby się pojawili w takich miejscach nowi właściciele i zaczęli te plomby na nowo zabudowywać. Ale rzeczywiście też w gminie Leśnica występuje ten sam problem, który w Chrząstowicach, czyli problem rolników w miejscowościach, którzy muszą podjąć decyzję i my pytamy się tych rolników, chcesz w przyszłości rozwijać się w kierunku mieszkaniowym, ale bez rozwoju rolnictwa, czy chcesz się rozwijać w kierunku rolniczym, ale bez rozwoju mieszkalnictwa?
1: Pan poczeka, zapytam swoje dzieci.
3: No właśnie, a decyzja musi być podjęta teraz.
0: No dokładnie, znaczy, przepraszam, bo tak w pewnym momencie czułem, że chcę coś powiedzieć, to, że chce się pod kontrolą mieć to, jaki jest potencjał zabudowy ogólnie w kraju, to o czym kolega Łukasz powiedział, że dwa razy tyle powierzchni jest ile, czy dwa razy tyle budynków mogłoby powstać, ile jest osób mieszkających w kraju. To tak nie jest do końca, no bo proszę sobie wyobrazić, są działki takie, gdzie ta możliwość zabudowy ma dosłownie charakter symboliczny i on konsumuje to, tak, że kilka metrów dosłownie działki jest objęte powiedzmy obszarem, który jest pod zabudowę, no bo tak w miejscowych planach też to jest niekiedy namalowane i ten obszar konsumuje co niektóre rzeczy. A na takich kilku metrach, no niestety budynku nie wybudujemy, bo nie wciśniemy, bo są jeszcze inne obwarowania, odległości od granicy działek, nieprzekraczalna linia zabudowy, etc. i tak dalej. Co powoduje, że jeśli mamy dwa razy tyle, no to i tak to jest za mało, patrząc na to, co mieszkańcy oczekują. Tak, no bo też chciałoby się w miarę naturalnie dać przestrzeń i możliwość. Okej, zgadza się i to jest słuszne, mieć to pod kontrolą. Nie, że byle gdzie na środku pola powstają budynki mieszkalne. Sami właściciele niekiedy nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby jakoś dojechać do swoich nieruchomości. Tak się też zdarza. Lub nie mogą infrastruktury doprowadzić, tak? Mhm. Także to jest zrozumiałe. Natomiast...
1: Kiedyś rozmawialiśmy o kanalizowaniu gminy Murów. No to tak, pamiętam, no,
0: to mamy prosty przykład, tak? 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej trzeba by wybudować, żeby skanalizować wszystko. Jesteśmy z gminą, która jest mocno rozstrzelona, są małe osady miejscowości. No i proszę sobie wyobrazić, tworzyć plan zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny, który uwzględnia te małe miejscowości, osady, gdzie tam jest niekiedy ponaście budynków. No to jest wyzwanie. I proszę sobie wyobrazić, każda analiza związana z potencjałem rozbudowy danej miejscowości powoduje to, że się liczy, ile jest mieszkańców i ile można rozbudować. No to wtedy te wyliczenia potencjału zabudowy są kompletnie bezsensowne, bo jeśli się na jednej działce tylko pojawia na raz 10 metrów kwadratowych powierzchni pod zabudowę, no to wybaczcie, ale to nie ma sensu.
2: Ale wiecie państwo, ja widzę, my mamy te plany miejscowe w wszystkich miejscowościach i naprawdę to pomaga. Pierwsza rzecz, znikają te WZ-ki. Druga rzecz, znika tłumaczenie danemu właścicielowi nieruchomości, bo głównie co do nas spływa teraz te wszystkie wnioski do tego planu ogólnego, to jest dużo wniosków, gdzie właściciele by chcieli wybudować swoje domostwa, ale gdzieś na peryferiach. I to też jest atut, że to jest ukrócone i my to już ukróciliśmy w naszym planie miejscowym. Ja sobie teraz przypomniałem, jak kiedyś, nie wiem, jechaliśmy za sąsiednią granicą do Niemiec, no i patrzymy, tak jedziemy i ja się pytam, no patrzcie, tu się buduje, a tam dalej nie. Oni mówią, nie, no w plan miejscowy dopuszcza do tego miejsca rozbudowę.
1: I koniec.
2: Jak zabudują, to miasto czy tam gmina się zastanowi, czy dalej nie rozbudować tego. U nas te plany w latach poprzednich, ale to już tak chyba jest taka tradycja, że to poszło troszeczkę za daleko i to, o czym mówił tutaj Łukasz, że rzeczywiście my też mamy tych brązowych kolorów, czyli MN, na tyle, że każda miejscowość może być dwa razy rozbudowana. I to nie są takie po 10 metrów odstępy, tylko są całe plamy, gdzie można rzeczywiście piękne osiedla wybudować. A dzisiaj tereny wiejskie diametralnie się zmieniły. Dzisiaj mamy wodociąg, dzisiaj mamy kanalizację, dzisiaj mamy telefon, dzisiaj mamy drogi asfaltowe, dzisiaj mamy chodnik. Mieszkaniec, który wybudował się na końcu tej planowanej drogi, to on za rok, za dwa jeszcze nie skończył budować, a już pisze wnioski, bo już chce, żeby przynajmniej tam ta droga była asfaltowa. No a gmina musi się z tym mierzyć. Także mi się wydaje, że komfortowo jest mieć plany miejscowe, ale co do tego planu ogólnego, ja też tu mam takie bardzo, bardzo, bardzo ograniczone zaufanie, bo były przed planami miejscowymi, trzeba było opracować studium, dzisiaj te plany jakby zastępują te studium, no i nie wiem, do czego to ma na końcu służyć, bo jeżeli jest dobre opracowane studium, później się robi plany miejscowe, jeżeli to jest dobrze przemyślane, to w zupełności wystarcza.
1: Chyba będziemy musieli wrócić do tematu w czerwcu, kiedy będzie ten termin, albo może w sierpniu. Zobaczymy, bo też taki termin widziałam. Panowie, pięknie dziękuję za dyskusję, za spotkanie. Po mojej prawicy Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Dziękuję bardzo.
1: I z drugiej strony Florian Ciecior, wójt Chrząstowic.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: I pan Michał Golenia, wójt Murowa.
0: Dziękuję i miłego weekendu jeszcze.
1: Miłej majóweczki życzymy naszym słuchaczom. Dziękujemy pięknie. Joanna Matylak się kłania.
4: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Witam Państwa serdecznie w piątą niedzielę wielkanocną. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV wyświęcił nowych kapłanów. Dzisiaj w programie FATA także m.in. odpust patrona Polski, świętego Wojciecha, wspomnienie ojca Mariana Żelazka i Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Powiemy również m.in. o rzeźbie kardynała Stefana Wyszyńskiego w sanktuarium świętego Józefa w Prudniku Lesie. A wpierw zapraszam do wysłuchania słowa na niedzielę, które przygotował i prezentuje ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
1: Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Od wielu już lat w różnego rodzaju badaniach opinii publicznej na pytanie, co jest ważne, o czym marzysz, na jednym z czołowych miejsc spada odpowiedź, że własne mieszkanie albo dom. Szczególnie ludzie młodzi, zakładający rodzinę, krótko po ślubie, marzą o tym, by mieć własny kąt, by zacząć życie na swoim. W mediach, w telewizji ostatnio pojawiło się wiele programów, gdzie w centrum znajduje się właśnie mieszkanie albo dom. Wielką widownię mają programy o remontach domów, o dekoracjach, o wystroju wnętrz. Mieszkanie albo dom to dla wielu synonim stabilizacji i spokoju. Każdy z nas chciałby wracać do czterech ścian, gdzie czeka ktoś bliski, gdzie można coś zjeść, odpocząć i nabrać sił do pracy. Jednocześnie to wielkie pragnienie o posiadaniu własnego lokum jest bardzo odległe i trudne do spełnienia. Często koszty zakupu czy kredytu przekraczają możliwości finansowe osób pragnących zamieszkać na swoim. Ludzie potrafią pracować latami, odkładać, wyjeżdżać za granicę, by oszczędzać przez długi czas środki na zakup mieszkania. I lata mijają, a radość, poczucie szczęścia i spełnienia pozostają niezmienne, gdy człowiek wreszcie otrzymuje do ręki upragnione klucze. Tak było dawniej, tak jest i dziś. Przypomnij sobie, co czuło się w sercu, gdy w końcu mogliście zamieszkać we własnym lokum, gdy meblowaliście mieszkanie. Nawet gdy było małe i ciasne, to i tak radość przepełniała całą rodzinę. Tak samo doceniamy swoje cztery ściany zawsze wtedy, jak po długiej podróży wchodzisz do mieszkania, znasz każdy kąt, czujesz się u siebie. Możesz odpocząć i być sobą bez udawania. Pan Jezus, Syn Boży, a więc ktoś, kto zna nasze serca, pragnienia i marzenia, wychodzi dziś w Ewangelii naprzeciw ludzkim tęsknotom za ciepłym mieszkaniem i kochającą się rodziną. Przecież i Jezus miał swój domek w Nazarecie, w którym mieszkał i pracował wraz ze swoimi rodzicami. Takie miejsce, gdzie kształtował się jako człowiek, gdzie wzrastał, gdzie uczył się życia, pracy i modlitwy. Również później, kiedy rozpoczął misję głoszenia Ewangelii, w swoich przypowieściach i naukach często posługiwał się obrazem mieszkania albo domu. Przypomnijmy sobie choćby przypowieść o domu budowanym na skalę, o domu wewnętrznie skłóconym, o gospodarzu, który strzeże domu przed napadem złodzieja i wiele innych. Jesteśmy po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jak przed każdą większą uroczystością, na pewno za nami sprzątanie i większe porządki w naszych domach czy mieszkaniach. Mamy takie poczucie, że przyjemniej się świętuje w czystym pokoju, wysprzątanym, odkurzonym, gdzie okna są umyte i nic nie zalega po kątach. Tak samo sobota w wielu rodzinach to dzień sprzątania, gdzie już od rana słychać odkurzacze. Z doświadczenia wiemy, że jak się raz odpuści porządek, to później trudno wrócić do systematyczności w dbaniu o czystość. Kurz gromadzi się szybko i nieraz trzeba się nieźle natrudzić, by dom odzyskał schludność i ład. Skoro tu na ziemi tak dbamy o to, by wokół nas był porządek w domach, na chodnikach, w ogródkach, lasach czy parkach, to o ileż bardziej powinniśmy się starać, aby kiedyś zamieszkać w domu Ojca w niebie. To mieszkanie już na nas czeka. Sam Chrystus to dziś mówi. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Prawdziwym dramatem byłoby, gdyby to mieszkanie pozostało na wieki puste. Oby tak się nie stało. Naprawdę weźmy sobie te słowa Pana głęboko do serca. Wielkim niebezpieczeństwem jest dziś zatracenie wiary w życie wieczne, które nastąpi po naszej śmierci ziemskiej, fizycznej i biologicznej. Wielu zdaje się o tym nie pamiętać, że tu na tym świecie żyjemy, istniejemy przez ograniczoną liczbę lat. I nawet przy najlepszym zdrowiu, kondycji, środkach finansowych na leczenie, kiedyś nadejdzie tego życia kres. Skoro Pan Bóg obiecuje nam pewne mieszkanie na wieczność, to zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby kiedyś do tego mieszkania wejść. To będzie nasze największe osiągnięcie, największy sukces. Większy od dobrej pracy, kariery, bogactw materialnych, które są przecież ulotne. Do tego domu w niebie zdążamy drogą, którą jest Jezus Chrystus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Wszyscy mamy doświadczenie podróżowania różnymi środkami komunikacji. Autem, rowerem, statkiem, pociągiem, samolotem czy pieszo. Nieraz bywały opóźnienia, utrudnienia na drodze, korki, objazdy, odwołany lot, awaria pojazdu i wiele innych trudności. Podobnie z tą drogą do nieba. Czasem będą utrudnienia, chwile zmęczenia, nieoczekiwane zdarzenia, ale najważniejsze, by nie zboczyć z tej pewnej drogi, jaką jest Chrystus. Nie stracić Boga z oczu, być blisko Niego, do Niego wracać i Nim się karmić na mszy. Poprzez modlitwę, czytanie, słuchanie i realizowanie Słowa Bożego w praktyce, w swoim życiu i powołaniu. Niech ta dzisiejsza Ewangelia przyniesie nam radość z tego, że idziemy drogą Chrystusa, że On idzie tuż obok mnie i Ciebie i tak niech będzie przez całe życie.
0: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz. A teraz wiadomości prosto z Rzymu. Informacje prezentuje Dorota Abdelmula-Wiet z Vatican News.
2: XIV spotkał się na placu Świętego Piotra z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie nie kontynuował rozważań o Soborze Watykańskim II, ale podsumował swoją niedawną podróż apostolską, podczas której

0: Potępiłem też głębokie niesprawiedliwości trwające w tych krajach tak bogatych w złoża naturalne. Wzywałem wspólnotę międzynarodową do przezwyciężenia neokolonialnych postaw i do zaangażowania się w prawdziwą współpracę. Równocześnie ta podróż apostolska była dla ludów Afryki okazją, by ich głos został usłyszany oraz by mogli wyrazić swą radość z bycia ludem Bożym. Dziękuję Panu za to, co od nich otrzymałem, niezmierzony dar wiary, nadziei i miłości, który wielce ubogacił moje życie i posługę. Do modlitwy o powszechny dostęp do pożywienia zachęca Leon XIV w papieskiej intencji na maj. Opublikowano film, w którym Ojciec Święty wyjaśnia znaczenie tej modlitwy.
1: Leon XIV przypomina, że pożywienie jest znakiem Bożej miłości i opatrzności, do którego nie przystają współczesny głód i marnowanie pożywienia. Rozbudź w nas nową świadomość, abyśmy nauczyli się dziękować za każdy posiłek, spożywać z prostotą, dzielić się z radością i troszczyć się o owoce ziemi jako Twój dar, przeznaczony dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych.
0: Sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę ewangelizacyjną, obniżyć koszty tworzenia materiałów i pomóc misjonarzom docierać z przekazem tam, gdzie człowiekowi trudno być fizycznie obecnym. O praktycznym wykorzystaniu AI w służbie Kościoła podczas międzynarodowego webinaru papieskiej Unii Misyjnej mówił producent medialny i dziennikarz Karol Gnat. Jak podkreślił w rozmowie z Vatican News, pierwszym zadaniem Kościoła wobec sztucznej inteligencji jest edukacja.
2: To, co robi Kościół, że chce zrozumieć mechanikę sztucznej inteligencji, tudzież tych języków, to jest dowód tylko na to, że po prostu jest otwarty na przyjmowanie wiedzy na ten temat, bo ze sztuczną inteligencją jak z nożem. Można ukroić nim chleb i można odebrać człowiekowi życie. Kwestia intencji, jaką wzbudzamy w sercu, zanim po prostu podejmiemy myśl o używaniu tych narzędzi, bo one nic same bez człowieka nie zrobią.
0: Karol Gnat ocenił również, że Polska mogłaby stać się ważnym centrum tworzenia takich treści. Jak zaznaczył, Polacy mają doświadczenie ewangelizacyjne, zaplecze medialne i ludzi znających technologię, co pozwalałoby tworzyć treści ewangelizacyjne i duszpasterskie dla wielu języków świata.
3: Mówił Krzysztof Brąk, a były to wiadomości Vatican News. Papież przypomniał o 40. rocznicy katastrofy w elektrowni jądrowej w Czernobylu. Wcześniej w Bazylice Świętego Piotra udzielił święceń kapłańskich nowym księżom.
4: Katastrofa w Czernobylu nadal stanowi ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z korzystaniem z nowych i coraz bardziej zaawansowanych technologii, zauważył papież. Mam nadzieję, że na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji zawsze będą górować zrozumienie i odpowiedzialność tak, aby każde wykorzystanie energii jądrowej służyło życiu i pokojowi. Papież zawierzył Bożemu miłosierdziu ofiary i wszystkich, którzy do dziś cierpią z powodu konsekwencji wybuchu. Leon XIV przestrzegł przed złodziejami kradnącymi radość, krępującymi wolność i nieszanującymi godności. Wyjaśnił, że to uprzedzenia nie pozwalające pogodnie patrzeć na innych i na życie, błędne idee prowadzące do negatywnych wyborów, a także nacechowane konsumpcjonizmem style życia, prowadzące do wewnętrznej pustki i skłaniające do życia z dala od własnego wnętrza. Wcześniej prosił księży, by pozostawiali bramy kościoła otwarte dla wszystkich.
3: Jedność, pokój i sprawiedliwość na świecie, ale i różnice między Anglikanami a katolikami to tematy, które zdominowały rozmowę papieża Leona XIV z Sarah Mullally. Najwyższą rangą duchowna kościoła anglikańskiego spotkała się z papieżem w Watykanie. To pierwsza kobieta sprawująca urząd arcybiskupa Canterbury.
4: Po audiencji papież przypomniał spotkanie Pawła VI w 66 roku z anglikańskim arcybiskupem Michaelem Ramseyem. Od tego czasu arcybiskupi Canterbury i biskupi Rzymu spotykają się na wspólną modlitwę, bo podziały między chrześcijanami osłabiają skuteczność szerzenia pokoju. Podkreślił, że zawsze zależało mu na owocnej ewangelizacji, a to umożliwia jedność. Znajduje to odzwierciedlenie w motcie, które wybrałem, gdy zostałem biskupem. In illo uno unum. W jednym, to jest w Chrystusie, jesteśmy jedno, powiedział papież. Podkreślił, że mimo dialogu teologicznego między Anglikanami a katolikami pojawiły się nowe problemy, ale byłoby skandalem, gdyby nie kontynuowano pracy nad przezwyciężaniem różnic. Arcybiskup Sarah Mullally przyznała, że wobec przemocy, podziałów i gwałtownych przemian społecznych oba kościoły powinny współpracować, budując mosty, a nie mury. Zadeklarowała, że przyjmie papieża serdecznie, jeśli zdecyduje się na wizytę w Zjednoczonym Królestwie. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
3: Izraelska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak na francuską zakonnicę do napadu.

0: paści doszło przy Wieczerniku na górze Syjon. To miejsce ważne zarówno dla chrześcijan, jak i dla Żydów. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia.
1: Zatrzymany Izraelczyk ma 36 lat. Policja podejrzewa go o napaść i sprawdza możliwe motywy rasistowskie. Według dyrektora francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej w Jerozolimie, gdzie pracuje zakonnica, została ona zaatakowana od tyłu, przewrócona i kopana. Potwierdza to wideo opublikowane właśnie przez izraelską policję. Zakonnica ma teraz obrażenia twarzy, a tak potępił już francuski konsulat w Jerozolimie. Izraelskie władze zapowiadają, że nie będą tolerować przemocy wobec duchownych, ale to nie jest jedyny przypadek ataku na chrześcijan ze strony izraelskich ekstremistów w ostatnich latach w Jerozolimie. Chrześcijańscy duchowni opowiadają też, że plucie na nich przez ultraortodoksyjnych Żydów w centrum miasta jest już na porządku dziennym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie ocenia, że atak na zakonnicę wpisuje się w narastający problem wrogości wobec chrześcijan. W ostatnich latach dochodziło też do niszczenia chrześcijańskich kościołów w Jerozolimie.

0: 26 kwietnia minął rok od pogrzebu papieża Franciszka, zmarłego 21 kwietnia 2025 roku. Był 266. papieżem w historii. Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka na placu Świętego Piotra w Watykanie zgromadziły około 250 tysięcy ludzi. W homilii podczas mszy świętej pogrzebowej kardynał Giovanni Battista Re, dziekan kolegium kardynalskiego, nazwał Franciszka papieżem pośród ludzi. Był papieżem wśród ludzi, o otwartym sercu dla wszystkich. Ponadto był papieżem wrażliwym na to, co nowe i pojawiające się w społeczeństwie, a także na to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. W obliczu szalejących wojen, niosących nieludzkie okrucieństwa, niezliczone ofiary, papież nieustannie błagał o pokój, powiedział w homilii kardynał Giovanni Battista Re. Wzywał do rozsądku, wzywał do uczciwych negocjacji, aby szukać możliwych rozwiązań, ponieważ jak mawiał, wojna to jedynie śmierć ludzi, niszczenie domów, szpitali i szkół. Wojna, mówił, zawsze pozostawia świat gorszym niż był wcześniej.
1: Distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra lascia sempre il mondo peggiore.
0: Po zakończeniu uroczystości na placu Świętego Piotra kondukt żałobny z trumną z ciałem papieża Franciszka umieszczoną na Papa Mobile przejechał 6-kilometrową trasę ulicami Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Większej. Wzdłuż całej trasy zgromadziło się 150 tysięcy osób żegnających papieża. Wśród nich byli też Polacy.
2: Było to dla mnie ważne, ten moment bycia obok kogoś, to uważam, że zmienił Kościół.
0: Papież Franciszek został pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. 29 kwietnia minęła 81. rocznica wyzwolenia obozów Dachau. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyły się uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W południe została odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa seniora archidiecezji poznańskiej. Wcześniej odbyła się konferencja naukowa poświęcona męczeństwu polskiego duchowieństwa. Dzień ten ustanowiono na pamiątkę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Wcześniej do Kalisza pielgrzymowali duchowni, którzy przeżyli obóz. Jak mówi ksiądz Sławomir Kężka, o tej historii trzeba przypominać.
3: Dachau był obozem, ale to była ogromna parafia. To była parafia Dachau, gdzie księża nieśli posługę, nie tylko myśleli o sobie, ale myśleli o innych, o więźniach, rozpowiadali, udzielali komunii, wiatyk wykonającym. O tym się często zapomina, a Dachau był, poza tym, że był obozem, strasznym miejscem, był właśnie parafią.
0: Do obozu w Dachau trafiło 1800 kapłanów, duchownych i kleryków. Ocalało 850. Na kilka dni przed planowaną zagładą obozu przez hitlerowców księża rozpoczęli modlitwę i złożyli przysięgę, że jeśli ocaleją, to będą co roku pielgrzymować do świętego Józefa Kaliskiego i dawać świadectwo cudu. Ostatni świadek męczeństwa duchownych Polaków w tym obozie, ksiądz Leon Stępniak, zmarł w 2013 roku. W podziemiach sanktuarium stworzono kaplicę z nazwiskami wszystkich kapłanów z Dachau. Są tam przedmioty, które towarzyszyły księżom w obozie, m.in. różaniec z chleba i krzyżyki. A 20 lat temu, 30 kwietnia 2006 roku, zmarł ojciec Marian Żelazek, misjonarz, werbista, opiekun trędowatych, były więzień obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, sługa Boży Kościoła Katolickiego. Po wojnie ponad pół wieku pracował w Indiach na rzecz biednych i chorych. Od 1975 roku prowadził działalność misyjną w Puri. Założył szpital, szkołę i schronisko dla dzieci z rodzin dotkniętych trądem. Własną postawą przekonywał do przełamywania strachu przed chorymi na trąd. Jego dewizą życiową były słowa: nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć. Za działalność czynienia dobra i otwartość na drugiego człowieka w 2002 roku został oficjalnie zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Będąc przez 5 lat więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, Marian Żelazek postanowił, że jeśli ocaleje, poświęci się pracy misyjnej, by nieść pomoc innym. Już jako misjonarz ojciec Marian powtarzał, że pomaga trędowatym, ponieważ w Dachau sam był poraniony jak trędowaty.
4: Myśmy mieli rady nieraz takie gorsze od tych trędowatych w obozie. Ty całe warunki żeśmy wzięli. Człowiek był obznamiony i z ranami, i z nędzą ludzką. Także jak ja się z nimi spotykałem, to raczej miało otwarte serce dla nich. Czuło się, bo się był kiedyś trędowatym w inny sposób, ale się było trędowatym.
0: Po wielu latach posługi w Indiach ojciec Żelazek wspomniał, że początki pracy misyjnej nie były łatwe, bo spotykał się z nieprzychylnością Hindusów.
5: Ktoś musiał powiedzieć, że tam chcemy nawracać tych wszystkich za miskę zupy i za kawałek chleba. No i musieliśmy udowodnić, że jedziemy do kolonii trędowatych, to jedziemy, ponieważ pan Jezus powiedział, że cokolwiek zrobiliście dobrego tym najmniejszym, mieście to zrobili. To udowodnić.
0: Ojciec Marian Żelazek tłumaczył, że pomaga innym dlatego, że widzi w nich ludzi, którzy zasługują na miłość i szacunek.
5: Prawdziwa miłość jest taka, że ona zawsze miłuje. Bo to jest dziecko Boże. Widzę, że to jak to dziecko Boże, czy nawet nic grzeszy, czy nawet stanie się komunistą i tam nie wiem co. Ja na prostu jest dziecko Boże, bo trzeba kochać, miłować. Ja mogę potępić jego wady, mogę potępić jego zachowanie, ale człowieka jako człowieka muszę szanować.
0: Ojciec Marian Żelazek pozostał w Indiach do końca życia. Zmarł 30 kwietnia 2006 roku w Puri. Miał 88 lat. Został pochowany na cmentarzu werbistów. 11 lutego 2018 roku w Puri indyjski arcybiskup John Barwa ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ojca Mariana Żelazka na szczeblu diecezjalnym. Ojciec Andrzej Danilewicz, rzecznik prasowy polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego Werbistów, powiedział Polskiemu Radiu, że ojciec Żelazek przywracał godność odebraną człowiekowi.
6: To, co sprawia, że dzieło i osoba ojca Mariana Żelazka są tak wyjątkowe, to miłość. Nie chodziło jemu tylko o to, żeby ludziom pomagać. On chciał czegoś więcej. Próbował przywracać godność tym ludziom zmarginalizowanym, pozakastowym, trędowatym, na różny sposób próbował tę godność przywrócić.
0: Polski proces rogatoryjny misjonarza zaczął się w Chludowie w grudniu 2019 roku i zakończył 8 grudnia 2023. Dokumentacja została przesłana do Puri, skąd zostanie przekazana do Rzymu. Ojcu Marianowi Żelazkowi przysługuje tytuł Sługi Bożego. Do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 rokiem objawień Matki Bożej Giedrzwałckiej. Pod dokumentem podpisali się posłowie 4 partii. W przyszłym roku przypadnie jubileusz 150-lecia objawień maryjnych w Giedrzwałdzie. Wnioskodawcy wzywają do podjęcia uchwały w hołdzie dla pokoleń Polaków, którzy dzięki giedrzwałckiemu orędziu zachowali wiarę w wolną ojczyznę. Jak wskazano w uzasadnieniu, wydarzenia z 1877 roku miały szczególne znaczenie w okresie zaborów, gdy Polska nie istniała na mapie, a społeczeństwo poddawane było germanizacji i rusyfikacji. Sejm ponadto zachęca w uchwale instytucje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne oraz placówki edukacyjne do upamiętnienia jubileuszu objawień w Giedrzwałdzie. Uwolniono osoby, które wykazały się wielkim bohaterstwem. Tak odzyskanie wolności przez Andrzeja Poczobuta oraz Karmelitę, brata Grzegorza Gawła, w rozmowie z Polskim Radiem komentuje biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, były wieloletni delegat KEP do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Jak podkreślił, za swoje przekonania zapłacili oni bardzo wysoką cenę.
7: To byli ludzie, którzy cierpieli za wolność, za niepodległość. Nieważne, czy na terenie Białorusi, czy na terenie innych krajów, tam gdzie ludzie cierpią za wolność, to ta postawa jest godna najwyższego bohaterstwa, zwłaszcza nas Polaków, nie trzeba o tym przekonywać. Także bardzo się cieszę, takich osób reprezentujących Polonię, zarówno za wschodnią, jak i zachodnią granicą, miałem okazję spotkać bardzo wiele. Podczas mojej funkcji biskupa od spraw duszpasterstwa Polonii.
0: Oprócz Andrzeja Poczobuta i Grzegorza Gawła do Polski wrócił też obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch Mołdawian. Polska przekazała Mińskowi 5 osób. Nowoczesny mikroskop operacyjny trafił do wojskowego szpitala w Charkowie. Środki na zakup sprzętu zebrali lubelscy okuliści wspólnie z Caritas archidiecezji lubelskiej. Praca blisko frontu jest bardzo trudna i każde wsparcie dla nas dużo znaczy, mówi chirurg okulista Maryna Gupanowa ze szpitala wojskowego w Charkowie. W zasadzie nie masz wolnych dni ani czasu dla siebie, ponieważ cały czas pracujesz. To ciężka praca zarówno pod względem psychicznym, emocjonalnym, jak i fizycznym. Co więcej, pracujesz oczywiście w warunkach ostrzałów i nikt, rzecz jasna, nigdzie się nie ukrywa. Jeśli masz operację, to jesteś na 7 piętrze na sali operacyjnej i oczywiście nie opuszczasz swoich pacjentów. Wartość mikroskopu operacyjnego to ponad 350 tysięcy złotych. Wczoraj odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą dziś piątą niedzielę wielkanocną mszy świętej sprawowanej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11. Przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W piątek natomiast na Jasnej Górze spotkała się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami były przygotowania do 405. zebrania plenarnego KEP, które odbędzie się od 8 do 10 czerwca w Łomży, oraz bieżące kwestie duszpasterskie.

0: Tę część programu Efata zaczynamy od odpustu patrona Polski, świętego Wojciecha w Gnieźnie. Uroczystą mszę z tej okazji odprawiono w katedrze na wzgórzu Lecha.
1: Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak uroczyście zainaugurował kongres eucharystyczny, który w archidiecezji gnieźnieńskiej potrwa 15 miesięcy i ma służyć odnowieniu wiary.
2: Abyśmy i my jak najbardziej owocnie przeżyli nasz archidiecezjalny kongres eucharystyczny.
1: Metropolita Belgradu Laszlo Nemec przypomniał o roli świętego Wojciecha dla kościoła w Europie.
3: Polski kościół katolicki, który jest trzecim po wielkości w Europie, ma tu jasne zadanie do spełnienia. Żyć autentycznie chrześcijaństwo tam, gdzie politycy i populiści po całym świecie manipulują uczucia religijne dla celów polityczno-militarnych.
1: Tradycyjnie nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipacci nałożył krzyże misyjne 10 duchownym i świeckim, którzy w tym roku pojadą na misję, m.in. do Peru, na Kubę, do Boliwii, Turkmenistanu i do Kazachstanu. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań.
0: Także w stolicy regionu odbyła się piąta już edycja Święta Wojciechowego. Plac przed Zamkiem Górnym w Opolu zmienił się w średniowieczną wioskę. Rozpoczęliśmy tradycyjnie spektaklem poświęconym świętemu Wojciechowi, ale co roku jest on trochę inny, mówi Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta w Opolu.
4: Dzisiaj cuda wojciechowe, więc przede wszystkim ta historia, która związana jest wzgórzem. Tutaj święty Wojciech według legendy uderzył pastorałem, pojawiło się cudowne źródło. W tym miejscu stoi studnia świętego Wojciecha.
5: Tą całą inscenizację pierwszy raz widzę. Bardzo mi się podobało. No teraz będę dalej zwiedzać jeszcze zamek.
6: Fajnie przyjść zobaczyć.
0: Na naszej stronie internetowej można zobaczyć całą galerię zdjęć ze święta Wojciechowego. Od piątku Jasna Góra ma nowego przeora. Funkcję objął ojciec Grzegorz Prus. Wybrany został na początku kwietnia. To 132. przeor w historii klasztoru. Na to stanowisko nominował go nowy generał zakonu Paulinów, ojciec Benjamin Bąkowski, wraz z definitorium zakonu, czyli kolegium doradczym. Nowy przeor Jasnej Góry pracował m.in. na krakowskiej Skałce, gdzie pełnił funkcję prefekta studiów w seminarium, podprzeora, a następnie przeora klasztoru. Był także rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast od sierpnia 2020 roku ojciec Grzegorz Prus posługiwał na Jasnej Górze jako wykładowca historii Kościoła i dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Obecnie kadencja przeora trwa 3 lata z możliwością jednej reelekcji. Teraz jeszcze wracamy do tygodnia modlitw o powołania. Zakończył się wczoraj. W sekretariacie generalnym KEP w Warszawie odbyła się konferencja z tej okazji na temat orędzia papieża Leona XIV na 63. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Pod tytułem Wewnętrzne odkrywanie daru Boga mówił ksiądz profesor Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań i kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w UKSW.
7: Zawsze taki orędzie, list jest dla nas takim, niekiedy myślimy, programowym wyznacznikiem tego, jak mamy patrzeć na dane zagadnienie, czy na dany problem, czy na to, czego dotyczy nasza praca, pragnienia. I nasze staranie się. I taką pomoc otrzymaliśmy od papieża Leona XIV. Przepiękne orędzie pod tytułem Wewnętrzne odkrywanie daru Boga. Już sam tytuł nam bardzo mocno wskazuje, ukierunkowuje nas, co tu jest zasadniczą treścią, co jest wartością. To jest jakaś zawartość ta wewnętrzna, pozwalająca na nowo odkrywać i odpowiadać na pytanie o i duchową, i kościelną, i międzyludzką zawartość powołania. Więc kiedy pytamy o to powołanie, zawsze pytamy, co jest motywem powołania. Dlaczego? Dlaczego człowiek odpowiada, w jaki sposób, dalej, jak to powołanie odkrywa, jakie są kryteria rozeznawania powołania. To jest niezwykle ważne dzisiaj w dobie tak ogromnego zamętu, jeśli chodzi o wartości. I papież nie tyle stara się, jak lektura nam pokazuje, nie tyle stara się wyjaśnić, jakby systematycznie rozpracować zagadnienie, ale pokazuje takie główne wartości, które widzi jako główne w rozumieniu powołania i odczytywania go dzisiaj w tych okolicznościach. Pierwsza rzecz to zaskakująco papież mówi, że jest to odkrywanie piękna. Jakby dokonuje takiej transformacji i mówi, że jest to, że Chrystus jest pięknym pasterzem. Odkrycie piękna stawia na pierwszym miejscu i odwołując się do Pawła Florenckiego mówi, że ascetyka, czy to co czasami jakoś tam rozumiemy, ale ascetyka nie tyle tworzy człowieka dobrego, ile człowieka pięknego. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że powołanie jest pewnym stanem zachwytu, pewnym stanem zauroczenia drogą, która mnie pociąga, drogą, która nadaje sens mojemu życiu.
0: Ksiądz dr Michał Pabiańczyk, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, diecezjalny duszpasterz powołań i ojciec duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, mówił natomiast o roli parafii w kształtowaniu powołań.
6: Jeśli chodzi o powołania, to my głosimy dobrą nowinę, a nie złą. Nawet w ramach dramatu ludzkiego głosimy miłosierdzie i pokój wobec Pana Boga, a nie złą nowinę. Natomiast tendencja do tego, co widzę w mediach, czyli na 14 złych wiadomości, jest 14 złych wiadomości i nie ma żadnej dobrej. W niektórych mediach religijnych też dostrzegam bardzo duży procent złych wiadomości. Nie głosimy złej nowiny i nie chodzi o unikanie problemów. Chodzi mi o to, że mamy skarb do przekazania, bardzo konkretny, a nie tylko to, co jest złe. Jeżeli jest dobra nowina, to nawet w kontekście dramatu ludzkiego może być to próba podźwignięcia człowieka. Więc jeśli chodzi o kwestię powołaniową, to po pierwsze trzeba głosić to, do czego zostaliśmy powołani. I to rodzi powołania. Dlatego papież zwraca uwagę na piękno. Bo nawet w dramacie ludzkim można zobaczyć ludzkie zmaganie, które jest piękne, chociaż jest to jakiś dramat. I właśnie to piękno było normalnie próbą przekazu, czy wcześniej w książkach, czy w filmie, czy na przykład oczywiście w kościele. W związku z tym pierwszym kluczem to jest głosić dobrą nowinę. I jeżeli tego nie będzie się robić, nie będziemy mieli czym ludzi zachwycić, czyli nie będzie piękna przekazanego. Przeżywanego też osobiście jako ksiądz, czy siostra zakonna, czy ktokolwiek inny. Druga sprawa, Jezus zanim wybiera, modli się i prosi, abyśmy się modlili. Proście Pana żniwa. Czyli to musi się odbywać w kontekście modlitwy. I księża mi mówią, że adoracja jest przynajmniej raz w tygodniu w czwartek, gdzie modlą się o powołania. Proste. Trzeba prosić Pana Boga. Jeżeli Kościół nie będzie chciał powołań i nie będzie przeżywał powołania jako coś, co jest darem od Pana Boga i co jest bardzo cennym darem, to po prostu tych powołań nie będzie, bo Pan Bóg nie daje komuś, kto nie chce. Proście. Punktem wyjścia jest dobra nowina i modlitwa o powołania w każdej parafii. Natomiast jeśli chodzi o piękno, to niektóre parafie organizują na przykład spektakle teatralne, wyświetlane bądź oczywiście odgrywane w danej parafii i tam też można przekazać piękno. Najlepiej niech to będzie piękno osób, które są błogosławione lub święte w kościele lokalnym lub szerzej, jeśli to jest łatwiejsze. Jeśli chodzi o kazania, o Eucharystii i święci kościoła lokalnego i szerzej. To musi być przekazane jako też podniesienie na duchu.
0: Tydzień modlitw o powołania zakończył się 2 maja. 7 maja w Opolu będzie miał miejsce diecezjalny dzień modlitw o powołania. Biskup opolski zaprasza wszystkich diecezjan do kościoła seminaryjno-akademickiego na wspólną modlitwę o powołania. W programie o godzinie 17.30 nabożeństwo majowe i okazja do spowiedzi. O godzinie 18.00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy. Po Eucharystii wspólnota seminarium zaprasza na odpustowy poczęstunek. Natomiast w sobotę 9 maja w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu podczas mszy świętej o godzinie 10.00 biskup Rudolf Pierskała udzieli święceń diakonatu klerykom roku 5 diecezji opolskiej. 33 opolskie zabytki będą odrestaurowane. Samorząd Województwa Opolskiego zdecydował o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie i budowlane. Na ten cel Urząd Marszałkowski przeznaczył 1 200 000 zł. Wśród wyłonionych zadań znalazły się m.in. prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w Kościele w Żelaznej, prace restauratorskie przy malowidłach ściennych w kaplicy szpitala w Branicnych, czy remont wieży kościoła świętej Jadwigi Śląskiej w Kamiennej. popularyzacja poezji księdza Jana Twardowskiego poprzez zainteresowanie uczniów jego poezją. To główny cel międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji księdza Jana Twardowskiego pod nazwą Mrówko, Waszko, Biedronko. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych całego województwa opolskiego. W Ośrodku Kultury w Niemodlinie zaprezentowało się 40 uczestników. Pierwszomajowe spotkanie rzemieślników i przedsiębiorców w Prudniku Lesie miało religijny oraz towarzyski charakter. Jest tam, przypomnijmy, sanktuarium świętego Józefa, patrona rzemieślników. W czasach PRL 1 maja były pochody i nikt się z tego specjalnie nie cieszył, przypomina Marek Begej, prudnicki rzemieślnik z ponad 40-letnim stażem.
8: Ale generalnie wszyscy byli zadowoleni, że po pochodzie mogli się spotkać, zjeść loda, mogli się napić wody z saturatora. Natomiast w tej chwili ludzie się spotykają chyba przez internet, przez telefon i tych spotkań fizycznych z kolegami, z przyjaciółmi jest tak mało w tej chwili. Po prostu ten kontakt się stracił, bo jeden do drugiego nie przyjeżdża, nie rozmawia. A pod tym sanktuarium, jak się spotkamy, to może taka przyjemność i w takich miłych okolicznościach przyrody, bo jednak sanktuarium jest pięknie położonym obiektem, ma swoją historię kardynała Wyszyńskiego.
0: A w Prudniku Lesie prymas Polski Stefan Wyszyński był więziony przez komunistyczne władze przez rok, a przypomina o tym cela udostępniana odwiedzającym sanktuarium świętego Józefa. 1 maja w sanktuarium została odprawiona msza święta w intencji rzemieślników. A rzeźba kardynała Stefana Wyszyńskiego z ławką stanie właśnie w sanktuarium. Instalacja będzie fotoramą dla turystów i pielgrzymów odwiedzających miejsce uwięzienia prymasa. To jedno z przedsięwzięć projektu pod nazwą Quo Vadis, który zrealizuje przygraniczne miasta Bruntal i Prudnik. Pomysł odwołuje się do warstwy duchowej, a jego inicjatorami są Czesi. Zaproponowali, aby pomniki powstałe przy kościołach w obu miastach miały formę ławki fotoramy, mówi Ryszard Zwojewski, kierownik referatu programów rozwojowych Urzędu Miejskiego w Prudniku.
9: Myśmy troszkę zmodyfikowali tą naszą część projektu. Uznaliśmy, że lepszym pomysłem, jakby motywem przewodnim tego obiektu będzie kardynał Wyszyński, który jakoś naturalnie nam się bardziej wiąże z miastem, jak jakaś postać anioła, która nie wiadomo do czego by miała nawiązywać. Więc na naszą sugestię w przypadku Prudnika będzie to stylizowana rzeźba kardynała Wyszyńskiego z takim elementem, gdzie można przysiąść, zrobić pamiątkowe zdjęcie.
0: Instalację z rzeźbą wykona artysta z Opawy, a kosztorys inwestorski to 130 tysięcy złotych. 80% stanowi unijne dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad programu Interreg Czechy-Polska. Dobiegła końca zbiórka Domu Nadziei w Opolu dla mieszkańców Ukrainy. Czytamy na stronie internetowej diecezji opolskiej. Dzięki dobroci i hojności darczyńców udało się zebrać 65 tysięcy złotych. Fundusze te zostały przekazane biskupowi Aleksandrowi Jazłowieckiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji kijowsko-żytomierskiej oraz siostrze Marii Marcie Przywarze z prowincji ukraińskiej Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Z zebranych środków zostały zakupione ciepłe koce, odzież termoaktywna, lampy, kuchenki oraz lekarstwa. Dary trafiły głównie do dzieci oraz osób starszych i samotnych. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Idealna majówka nam się szykuje, a to czas na wiadomości w Radiu Opole. Zbliża się godzina 7. W całym kraju dziś obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Powiemy też o planach prezydenta. Chce przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. W przedostatnim meczu sezonu, ale ostatnim przed własną publicznością, Gwardia Opole wygrała z Zagłębiem Lubin.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak na autostradzie A4 na 277 kilometrze nitki na Wrocław, na wysokości miejscowości Buczki w powiecie strzeleckim, auto osobowe zjechało z drogi, dwie osoby podróżowały pojazdem, obie zabrane zostały do szpitala, akcja służb dobiega końca. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. 235 lat temu uchwalona została przez Sejm 4-letnia ustawa rządowa. Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej obojga narodów. Wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
3: Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej. Dyrektor Archiwum Akt Dawnych Robert Kostro podkreśla, że był to dokument wyjątkowy jak na ówczesne czasy.
4: To znaczy, mieliśmy wcześniej konstytucję amerykańską, mieliśmy później konstytucję francuską i konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
3: Mimo nowatorskich rozwiązań, konstytucja nie uchroniła Rzeczypospolitej przed upadkiem.
2: Wojskowa kompania honorowa uświetni 3-majowe uroczystości w Oleśnie. Odbędą się one przed pomnikiem lotników polskich. Oficjalne obchody organizują gmina i Miejski Dom Kultury, a partnerem jest powiat. Uroczystości zainauguruje o godzinie 11 msza święta. W kościele Bożego Ciała mówi Bożena Konarska-Markiewicz, starosta Oleska.
5: Oczywiście jest uroczysta msza za ojczyznę, a następnie cały ceremoniał, który odbywa się pod pomnikiem lotników. Bierze udział również garnizon wojskowy w tych obchodach, przemarsz, składanie wiązanek, czyli taki ceremoniał, który podkreśla ważność wydarzenia.
2: Od godziny 16 do 18.30 na promenadzie w Oleśnie zaplanowano występy artystyczne, atrakcje dla najmłodszych, a także stoiska gastronomiczne. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. A jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
6: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
6: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę.
8: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
6: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Rusza przebudowa szkoły podstawowej w Dąbrowie w powiecie opolskim. Pierwszy etap inwestycji to termomodernizacja budynku. Drugi obejmie m.in. adaptację auli na salę integracji sensorycznej. Modernizację przejdzie też boisko. Zainstalowane zostaną ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła, mówi Katarzyna Głębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy.
9: Będziemy stosować tam dwie pompy sublimacyjne. To jest taka nowoczesna technologia. Oczywiście fotowoltaika jako zabezpieczenie w razie zwiększonej potrzeby ilości energii, ale też jedna zielona ściana. W tym przypadku akurat to będzie zielony dach. Jest to trudna inwestycja, bo musi się ona odbyć głównie w części wakacyjnej, czyli podczas nieobecności naszych dzieci.
2: A koszt obu zadań to ponad 5 milionów złotych.
1: Tak grały opolskie drużyny.
2: Szczypiorniści Korotopu Gwardii Opole pokonali Zagłębie Lubin 34-30 w ostatnim domowym meczu Orlen Superligi w tym sezonie. Najwięcej bramek dla zespołu z Opola po 4 zdobyli Mateusz Wojdan, Mykola Protsiuk i Oliwier Kamiński. Najlepszym zawodnikiem wybrano jednak bramkarza Gwardii Dawida Balcerka.
10: Na pewno bardzo ciężki mecz, bo Zagłębie walczyło do końca i wróciło chyba z minus 8 na minus 2 i było już trochę tam nerwówki. No i szabowa dla nas, że my to z tego wyszliśmy jeszcze na plus 4. No i jesteśmy zadowoleni. Gdzieś tam mamy kolejne 3 punkty. Taki był nasz cel, żeby wygrać ten mecz i go zrealizowaliśmy.
2: przed Gwardią w tym sezonie jeszcze jeden mecz. 10 maja gwardziści zmierzą się z KPR-em Legionowo.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Na termometrach w Opolu 12 stopni Celsjusza. W dzień w regionie bezchmurnie, słonecznie. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, a zatem szykuje nam się cudowna majówka.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Rozpoczynamy powolne rozbudzanie się i szykowanie się do majówki. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Marcin Kobza. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

sobie, oj, takie piękne słońce i po prostu położyłam się na trawniku. To było 5 minut w słońcu i drodzy słuchacze, polecam wam bardzo serdecznie, zostańcie ze mną, będę sprawdzać dzisiaj, co robimy, co można porobić, a może wy do mnie też zadzwonicie i podzielicie się dobrym pomysłem na majówkę.

sprawdzam dla Was, drodzy słuchacze, co można dzisiaj porobić w regionie i znalazłam na przykład na stronie Radia Opole, którą serdecznie polecam, że na przykład można wybrać się na rajd rowerowy do Kietrza. Zdradzę Wam kilka szczegółów, bo jeszcze nic straconego. Dzisiaj rajd rowerowy przy Centrum Kultury i Sportu. Start zaplanowano na godzinę 11, gdzie będzie również meta i start. Tak, ale udział w tym rajdzie, co ważne, jest bezpłatny, nie obowiązują żadne limity wiekowe, uczestnicy startują w drużynach rodzinnych, minimum takich dwuosobowych, także mogą ci najmniejsi i ci najstarsi w takich różnych składach. Na tej trasie dla rowerzystów czekają przygotowane przez organizatorów różne ciekawostki, ale co ważne, jest nagroda i nagrodą jest rower. Można jeszcze się zgłosić dzisiaj, podejść, sprawdźcie na stronie od godziny 10 do 11.30 jeszcze w siedzibie Domu Kultury można się zapisać, ale jeśli ktoś nie lubi jeździć na rowerze albo nie lubi rywalizacji, chociaż tutaj chodzi o świetną zabawę, to przy okazji jest tam piknik, grill, można kibicować. Coś, co mnie osobiście bardzo ciekawi, to to, że organizatorzy proponują, żeby jakoś w ciekawy sposób ubrać się na ten rower i to też będzie nagrodzone. A zatem kolorowe rowery w Kietrzu, rodzinne. No i ta główna nagroda o 14.30, rozdanie nagród, rower trafi do kogoś. Jeszcze mam czas, może się wybiorę. Mam szczęście, bo mój mąż jeździ na rowerze, więc może akurat ja będę kibicować, a może córka będzie na tej kolarzówce. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, bo nie chcę ubrać kasku. Więc pamiętajcie też o bezpieczeństwie. A więc dzisiaj w Kietrzu rajd rowerowy.

Dzisiaj wielką atrakcją, tak mi się wydaje, będą także trzecie międzynarodowe targi turystyki i dziedzictwa kulturowego w Wieży Osobowości na Zamku w Mosznej, na Błoniach, ale także tam właśnie na Błoniach odbywa się jeszcze Festiwal Słodkości i Smaku, czyli dwie połączone imprezy. Coś ciekawego na przykład dla dzieciaków to pochód postaci bajkowych. Dzieci będą poprzebierane, bajkowe maskotki, pokazy baniek mydlanych, warsztaty, czyli i turystyka, i te atrakcje. Same Błonie zresztą są bardzo atrakcyjne dzisiaj. Wydaje mi się, że to idealny spacer, chociaż czystej dobroci to nawet nie za dużo. Może nawet się wybiorę, bo to ta okolica Krapkowic to coś dla mnie. A zatem zapraszamy. Odwiedzajcie, sprawdzajcie, bo mamy piękny region.

Na przykład dzisiaj można wybrać się do Opola, chociaż ci, którzy są stąd, mają blisko. Tradycyjnie o 12 państwowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale już od godziny 13 na scenie pod ratuszem mnóstwo koncertów, różne atrakcje. O 13 radość najpiękniejszych dni, koncert piosenek w wykonaniu studia emisji głosu MDK Opole. O 13.30 etiuda historyczna, o godzinie 14 coś wyjątkowego, bo możemy potańczyć. Miasto zaprasza do wspólnej nauki Mazura i to z zespołem pieśni i tańca Opole. Jeśli ktoś marzył zawsze, żeby tańczyć właśnie w takim zespole, to dzisiaj będzie okazja. O godzinie 14.30 quiz rodzinny z nagrodami, ale uwaga, nic za darmo, bo trzeba będzie mieć wiedzę historyczną. O 15.00 suita tańców narodowych w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Opole. To zawsze takie jest bardzo widowiskowe godziny ćwiczeń, te treningi 3 razy w tygodniu, ale efekt zawsze jest imponujący i rzeczywiście ta tradycja i narodowość zawsze jakoś tak pięknie wygląda, zwłaszcza kiedy mamy takie święta państwowe. O 15.30 koncert Bialskiej Orkiestry Dętej i to drugi dzisiaj, bo o tym pierwszym jeszcze będę mówić, a o 16.30 koncert zespołu 2x2, o którym już mówiliśmy na antenie Radia Opole.

porannym programie dzisiaj sprawdzamy, gdzie warto się wybrać w regionie, żeby świętować. Oczywiście te wszystkie oficjalne uroczystości są w każdej miejscowości, w mniejszych, większych, ale na przykład jeśli ktoś teraz pomyślał, o, fajnie poświętować w górach, to my na Opolszczyźnie mamy taką opcję, żeby szybko jednak poczuć ten klimat górski i warto wybrać się do Głuchołaz. Tam też oficjalne oczywiście uroczystości o 11:45, ale na przykład warto ten dzień też spędzić z historią i miasto w Głuchołazach zaprasza na przykład do zwiedzania Głuchołazkiej Izby Pamięci, ekspozycji stałej Orderu Uśmiechu w godzinach od 10 do 14, więc z jednej strony tak historycznie, to może być początek tej majówki, a potem warto wybrać się pospacerować, to też taki region, który warto wspierać, nawiązuje tutaj do powodzi, ale przede wszystkim natura tam się broni i warto korzystać. Zostańcie z nami, a ja będę sprawdzać dla Was cały czas, co ciekawego można porobić w regionie. Nie.

0: Autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, po poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: W regionie mnóstwo się dzieje. W Opolu można zatańczyć mazura, wybrać się na rajd rowerowy do Kietrza, myślę. Ale teraz czas na wiadomości. Radio Opole.
3: Policyjne dane z dróg podczas majówki. Już za pół godziny w Kludworku rozpoczną się obchody święta Konstytucji 3 maja. Odra Opole zmierzy się dziś w Chorzowie z tamtejszym ruchem w meczu 31. kolejki BetClick pierwszej ligi.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
3: Policja informuje, że w ciągu ostatniej doby doszło do 77 wypadków drogowych. Zginęły w nich 4 osoby, a 89 zostało rannych. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło m.in. na trasie S8 Białystok-Warszawa na wysokości Jerzewa. Po pierwszej w nocy samochód osobowy zderzył się tam z łosiem. 45-letni kierowca zginął na miejscu, zwierzę też nie przeżyło. Przez kilka godzin trasa była zablokowana. A na polskich drogach odnotowuje się wzmożony ruch. Zaczynają się też już powroty z majówki. Policjanci przypominają więc, by zanim wyruszymy w drogę, sprawdzić stan techniczny pojazdu, mówi podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Apelujemy do kierowców o odpowiednie przygotowanie się do podróży. Zadbajmy o to, żeby być wypoczętym, oczywiście trzeźwym i żeby w przypadku jakiegokolwiek zmęczenia na trasie zrobić sobie przerwę w naszej podróży.
3: Dodajmy jeszcze, że w ciągu ostatniej doby policjanci zatrzymali na drogach 382 pijanych kierowców.
1: To przyniesie dzień.
3: Już za pół godziny w Kluczborku msza święta w intencji ojczyzny w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zainauguruje trzeciomajowe obchody. Będzie też wspólny przemarsz pod wielką biało-czerwoną. Za tę oficjalną uroczystość odpowiadają gmina i powiat, z kolei miejscowe centrum kultury za część artystyczną, czyli muzyczną majówkę. O planie obchodów mówi Jarosław Paluch, dyrektor Centrum Kultury w Kluczborku.
5: Przemarsz do rynku z olbrzymią flagą biało-czerwoną od kościoła aż do rynku, później uroczystości z uczestnictwem Wojska Polskiego, oficjalne przemówienia, bieg na orientację przygotowywany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, to dziś w okolicach południa, od 15 nasza muzyczna majówka.
3: Przypomnijmy, ta muzyczna majówka na rynku w Kluczborku. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreśla historyk profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego. 235 lat temu Sejm 4-letni uchwalił ustawę rządową. Do historii przeszła jako Konstytucja 3 maja, była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Profesor Ugniewski przypomina, że przyjęta wtedy ustawa zakładała gruntowną reformę państwa i instytucji państwowych.
6: Sejm, który przez lata paraliżowało liberum veto, miał od tego momentu decydować większością głosów. Wzmocniono władzę wykonawczą, bo jednak zdecydowano się na odejście od systemu wolnych elekcji kolejnych władców i uchwalono ścieżkę, która miała prowadzić nas do tronu dziedzicznego. Dokonano pewnych zmian o charakterze społecznym. To dotyczyło przede wszystkim miast. Tutaj dokonano ważnych kroków do zbliżenia kondycji szlachty i mieszczan.
3: Historyk przypomina, że przyjęcie tak postępowego jak na owe czasy dokumentu było możliwe dzięki porozumieniu ponad politycznymi podziałami.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Język ojczysty, czyli język polski, to z nim jutro zmierzą się w całej Polsce absolwenci szkół średnich, rozpoczynając egzaminy maturalne. A jak radzić sobie z przedegzaminacyjnym stresem, radzi psycholog Katarzyna Gorgoń.
7: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody. pogody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
3: Uczniowie rozpoczną maturę jutro o godzinie 9, za to jeszcze dziś. Przed nami kolejny ligowy mecz od Reopole. W spotkaniu 31. kolejki Betclic pierwszej ligi niebiesko-czerwoni zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z tamtejszym Ruchem. Po porażce z Polonią Bytom chcemy wrócić do naszej dobrej gry, którą prezentowaliśmy w ostatnim czasie, mówi Piotr Plewnia, trener od Reopole.
0: Plan jest taki, żeby zniwelować atuty ruchu Chorzów, skrzydła bardzo szybkie, szybkie przejście do ataku. Musimy bardzo mądrze zarządzać sytuacją, w której to my mamy piłkę i każda strata musi być naprawdę pod dużą kontrolą, więc to są na pewno rzeczy, które nam pomogą osiągnąć dobry rezultat.
3: Od Reopole z 38 punktami plasuje się na 13 pozycji w ligowej tabeli. Ruch Chorzów zajmuje w niej 6 miejsce. Początek meczów Chorzów o 14.30.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 13 stopni Celsjusza na termometrach w Opolu. Dzisiaj, drodzy słuchacze, słonecznie, bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 24 do 20 stopni, do 26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Sprawdzam, co dzieje się w regionie. Będę czekać na wasze telefony. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Marcin Kobza. Zostańcie z Radiem Opole.

Piękna majówka, cudowna pogoda. Co porobić? Dzisiaj sprawdzam w porannym programie w Radiu Opole. A wy jak spędzacie majówkę? Leniwie? A może wybieracie się na jakieś wydarzenia? Możecie do nas zadzwonić, nagrać się. No i oczywiście doradzicie innym słuchaczom, co można porobić i może inni się zainspirują wami. Dzwońcie 774541541. Powtarzam numer telefonu i czekam na wasze pomysły i na to, co robicie. 774-541-541. Nie mogę się doczekać. A zatem, drodzy słuchacze, dzisiaj wspólnie tworzymy ten program. Zostańcie z Radiem Opole.

programie Radia Opole sprawdzamy, jak spędzacie majówkę. Dzwońcie do nas. Już są telefony, za chwilę one się pojawią na antenie Radia Opole. Przypominam, numer telefonu 774-541-541. Nagrajcie się, podzielcie się swoimi pomysłami, wydarzeniami, gdzie można się wybrać w naszym regionie. A ja również to sprawdzam, bo na przykład dzisiaj można wybrać się do Prudnika. Tam bardzo ciekawa część artystyczna, bardzo oficjalnie, czyli o 15.30 Konstytucja 3 maja, Wielka Nadzieja, Trudna Rzeczywistość. To będzie prelekcja, ale również o 16.00 Piąte Prudnickie Majówkowe Czytanie. Pan Tadeusz Adam Mickiewicz, wydaje mi się, że to piękny kontakt z literaturą na łonie natury, bo to w ogrodzie Biblioteki Publicznej. I o 17.00 koncert muzyki patriotycznej. Solistą jest nasz regionalny wokalista, bas baryton. Pozdrawiam go serdecznie, Oskar Koziołek-Getz. Głos, który naprawdę sprawia wrażenie, więc o godzinie 17.00 w sali widowiskowej kina Diana w Prudniku, więc tam warto się wybrać. A jeśli wy macie inne pomysły, to dzwońcie do nas, dzielcie się z tym, jak spędzacie majówkę, na pewno z Radiem Opole, skoro do nas dzwonicie. 774-541-541.

0: dzwonicie do nas, sprawdzamy, jak spędzacie majówkę. I zadzwonił do nas pan, którego serdecznie pozdrawiamy.
1: Co myślisz, że bardzo dobrze gracie i wypoczywam majówkę, jak się ułoży, dzwonię z Bukowa.
0: A z Radiem Opole ułoży się idealnie, pozdrawiamy Buków. Dzwońcie do nas, dajcie nam pomysły, gdzie można się wybrać, jak się ułoży, jak Radio Opole zaproponuje. Na przykład można się wybrać do Nysy, tam dzisiaj oficjalne zaraz uroczystości o godzinie 10, ale także również atrakcje, będzie można posłuchać orkiestry dętej. To w ogóle jest taki czas, że te orkiestry dęte dzisiaj są bardzo zapracowane. Na przykład dzwoniłam do Bialskiej Orkiestry Dętej, ona dzisiaj gra w dwóch miejscach, wczoraj i przedwczoraj, a zatem te brzmienie dęte, zwłaszcza w naszym regionie, kojarzy się trochę z tradycją, z taką polskością. Mimo że jesteśmy na Śląsku, to wydaje mi się, że właśnie te brzmienia są dla nas charakterystyczne, a zatem wybrać się do Nysy warto, ale jadąc tutaj z Opola, no to ci, którzy uwielbiają spędzać czas na łonie natury, no to przecież po drodze wspaniałe jeziora, a tam nawet atrakcje nam nie są potrzebne, bo sama woda i słońce naprawdę robi robotę.

sprawdzamy dzisiaj w porannym programie w Radiu Opole. Co można porobić w majówkę, jak zakończyć ten taki weekend majowy. Piękna pogoda, a zatem to już mogłoby wystarczyć, ale naprawdę też warto skorzystać z różnych atrakcji. Też zachęcam Was do tego, dzwońcie do mnie, proponujcie i mówcie, jak Wy spędzacie majówkę, jakie macie pomysły, jak Wam minął czas 1 i 2 maja, a jakie macie plany na dzisiaj. 774-541-541, powtarzam numer, 774-541-541. No a ja też sprawdzam i na przykład też warto spędzić w takim duchu patriotycznym, na przykład Święto Konstytucji 3 maja w Strzelcach Opolskich i o godzinie 13.15 tam już program artystyczny, między innymi występ orkiestry strażackiej, potem pokaz paradnej musztry klas mundurowych, patriotyczne śpiewanie, czyli pieśni spod biało-czerwonej w wykonaniu sopranistki Agnieszki Zabrzańskiej-Weber i tenora Wojciecha Poprawy, a także pokaz musztry żołnierzy napoleońskich w wykonaniu Legii Polsko-Włoskiej. Wydaje mi się, że to też może być ciekawe też dla najmłodszych. A na koniec coś dla smakoszy. Poczęstunek grochówką wojskową dla każdego. Zostańcie z Radiem Opole, a ja czekam na Wasze telefony. 774-541-541.

mnóstwo dzieje się w regionie. Ja mam taką polecajkę i warto z tego skorzystać. Kliknijcie, skorzystajcie z internetu, poszukajcie swojego miasta na stronach urzędów gminy, na stronach właśnie centrów kultury, samorządowych ośrodków kultury są wszelkie informacje, jakie atrakcje odbywają się w regionie. Na przykład też warto wybrać się dzisiaj moim zdaniem do Brzegu. Brzeg jest też nasączony historią i tam fajnie poczuć moim zdaniem dzisiaj święto. Między innymi o godzinie 14:00 tam uroczysty apel pamięci, ale również część artystyczna i kolejna orkiestra Dęta, tym razem młodzieżowa z gminy Chrząstowice, będzie prezentować się dla mieszkańców Brzegu i nie tylko. To też pokazuje taką wymianę, że te orkiestry Dęte właśnie podróżują z Chrząstowic do Brzegu, z Białej do Prudnika, do Pruszkowa. No naprawdę te nasze orkiestry krążą, ale ja mam taką uwagę, bo pan dzisiaj do nas zadzwonił i chwalił nas za to, że właśnie mówimy o tych orkiestrach Dętych, które są tradycją. Osobiście jestem muzykiem, to może zbyt duże słowo, grającym też w takiej orkiestrze albo grającym już kiedyś, bo gram na flecie, więc muzyka na żywo to jest to, czego powinno się słuchać na żywo, więc dzisiaj z tego skorzystajmy i poczujmy magię instrumentów Dętych właśnie w takim tle, no, odświętnym.

0: takim rytmie disco, wysłyszałam nawet nuty jazzowe, a zatem można. Można, zbliża się godzina 9, a to czas na wiadomości w Radiu Opole.
1: W kraju obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. U nas szczegóły uroczystości w Opolu.
2: Świadczą o naszym patriotyzmie, o naszym przywiązaniu do tradycji i pozwalają nam być razem.
1: Policja apeluje o bezpieczne powroty z majówki. Eno turystyka zyskuje na popularności także w naszym regionie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
1: Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. 235 lat temu Sejm czteroletnio uchwalił ustawę rządową. Obchody rocznicowe odbywają się dziś w całym kraju, nie inaczej jest w Opolu. Tak, do udziału w uroczystościach mieszkańców i turystów zaprasza wojewoda opolska Monika Jurek.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców naszego regionu, naszego miasta, naszego województwa do wspólnego świętowania. Chwil, które świadczą o naszym patriotyzmie, o naszym przywiązaniu do tradycji i pozwalają nam być razem. Skorzystajmy z tego, że pogoda jest zamówiona.
1: O godzinie 10.30 w Opolskiej Katedrze Msza Święta za Ojczyznę rozpocznie uroczystości. Potem w asyście wojska, grupy rekonstrukcyjnych i kombatantów uczestnicy przejdą na Plac Wolności, gdzie odbędzie się część oficjalna. Artystyczno-rozrywkowy charakter będzie mieć natomiast rodzinny piknik organizowany przed opolskim ratuszem, mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta Opola.
4: Tam wiele występów artystycznych, a także będzie możliwość nauki tańca narodowego Mazura wspólnie z zespołem pieśni tańca Opole. Również ten zespół zaprezentuje nam suite tańców narodowych. Wystąpią zespoły nie tylko z Opola, wystąpi również Bialska Orkiestra Dęta, a także opolski zespół 2x2.
1: Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji, przede wszystkim różnego rodzaju warsztaty artystyczne oraz animacje. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć się specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. A jak do tej zapowiedzi odnoszą się politycy?
5: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
6: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy konstytucji nie przestrzegają.
5: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
7: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
5: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Słoneczna pogoda zachęca kierowców do szybszej jazdy. Aspirant Karol Gruda z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji przypomina jednak o konieczności zachowania ostrożności.
8: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
1: A podczas dwóch dni majowego weekendu policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. W tym czasie doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Przy drodze krajowej 94 między Skarbimierzem a Żłobizną powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w tej sprawie umowę z firmą Drogbud. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.
9: Budowana droga dla pieszych i rowerzystów o długości 1 km zostanie zlokalizowana po prawej stronie drogi krajowej numer 94 jadąc w kierunku brzegu, a jej przebieg rozpocznie się na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej numer 94 z drogą krajową numer 39, natomiast koniec będzie stanowił dowiązanie do skrzyżowania z ulicą Brzeską oraz ulicą Makarskiego w miejscowości Żłobizna.
1: Mówiła Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA. Na całym odcinku ścieżka wyposażona będzie w oświetlenie LED-owe. Inwestycja obejmuje też powstanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Koszt prac to ponad 2 600 000 zł.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Opolskie można poznawać szlakiem winnic. Obecnie jest ich w regionie 17, m.in. w Harbielinie koło Głuchołaz. Podczas majówki tę winnicę można zwiedzić. Jak mówi Tomasz Kwinta, współwłaściciel domu Harbielin, odwiedzanie winnic, czyli enoturystyka, zyskuje na popularności.
10: Nasi goście mogą zapoznać się z procesem produkcji, doświadczyć tego na miejscu i pospędzać czas w pięknych okolicznościach natury, przyrody, nawet właśnie na winnicy. To generalnie określamy mianem enoturystycie. Jesteśmy członkiem tego szlaku i wielu gości podróżuje po naszym pięknym regionie, zwiedzając różne winnice, doświadczając tam różnych różnych fajnych emocji.
1: A w całej Polsce mamy około 700 winnic.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni na termometrach w Opolu. W dzień dzisiaj bardzo słonecznie, ciepło, cieplej niż wczoraj. Dzisiaj nawet temperatura maksymalna do 27 stopni Celsjusza w regionie. Wiatr możliwy, ale bardzo umiarkowany. Drodzy słuchacze, ciepło, a zatem prawie jak we Włoszech, bo winnica właśnie tak mi się kojarzy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A może jednak wybrać się i poczuć te emocje w winnicy? Tak pan powiedział. Drodzy słuchacze, przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik, Krumpiec, program realizuje Marcin Kobza. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

pieśni i tańca, to wydaje mi się, że to może być coś wyjątkowego. Warto na przykład wybrać się do Kędzierzyna Koźla. Dzisiaj w Koźlu, w Rynku, koncert fortepianowy, muzyczna podróż po Polsce. Także w Parku Pojednania można wybrać się i spędzić ten czas. O godzinie 15:00 spektakl dla dzieci, Piraci z Karaibów. Potem także zespół pieśni i tańca, Komorno, Studio Piosenki, a zatem i ludowo, i nowocześnie. O godzinie 18:00 projekt Wolodia, Szemrane historie folkloru ulicznego. Ciekawe, co kryje ta nazwa. Jeśli jesteście wy również zainteresowani tym, to warto wybrać się do Kędzierzyna i sprawdzić, cóż to takiego. Oczywiście te wszelkie informacje znajdziecie na stronach miasta, na stronach chociażby tutaj MOKU akurat, więc szukajcie, wybierajcie się i planujcie. Ale drodzy słuchacze, proszę was o pomoc. Jeśli macie pomysł, jak można spędzić majówkę, gdzie warto się wybrać, to dzwońcie. 774-541-541. Co polecacie na majówkę, na ten ostatni piękny, słoneczny dzień? 774-541-541. Do usłyszenia, nagrajcie wiadomość u nas i polećcie coś fajnego.

Zerkam na to, co dzieje się w regionie dzisiaj, a wy zerknijcie na stronę Radia Opole, bo tam wszelkie informacje. I na przykład mówimy też o majówce w Kluczborku o godzinie 15 start na kluczborskim rynku. Tam wiadomo, dmuchańce, róż, wata cukrowa, popcorn, program artystyczny tych lokalnych talentów. Coś, co mnie zaciekawiło, to plenerowe rozgrywki szachowe, coś innego. I o godzinie 18 muzyczne zakończenie, czyli koncert Gwiazdy Wieczoru Sobie a Muzą, a więc będzie bardzo muzyczne. Jeśli ktoś chce, to niech się wybierze do Kluczborka, ale ja pomyślałam sobie, że czasami warto spojrzeć na świat z tej wyższej perspektywy i na przykład wybrać się chociażby na Wieżę Piastowską. I to jest oczywiście takie tradycyjne i oczywiste, ale ja jako fanka Krapkowic od wielu lat, zresztą wszystkich pozdrawiam, zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj wybrać się na Basztę Krapkowicką, z której widać pięknie Górę Świętej Anny. Dzisiaj wstęp bezpłatny, zerknijcie właśnie na stronę Baszty Krapkowickiej, no i możecie zobaczyć piękną panoramę, a w związku z tym, że jest cudownie i bezchmurnie, to możecie też poczuć się tak trochę inaczej i zobaczyć zupełnie coś innego i zobaczyć nasze opolskie góry, a naprawdę z Baszty Krapkowickiej je widać.

porannym programie Radia Opole dzisiaj sprawdzamy, gdzie warto wybrać się w regionie. Drodzy słuchacze, teraz nastawcie uszy, ale nie mówię tylko do miłośników zwierząt, bo dzisiaj w Namysłowie krajowa i międzynarodowa wystawa psów rasowych. To będzie naprawdę wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć najpiękniejsze psy rasowe, spotkać hodowców, pasjonatów, ale też spędzić czas z rodziną. I na przykład dla najmłodszych są też takie określone atrakcje, takie jak konkurs Młody Prezenter. Pokaż swoje umiejętności w pracy z psem. Ciekawe, na czym będzie polegał ten konkurs. Albo na przykład taka atrakcja jak wybory Miss i Mister Potwórka. Byłam kiedyś na takiej wystawie psów rasowych akurat w Mosznej. Dzisiaj tam inne atrakcje i naprawdę te psy, które się prezentują, to robi imponujące wrażenie. No oczywiście nie wiem, czy mój kundelek domowy tam by się odnalazł. On lubi swoje podwórko i swoich opiekunów, ale myślę, że warto dzisiaj wybrać się do Namysłowa. Drodzy słuchacze, za chwilę na antenie Radia Opole stały cykl Kasi Zawadzkiej i sprawdzimy, co tym razem oni śpiewają.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Too far gone, czyli że sprawy zaszły za daleko. Takie sformułowanie nam towarzyszyło podczas ostatniej lekcji języka angielskiego w piosence, która miała tytuł Tennessee Whiskey.
2: Tennessee Whiskey, a wykonawca to Chris Stapleton. Too far gone, które oznaczało...
1: Że sprawy zaszły za
2: daleko. Coś zaszło za daleko.
1: Na przykład don't wait until you are too far to ask for help.
2: Too far gone to ask for help, tak? Mm-hmm. Czyli nie czekaj, aż sprawy zajdą właśnie z daleko, będzie już za późno, żeby spytać kogokolwiek o pomoc. I dzisiaj skaczemy znowu wstecz muzycznie do lat 90. Taki zespół Spin Doctors na pewno niewiele osób kojarzy, natomiast na pewno znamy wyrażenie Spin Doctors, które się w polskim języku przy polityce bardzo często pojawia, prawda? Te osoby, które pracują nad tym, żeby jakaś sprawa została gdzieś tam nagłośniona i tak dalej, nazywane są spin doktorami. W latach 90. zespół Spin Doctors to był taki zespół, który nagle wybuchł i potem tak samo szybko znikł. Nagrali płytę, która się rozeszła w milionach egzemplarzy. Natomiast tutaj taka ciekawostka, coś, co niedawno znikło z planety naszej, czyli MTV, Music Television, które przez lata całe, przez dekady było tym takim głównym źródłem, z którego mogliśmy czerpać nowinki muzyczne i dowiadywać się, co nowego powstało. Nagle się okazało, że inne media, głównie platformy internetowe, zastąpiły MTV, już nie było potrzebne, także wygaszono je zupełnie. W czasach, kiedy ja gdzieś tam byłem nastolatkiem czy dwudziestoparoletnim chłopakiem takim interesującym się muzyką, MTV to było coś niesamowitego. To były całe programy tematyczne, gdzie można było zobaczyć, co się dzieje w danym świecie muzyki. I przy zespole Spin Doctors było tak, że oni zaczęli puszczać Spin Doctors w MTV i początkowo nikt w ogóle nie zauważył tego zespołu. I tam było takie zjawisko, które nazwano slow burn hit.
1: Czyli, że powoli rodzący się hit.
2: Dokładnie. Czyli tak jak ktoś powoli...
1: Się.
2: Tak. Jak ktoś powoli gotujemy, tak? Żeby mieć ten finalny, fajny efekt. Tak to wyglądało z tym hitem, że są takie hity, które za pierwszym razem, drugim słyszymy, a nic tam nie oddziaływują na nas. Ale MTV uparcie grało Spin Doctors przez kilka miesięcy i w końcu doszło do tego takiego uderzenia. Coś się tam zbiegło wszystko razem i nagle się okazało, że to niesamowity hit się zrobił. Dzięki temu odgrzewaniu właśnie non-stop i tym podgrzewaniu cały czas. Także bardzo polecam znalezienie sobie teledysku na YouTubie i zobaczenie, jak w tamtych czasach to wszystko wyglądało w latach 90. I zespół Spin Doctors z piosenką Two Princes, takie słówko mają ciekawe w swoim tekście.
1: Disown, czyli przestać coś posiadać, ponieważ own to znaczy posiadać, dis to jest zaprzeczenie, czyli wyrzec się, pozbawić się, coś takiego.
2: Kasia zamienia się powoli w nauczyciela angielskiego i potrafi wszystko tak pięknie wytłumaczyć, że ja sobie muszę zacząć zapisywać tłumaczenia Kasi. Rewelacyjnie, Kasiu. Tak, dzielimy sobie na pół, mamy own i mamy this. To this to zawsze negatywna przyczepka do słowa, prawda, że coś już nie ma albo tego nie ma. This own, właśnie się wyrzec czegoś, wydziedziczyć też czasami kogoś.
1: Her parents disowned her because she didn't follow their expectations. Zawsze mylę to słówko. Czyli jej rodzice się jej wyrzekli, ponieważ nie spełniała ich oczekiwań.
2: Mm-hmm, świetnie. I drugie użycie?
1: I disown that opinion, czyli że wyrzekam się tej opinii.
2: Mm-hmm, świetnie, że kompletnie nie zgadzam się z tym, wyrzekam się, nigdy nic takiego nie powiedziałem. Bardzo fajne wyrażenie. I disown that opinion. Spin Doctors śpiewają tak w swojej piosence.
1: You marry me, your father will disown you. Czyli kiedy mnie poślubisz, twój ojciec się ciebie wyrzeknie.
2: Tak jest.
1: Poślubisz, to się wyrzeknie.
2: Coś, co się często pojawia w piosenkach, taki scenariusz z tym ojcem, który wyrzeka się córki, bo zaczyna się zadawać z muzykiem na przykład. I to jest często taki podobny scenariusz. Disown, czyli wyrzec się czegoś, wydziedziczyć. Zespół, pamiętasz, Kasiu? Spin Doctors, aha, a piosenka Two Princes.
1: I powtarzamy sformułowanie disown.

0: A w Namysłowie dziś międzynarodowa wystawa psów rasowych. Warto się wybrać, ale teraz już czas na wiadomości na antenie Radia Opole.
1: W całym regionie uroczystości 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a u nas program obchodów w Głubczycach. Już jutro początek matur. Powiemy też o pożarze w czeskiej Szwajcarii. Z ogniem walczy tam kilkuset strażaków.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Katarzyna Plewnie.
1: Najpierw jednak w Ptakowicach w powiecie brzeskim auto osobowe stoczyło się do wody. Zgłoszenie do służb ratowniczych wpłynęło kilka minut po godzinie 9. Właściciel pojazdu znajdował się jednak na brzegu. To najprawdopodobniej wędkarz. Według ustaleń służb w aucie nikogo nie było. Na miejscu działa obecnie 5 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wodno-nurkowa. Trzeciomajowe obchody w Głubczycach rozpocznie msza święta w intencji ojczyzny w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny. O 11:00 uroczystości przeniosą się przed pomnik czynu zbrojnego. Tam część oficjalna, a potem artystyczna, m.in. występ orkiestry Dentej Plania. Od lat nasi mieszkańcy chętnie biorą udział w tych uroczystościach, mówi Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
3: Nigdy nie brakuje mieszkańców. Nie jest tak, że tylko władze, czy ci, którzy niejako z obowiązku muszą świętować, przychodzą ludzie całymi rodzinami, więc z tego się bardzo cieszę.
1: Jedno z najważniejszych świąt państwowych będzie miało odpowiednią oprawę artystyczną, zapewnia Dominik Wąsik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
4: Zespół wokalny Pozytywki pod kierownictwem pani Honoraty Bondarewicz. Jest to zespół składający się z młodych harcerzy na zaproszenie pani komendant harcerstwa, pani Katarzyny Mojzyk. No i wokalistka Melelipa, która znana w naszym powiecie głubczyckim szeroko jest tutaj, więc obecna jest zawsze podczas tego wydarzenia. I w tym roku dzieci z przedszkola numer 3 też zagoszczą razem z paniami nauczycielkami.
1: Order Orła Białego trafi dziś w ręce Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista odzyskał wolność po 1860 dniach. Wypuszczony został we wtorek, 28 kwietnia, z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Poczobut odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku.
5: Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek w kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Przed zdającymi egzaminy pisemne i ustne wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
7: O podstawy się nie boję, o bardziej o rozszerzenia, biologia i chemia.
8: Trochę polskiego, ale ja dużo gram w Counter-Strike'a, więc strzelać będę dobrze.
1: Dodają uczniowie LO numer 1 w Opolu, natomiast absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, którzy posiadają certyfikaty i dyplomy zawodowe, nie muszą podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Trwa walka z pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W nocy strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, ale pożar wciąż nie jest opanowany.
9: Pożar wybuchł wczoraj i objął obszar około 100 hektarów, czyli 1 km². Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod powierzchnią ziemi. Do akcji gaśniczej w położonym na północy Czech Parku Narodowym wezwano wsparcie z innych regionów. Ze względu na trudny, niedostępny teren do działań zaangażowano 7 śmigłowców, które zrzucają wodę z powietrza. Dziś co najmniej do końca dnia z ogniem będzie walczyć nawet 500 strażaków.
1: 4 lata temu w czeskiej Szwajcarii pożar objął 1000 hektarów, a o Polsce strażacy także apelują o ostrożne zachowania w lesie podczas trwającej majówki. Wilgotność ściółki w lasach spadła do 15%. Jest więc ona tak sucha jak kartka papieru. Zarzewiem ognia może się stać nawet niedopałek, a słoneczna pogoda to zagrożenie pożarami tylko potęguje.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Opolu 18 stopni Celsjusza. Słonecznie, bezchmurnie w regionie w dzień. Temperatura maksymalna, nawet możliwie do 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany. Piękna pogoda słoneczna.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Majówka i lato wokół. A jeśli lato, to wakacje, więc już warto się przygotować. A my dzisiaj o polskiej piosence jeszcze porozmawiamy. Zostańcie z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Marcin Kobza.

0: Sense. Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
1: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: świętujemy dzisiaj i sprawdzamy, gdzie można się wybrać w regionie. Ale drodzy słuchacze, skoro ja prowadzę program, jesteśmy w stolicy polskiej piosenki, to o muzyce i piosence powinno być. I w studiu Radia Opole gość Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Byłam, sprawdziłam 1 maja tłumy w Muzeum Polskiej Piosenki. To było dla mnie niemożliwe, bo z jednej strony wydawałoby się, że pogoda słoneczna zachęca do tego, żeby być na dworze, ale jednak turyści i nie tylko, i mieszkańcy chcą być w muzeum. Jak było wczoraj, jak dzisiaj?
1: Wczoraj było jeszcze bardziej tłumnie niż 1 maja. Dzisiaj przewidujemy, że będzie podobnie. To jest, drodzy Państwo, taki bardzo specyficzny czas w skali roku, gdzie rzeczywiście dużo podróżujemy, zwiedzamy, jesteśmy chłonni tej wiedzy, która w muzeach się znajduje, i z tego, co wiem, też w innych tego rodzaju placówkach na terenie całego kraju jest dosyć podobnie. To bardzo cieszę, że w te wolne dni chcecie Państwo do nas przychodzić, odwiedzać nas, no i bardzo za to dziękujemy.
0: Jakie piosenki polskie wybrzmiewają najczęściej, kiedy właśnie turyści zwiedzają Muzeum Polskiej Piosenki? Co słyszysz na korytarzu?
1: To jest bardzo zależne od wieku osoby zwiedzającej, ponieważ gdy mamy osoby około 17-18-letnie, to je najczęściej widzimy przy hip-hopie. Na pewno bardzo dobrze wtedy sprawdza się chociażby Takona Fide i Tamagotchi. Natomiast gdy mamy osoby 60+, bardzo często widzimy je na przykład w okolicach Big Beatu lat 60-tych, czy to będą Czerwone Gitary, czy to będzie Czesław Niemen, czy wielu, wielu innych polskich artystów, jak chociażby Breakout. To bardzo cieszy, że każdy zwiedzający i każda grupa wiekowa szuka takich utworów, które są im naprawdę bardzo bliskie.
0: Jeszcze przez kilka miesięcy, będziemy chyba do końca wakacji, możemy zobaczyć wystawę czasową. Czy mógłbyś powiedzieć, co możemy zobaczyć na wystawie czasowej w Muzeum Polskiej Piosenki konkretnie? Exotico.
1: Exotico, tak. To jest wystawa, drodzy Państwo, bardzo niezwykła, ponieważ prezentuje stroje sceniczne i stroje estradowe Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, artystki, która przez wiele lat była wokalistką grupy Tercet Egzotyczny. W tej chwili te stroje są już w zbiorach Muzeum Polskiej Piosenki. No i fantastyczna wystawa przygotowana przez koleżanki z działu Wystaw Edukacji Muzealnej. No mam wrażenie, że zrobi na Państwu takie jedyne w swoim rodzaju wrażenie, z tego powodu, że jest osadzona w bardzo specyficznej estetyce. Nie będę zdradzał za dużo, natomiast warto zobaczyć na żywo.
0: A ja zdradzę, jest kolorowo, jest nawet tygrys, moja córka osobiście się go boi.
1: Może dopowiedzmy tylko, że nie żywy tygrys, to nie jest żywy tygrys, tylko tygrys zrobiony ze specjalnego tworzywa, ale tak rzeczywiście robi na najmłodszych zwiedzających olbrzymie
0: stroje,
1: wrażenie.
0: Stroje, kreacje, no to jest coś, co jest takim dodatkiem zawsze do tej sztuki estradowej, ale cieszy oko i można też z dystansem podejść czasami do muzyki, a ta wystawa też cieszy oko, trzeba przyznać. Drodzy słuchacze, zatem odwiedzajcie Muzeum Polskiej Piosenki, a do naszej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W każdą majówkę tłumy. Cieszę się też, że drodzy Państwo, lubicie odwiedzać takie miejsca, no bo piosenka mi jest osobiście bardzo bliska. Muzeum Polskiej Piosenki w tym roku, w sierpniu, będzie świętowało swoje urodziny. Dzisiaj w studiu Radia Opole Mateusz Torzecki, właśnie z muzeum. Jakie macie plany, jak będziecie świętować to dziesięciolecie i czy ty jesteś w stanie podsumować te 10 lat z polską piosenką?
1: Podsumuję z wielką chęcią. Co do planów, na razie nie będę zdradzał wszystkiego. Mogę tylko obiecać Państwu, że będzie hucznie i w sierpniu na pewno będzie jedno wydarzenie, o którym już niedługo Państwa będziemy informować w takim bardzo szerokim planie. Natomiast te 10 lat było bardzo niezwykłe z tego powodu, że od otwarcia w 2016 roku w sierpniu widzieliśmy już w pierwszym kwartale i to było dla nas bardzo budujące, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie atrakcją turystyczną tutaj regionu, tylko rzeczywiście bardzo chętnie jesteśmy odwiedzani przez grupy z całej Polski. Przez majówkę teraz też to bardzo dobrze widać, ponieważ mamy i zarówno zwiedzających, czy to z Krakowa, z Wrocławia, ale także z mniejszych ośrodków.
0: I zawsze są takie majówki, jak pracujesz tyle lat w muzeum?
1: Tak, te majówki, te majówki zawsze tak wyglądają i to jest bardzo miłe, że chcą Państwo muzeum odwiedzać, również z tego powodu, że prowadzimy statystyki. My wiemy, ile Państwa jest każdego roku. No i rzeczywiście, nie licząc roku tego pandemicznego, roku 2020, który był trudny dla nas wszystkich, to zazwyczaj jest około 30 kilku tysięcy, 40 tysięcy zwiedzających. Wydaje mi się, że jak na najmniejsze miasto wojewódzkie, jakim jest Opole, które ma olbrzymi potencjał, to jest bardzo dobry i bardzo przyzwoity wynik, więc tym bardziej cieszymy się, że przez te 10 lat jest pewnego rodzaju stałość. Ponieważ nie we wszystkich instytucjach jest to pewne i oczywiste. Bardzo często zdarza się, że po tym takim zmasowanym odwiedzaniu zaraz po otwarciu danej instytucji, później kolejne lata są już nie tak dobre jak sam początek. U nas jest to pewnego rodzaju stałość, to też ponownie cieszy, że ta polska piosenka cieszy się takim dobrym odbiorem i ma tyle dobrych wspomnień w każdym z nas. Może z tego wynikać coś dobrego.
0: Polska piosenka, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dzisiaj ta polskość jest w szczególności ważna, tak mi się wydaje. Czy już obserwujecie, bo Muzeum Polskiej Piosenki znajduje się pod Amfiteatrem Opolskim, już obserwujecie, że trwają przygotowania do festiwalu naszego opolskiego, który ma swoją polską tradycję?
1: To zacznie się już za moment, na pewno. Natomiast amfiteatr żyje bardzo mocno i bardzo dobrze. W tę majówkę widać to również, ponieważ oprócz tego, że mamy zwiedzających muzeum, jesteśmy pod widownią amfiteatru, to widzimy, jak wiele osób odwiedza w ogóle sam amfiteatr, jak wiele osób odwiedza też muzeum, więc to jest na pewno takie bardzo niezwykłe miejsce na mapie Opola, które jest odwiedzane przez wszystkich turystów.
0: A zatem wybierzcie się na taras Amfiteatru Opolskiego. Sama się wybrałam, mimo tego, że byłam tam wielokrotnie na koncertach, naprawdę można zobaczyć panoramę miasta z innej perspektywy.

0: Majówka piękna, słoneczna, warto korzystać z pogody. Ja naprawdę nie mogę się zdecydować, czy jezioro, czy te rowery w Kietrzu, a może Muzeum Polskiej Piosenki. Nie, byłam pierwszego, to dzisiaj coś innego, chyba że pośpiewam w amfiteatrze, ale dzisiaj w studiu gość, który też w majówkę pracuje, dlatego że Państwo chcecie odwiedzać Muzeum Polskiej Piosenki, Mateusz Torzecki. Nie rozmawiajmy tylko o tym, co dzisiaj, bo zaplanujmy sobie ten maj, a w maju też bardzo ważna, tradycyjna już noc. Noc muzeów. W tym roku Muzeum Polskiej Piosenki jest w jakimś stopniu gospodarzem, tak? Na czym to polega?
1: To polega, drodzy Państwo, na tym, że spotykamy się, bo logistycznie przygotowanie Nocy Muzeów jako imprezy kulturalnej, no wydaje mi się, że dla osób, które się tym zajmują, jest bardzo interesujące i bardzo istotne, czyli na przykład określamy to, pod jakim hasłem będziemy występować w danym roku, dzielimy się też obowiązkami, no i przygotowujemy całą masę atrakcji, czyli ustalamy między instytucjami, jakie atrakcje przygotowujemy.
0: To co będzie w tym roku?
1: W tym roku...
0: Jaki klucz?
1: Klucz jest bardzo prosty z tego powodu, że zawsze próbujemy szukać wśród różnego rodzaju jubileuszy, ale także rocznic. Tutaj pomaga nam również Sejm Rzeczpospolitej Polskiej bardzo często, ponieważ mamy patronów danego roku. No i tutaj nie będzie przypadkowo chociażby z tego powodu, że w bardzo specyficznym miejscu też się znajdujemy i chcieliśmy uhonorować w ogóle radio jako radio i to stulecie, które mamy w tym roku. Dlatego też tegoroczna Noc Muzeów to będzie Halo, Halo, tu Noc Muzeów, czyli nawiązanie do słynnych słów Halo, Halo, tu Polskie Radio. Więc chcieliśmy w ten sposób też nawiązać do tej pięknej rocznicy, a jednocześnie zakomunikować takim bardzo jasnym sygnałem, że wśród tych bardzo różnych wydarzeń, które będą miały miejsce w maju, bo to też przecież Dni Opola, żeby jednak odwiedzić placówki muzealne i nie tylko i zobaczyć, co ciekawego przygotował na ten niezwykły wieczór.
0: Noc Muzeów jest o tyle ciekawa i fajna. Przypomnijmy, kiedy dokładnie wypada?
1: To jest 16 maja, więc tak, 16 maja. Zapraszamy. Do 23:59
0: wstęp jest bezpłatny wtedy, tak. Ale też warto zahaczyć o różne instytucje w mieście i potem na przykład właśnie zainspirować i potem po prostu sobie zwiedzić te instytucje na spokojnie, ale zawsze w Noc Muzeów są różne atrakcje. Muzeum co szykuje? Wystawa czasowa?
1: My szykujemy na pewno dwie atrakcje. Z jednej strony chcemy Państwa zaprosić na taką historię o największych polskich przebojach, żebyśmy razem to prześledzili i przypominali sobie te piękne utwory i to zarówno te, które święciły triumfy, czy to w latach 50., 60., 70., czy współcześnie, a także na oprowadzenie kuratorskie. Dla nas wystawy czasowe to jest właśnie ten taki moment, kiedy oprócz tego, że przygotowujemy je, chcemy Państwu opowiedzieć historię zarówno powstania, ale także bohaterów tych wystaw, więc tym bardziej to zwiedzanie wystawy jest wtedy zupełnie, zupełnie inne, o wiele bardziej magiczne, więc tutaj zapraszamy kuratorki, pojawią się na wystawie i będą o niej opowiadać. Przypominam, że chodzi o wystawę Exotico, moda terceto egzotyczna.
0: Zachęcam do tego, bo nie ma to jak zadać pytanie właśnie takim osobom, które przygotowały tę wystawę i to jest zupełnie inna jakość i nagle się okazuje, że piosenka ma drugie dno, jest tyle tej historii wspaniałej, więc warto się wybrać. Mateusz Torzecki pędzi do Muzeum Polskiej Piosenki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję
0: i życzę
1: również
0: udanej majówki.
1: Dziękuję.

zatem może jednak międzynarodowo i dzisiaj wybrać się na trzecie międzynarodowe targi turystyki i dziedzictwa kulturowego do Mosznej. Na przykład o godzinie 12 tam pokaz mody lat 30. i wystawa zabytkowych rowerów. W Kietrzu świetny rajd rowerowy dla rodzin, więc to też dobra propozycja. Korzystajcie z pięknej pogody. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Za chwilę stery przyjmuje Adam Wołek i będzie sprawdzał z naszymi reporterami, co w regionie. Drodzy słuchacze, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. No i cóż, sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program zrealizował Marcin Kobza. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 3 dzień maja, mija właśnie 11.
3: Premier zapowiada podpisanie programu SAFE. W kraju i regionie trwają obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Gmina Jemielnica przymierza się do utworzenia Centrum Usług Publicznych.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Katarzyna Plewnia.
3: Najpierw jednak służby kończą już działania w Ptakowicach w powiecie brzeskim, gdzie, przypomnijmy, auto osobowe stoczyło się do wody. Właściciel pojazdu znajdował się jednak na brzegu, doznał niegroźnych zranień nogi. Auto zostało już wydobyte z wody, w środku nikogo nie było na miejscu. Działało 5 zastępów strażaków, w tym specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Opola. Wkrótce powinno dojść do podpisania umowy SAFE, zapowiedział premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej do Armenii.
4: Przygotowujemy ten, bo to jest bardzo ważny moment w historii Polski. To nie jest tylko od podpisania jakiejś umowy. To jest naprawdę ważny moment w historii naszego kraju i na pewno w tym zbliżającym się tygodniu nastąpi podpisanie tego dokumentu i wtedy w szczegółach opowiemy, co to znaczy dla Polski, jakie są tego konsekwencje. Także proszę o cierpliwość.
3: W ramach programu SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności. Polsce przyznano 43 miliardy 700 milionów euro, a premier spotkał się wczoraj z Andrzejem Poczobutem. Białoruski opozycjonista dziś przybył do Pałacu Prezydenckiego, gdzie na godzinę 10.45 zaplanowana była uroczystość wręczenia mu Orderu Orła Białego przyznanego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: W całym kraju i regionie odbywają się obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Opolu uroczystości zainaugurowała o godzinie 10.30 msza święta w opolskiej katedrze. Po mszy w asyście wojska grup rekonstrukcyjnych i kombatantów uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Tam część oficjalna, z kolei artystyczno-rozrywkowy charakter będzie mieć rodzinny piknik organizowany przed opolskim ratuszem, mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta Opola.
5: Tam wiele występów artystycznych, a także będzie możliwość nauki tańca narodowego Mazura wspólnie z zespołem pieśni tańca Opole. Również ten zespół zaprezentuje nam suite tańców narodowych. Wystąpią zespoły nie tylko z Opola, wystąpi również Bialska Orkiestra Dęta, a także opolski zespół 2x2.
3: Właśnie teraz o 11 powinny się też rozpoczynać oficjalne uroczystości w Głubczycach przed tamtejszym pomnikiem czynu zbrojnego. Po oficjalnych obchodach część artystyczna, w tym występ orkiestry Dęta i Plania. O pozostałych punktach programu mówi Dominik Wąsik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
6: Zespół wokalny Pozytywki pod kierownictwem pani Honoraty Bondarewicz. Jest to zespół składający się z młodych harcerzy, no i wokalistka Melelipa, która znana w naszym powiecie głubczyckim szeroko. I w tym roku dzieci z przedszkola numer 3 też zagoszczą razem z paniami nauczycielkami.
3: Wspólny przemarsz pod Wielką Biało-Czerwoną zaplanowano z kolei w Kluczborku. Miejskie Centrum Kultury na 3 maja przygotowało natomiast muzyczną majówkę. O szczegółach kluczborskich obchodów Jarosław Paluch, dyrektor Centrum Kultury.
7: Przemarsz do rynku z olbrzymią flagą biało-czerwoną od kościoła aż do rynku. Później uroczystości z uczestnictwem Wojska Polskiego. Oficjalne przemówienia. Bieg na orientację przygotowywany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. To gdzieś w okolicach południa. Od 15 nasza muzyczna majówka.
3: Dzwon Zygmunt dał z kolei sygnał do rozpoczęcia uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Gmina Jemielnica przymierza się do utworzenia Centrum Usług Publicznych. Obecny budynek urzędu nie spełnia wymaganych standardów. Kontrola NIK wykazała braki w dostosowaniu obiektu do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Samorząd zawarł już umowę na realizację koncepcji nowego urzędu. mówi Marcin Wycisło, wójt gminy Jemielnica.
0: W ubiegłym roku mieliśmy też taką, można powiedzieć, kontrolę NIK-owską, jeżeli chodzi o dostępność, tak, obiektów techności, zwłaszcza właśnie urzędy powinny być dostępne dla mieszkańców, do mieszkańców, no i oczywiście spełniać również te warunki, jeżeli chodzi o miejsce pracy. No jesteśmy już w zasadzie po podjętej decyzji, że idziemy w kierunku tego, żeby wybudować nowy urząd, ale do tego trzeba się przygotować dokumentacyjnie, no i oczywiście znaleźć na to również środki.
3: Samorząd zawarł już umowę na realizację koncepcji nowego urzędu. Nowy budynek miałby powstać na tej samej działce, na której stoi obecny urząd.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Zaglądamy na mapę pogodową naszego regionu. Pięknie w stolicy, czyli w Opolu 22 stopnie Celsjusza, ale synoptycy mówią, że odczuwalna to 24. Wiatr nam nieco przyspieszył, wieje z prędkością 17 km na godzinę z południa, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. W najcieplejszym momencie dnia mamy na termometrach zaobserwować tych stopni 26. Jakość powietrza wedle danych bardzo dobra.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Mamy święto na antenie Radia Opole do godziny 14. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, ale też Steven Tyler, bowiem cofamy się do roku 1987. Permanent Vacation, Aerosmith i oczywiście Ragdoll.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
6: Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Po reklamie.

rozwijać od 45 minut w kościele Piotra, w kościele Franciszkanów, tutaj w Opolu trwa msza święta za ojczyznę, a potem będzie przemarsz uroczysty właśnie na Plac Wolności i tam te uroczystości. Sporo dzieje się także na opolskim rynku, ale nie tylko, bo i w Głubczycach, i w Kluczborku, i w Kędzierzynie Koźlu, także pod zamkiem w Mosznej sporo tych wydarzeń, a nad działkami unosi się zapach grilla, szanowni państwo. I to było już widać 1 maja, wczoraj również i dzisiaj, także przejeżdżając koło działek dzisiaj na ulicy Sosnkowskiego, widziałem już sporo samochodów, sporo działkowiczów zmierzało do swoich rodzinnych ogrodów. Ważne, żeby ten dzień spędzić w dobrym nastroju, w dobrym humorze, a także dobrze się bawić i cieszyć się z tej 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji. 3 maja to pierwszy taki akt prawny w Europie, a drugi na świecie po Konstytucji amerykańskiej. I właśnie o znaczeniu tej ustawy zasadniczej z XVIII wieku dzisiaj Krzysztof Dobrowolski będzie rozmawiał z profesorem z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Historii, moim wykładowcą swoją drogą, szanowni państwo, tak ja studiowałem historię i będzie to profesor Marek Białokur. Człowiek z ogromną wiedzą, zatem też z darem do opowiadania, więc myślę, że na pewno coś państwo z tego skorzystają. 18 minut po godzinie 11 przed nami m.in. Troublemaker, ale będzie także Dobrze, że jesteś w wykonaniu zespołu Łzy z Adamem Konkolem. Myślę, że ta muzyka, którą zaproponujemy państwu na tę majówkę, będzie odpowiednia i dobrze będziecie państwo z Radiem Opole spędzać czas, nieważne czy w samochodzie, czy na działkach, czy w domu. Miejmy nadzieję, że będzie to piękny, cudowny i słoneczny dzień, bo przynajmniej synoptycy zapowiadają taki. Prawie 19 minut po 11, a za chwilę rozmowa Krzysztofa Dobrowolskiego z profesorem Markiem.

0: Witam Państwa w trzecim dniu świętowania. Mam nadzieję, że to nie osłabiło kondycji naszych słuchaczy, a mało tego, nawet może zaostrzyło apetyt na ciekawe rozmowy, a to za sprawą naszych gości. Dziś profesor Marek Białokur z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego uczy także w znakomitym trzecim liceum ogólnokształcącym w Opolu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam w ostatnim dniu majówki radiosłuchaczy.
0: Tak się składa, że nawet na co dzień jesteśmy po imieniu, więc od święta tym bardziej sobie to cenię, że możemy tak właśnie bezpośrednio mówić. A zacznę tak trochę prowokacyjnie, bo kiedy Konstytucja 3 maja została uchwalona w roku 1791 przez piękną córę Francję, przetaczała się krwawa rewolucja. I teraz lud francuski podobno się cieszył z tego powodu, bo tam obalono tego władcę absolutnego, monarchię, podcięto jej skrzydła, równość, wolność, demokracja i tak dalej. A tymczasem, jak się dobrze przyjrzeć, to ta rewolucja albo jej owoce wcale nie były dla ludu. Dlatego, że przy okazji trzeba podkreślić, wtedy powstawała Deklaracja Praw Człowieka. A człowiekiem w tamtejszych czasach nie były kobiety, nie był lud pracujący, nie był proletariat, ten chociażby, który później poszedł w pochodach pierwszomajowych. Przewracając trochę to spojrzenie na świat, zapytam, a dla kogóż w takim razie w roku 1791 były owoce pierwszej w Europie wspaniałej, nowoczesnej, demokratycznej, mądrej Konstytucji 3 maja?
1: Mówiąc najbardziej oględnie, dla rodzącego się narodu polskiego. W tamtym czasie ten naród zaczynał się rodzić, budzić dlatego, że kilkadziesiąt lat wcześniej, w zasadzie kilkanaście, część tego państwa została odebrana w wyniku pierwszego rozbioru. Dla narodu, który kształtował się w sytuacji, kiedy Francja się burzy w wyniku rewolucji, ale akurat ten rok 1791, kiedy u nas mają miejsce te przełomowe wydarzenia, najważniejsza uchwała Sejmu czteroletniego, to jest taki czas, powiedziałbym, w miarę spokojny, bo to jest pomiędzy erupcją tą pierwszą z lipca 1789 roku, a tym najkrwawszym okresem, który nastąpi w roku 1793 i 94, terror jakobiński. W roku 1791 zostanie w rewolucyjnej Francji uchwalona konstytucja. Deklaracja, o której mówimy, ona jest wcześniejsza, ona jest z tego pierwszego roku rewolucji. I oczywiście, jeżeli z dzisiejszej perspektywy spojrzymy, kiedy ktoś, kto ma ukończone 18 lat, nieważne czy jest kobietą, czy mężczyzną.
0: Nieważne z jakiego stanu.
1: Dokładnie tak. Jaki ma majątek, jakie miał pochodzenie. Ma pełnię praw politycznych, zarówno tych, żeby wybierać, a jak jeszcze ukończy nieco więcej lat, to i może być wybranym. To oczywiście nie brzmi to rewolucyjnie, ale musimy pamiętać, że na tamte czasy, te 235 lat wstecz, to była ogromna zmiana. Podam prosty przykład. Mamy w Konstytucji 3 maja mowę o prawach dla mieszczan. Oni nie uzyskują jeszcze pełni praw, ale samo to, że 24 przedstawicieli miast państwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, która w trakcie tej, czy w zasadzie w zapisie tej konstytucji integruje się w jedno państwo, to już nie jest Korona i Litwa, to, że mieszczanie mogli mieć swoich przedstawicieli na Sejmie i ci przedstawiciele mogli zabierać głos, oni nawet nie mogli jeszcze głosować, ale mieli szansę się wypowiedzieć, to była rewolucyjna zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej, bo wcześniej ci mieszczanie, choć mieli pieniądze, bardzo często pożyczane pieniądze magnaterii i nawet władcom, to politycznie nie mogli o niczym decydować. Ktoś powie, no dobrze, z perspektywy chłopów, którzy stanowili największą część społeczeństwa, nie mamy nawet zniesienia pańszczyzny.
0: No ale tyle, że trochę ograniczono te wpływy władców ziemskich, czy też szlachty, nie można było już chłopa tak traktować per noga, za przeproszeniem, jak do tej pory. To też już jest duży postęp w mentalności.
1: Dokładnie. I mowa jest tam o tym, że państwo bierze opiekę, bierze w ochronę. To może się wydawać, że to są tylko słowa, ale za tymi słowami z czasem pójdą konkretne decyzje. To, że Tadeusz Kościuszko 3 lata później, w roku 1794, kiedy wybuchnie ostatnie powstanie zaistnienia pierwszej Rzeczypospolitej, w obronie tej Rzeczypospolitej, wyda uniwersał połaniecki, sam przywdzieje sukmanę, a my będziemy celebrować dzisiaj bitwę pod Racławicami, było konsekwencją też tych decyzji. Więc musimy na to patrzeć szerzej, musimy patrzeć nie tylko z perspektywy konsekwencji i skutków bezpośrednich, ale tego, co było wcześniej, żeby sobie uświadomić, że dla wielu ludzi, na przykład dla szlachty, która miała pełnię praw, dla magnaterii, która miała czasami dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy dusz chłopskich i miasta pod kontrolą, to co zostało w konstytucji zapisane było czytelnym sygnałem. Panowie, pełnia waszej władzy się kończy.
0: A jeszcze mam pytanie o taki jeden czynnik, który wtedy powstał, czyli zniesienie liberum veto. Na ile to było ważne w budowaniu nowoczesnego państwa?
1: Jeżeli mogę, to odwołam się do współczesnego przykładu. Na ile liberum veto jest ważne? Mieliśmy przykład przekonania się w Unii Europejskiej, kiedy były decydowane kolejne sankcje nakładane na Rosję. Akurat w tej kwestii, nie do końca dla mnie zrozumiałej, Unia Europejska przyjęła, że wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą się na to zgodzić. I wystarczyło, że Viktor Orban, reprezentujący Węgry, powiedział liberum veto i żadne z tych kolejnych sankcji nie mogły wejść. Więc teraz, jeżeli to połączymy z faktem, że przez okres rządów dwóch Wettynów, dwóch Sasów na polskim tronie, w zasadzie nie można było podjąć żadnej konkretnej decyzji, a za tego drugiego przez okres 30 lat w zasadzie żaden Sejm nie doszedł do skutku, dlatego że magnateria, dlatego że obce mocarstwa, które ingerowały w nasze sprawy i dążyły do tego, żeby nie reformować tego państwa, bo zniereformowane państwo, państwo, które zachowywało liberum veto, to było państwo, w którym można było przekupić za przysłowiowe 30 srebrników dowolnego szlachciura, który później na Sejmie krzyknął liberum veto i dziękuję bardzo, nic nie może być uchwalone. Więc zapis konstytucji, że to liberum veto, które na początku miało sens, ale z czasem się nie tylko, że nie wykoślawiło, ale stało się narzędziem do tego, żeby ugruntowywać anarchię w państwie, zapisanie tego, że decyzje będą podejmowane większością, było sprawą niezwykle ważną.
0: No to pozostaje nam jeszcze zapytać koniecznie o nowum w ustroju naszej ojczyzny, która zresztą już wtedy stała u progu przepaści. Chodzi mi o trójpodział władzy. Mam nadzieję, że będziemy o tym mogli porozmawiać za godzinę. Przypomnę, profesor Marek Białokur z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, a także nauczyciel trzeciego liceum ogólnokształcącego, jest naszym gościem tej audycji.

0: Belly Resha i Snoop Dogg, szanowni państwo, utwór Satellite na antenie Radia Opole, a my teraz będziemy przenosić się do stolicy, bowiem z okazji obchodów święta 3 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie można oglądać rękopis aktu konstytucji z 1791 roku. Organizatorzy podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska jeden z najważniejszych dokumentów w historii Polski. Mówią o tym także ci, którzy już oglądali ten dokument.
1: Dokument jest w gablocie, jest wystawiony. Na pewno jest to interesujące, szczególnie jeżeli ktoś o nim opowiada. Jest to dokument pisany ręcznie, niedrukowany.
2: I prywatnie i zawodowo mnie to bardzo poruszyło.
3: Wyglądała bardzo ładnie. Pismo piękne, naprawdę.
4: Jest to ręcznie pisane i nawet są poprawki nad tekstem miejscami.
2: A co się czuje, jak się patrzy na taki dokument?
4: Dumę narodową. Że jednak była to pierwsza konstytucja w Europie i że chcieliśmy stać się bardzo nowoczesnym państwem i powinniśmy dalej do tego dążyć.
0: Zgadza się, ja również się z tym zgadzam. Polska konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Wydarzenie w kancelarii premiera zorganizowano wspólnie z Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szanowni państwo, za kwadrans będziemy mieli południe. Za kwadrans oczywiście na naszej antenie wiadomości, ale zanim to oczywiście jeszcze sporo dobrej muzyki, takiej akurat majówkowej. Dzisiaj także połączymy się jeszcze z naszą reporterką Joanną Matlak, która będzie śledzić dla państwa i relacjonować wydarzenia związane z dzisiejszym Narodowym Świętem. Będzie na Placu Wolności, gdzie będziemy mieli wojewódzkie obchody trzeciomajowego święta, ale ja myślę, że państwo są nie tylko na tych wojewódzkich obchodach, ale także w trasie na wypoczynek, również na działkach, w domach odpoczywacie i korzystacie z tego, że jeszcze będziemy mieli dzień wolny. Kleo i dom, a propos domu.

0: i Morgan Wallen przed chwilą na antenie Radio Apole. Słuchają nas Państwo na FM w internecie i DAB+. Właśnie mija południe.
1: Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Premier Donald Tusk o zmianie konstytucji. Kompleksową modernizację przejdzie rynek w Gorzowie Śląskim. Prace ruszą w czerwcu.
2: Wiadomości Radio Apole.
0: Prezentuje Katarzyna Plewnia.
1: Z rąk prezydenta RP Karola Nawrockiego Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. To najwyższe polskie odznaczenie. Podczas ceremonii na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent podkreślał, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. Sam odznaczony powiedział, że starał się zachować przyzwoitość i uczciwość.
3: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana.
1: Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. W białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów z Białorusią. A orderem Orła Białego prezydent Karol Nawrocki uhonorował także działaczkę opozycji w PRL, Hannę Łukowską-Karniej, Agnieszkę Duczmal, dyrygentkę Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, za znamienite zasługi artystyczne oraz Lecha Majewskiego, aktora filmowego i teatralnego, pisarza, poetę, malarza i scenarzystę, za osiągnięcia artystyczne.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Premier Donald Tusk uważa, że ewentualna zmiana konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Według słów rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, dziś Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji i dojdzie do tego na zamku w Warszawie. Donald Tusk mówił przed wlotem do Armenii, że prezydent Nawrocki wie, że jego pomysły nie zyskają większości konstytucyjnej w Sejmie.
4: Najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i takie zdrowe reguły demokracji. Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
1: A projekt nowej ustawy zasadniczej miałby zostać przedstawiony do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 roku.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W czerwcu początek, zakończenie w listopadzie. Mowa o kompleksowej modernizacji rynku w Gorzowie Śląskim za 5 milionów złotych. Magistrat na rewitalizację zdobył 4 miliony 100 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. Mieszkańcy chcą, by rynek pobudzić do życia, mówi Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
5: Ogródki, fontanny, taki mini amfiteatr, który będzie, to nam też pozwoli na różne koncerty. Wszystkie nasadzenia, które są, one zostają, będą nowe nasadzenia. Mówimy o dużych, kilkumetrowych drzewach, które będą jeszcze dodatkowo wsadzone. Będą deptaki z dwóch stron, miejsca parkingowe będą nowe. Także betonozy nie będzie, wręcz przeciwnie, zielono, przyjemnie, z ogródkami, z fontannami, dużo atrakcji i rekreacji.
1: Europejski Korpus Solidarności to program adresowany do osób od 18 do 30 roku życia, finansowany przez Komisję Europejską. Uczestnicy w ramach korpusu mogą wyjechać do jednego z 53 krajów w Europie i do roku udzielać się w wolontariacie. To inicjatywa mniej popularna od Erasmusa, ale bardzo ciekawa, zapewnia Amadeusz Hoffman, ambasador unijnego dialogu młodzieżowego przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych PROM.
6: Jest to jednorazowe, czyli możemy z tego skorzystać tylko raz w życiu, no ale w ramach tego mamy zagwarantowane mieszkanie, dostajemy kieszonkowe na każdy dzień, dostajemy pieniądze na wyżywienie, są nam zwracane koszty transportu. No i co jest od nas wymagane? Jedynie to, że musimy pewną pracę wolontariacką pełnić, natomiast to nie jest taka typowa praca 8 godzin, 6 dni w tygodniu, tylko 5 dni w tygodniu, po 6 godzin, chociaż zazwyczaj jest to w praktyce mniej.
1: Już we wtorek, 5 maja, do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
7: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji.
1: A letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca. A na koniec z kalifornijskiej bazy wystartowała rakieta wynosząca na orbitę satelitę radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MicroSAR oraz budowy konstelacji Polsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: w najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj na termometrach zaobserwujemy 26 stopni Celsjusza. Mogą pojawić się na niebie chmury, ale w operowaniu słońca raczej nie będą przeszkadzać. 24 stopnie Celsjusza, taka jest temperatura obecnie w stolicy regionu. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z południa. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do stopni 12. Natomiast jutro w najcieplejszym momencie dnia tych stopni będziemy mieli 26, ale jutro zdecydowanie więcej chmur.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 11 lat temu to był wielki hit Pharrell Williams i Daft Punk, Get Lucky, a my zostajemy z Państwem do 14. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Piękna, cudowna majówka, za chwilę łączenie z reporterką.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Po reklamie.

Witamy, szanowni państwo. Już za moment, w tej chwili będziemy przenosić się na Plac Wolności, gdzie trwają wojewódzkie obchody Święta Konstytucji 3 maja. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Matlak. Witam cię, Asiu, bardzo.

0: Dziękuję oficjeli wszelkiej maści, od administracji rządowej, samorządowej, władze miasta, parlamentarzystów też widziałam, radnych Opola, także bardzo dużo się tutaj dzieje. Właśnie w tej chwili gra orkiestra, wszyscy w skupieniu oczekują, za chwilę pewnie hymn państwowy zostanie odśpiewany, odegrany. Ja jeszcze przed samą uroczystością rozmawiałam z paroma mieszkańcami, którzy oczekiwali tutaj na rynku na wszystkich i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo bardzo poważnie podchodzą do tego święta. No i mówią, że co jak co, ale 3 maja naprawdę trzeba świętować.
1: Sporo flag wokół, a po oficjalnych obchodach także i sporo wydarzeń poza tymi oficjalnymi, czyli na rynku ja widziałem, że rozstawiła się duża scena.
0: Tak, tak, ta scena już tam przygrywa, już się wokaliści, muzycy rozgrzewają, także z dwóch stron miałam różne dźwięki, bo tutaj z jednej strony orkiestra, ta, która szła w pochodzie, a z drugiej strony ci muzycy rozgrzewający się na tej scenie. No właśnie, a co tam w tym programie artystycznym? O 13:00 koncert Radość Najpiękniejszych Dni, to w wykonaniu Studia Misji Głosu MDK w Opolu, będzie też etiuda historyczna, no także pokaz różnych pojazdów, motocykli, pokaz uzbrojenia, motocykli bojowych. No kto może, niech jeszcze tutaj na Plac Wolności, na rynek przyjdzie, bo sporo atrakcji dzisiaj.
1: Joanna Matlak, nasza reporterka. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za relację.
0: Dziękuję.
1: Joanna Matlak dzisiaj także dla Państwa będzie relacjonować w wiadomościach oraz na naszej stronie www.radio.opole.pl. A my za chwilę wracamy do historycznej rozmowy Krzysztofa Dobrowolskiego z profesorem Markiem Białokurem na temat Konstytucji 3 maja, a teraz na antenie The Coral.

0: koniec samowoli szlachty, a ograniczenie również praw szlachty gołoty, czyli takiej szlachty, która kiedyś coś miała, a już teraz nie ma nic i tylko bida piszczy po kątach, boso ale w ostrogach. Tak to mniej więcej wyglądało w okolicach końca XVIII wieku, kiedy powstała Konstytucja 3 maja w roku 1791. Profesor Marek Białokur, historyk z Uniwersytetu Opolskiego, jest naszym gościem, a ja chciałem zapytać w tej godzinie, jaką wagę miał jeden bardzo ważny czynnik, który wtedy w tej konstytucji się pojawił. Na wszelki wypadek dodam, że to pierwsza w Europie taka nowoczesna ustawa zasadnicza. Otóż chodzi o trójpodział władzy. To coś w ogóle wręcz rewolucyjnego. Coś, co mogło wywołać zawrót głowy, a nawet wyrywanie włosów u magnaterii szlachty arystokracji.
1: Bez wątpienia tak. Mówimy o XVIII stuleciu, mówimy o epoce świateł, mówimy o oświeceniu. Nie byłoby takiego kształtu władzy w Konstytucji 3 maja, gdyby nie długi proces, którego początki możemy dostrzegać w XVI, a nawet w XVII wieku, bo wtedy pojawia się bardzo poważna dyskusja na temat tego, na ile silna ma być władza monarsza. We Francji odpowiedź w XVII wieku pada: władza absolutna, król jak to słońce, w jego cieniu są wszyscy, pełnia władzy w jego rękach. Ale pojawiają się takie kraje jak Anglia, w której ta rywalizacja o władzę, gdzie królowie też chcieli mieć taką władzę, zostaje ograniczona przez gentry, czyli tamtejszą szlachtę. W Anglii zostaje po raz pierwszy w 1688 roku wprowadzone coś, co nazywamy monarchią konstytucyjną, choć Anglicy konstytucji nie mają. Na fali tych przemian w XVIII wieku do głosu dochodzą myśliciele. To nie są władcy, to nie są monarchowie, to są intelektualiści, jakby ich określili, którzy mówią, jeżeli państwo ma być skutecznie rządzone, jeżeli w tym państwie ludzie mają się czuć odpowiedzialni za to państwo, jeżeli mają płacić podatki, to muszą mieć poczucie sprawstwa. Dzisiaj to jest bardzo popularne słowo. I to wówczas Charles Montesquieu tworzy tą koncepcję, żeby rozdzielić władzę. Dzisiaj to określamy w logiczny i sensowny sposób, czyli ten, który stanowi prawo, władza ustawodawcza, a więc parlament, czasami jedno, czasami dwuizbowy, ale też tą władzą ustawodawczą może być rząd, może być monarcha, ale może mieć inicjatywę ustawodawczą, ale ona musi przejść przez organ, który ma charakter taki, iż pochodzi z wyboru powszechnego. Nie może być tak, że te stanowione prawo będzie również wykonywane i egzekwowane przez tą izbę, bo byłoby to trochę nielogiczne, dlatego że mogliby to prawo tworzyć pod siebie. Więc powołujemy organ władzy wykonawczej. W tamtym czasie tym powołaniem było też dziedziczenie, czyli monarcha, król, czasami cesarz, jak domniemano później, że tak też będzie, to on ma być tym najważniejszym przedstawicielem władzy wykonawczej. Ale żeby miał takie poczucie, że coś się zmienia i że nie jest sam w tym rządzeniu, to tak naprawdę społeczeństwa i narody dodają mu coś, co dzisiaj nazywamy rządem. W Konstytucji 3 maja zostało to nazwane Strażą Praw. Wtedy wystarczyło kilka ministerstw, dzisiaj ich mamy kilkanaście do najważniejszych kwestii, ale to był taki odpowiednik właśnie tego organu, który to prawo, które stanowił niezależny od niego element władzy, władza ustawodawcza, miał wykonywać, miał wprowadzać w życie. No i ten trzeci człon, czyli władza sądownicza. Dlaczego tak ważny jest trójpodział władzy? Dlaczego tak ważne jest to, że te organy są osobne? Bo wyobraźmy sobie, że ten, który stanowi prawo, ten, który to prawo egzekwuje, sam siebie ocenia z jego wykonania. Byłoby to z perspektywy tych przemian oświeceniowych cofnięciem się wstecz. Więc powołujemy niezależne sądy, które mają sprawdzać, czy zarówno ci, którzy to prawo uchwalili, jak i ci, którzy to prawo wykonują, postępują zgodnie z prawem, czy go nie naruszają. W efekcie niektórzy mówią, i zresztą ostatni spór, ostatnie 10 lat w Polsce też się o to toczył, że niektórzy mówili, że mieliśmy nadmiar władzy sądowniczej. Ale jeżeli te proporcje są dobrze rozłożone, jeżeli każdy z tych organów jest niezależny, jeżeli takie ładne słówko łacińskie, imponderabilia, czyli zgadzamy się co do rzeczy fundamentalnych, że są rzeczy ponad sporem, to jest bezpieczeństwo, to jest jedność, to jest integralność tego państwa, to jest wreszcie dbanie o szacunek jednego obywatela dla drugiego są zachowane, to wówczas to państwo

0: to wolniej lub szybciej, ale będzie posuwało się do przodu. Jeżeli nastąpi zachwianie tej równowagi, czyli jeżeli na przykład władza wykonawcza będzie kontrolowała władzę sądowniczą, o to też toczy się dzisiaj spór, to mając tą kontrolę, przekraczając prawo, będzie bezpieczna, że sędziowie ich nie ukarzą. To, co wówczas stworzono, to, co uchwalono w tej ustawie rządowej, bo taka była nazwa, było na tamte czasy, znowu to podkreślmy, rewolucyjne w swoim charakterze, w swojej literze i oczywiście było z tym dużo kłopotu, dlatego że musieliśmy się tego uczyć. Ale demokracja, tak jak niepodległość, to są zadania ciągle do wykonania.
1: A na ile te nowe zjawiska, które się u nas pojawiły, wymagały jednak pewnego przemielenia przez swoją mentalność, przyzwyczajenia, łatwo się wprowadzało w życie? Bo domyślam się, że aż tak rewolucyjne zmiany to nie przychodzą tak sobie po prostu, że wszyscy kiwają głową, ci zainteresowani, mniej zainteresowani, panowie szlachta, oczywiście tak, już nie będziemy bić chłopów ani takich zabijać bezkarnie, mieszczan też będziemy szanować. No ileż to musiało potrwać, żeby wszystko się, mówiąc tak potocznie, przyjęło, zaczęło być szanowane, a nawet może zyskało uznanie społeczne?
0: Jeżeli mogę, to posłużę się dwoma przykładami, dwoma porównaniami, które mam nadzieję, że będą czytelne. Kiedy Mieszko I ochrzczony został w 966 roku, to wprowadzał chrześcijaństwo do państwa gnieźnieńskiego, które było państwem pogańskim. I ktoś mi powiedzieć, dzisiaj się ochrzcił, jutro wszyscy są rzymskimi katolikami, chrześcijanami. No nie.
1: I chodzą na Jasną Górę.
0: Dokładnie. To był proces, który trwał przez długie, długie lata. I przykład z XX wieku. W momencie, kiedy upada komunizm, kiedy jest w Polsce okrągły stół, wybory czerwcowe, Tadeusz Mazowiecki zostaje premierem. Czy my jako społeczeństwo, jako naród z komunizmu wychodzimy w ciągu jednego dnia, czy jesteśmy wolni od naleciałości tamtego systemu, czy różnego rodzaju zależności nomenklaturowe, które zostały utworzone, one zostają przecięte jak mieczem? Nie, to też jest proces, który trwa. I dokładnie tak samo było z upowszechnieniem się, z przyjęciem, z akceptacją tego, o czym mówimy. Ci, którzy do tej pory rządzili i mieli w swoich rękach pełnię władzy, oczywistym było to, że są przeciwnikami takiego rozwiązania, bo skoro oni stanowili prawo, egzekwowali to prawo i sami siebie osądzali, a najczęściej mówili, rozsądzi nas Bóg, to nagle w momencie, kiedy okazuje się, że oni są jedną z trzech części tej władzy, a na końcu może ktoś przyjść i powiedzieć, hola, hola, ale przekroczyłeś na przykład budżet, decyzję o takiej wojnie nie możesz podjąć, bo nie masz akceptacji parlamentu, to była rewolucyjna zmiana. Większość ludzi się tego uczyła, też miejmy świadomość, że w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak powszechna edukacja. Więc mniej więcej 80% obywateli, choć ja samo to słowo się upowszechniało, ale tych, którzy mieszkali w tym państwie, to co pozostało po pierwszym rozbiorze, totalnie nie miała świadomości tego, co się dzieje. Dla przeciętnego mieszczanina i dla przeciętnego chłopa ważne było to, co on ma w przysłowiowym garnku, to, co jest najbliższe, żeby żniwa były dobre, więc to wszystko kiełkowało, na to potrzebny był czas. Ale gdyby nie było tego początku, gdyby nie było tych haseł, zacząłem od porównania i nim zakończę. To jest trochę jak wrzucenie kamyczka do stawu, w którym woda stoi. To pierwsze kółeczko, które się rozchodzi, jest bardzo małe. Ale z czasem okazuje się, że obejmuje prawie cały staw.
1: No i warto zapytać chyba, czy Konstytucja 3 maja ze swoją nowoczesną konstrukcją, bardzo wartościowymi postulatami, mogła opóźnić rozbiory i klęskę Rzeczypospolitej. Warto też zapytać, na ile pierwsza konstytucja na świecie, amerykańska, miała wpływ na tę naszą, polską, pierwszą w Europie. Profesor Marek Białokur, historyk z Uniwersytetu Opolskiego, jest naszym gościem, a za godzinę odpowiedź na te pytania.

0: Electric Light Orchestra Hold On Tight, szanowni państwo. To też jeden z symboli muzyki. Natomiast symbolem naszego kraju zdecydowanie jest dzwon Zygmunt. I właśnie jego dźwięk dał sygnał do rozpoczęcia uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie. Dzwonnicy uruchomili słynny dzwon, pociągając za sznury chwilę przed mszą za ojczyznę, która odprawiana była w katedrze na Wawelu. Tradycyjne uruchomienie dzwonu przyciągnęły na Wawel tłumy.
1: Niezapomniane wrażenia i ekscytacja bardzo, bardzo mocna. Ważny dzień, święto, tak? I no, chcieliśmy też dzieciom pokazać tutaj kawał historii.
2: Jest odlewem z dział wszystkich, nie? A jednocześnie niesie pokój, radość, piękny dźwięk, niezapomniany. I niesie radość, pokój, no, wszystko, co człowiek by sobie życzył.
0: A z Wawelu drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. Przed pomnikiem na placu Matejki odbyły się główne uroczystości, a wziął w nich udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja oczywiście zachęcam państwa, jak my tutaj wszyscy w Radiu Opole, do uczestnictwa w uroczystościach także w naszym regionie, bo to nie tylko sama stolica regionu, ale także inne miasta, takie jak Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Kluczbork i tak dalej, Namysłów, więc warto wybrać się, warto wziąć udział w tych wszystkich uroczystościach. A po oficjalnych uroczystościach sporo zabawy, sporo uśmiechu, także koncerty, również na opolskim rynku. Dlatego jeżeli macie okazję przyjechać, to jak najbardziej warto wybrać się, by posłuchać i wspólnie po prostu spędzić ten czas. Za 14 minut godzina 13 na naszym radiowym zegarze.

0: autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Trwa nabór wystawców na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego w Prudniku. Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów wyrobów regionalnych. Wydarzenie odbędzie się od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej w Prudniku. 3 dni, setki odwiedzających i wyjątkowa atmosfera. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl. Dołącz do nas i pokaż swoją twórczość. Prudnik zaprasza.
0: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, trzeci dzień maja. Zbliża się 13.
10: W stolicy regionu trwają obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O potrzebie nowej ustawy zasadniczej przekonuje prezydent Karol Nawrocki. Będzie też o dwuetapowej przebudowie szkoły podstawowej w Dąbrowie pod Opolem.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: Katarzyna Plewnia.
10: Obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w kraju i w regionie. W Opolu uroczystości zainaugurowała msza święta za ojczyznę w opolskiej katedrze. Po mszy w asyście wojska uczestnicy przeszli na Plac Wolności, gdzie miała miejsce część oficjalna. Z kolei rodzinny piknik organizowany przed opolskim ratuszem to propozycja artystyczno-rozrywkowa na 3-majowe świętowanie. Na opolski Plac Wolności z mikrofonem Radio Opole wybrała się Joanna Matlak.
11: Jest bardzo wielu mieszkańców, którzy też obrali takie barwy biało, czerwone, mają flagi, mają kotyliony. Nie brakuje oficjeli administracji rządowej, samorządowej, władze miasta, parlamentarzystów też widziałam, radnych Opola, także bardzo dużo się tutaj dzieje. No właśnie, a co tam w tym programie artystycznym? Koncert Radość Najpiękniejszych Dni to w wykonaniu Studia Misji Głosu MDK w Opolu. Będzie też etiuda historyczna, no także pokaz uzbrojenia, motocykli bojowych. No kto może, niech jeszcze tutaj na Plac Wolności, na rynek przyjdzie, bo sporo atrakcji dzisiaj.
10: Także w Głubczycach po oficjalnej uroczystości przed pomnikiem czynu zbrojnego również część artystyczna, w tym występ orkiestry Dentej Plania. A co jeszcze przewidziano w programie trzeciomajowych obchodów? Mówi Dominik Wąsik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
12: Zespół wokalny Pozytywki pod kierownictwem pani Honoraty Bondarewicz. Jest to zespół składający się z młodych harcerzy, no i wokalistka Melelipa, która znana w naszym powiecie głubczyckim szeroko. I w tym roku dzieci z przedszkola numer 3.
10: Z kolei w Kluczborku po wspólnym przemarszu pod Wielką Biało-Czerwoną Miejskie Centrum Kultury zaprasza do rynku na muzyczną majówkę od godziny 15. Gwiazdą będzie zespół Sobie, a muzą grający muzykę liryczną łączoną z rockowym brzmieniem.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji, mówił podczas rocznicowego przemówienia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki. Uroczystości związane z 235. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadnicze odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent mówił, że konstytucja uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy.
13: Nawet jej wielcy twórcy
0: przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja.
10: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W skład Rady wejść mają delegaci klubów i kół poselskich, eksperci oraz przedstawiciele różnych światopoglądów.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
10: Rusza przebudowa szkoły podstawowej w Dąbrowie w powiecie opolskim. Pierwszy etap inwestycji to termomodernizacja budynku. Zainstalowane będą w nim ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła. Budynek zostanie przede wszystkim docieplony, mówi Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt Dąbrowy.
13: Będziemy stosować tam dwie pompy sublimacyjne. To jest taka nowoczesna technologia. Oczywiście fotowoltaika jako zabezpieczenie w razie zwiększonej potrzeby ilości energii, ale też jedna zielona ściana. W tym przypadku akurat to będzie zielony dach. Jest to trudna inwestycja, bo musi się ona odbyć głównie w części wakacyjnej, czyli podczas nieobecności naszych dzieci.
10: Drugi etap prac obejmie adaptację auli na salę integracji sensorycznej. Modernizację przejdzie też boisko. Koszt realizacji obu zadań to ponad 5 milionów złotych. Inwestycja współfinansowana jest z pieniędzy unijnych. Są zielone, białe, nawet fioletowe i z roku na rok przybywa smakoszy szparagów. Na plantacji w Steblowie, w powiecie krapkowickim codziennie zbiera się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów tych warzyw. Jak się okazuje, świetnie sprawdzają się na grilla, mówi Marcin Galer, właściciel plantacji w Steblowie.
14: Najlepiej to lubię białe, masełkiem polane, tartą bułką. Dziewczyny na przykład, które sprzedają, one tam polecają, są jasnozielone, ciemnozielone. Te jasnozielone są jakby tam troszkę groszkowe, zależy później od sosu, od przygotowania. Czy to na grill, czy na gotowanie, czy w zupie. To dużo ludzi bierze na grilla. Nadziewają je na wykałaczki, żeby przez rusz nie powpadały. Po prostu posypać jakimiś fajnymi przyprawami, solą, pieprzem. No i grillować według siebie, bo jedni lubią al dente, po prostu takie chrupkie, twarde, jedni lubią miękkie.
10: Na majowego grilla będzie więc w sam raz, a sezon na szparagi potrwa do połowy czerwca.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
15: Pogoda.
9: No to Kasia zrobiła ochotę na te szparagi, szczerze mówiąc. 26 stopni Celsjusza obecnie w Opolu i myślę, że ten zapach grilla już unosi się nad naszym miastem. Część z Państwa zapewne też na uroczystościach i ta pogoda ma dzisiaj dopisywać aż do końca dnia. Małe tylko chmurki mają próbować poprzeszkadzać się słońcu, ale zbyt wiele nie wskurają. 1018 hektopaskali, tyle wynosi ciśnienie. Wiatr wieje z prędkością 18 km na godzinę z południa. O opadach ani słowa. No i dobrze.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć już teraz w tle na naszej antenie, a my z Państwem do 14. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, będzie o historii, ale też będzie sporo uśmiechu, wszak majówka.

wiem jak państwo, ale ja uwielbiam ZZ Top, szczególnie ten utwór Viva Las Vegas i te brody tych wspaniałych muzyków. Zawsze znak rozpoznawczy w przypadku ZZ Top. Gdzieś miałem jeszcze kilka płyt i nawet koszulka pewnie by się znalazła. Natomiast, szanowni państwo, mamy majówkę, która powoli dobiega końca. Wiem, że dzisiaj jeszcze mnóstwo uroczystości, mnóstwo zabawy, a także grille, spotkania ze znajomymi, ale powoli też trzeba będzie szykować się do powrotu. Wielu z państwa wyjechało poza miejsce zamieszkania, a my apelujemy o to wspólnie z policją, o to, by spokojnie, powoli wracać do domu, nie z dużą dozą brawury, bo kończy się to przeważnie tragicznie, w najlepszym przypadku sporym mandatem, a wiemy, że przez portfel także bardzo boli. Zapraszamy także państwa do odwiedzin naszej strony internetowej www.radio.opole.pl. Tam najświeższe informacje z naszego regionu. I dzisiaj jeszcze raz zawitamy do studia obok. Krzysztof Dobrowolski i profesor Marek Białokur dyskutują i rozmawiają na temat Konstytucji 3 maja, czyli pierwszego takiego europejskiego aktu ustawy zasadniczej. Przypominam, to druga na świecie po amerykańskiej Konstytucja. I z historykami zawsze warto rozmawiać na ten temat, a szczególnie z profesorem Markiem Białokurem, który zdecydowanie jest fachowcem w tej sprawie. Zatem za chwilę znowu Krzysztof Dobrowolski i profesor Marek Białokur z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. A muzycznie między innymi Kaja Jabłońska, Alex Warren i Brian.

0: Z wielkim przejęciem czasami słyszę, jak ktoś mówi o walorach Konstytucji 3 maja, jak mówi o dziejowej doniosłości tego aktu. A tymczasem warto zapytać, czy ten właśnie akt, który powstał w roku 1791, ze swoimi bardzo nowoczesnymi postulatami, konstrukcją ustrojową państwa, trójpodziałem władzy, reformami społecznymi, mógł się przyczynić do opóźnienia rozbiorów. Oto obiecałem, że zapytam pana profesora Marka Białokura, historyka z Uniwersytetu Opolskiego. A więc była szansa na to, że do rozbiorów by może nawet nie doszło.
1: No pamiętajmy, że to jest po pierwszym rozbiorze, więc tu już nie można było cofnąć historii. Ten rozbiór z 1772 roku się dokonał. Dla części stanowił otrzeźwienie, część społeczeństwa nawet go nie zauważyła i to, co wydarzyło się po kolejnych 20 latach, było też próbą uniknięcia bez wątpienia kolejnych. Więc odpowiadając tak bardzo konkretnie, cały Sejm czteroletni z 1788, który został początkowo tym był Sejmem normalnym, ordynaryjnym, w wyniku powiększenia w roku 90, między innymi po to właśnie działał w tej podwojonej liczbie, po to nie zakończył swoich prac, tylko kontynuował, żeby uchwalić jedną rzecz, silną armię, myśmy jej nie mieli. Na tle naszych sąsiadów, którzy mieli 670 tysięcy, jak łączymy armię austriacką, pruską i rosyjską, to było 200 plus 270 rosyjskiej, było 670 tysięcy. Myśmy w tym czasie mieli między 34 a 37 tysięcy wojska, licząc razem koronę i Litwę. Chodziło o tak zwaną aukcję wojska i to też konstytucja miała niejako przyklepać. Uznano, że jeżeli będzie to 100-tysięczna armia, to ona przynajmniej będzie mogła skutecznie odstraszyć potencjalnych zaborców przed rozbiorem. Więc gdyby, no ale to mówimy gdyby. Konstytucja przetrwała dłużej, gdyby się nie spotkała z bardzo szybką reakcją ze strony naszych sąsiadów. Gdybyśmy konsekwentnie wydawali pieniądze w tamtym czasie, no krótko mówiąc, na wojsko, to tak jak mamy dzisiaj tą sytuację, robimy to po to, żeby potencjalny przeciwnik 3 razy się zastanowił, czy nas zaatakować, bo skutecznie moglibyśmy się bronić. Więc była oczywiście taka szansa. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Jak startujemy z takiego poziomu, kilkadziesiąt tysięcy, 30 parę tysięcy, a nasi przeciwnicy, którzy ze sobą współpracują, nawet jeżeli jeden patrzy drugiemu na ręce, mają razem 670 tysięcy, no to pytanie, jaki musiałby być ten wysiłek z naszej strony, przekraczający nasze możliwości budżetowe, że przy połączeniu przez nich sił bylibyśmy się w stanie im przeciwstawić.
0: No i druga rzecz, ile czasu by musiało upłynąć, żeby skoordynować te działania?
1: Dokładnie. Więc tutaj mamy zaległości, które trwały kilkadziesiąt lat, stracone szanse na wzmocnienie się, począwszy od końca wieku XVII, ten czas epoki Wettinów, pomimo ich zwolenników, był stracony z punktu widzenia, bo myśmy się wtedy stali, jest takie określenie barwne, karczmą zajezdną Europy. Te wojska w okresie wojny północnej z lat 1700-1721, one wchodzą jak w masło. One rekwirują, one grabią, one wyciągają stąd środki, one wyciągają stąd rekruta nawet. To jest czas, kiedy mieliśmy się wzmacniać. Myśmy w tym czasie ulegali osłabieniu i te działania, które zostały podjęte, to był piękny akt ginącego państwa, który po roku został przykryty przysłowiową czapką. Dodajmy do tego jeszcze czynnik wewnętrzny, czyli zdrajcy. Nie na darmo dzisiaj Targowica, czyli zawiązana konfederacja tych, którzy uważali, że w Polsce złamano prawo uchwalając konstytucję, bo ona właśnie, co robiła? Przekreślała źrenicę wolności szlacheckiej, czyli liberum veto. Czyli krótko mówiąc, przekreślała to, że ci magnaci, którzy, że tak powiem, byli karmieni rosyjskimi pieniędzmi przede wszystkim, ta część społeczeństwa, która uwierzyła też Prusakom, działała na niekorzyść państwa, choć z ich perspektywy działała w interesie państwa, a na pewno w interesie własnym. I w momencie, kiedy był ten czynnik zewnętrzny, który działał poprzez czynniki wewnętrzne, wcześniej właśnie blokując na przykład reformy poprzez liberum veto, a w tym czasie ogłaszając akt Konfederacji Targowickiej, choć ona została zawiązana w Petersburgu. Caryca powiedziała, co macie robić, ale żeby wyglądało, że to jest polskie, to w tym małym miasteczku na Kresie. Nie na darmo jest dzisiaj też właśnie symbolem zdrady. Więc można powiedzieć, to państwo, które próbowało się uchronić przed upadkiem, żeby nie tyle co zrobić ten krok w przepaść, tylko żeby nie dać się zepchnąć w tą przepaść, one podjęło te działania. Tylko tu musiałyby być przysłowiowe wszystkie ręce na pokład. A tych wszystkich rąk na pokładzie nie było, a sam król, który początkowo był tym symbolem tych reform i umiejętnie próbował lawirować pomiędzy Rosją, Prusami a Austrią, a przede wszystkim w Petersburgu, w tym kluczowym momencie, kiedy toczyła się walka w 1792 roku w czerwcu i lipcu, uznał, że nie mamy szans, że jak on zrobi nie tylko krok w tył, ale zje własny język i wyrzeknie się Konstytucji 3 maja, to w ten sposób cokolwiek ocali. Przekonujemy się do dzisiaj. Rosja szanuje tych, którzy mają siłę. Rosja szanuje tych, którzy potrafią dać jej po łapach. Rosja nie szanuje tych, którzy we własnym narodzie mają zdrajców. Rosja nie szanuje tych, którzy wycofują się z własnych decyzji. Bo jeżeli nawet dzisiaj Putin żałuje tego, co zrobił w 2022 roku, to on tego publicznie nigdy nie przyzna. Bo co by to oznaczało? Podkopanie jego autorytetu. I słabość, oczywiście.
0: A skoro mówimy o tych czasach okołorozbiorowych, to też wtedy chyba Fidu Jurgielt, tak się to nazywało. Ale proponuję jednak na koniec, w końcu mamy święto, bardziej pogodny akcent. No i przypomnę tylko, że Konstytucja 3 maja to pierwszy akt takiej rangi w Europie. Natomiast drugi na świecie. Pierwsza była jednak konstytucja amerykańska. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do takiego modelu, że to, co jest w awangardzie, obojętnie społecznej, technicznej, gospodarczej, ekonomicznej, to przychodzi do Europy z pewnym opóźnieniem przez ocean z Ameryki. A jeśli chodzi o koniec XVIII wieku, to czy konstytucja amerykańska, jej konstrukcja miała jakiś wpływ na konstytucję 3 maja?
1: Z punktu widzenia kształtu modelu zarządzania państwem, jak popatrzymy, to zupełnie nie. Po pierwsze, Amerykanie nie mieli króla, myśmy go nadal mieli. Mało tego, jeszcze chcieliśmy ugruntować monarchię dziedziczną, bo wcześniej przez ponad 200 lat mieliśmy wolne elekcje. Z punktu widzenia władzy, jaką amerykański prezydent dostał, to trochę taki król, o czym dzisiaj przekonuje nas prezydent Trump. Jeżeli patrzymy na to, kto stanowił to prawo w Stanach Zjednoczonych, kto walczył też o niepodległość, to mamy oczywiście Kościuszkę, mamy Pułaskiego, ale pamiętajmy, że to Europejczycy pojawiają się na kontynencie amerykańskim w XVII wieku. Te pierwsze statki, nie mówię tutaj o tych odkrywcach i konkwistadorach, tylko ci, którzy zaczynają tworzyć te pierwsze osady, oni się tam pojawiają raptem 150 lat wcześniej. W większości to są Europejczycy. Bardzo wielu nawet nie myśli w kategoriach odrywania się od monarchii brytyjskiej w tym czasie, ale rodzi się ta pewna niezależność. I tutaj, dlaczego tak się stało, że w 1787 roku amerykańska konstytucja jest pierwszą w skali świata? Dlatego, że jest to teren dziewiczy w dużej mierze, że tam można podejmować pewne decyzje, które w Europie byłoby trudno, bo tutaj były ugruntowane systemy często od kilku wieków. Tam mamy dziewiczy obszar, dziewiczy teren, gdzie tworzy się to na tak zwanym surowym korzeniu. Wykorzystuje się różne wzorce. Obserwuje się to, co było złe w Europie, widzi się specyfikę lokalną, przyjmuje się konstytucję. Ale oczywiście o tym, że w Ameryce została przyjęta konstytucja, Europejczycy oczywiście wiedzieli. To, że w tym samym roku, czyli 1791, i w państwie, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, i we Francji będzie konstytucja, to było też w pewnym stopniu zdeterminowane i uwarunkowane tym, że pojawia się taki dokument, ale nie przeceniałbym tutaj w tym rozumieniu, że aha, Amerykanie mają od 4 lat, to my też musimy mieć. To nie w tych kategoriach działało, to bym bardziej nacisk położył na oświecenie, jako ten czas, to 18 stulecie, w której zaczyna się dokonywać zmiana w sposobie myślenia i tworzenia innego modelu sprawowania władzy.
0: To na koniec już takie pytanie, trochę prowokacyjne. Czy przydałaby nam się taka nowa konstytucja 3 maja 2.0?
1: Ja przypomnę, że ta konstytucja od razu była projektowana na ćwierć wieku. Od razu założono, że po 25 latach. Jestem zwolennikiem permanentnej dyskusji na temat kształtu prawa, natomiast od 97 roku, w przyszłym roku będziemy mieć 30-lecie naszej konstytucji, widzimy jej zalety, ale widzimy też jej mankamenty i uważam, że gdyby została powołana na forum parlamentu taka komisja, ale której założenie może idealistyczne byłoby trochę takie, że próbujemy to, co najlepsze zostawić, ale ze świadomością też, kiedy ona była uchwalana w 97 roku, nie byliśmy na przykład w Unii Europejskiej. Dzisiaj jesteśmy. Sytuacja międzynarodowa była inna. Nie byliśmy w Pakcie Północnoatlantyckim. Jest sporo kwestii, które warto byłoby przedyskutować, ale to nie powinno być obiektem takiego sporu ostrego politycznego, tylko debaty złożonej z prawników, parlamentarzystów, samorządowców, której dalibyśmy sobie czas na to, żeby coś takiego przyjąć I na końcu powinien wypowiedzieć się naród i ten projekt, który zostanie wypracowany przez większość, również jeżeli przez większość zostałby przegłosowany, uważam, że byłoby to sensowne, bo Polacy by się też poczuli po tych 30 latach po raz kolejny współodpowiedzialni za własne państwo, bo czuliby, że zadecydowali o tym, czy na przykład więcej władzy ma premier, czy więcej władzy ma prezydent, czy też może stajemy się republiką stricte parlamentarną i to parlament ma mieć decydujący wpływ. I ta kwestia zasadnicza, która dzisiaj w wielu kwestiach nas dzieli, czy prawo unijne jest prawem nadrzędnym wobec polskiej konstytucji, czy przyjmujemy w konstytucji, przepraszam bardzo, ale żadne rozstrzygnięcia zewnętrzne, jeżeli nie uzyskają zgody naszego sądu i nie uzna on, że nie jest to w sprzeczności z naszą konstytucją, nie mogą być implementowane. Widzimy, jaki dylemat ma obecny rząd z kwestią tego, żeby uznać małżeństwa osób tej samej płci, które są zawierane w innych krajach. No dziwnym trafem pan premier obiecywał, ale jak widać, sam w tej kwestii nie chce się wypowiadać.
0: No to w takim razie powinniśmy czekać na takie referendum, na ten etap, kiedy będziemy się mogli wypowiedzieć i później ciężko będzie o wymówkę, przecież ja z tym nie mam nic wspólnego. To dokładnie. Takie ludzkie, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję za to świąteczne spotkanie. Profesor Marek Białokur z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, a także nauczyciel w trzecim liceum ogólnokształcącym w Opolu, był naszym świątecznym gościem.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu jeszcze miłego czasu na te ostatnie chwile majówki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kłaniam się również. Krzysztof Dobrowolski.

I to już wszystko w naszym spotkaniu popołudniowo-porannym, bo rozpoczęliśmy o godzinie 11, przed 14 kończymy. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Zostawiamy Państwa w bardzo dobrych rękach, bowiem Magdalena Szybińska będzie mówiła o savoir-vivre na lotnisku i w samolocie, ale nie tylko, bo chodzi przede wszystkim o podróżowanie. Nam było miło gościć w Państwa domach. Życzymy miłego końca majówki. Do usłyszenia.

0: Drodzy słuchacze, nadeszła wiosna. Czas, gdy przyroda budzi się do życia, a soczysta zieleń zdobi nasze ulice, place i parki. Mieszkańcy regionu z energią wychodzą na spacery, dzieci bawią się na podwórkach, a codzienność nabiera nowego tempa i barw. W tych radosnych chwilach od poranka aż po wieczór towarzyszy wam sprawdzony głos regionu. Radio Opole. Informacje, muzyka i rozrywka. Zawsze tam, gdzie wy. Radio Opole. Blisko obywatela, blisko życia.
1: Autopromocja.
2: A Radio Opole słuchają państwo na FM, w internecie i DAB+, a że na zegarach już prawie godzina 14, to pora na wiadomości. Trzeciomajowe uroczystości w stolicy regionu z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz. Prezydent powołał Radę Konstytucyjną. Już za pół godziny w Chorzowie mecz Odry Opole z tamtejszym ruchem.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zaczynamy jednak od informacji z dróg. Jak podaje punkt informacji drogowej opolskiej GDDKiA w Brzegu na skrzyżowaniu ulicy Włościańskiej i Króla Jana III na drodze krajowej 39. Zderzenie pojazdów z udziałem dwóch aut osobowych i rowerzysty. Do tego zdarzenia doszło około kwadransa po godzinie 13 rannej. Mają być trzy osoby, w tym rowerzysta. Na czas prowadzonych przez służby działań ratowniczych ruch pojazdów odbywa się wahadłowo.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Niech żyje Polska rozbrzmiewało na Placu Wolności w Opolu. 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziła mieszkańców, służby mundurowe, władze wojewódzkie i samorządowe oraz kombatantów. Oficjalne obchody rozpoczęły się mszą świętą w opolskiej katedrze. Potem pochód ruszył w stronę Placu Wolności, gdzie głos zabrała m.in. Monika Jurek, wojewoda opolski.
4: Stajemy dziś pod biało-czerwoną flagą z poczuciem dumy i odpowiedzialności, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jednego z najważniejszych symboli państwowości, odwagi i troski o dobro wspólne.
5: Z uznaniem okazujemy dzisiaj szacunek twórcom polskiej Konstytucji 3 maja z 1791 roku za ich wyobraźnię, wiarę i odwagę stworzenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej, w której zapisano wizję demokratycznego porządku społecznego.
2: Mówił Robert Węgrzyn, wicemarszałek regionu. Trzeciomajowe obchody w stolicy województwa zgromadziły wielu mieszkańców.
6: Jesteśmy Polakami i to powinno być dla nas jedno z najważniejszych dni w roku.
7: Święto 3 maja jest dla państwa ważne?
8: Bardzo.
7: Dlaczego?
8: Jest to synonim naszej konstytucji, naszej wolności, tak? Naszych praw. Wreszcie państwo stało się silne.
9: Święto powinni wszyscy od małego dziecka uczyć.
2: Po oficjalnych obchodach na opolskim rynku przewidziano część artystyczną, m.in. naukę tańca, mazura, koncert oraz etiudę historyczną.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego obecną ustawę zasadniczą w kraju należałoby zmienić.
10: Karol Nawrocki odwołał się do trzeciomajowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
11: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
10: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
12: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
10: Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: A w skład Rady Konstytucji powołanej przez prezydenta weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. Podczas trzeciomajowych obchodów w Krakowie zadeklarował właśnie tę datę, a w programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia. W Europie Polsce przyznano 43 miliardy 700 milionów euro.
3: To przyniesie dzień.
2: Już za pół godziny piłkarze Odry Opole przystąpią do kolejnego ligowego meczu w spotkaniu 31. kolejki Bet Klik pierwszej ligi zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z tamtejszym ruchem. Po porażce z Polonią Bytom chcemy wrócić do naszej dobrej gry, którą prezentowaliśmy w ostatnim czasie, mówił Piotr Plewnia, trener Odry Opole.
13: Plan jest taki, żeby zniwelować atuty ruchu Chorzów, skrzydła bardzo szybkie. Szybkie przejście do ataku, musimy bardzo mądrze zarządzać sytuacją, w której to my mamy piłkę i każda strata musi być naprawdę pod dużą kontrolą, więc to są na pewno rzeczy, które nam pomogą osiągnąć dobry rezultat.
2: Odra Opole zgromadziła dotąd 38 punktów, co daje jej 13. pozycję w ligowej tabeli. Ruch Chorzów ma punktów 44, ale że 31. kolejka w toku, to obecnie klasyfikowany jest na 9. miejscu. Początek meczu w Chorzowie, przypomnę, 14:30.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Spoglądam za okno, przez okno redakcyjne i widzę, że tych chmur jest bardzo mało, zgodnie z tym, co zapowiadali na dziś synoptycy. Za to dużo, dużo stopni na termometrach, bo przeszło 23 stopnie w województwie. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, więc troszeczkę nam spadło w porównaniu z porankiem. Wiatr jest teraz słaby i umiarkowany, a wieje z południowego zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W niedzielne popołudnie słuchacie programu Radia Opole. Dzisiaj 3 maja, dziś świętujemy, ale jak zawsze wszystko u nas wolno, wolno z klasą. Majówka trwa, wielu z nas jest w drodze, część samochodem, część podróżuje pociągiem, a jeszcze część wysoko nad chmurami. I to właśnie tam dzisiaj się przeniesiemy, bo będą ciekawostki z lotniczego savoir-vivre. Klaskanie po wylądowaniu samolotu kiedyś było uznawane za nietakt. W klasycznej etykiecie podróżowania przyjęło się, że oklaski mogą wprawić załogę w zakłopotanie, bo przecież bezpieczne lądowanie to jest praca, a nie występ. Ale czasy się zmieniły. Dzisiaj coraz częściej traktuje się to jako sympatyczny gest wdzięczności, szczególnie na wakacyjnych kierunkach. Czyli klaskać można, ale z wyczuciem, bez owacji na stojąco, bez bisów. Zresztą o to też zapytamy już niedługo naszego gościa. Magda Szybińska, dzień dobry, witam. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole w programie Wszystko Wolno.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: To jest program Wszystko Wolno w Radiu Opole, no i w tym programie rozmawiamy o etykiecie. Tym razem etykieta wysokich lotów, bo będziemy rozmawiać o sprawach lotniskowych, a naszym gościem jest dzisiaj rzecznik prasowy lotniska w Katowicach-Pyrzowicach, Piotr Adamczyk. Cześć Piotr, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Etykieta lotniskowa, tutaj myślę, że to jest temat bardzo szeroki. Od czego w ogóle powinniśmy zacząć taką rozmowę? Od tego chyba, że bezpieczeństwo to jest podstawa podstaw wszelkich zachowań na lotnisku.
2: Zdecydowanie nawiązując nawet do tytułu programu, no na lotnisku zdecydowanie nie wszystko wolno i o tym należy pamiętać, ponieważ tak jak już wspomniałaś, bezpieczeństwo jest fundamentem funkcjonowania branży lotniczej, nie ma ważniejszej rzeczy niż bezpieczeństwo na lotnisku i wszyscy mamy na to bezpieczeństwo wpływ, nie tylko pracownicy lotniska, różnych firm, które funkcjonują na terenie portu, bo to, żebyśmy my mogli odlecieć samolotem w sposób właśnie bezpieczny, za to odpowiada szereg osób reprezentujących różne instytucje, to jest zarządzający lotniskiem, kontrola ruchu lotniczego, osłona meteorologiczna, firmy handlingowe, dostawcy paliwa, więc służba celno-skarbowa, straż graniczna, policja, więc bardzo dużo różnych firm i instytucji odpowiada za to, żebyśmy się czuli bezpieczni, ale też to, jak my się będziemy czuć bezpieczni, bardzo dużo zależy od nas, od naszego zachowania, od naszej postawy i jest parę takich fundamentalnych rzeczy, na które należy zwracać uwagę.
1: No to może zacznijmy od tego, że dobrym zwyczajem lotniskowym jest to, żeby nie spóźnić się na samolot, to znaczy przyjść o wiele wcześniej niż ten lot mamy zaplanowany.
2: Oczywiście, bardzo się cieszę, że właśnie ten temat został wspomniany, bo punktualność branży jest istotna, ale nie tylko punktualność linii lotniczych, ale też punktualność pasażerów, tak? I niestety nieprzestrzeganie tej zasady często rodzi sytuacje konfliktowe, stresowe dla obydwu stron, zarówno dla podróżnych, jak i dla obsługi, która pracuje na lotnisku i której zależy na tym, żebyśmy my sprawnie przeszli wszystkie odprawy, wszystkie te procedury. O czym mowa? Po pierwsze, jeśli podróżujemy samolotem na trasach krótko i średnio dystansowych, bardzo Państwa prosimy o przyjazd na lotnisko nie później niż, niż 2 godziny przed planowaną godziną odlotu. Co to oznacza? Jeśli odlot mamy zaplanowany na przykład na godzinę 12, to na lotnisku proszę, żebyśmy byli nie później niż o godzinie 10. Tak? Dajmy sobie te 2 godziny. Z kolei, jeśli lecimy rejsem dalekodystansowym, a takie z pyrzowickiego lotniska, szczególnie w sezonie zimowym, są dosyć mocno oferowane. Mówimy tutaj o rejsach na przykład do Meksyku, do Tajlandii, to są rejsy bezpośrednie, to tutaj zasada obowiązuje taka, że należy być nie później niż 3 godziny. Czyli znowu.
1: Im dalej, tym szybciej przyjeżdżamy.
2: Tak, a to wynika z tego, że na tych rejsach dalekodystansowych latają samoloty o większej pojemności, zabierające większą liczbę pasażerów, więc też ta odprawa dłużej trwa. I pamiętajmy, że to też nie jest tak, że my Państwa zapraszamy na lotnisku na te 2 godziny, Państwo przyjeżdżacie, a tu się już nic nie dzieje na tym lotnisku i czekacie na przykład pół godziny, aż się coś podzieje. Nie. Te 2 godziny wynikają z tego, że zgodnie z zasadami na 2 godziny w przypadku rejsów krótko i średnio dystansowych, na 2 godziny przed planowaną godziną odlotu otwierane są już stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, na których możecie Państwo nadać swój bagaż. I ja jeszcze rekomenduję inną rzecz. Jeśli mamy, na przykład tak jak z Opolszczyzny, jest kawałek, może niezbyt długi, ale no to te 90, około 90 minut takiej spokojnej jazdy na lotnisko w Pyrzowicach jest, no to też sobie dajmy tutaj jakiś dodatkowy bufor na wypadek wypadku, dłuższego postoju gdzieś po drodze, żebyśmy się po prostu nie spieszyli. Proszę uwierzyć, że podróż lotnicza i my sobie zdajemy z tego sprawę, dla znaczącej części naszych pasażerów to jest i tak stresujący moment. Jeśli dołożymy sobie do tego jeszcze opóźnienie, stres związany z tym, że się możemy spóźnić, no to się potęguje. A zestresowany pasażer to nie zawsze jest grzeczny pasażer.
1: No, lepiej mieć więcej tego czasu i troszkę się ponudzić.

0: niż później na urwanie
1: to
0: głowy,
1: prawda.
0: Na złamanie karku pędzić na ten samolot. Czyli tak, jeżeli mamy lot o 12, to znaczy, że o 8 rano już wsiadamy do samochodu i powoli na to lotnisko jedziemy.
1: Tak, jeśli jesteśmy tu z okolic Opola, to tak rekomendujemy, żeby sobie właśnie w to auto, żeby je odpalić i o godzinie 8 już wyruszyć w drogę na lotnisko. I rzeczywiście jest tak, że jak te procedury przejdą szybko, no to posiedzimy sobie na hali odlotów, poobserwujemy sobie ruch na lotnisku. Dla wielu osób to jest fascynujące i ten czas nam szybko bardzo minie. A jeśli się okaże, że coś się na drodze wydarzyło, a różne rzeczy się dzieją, jeśli się okaże, że na przykład nastąpiła ewakuacja terminalu ze względu na to, że jakiś pasażer pozostawił bagaż bez opieki, o czym zresztą pewnie za chwilę bardziej szczegółowo opowiemy, no to mamy jednak ten czas, tak? Mamy ten bufor, i jesteśmy w stanie z taką pełną świadomością na spokojnie te wszystkie procedury przejść, a na lotnisku jednak parę rzeczy się wydarzy, które wydarzyć się muszą, żebyśmy mogli wsiąść na pokład samolotu.
0: Zanim wejdziemy na pokład samolotu, to jeszcze dobrze by było nadać bagaż, jeżeli z takim bagażem lecimy. Jak się zachować, jakie są dobre praktyki właśnie w tym momencie na lotnisku, o tym w Radio Opole już za chwilę.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W programie Wszystko Wolno w Radiu Opole dzisiaj o tym, czego raczej nie wolno robić na lotnisku, jaka jest ta etykieta, jakie są zasady zachowania wtedy, kiedy wylatujemy w podróż samolotem. Piotr Adamczyk z lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach. Nadanie bagażu to jest taki newralgiczny moment, kiedy bardzo różnie możemy się zachować, niekoniecznie właściwie. I czego nie robić absolutnie?
2: No i tutaj znowu nie wszystko wolno na lotnisku. Czego nie wolno? Na pewno nie wolno stroić sobie głupich żartów. Dlaczego? Dlatego, że znowu bezpieczeństwo jest priorytetem i wszystkie kadry funkcjonujące na lotnisku są pod tym kątem mocno szkolone. My mamy regularne szkolenia, na których zwraca się nam uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem i to też pokazuje, jak duży jest to priorytet. W trakcie nadawania bagażu rejestrowanego na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej, obsługa, która reprezentuje firmę handlingową, która pracuje dla danego przewoźnika na danym lotnisku, z pewnością nas zapyta, czy w naszym bagażu, który nadajemy, znajdują się jakieś przedmioty zabronione do przewozu.
1: I to jest takie standardowe pytanie.
2: To jest procedura. Lotnictwo lubi funkcjonować w oparciu o procedury, bo one między innymi gwarantują znowu bezpieczeństwo. Tak? Coś jest wyskalowane, jest określone i my się tych zapisów trzymamy. I to pytanie, to nie jest przypadek, to nie jest kwestia ciekawości tego pracownika, że on chce się dowiedzieć, co my tam mamy, tylko on to pytanie musi zadać. I on je zadaje. I naprawdę, odpowiedź na to pytanie na zasadzie mam granat, mam amunicję, mam bombę, jeszcze z jakimś takim niezbyt błyskotliwym uśmiechem, to nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Ponieważ reakcja będzie tutaj jednoznaczna. Odprawa biletowo-bagażowa zostanie wstrzymana na check-inie, zostanie wezwany patrol saperów minerów ze Straży Granicznej, który na naszym lotnisku jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i czekają nas tutaj trojakie konsekwencje. I to na pewno. Dwie są pewne. Po pierwsze, zostaniemy cofnięci na koniec kolejki. Nasz bagaż zostanie dodatkowo sprawdzony, czyli przekopany. Dodatkowo otrzymamy mandat w wysokości 500 zł. No i trzecia konsekwencja może być najpoważniejsza i ona się wydarza z naszych obserwacji. Wynika, że w 99% takich przypadków, czyli informacja o naszym zachowaniu trafia do kapitana samolotu, z którym polecimy. A proszę pamiętać, że zasady w lotnictwie są jasne. Kapitan odpowiada za nasze bezpieczeństwo, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność jako kapitan samolotu, ale ma nie tylko obowiązki, ale ma też ogromne prawa. Jego prawem jest na przykład decydowanie o tym, kogo chce zobaczyć na pokładzie, z kim chce odbyć 5-godzinną podróż na przykład na Wyspy Kanaryjskie. Więc jeśli taki pasażer zachował się w taki sposób na check-inie, no to on nie rokuje generalnie. To może być tak, że zrobi znowu coś niefajnego na pokładzie samolotu, a tu jednak prewencja i przewidywanie jest dosyć istotne też w lotnictwie, no to decyzja kapitana jest jednoznaczna po takiej informacji. Tej osoby na pokład nie zabieram.
1: Ale przecież to był tylko żart. Takie tłumaczenia pewnie się zdarzają.
2: Oczywiście, bardzo często.
1: Wystarczą pewnie.
2: Bardzo często. Moglibyśmy być zaskoczeni, gdyby lotnictwo na świecie i w Polsce pojawiło się pół roku temu. Moglibyśmy powiedzieć, że nie wiemy, że nie wiedzieliśmy, tylko polska branża lotnicza funkcjonuje w takiej dużej okazałości od 2004 roku. W 2004 roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęliśmy masowo latać, wtedy było 8 milionów pasażerów, w tym roku będzie 70 milionów pasażerów. Lotnictwo jest dosyć wdzięcznym tematem w mediach i nikt mi nie powie, że się nie mówi o sytuacjach, w których pasażerowie zachowali się w taki sposób.
1: My bardzo często też w radio, ale niestety opowiadamy takie historie, że komuś się wpadł do głowy taki żart, żeby powiedzieć, że on ma w swoim bagażu bombę. To są słowa zakazane. Absolutnie.
2: Oczywiście.
1: Bomba, granat, ładunek wybuchowy, nie wiem, pistolet czy coś takiego, tak?
2: Tak. Śląski Oddział Straży Granicznej, który odpowiada za interwencję w takich przypadkach, mówimy tu o lotnisku w Pyrzowicach, od wielu lat bardzo dba o to, żeby tego typu sytuacje były nagłaśniane. Czyli każda tego sytuacja kończy się informacją do mediów. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ ma to charakter prewencyjny. Media też zresztą bardzo chętnie, za co dziękujemy, informują, żeby tak nie robić, że kolejna osoba nie poleciała na przykład do Meksyku z Pyrzowic, ponieważ sobie zdecydowała zażartować. Więc dlatego argument o tym, że ja nie wiedziałem, jest argumentem słabym, zresztą Brak znajomości przepisów nie zwalnia z ich stosowania. Taka jest zasada w branży lotniczej, zresztą w funkcjonowaniu każdego cywilizowanego państwa tak to wygląda.
1: I tutaj nie ma zmiłuj się. To nie jest tak, że żona zrobi wielkie oczy jak kot ze Shreka z bajki i do strażników granicznych jej poprosi, proszę pana, ja już na pewno zaręczę za tego mojego męża, że on tak w życiu nie zrobi. No nie ma zmiłuj.
2: Nie ma zmiłuj, bo jest to kwestia związana z bezpieczeństwem. A tak już na początku naszej rozmowy podkreśliłem, bezpieczeństwo jest fundamentem tej branży. Lotnictwo jest najbezpieczniejszą formą transportu i to się nie bierze znikąd. To się bierze między innymi z zasad, które obowiązują, z pewnej kultury bezpieczeństwa i to nie działa w taki sposób, że ona obowiązuje tylko jedną stronę, czyli pracowników branży lotniczej. Ona obowiązuje także osoby, które z usług lotnictwa korzystają. I naprawdę będzie nam wszystkim łatwiej, jeśli się do tych prostych, naprawdę prostych zasad dostosujemy, bo to nie jest lot w kosmos i okrążenie Księżyca, żebyśmy wiedzieli, że jeśli dostajemy takie pytanie, no to mamy po prostu odpowiedzieć zgodnie z prawdą. No oczywiście inna sprawa jest, jeśli odpowiemy zgodnie z prawdą i rzeczywiście mamy coś takiego, no ale wtedy te konsekwencje są jeszcze poważniejsze.
1: Wiemy już w takim razie, czego nie mówić, a czy my wiemy, że powinniśmy ten bagaż, który mamy przy sobie, bagaż podręczny, cały czas mieć na oku? Czy to jest taka dla nas już norma? To już jest standardem w naszych zachowaniach?
2: Niestety też statystyki, które prowadzimy, pokazują, że nie jest tak do końca. Właściwie nie ma tygodnia, żeby w Katowice Airport nie było akcji związanej z bagażem pozostawionym bez opieki, czy to na parkingach lotniskowych, czy też na terenie terminali pasażerskich. To jest kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, czyli to, żebyśmy pilnowali naszego bagażu przez cały nasz pobyt na terenie lotniska. Nie pozostawiajmy go bez opieki, no bo znowu, bezpieczeństwo, tak? Każdy pozostawiony bagaż bez opieki, a lotnisko to jest miejsce bardzo dobrze monitorowane pod kątem takiego systemu monitoringu, tak? My mamy w Pyrzowicach kilkaset kamer, jest ogromne centrum monitoringu i też służby są mocno wyczulone na nawet różnego rodzaju patrole, czy policji, czy straży ochrony lotniska, czy straży granicznej, czy w ogóle pracownicy portu, nawet, no ja też jestem ekstremalnie wyczulony na bagaż pozostawiony bez opieki, więc jeśli poruszam się na terenie terminali, zawsze zwracam na to uwagę, więc nie dziwota, że na to reagujemy. No i tutaj znowu mamy taką sytuację, że jeśli zawsze Straż Graniczna stara się zidentyfikować właściciela takiego bagażu pozostawionego bez opieki, no żeby obdarować go mandatem. W związku z tym, bo jest to wykroczenie i na to zwracajmy uwagę, ponieważ tego typu sytuacje potrafią sparaliżować pracę lotniska i to autentycznie. Jeśli bagaż zostanie pozostawiony w jakimś takim wyjątkowo krytycznym miejscu, załóżmy przed stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej i pasażer po kilkukrotnym wywołaniu się po ten bagaż nie zgłosi, bo często jest tak, że poszliśmy na przykład do toalety, jesteśmy rozkojarzeni, odeszliśmy na chwilę od tego bagażu, jest taka procedura, która natychmiast w systemie naszym nagłośnieniowym są puszczane komunikaty przypominające tak intensywnie o bagażu i że na przykład pasażer, który pozostawił bagaż zagubiony, bagaż w terminalu B, proszony jest o jego odbiór, to często jest skuteczne, bo ten pasażer się nagle reflektuje, gdzie jest mój bagaż i jakby na tym kończymy całą sytuację, więc to jest o tyle dobre, ale jeśli się okaże, że ten pasażer się po to nie zgłosi, no to wtedy należy wydzielić strefę, czyli ewakuować określoną część terminala. Jeśli to jest przed check-inami, no to wiadomo, że wstrzymujemy wtedy odprawy biletowo-bagażowe w danej części lotniska. No i następuje sprawdzenie takiego bagażu, które trwa zazwyczaj około godziny. No i w trakcie takiego sprawdzenia, no sprawdza się zawartość tego bagażu, tym się zajmują już pirotechnicy ze Straży Granicznej, specjaliści, którzy mają odpowiedni sprzęt, ale tutaj się też nikt nie spieszy, bo tutaj ta precyzja jest bardzo istotna.
1: Jest jeszcze jedna kategoria, o której warto pamiętać, że trzeba ją mieć przy sobie, to kategoria tych najmłodszych pasażerów. Zarówno bagażu powinniśmy pilnować, jak i swoich własnych dzieci.
2: Tak, powinniśmy pilnować swoich dzieci i też co warto na pewno zrobić w ramach też takiej szeroko pojętej etykiety lotniczej, to sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy podróży lotniczej na pewno mają ważny dokument tożsamości. Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, podróżujemy, załóżmy, z noworodkiem, bo zdarzają się takie podróże, ten mały obywatel też musi mieć dokument tożsamości. I tutaj nie ma znaczenia, że on ma na przykład pół roku, musi mieć dokument tożsamości. Każdy uczestnik podróży lotniczej musi mieć dokument tożsamości i na to też zwróćmy uwagę. No bo tu jest znowu, potem pojawia się element stresu, zagubienia, jakieś niepotrzebne nerwy, to może wpływać znowu na bezpieczeństwo, więc istotna sprawa.
1: W programie Wszystko Wolno w Radio Pola dzisiaj rozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa, o zasadach zachowania się na lotnisku i do tej rozmowy wracamy już po wiadomościach Radio Pola.

w Radiu Opole w świątecznym programie Wszystko Wolno. Dzisiaj nadal jesteśmy w majówkowym trybie, ale oczywiście z uważnością na dobre maniery. Kolejna ciekawostka z lotniczego savoir-vivre. Czy wiecie, że największe niepisane zasady obowiązują nie w kokpicie, tylko w kabinie pasażerskiej? Jedna z nich dotyczy na przykład oparcia fotela. W etykiecie podróży przyjęło się, że odchylanie fotela do tyłu powinno być wykonane z wyczuciem i najlepiej po uprzednim sprawdzeniu sytuacji za sobą. Czyli czy ktoś nie je właśnie posiłku albo nie pracuje na laptopie. Niby drobiazg, a potrafi wywołać większe emocje niż niejedne turbulencje. W samolocie też obowiązuje zasada, że komfort swój warto pogodzić z komfortem innych. A za chwilę sprawdzimy, jak w podróży nie stać się tym pasażerem, którego wszyscy zapamiętają i to niekoniecznie z dobrej strony. Zostańcie z Radiem Opole.

0: tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 3 maja. Oczywiście mamy święto Konstytucji 3 maja, ale w kalendarzu także Dzień Słońca. No i wygląda na to, że Słońce nie świętuje. Prezydent wręczył ordery Orła Białego. Wśród uhonorowanych jest m.in. Andrzej Poczobut.
1: Dzisiaj mamy do czynienia z momentem wyjątkowym.
0: Namysłowcy mundurowi uratowali seniorkę, która zasłabła w mieszkaniu. Mamy także ważną informację dla jadących autostradą.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 15 na zegarach, Daniel Klimczak. Dzień dobry i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Nie ma już utrudnień na ulicy Włościańskiej w Brzegu. To krajowa 39, gdzie, jak wiecie z wiadomości, doszło do wypadku z udziałem rowerzysty i 2 samochodów. W tym zdarzeniu ranna została 1 osoba. Zwolnijcie natomiast na 202 kilometrze A4 w kierunku Wrocławia. To między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na wysokości Jankowic Wielkich zderzyły się samochód osobowy i wóz ciągnący przyczepkę. W tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale jeden pas jezdni jest zablokowany, przez co na tej części trasy utworzył się około 6-kilometrowy korek. Strażacy interweniowali też na szlaku turystycznym w Jarnołtówku, gdzie pomagali w ewakuacji turysty, który doznał urazu nogi.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Policjanci z Namysłowa uratowali 94-latkę, która zasłabła podczas przygotowywania obiadu. Do tej sytuacji doszło dziś około południa. W mieszkaniu wybuchł pożar, relacjonuje podkomisarz Łukasz Wróblewski z namysłowskiej komendy.
3: Funkcjonariusze wyważyli drzwi i przystąpili do udzielania pomocy. Natomiast przybyli na miejsce strażacy do gaszenia pożaru. Po opanowaniu sytuacji seniorka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: W wiadomościach teraz zagranica. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Erywania na 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dziś ma zaplanowane spotkania z premierami Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Czech. Ma też rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem, który jest w drodze na szczyty. W szczycie tym weźmie udział 48 szefów państw i rządów.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 4 osobom odznaczenia Orderu Orła Białego. Najwyższym odznaczeniem, które można otrzymać w Polsce, zostali uhonorowani m.in. działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal. Pierwszy z wymienionych powiedział, że czuje się onieśmielony otrzymanym odznaczeniem.
4: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, którzy od momentu delegalizacji organizacji nadal prowadzą działalność społeczną.
0: Odznaczeni zostali także reżyser teatralny i filmowy Lech Majewski oraz działaczka opozycji antykomunistycznej Hanna Łukowska-Karniej. W wiadomościach jeszcze sport. W meczu 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Odra Opole mierzy się na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Obecnie trwa pierwsza połowa tego spotkania, dokładnie 31. minuta i od 16. minuty Ruch prowadzi w tym meczu 1-0.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Powiedziałem, że słońce dzisiaj nie świętuje, bo naprawdę bardzo mocno się musi napracować, żeby ogrzać Opolszczyznę do takich wartości, jakie mamy obecnie na termometrach, a te wynoszą 26 stopni i to jest maksimum, które na dziś prognozowali nam synoptycy IMGW. W nocy zachmurzenie małe, padać nie powinno, podobnie jak jutro w ciągu dnia, na termometrach w nocy 11, a w poniedziałek w ciągu dnia do 27 stopni. Jak komuś będzie za gorąco, to wiatr go skutecznie ochłodzi, bo ten może wiać z dosyć wysokimi prędkościami.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Po reklamie.
11: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Zaczynamy drugą godzinę świątecznego wydania programu Wszystko Wolno w Radiu Opole. 3 maja, majówka w pełni, a my nadal w trybie podróże, kultura i dobre maniery. I tutaj od razu uprzedzam, że dziś wyjątkowo nie ma programu na kocią łapę i na psa urok, bo w dni świąteczne, taki jak ten, no właśnie rozmawiamy o etykiecie. Ciekawostka z lotniskowego świata i savoir vivre podróżowania. Na wielu dużych lotniskach obowiązuje zasada, że pierwszeństwo w kolejce do kontroli bezpieczeństwa ma spokój i organizacja, a nie szybkość. Brzmi przewrotnie? Ale chodzi o coś bardzo prostego. Osoby, które wcześniej przygotują dokumenty, zdejmą zegarki, wyjmą elektronikę i nie blokują kolejki, są postrzegane jako dobrze wychowane podróżniczo. Na takich lotniskach jak Singapur Changi Airport czy Amsterdam Schiphol Airport to wręcz część kultury podróżowania. Płynny ruch, zero chaosu, maksimum szacunku dla czasu innych. W praktyce wygląda to tak, że nie ten wygrywa, kto biegnie, tylko ten, który jest gotowy. A my za chwilę sprawdzimy, jak elegancko podróżować w tłumie i dlaczego, przepraszam, na lotnisku działa szybciej niż sprint do bramki. Magda Szybińska, raz jeszcze witam. Zostańcie z Radiem Opole.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
2: Wracamy w Radio Opole w programie Wszystko Wolno do rozmowy z Piotrem Adamczykiem z lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach. Rozmawiamy o zasadach savoir-vivre, kiedy jesteśmy na lotnisku, a potem też kiedy wsiadamy do samolotu. Ale zanim wsiądziemy, no to różne pomysły nam przychodzą do głowy. Na przykład takie, żeby zredukować trochę napięcie i wypić coś, co ma procenty. Czy to jest zgodne z etykietą, z zasadami savoir-vivre, z dobrym zwyczajem?
3: Alkohol w podróży lotniczej my kategorycznie odradzamy z różnych powodów. Po pierwsze, jeśli wypijemy przed samym odlotem, może się okazać, że zostaniemy przez obsługę handlingową zakwestionowani na rejsie. Obsługa handlingowa ma takie prawo. My zresztą kupując bilet lotniczy czy tam wakacje, podróż, akceptujemy warunki przewozu. Często jest tak, że tych warunków nie czytamy, bo to dosyć obszerny dokument. Ja zazwyczaj w nich jest napisane, że pasażer pod wpływem alkoholu i tam nie jest określona liczba promili, tylko pod wpływem alkoholu, widocznym wpływem alkoholu, może zostać niewpuszczony na pokład i to przysługuje obsłudze. Zresztą kapitan może nas nie zaakceptować. Już mówiliśmy o tym, że kapitan może bardzo dużo generalnie.
2: Chodzi o to, że taki klient jest bardziej awanturujący się, nawet kiedy jest w krawacie.
3: Tak jest. Może być bardziej awanturujący się. Oczywiście tu nie ma reguły, ale tu znowu działa zasada prewencji, tak? Że lepiej unikać, niż potem leczyć przyczyny w jakiś taki często bardzo trudny dla wszystkich osób sposób, więc lepiej my odradzamy spożywanie alkoholu, odradzamy też spożywanie alkoholu na pokładzie samolotu, ponieważ alkohol działa na wysokości przelotowej z różnych takich przyczyn związanych z ciśnieniem, które tam panuje, z zawartością

0: tlenu w kabinie. No, potrafi działać ze zdwojoną mocą. Możemy się też zachowywać pod jego wpływem troszkę inaczej niż na ziemi. Więc unikajmy. Alkohol w branży lotniczej i w podróży lotniczej no, nie jest zdecydowanie wskazany.
1: A czy dobrym zwyczajem jest stanie w kolejce już od samego początku wejścia na lotnisko do tego, żeby wejść na pokład samolotu?
0: Jeśli chodzi o to, to są różne preferencje i są różne taktyki wśród pasażerów. To akurat nie oceniamy tego, tak? Jeśli ktoś chce już ustawić się w kolejce do gate'u, czyli do miejsca, gdzie trwa boarding, gdzie pasażerowie są wpuszczani przez obsługę handlingową na pokład, czy do autobusu, czy już bezpośrednio na płytę i przechodzą pieszo do samolotu, no to obserwujemy, że niektórzy lubią się ustawić 30-40 minut przed rozpoczęciem boardingu, niektórzy ustawiają się w ostatnim momencie. No nie ma tutaj zazwyczaj reguły. I tak wszyscy polecimy. Tak samo jeśli chodzi o ustawianie się w kolejce do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy chcą nadać bagaż wcześniej, bo na przykład mogą się obawiać kolejek przed kontrolą bezpieczeństwa, tak? I to jest zrozumiałe, ale zazwyczaj wszystko jest w taki sposób skonfigurowane, że jeśli nie ustawimy się pierwsi w kolejce, będziemy nawet w ogonie tej kolejki do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, to i tak spokojnie ten bagaż nadamy i zdążymy przejść tą kontrolę bezpieczeństwa też sprawnie. Może zajmie nam to troszeczkę czasu. Preferencje są tutaj różne, ale absolutnie tego nie oceniamy i też to ustawianie się nie ma tam nic wspólnego z jakąś właściwą etykietą lotniczą.
1: Czy powinniśmy się obawiać tego, że samolot może polecieć bez nas?
0: Możemy się obawiać tego, że samolot może polecieć bez nas i zazwyczaj nastąpi to z naszej winy, tak? Szczególnie jeśli jesteśmy już szczęśliwie nadaliśmy bagaż, przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, jesteśmy na hali odlotów, już czujemy się tak spokojnie, spełnieni i możemy się na przykład zagubić na strefie bezcłowej, robiąc zakupy, kupując perfumy, kupując słodycze, kupując jakieś inne przedmioty. A dlaczego? Dlatego, że jest generalnie tak, że boarding, czyli gate, miejsce, w którym wchodzimy, jesteśmy już, to jest taki ostatni element kontroli przed naszym wejściem do samolotu, jest zamykany zazwyczaj na 20-25 minut przed planowaną godziną odlotu. Czyli znowu, jeśli mamy godzinę tą 12, to o 11.35, 11.40 już ta ostatnia bramka, już na tej hali odlotów, ona zostanie zamknięta. A jak bramka już zostanie zamknięta, to naprawdę niezwykle rzadko się zdarza, żeby została otwarta. Bo to już jest, boarding jest zakończony, zresztą zazwyczaj będziemy kilkukrotnie wywoływani.
1: Last call.
0: I to z imienia i nazwiska już bezpośrednio. To już wiadomo, że to chodzi o nas, więc nie prześpimy tego momentu, bo po prostu nie polecimy. I niestety zdarzają się czasami takie sytuacje, że samolot stoi dziobem do gate'u i go po prostu widać. I ci pasażerowie już po zamknięciu bramki przychodzą i mówią, no ale jeszcze ten samolot widzę, czemu mnie państwo nie wpuścicie? Ale takie są procedury linii lotniczej. Branża lotnicza opiera się na punktualności, na przestrzeganiu procedur i te procedury związane z boardingiem, one znowu są bardzo istotne dla linii. Jeśli będziemy je łamać, to one nie mają sensu, tak? Musimy je przestrzegać i linie bezwzględnie przestrzegają tych procedur. Zapadła decyzja o zamknięciu bramki, pasażerowie nie zdążyli, nie stawili się pomimo kilkukrotnego wywoływania. Trudno. Dostali szansę, nie skorzystali z tej szansy. Tego nasłuchujmy. No i pamiętajmy o tej zasadzie, żeby pilnować tej godziny też zakończenia boardingu, żeby się na niego nie spóźnić.
1: To jest po prostu dobry zwyczaj. Być trochę wcześniej niż przewiduje to godzina startu. Lepiej poczekać niż się spóźnić. Tak. Spóźnić zawsze się zdążymy.
0: Tak.
1: Tego nie polecamy. Za chwilę wsiądziemy w takim razie na pokład samolotu, bo tutaj tej etykiety mamy mnóstwo całe. Mnóstwo.
0: Tak.
1: Czego robić, czego nie wolno robić, czego się nie powinno robić, jak się nie powinno zachowywać, a co jest wskazane. O tym powiemy za kilka minut.

0: wsiadamy na pokład samolotu dzisiaj w programie Wszystko Wolno w Radiopole razem z Piotrem Adamczykiem z Katowice Airport. Nie wiem od czego w ogóle zacząć, bo tutaj tych etykietalnych tematów jest bardzo mnóstwo. Zacznijmy od tego, że każdy ma swoje miejsce w samolocie, jeżeli takie miejsce zostało mu wyznaczone albo wcześniej sobie je zarezerwował. Co jest dobrym zwyczajem przy samym wchodzeniu na pokład samolotu?
1: Dobrym zwyczajem jest zachowanie spokoju, nie przepychanie się. Dobrze wiemy, że przejścia w samolocie są wąskie, więc na siłę dążenie do swojego miejsca, które jest na przykład w środku samolotu, gdzie jeszcze inni pasażerowie próbują usiąść, włożyć swoje bagaże do tych bagażników, które są nad głowami, zająć miejsce, a wiadomo, że jest wąsko w samolocie. I to przejście jest wąskie i wejście potem w rząd foteli jest także wąskie, więc tu istotną sprawą jest cierpliwość. Nie spieszmy się, samolot i tak nie wystartuje, dopóki my wszyscy nie siedzimy, dopóki wszystkie bagaże nie są odpowiednio powkładane, schowane, czy to pod fotel, czy w bagażnikach. Tu nie ma sensu się spieszyć, i tak już jesteśmy na pokładzie, cała procedura odbyła się z powodzeniem, na pewno polecimy, a święty spokój się tutaj przyda.
0: Czy zamienianie się miejscem w samolocie to dobry pomysł?
1: Tak, nie ma nic, nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy się takim miejscem zamienili. Co się czasami zdarza, wiemy jak jest na przykład w liniach niskokosztowych, niektóre osoby czasami rezygnują z zakupu miejsca, a jeśli podróżują w jakiejś grupie, no to są potem porozrzucane po tym samolocie, no bo tak ten system działa i często zdarza się tak, że dogadują się na przykład z współpasażerem, bo się okazuje, że jemu będzie też pasowało się zamienić, a dzięki temu moja żona, partnerka, partner będą siedziały koło mnie, zrobimy taki szacher-macher i będzie wszystko w porządku? Jak najbardziej. Można to zrobić, tylko zróbmy to w odpowiednim momencie. Nie róbmy to, jak już siedzimy, to nie róbmy tego przed startem, no bo przed startem załoga przygotowuje samolot do startu. Nie róbmy tego zaraz po tym, jak samolot się oderwie, no bo wtedy jeszcze kontrolka zapiąć pasy się świeci. Jak już jesteśmy na tej wysokości przelotowej, to spokojnie możemy się wtedy zamienić. Zazwyczaj tym samolotem polecimy godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć, więc jeśli poczekamy z tą zamianą te 20-30 minut, to się nic nie stanie.
0: Chyba taką naczelną zasadą już na samym pokładzie jest to, że to załoga zawsze ma rację.
1: Tak, oczywiście, bo załoga odpowiada za nasze bezpieczeństwo, więc ona ma rację, jeśli nas o coś prosi, to wykonujemy te polecenia.
0: A o co może prosić? No na przykład o zapięcie pasów.
1: Może prosić na przykład o zapięcie pasów. Jeśli pasy są zapięte, jeśli kontrolka zapiąć pasy się pali, no to nie jest dobrym pomysłem, żebyśmy spacerowali akurat w tym momencie do toalety. A dlaczego? Bo to już nawet, jeśli już chcemy łamać tą zasadę, okej, no to robimy to, rozumiem, z pewną świadomością, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale pamiętajmy o tym, że my się poruszamy wtedy po pokładzie samolotu, jeśli się pali kontrolka, no to znaczy, że wlatujemy w strefę turbulencji. I niech na przykład wpadnijmy w dużą strefę turbulencji. Jesteśmy takim wolnym elektronem wtedy w tym korytarzu. Nasze ciało może kogoś uderzyć, zrobić komuś krzywdę. To, że my sobie zrobimy, świadomie podejmujemy to ryzyko. Tak? Zresztą załoga zazwyczaj nie dopuści do tego, żebyśmy się poruszali. Nawiasem mówiąc, ja rekomenduję, żeby jednak pasy mieć zapięte w samolocie przez całą podróż, nie zwracać uwagi na tą kontrolkę. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to ich nie rozpinajmy. Pamiętajmy o tym, że w lotnictwie jest coś takiego jak turbulencje w czystym powietrzu, czyli warunki atmosferyczne nie wskazują na to, że mogą być turbulencje. Radar pogodowy też nam niczego niepokojącego nie pokazuje, a nagle samolot w pewnym momencie potrafi opaść na przykład o 50 metrów. Tak? Nie mamy wtedy i nie jesteśmy w stanie się na to przygotować, załoga nie jest nas w stanie na to przygotować, a my jesteśmy w stanie na to zagrożenie się przygotować, mając właśnie zapięte pasy, więc rekomenduję, żeby pasy były zapięte przez całą podróż. I tu kolejna sprawa, dosyć istotna, to znaczy po lądowaniu samolotu nie rozpinamy od razu pasów. Rozpinamy je dopiero w momencie, kiedy samolot wjedzie na stanowisko postojowe i ta kontrolka zgaśnie. I to...
0: Jak to? Przecież trzeba jak najszybciej wstać, żeby wyciągnąć swój bagaż, żeby ustawić się już do wyjścia.
1: To jest najgorszy z możliwych pomysłów z perspektywy bezpieczeństwa. Niestety branża lotnicza zna wiele takich przykładów, w których właśnie już w trakcie kołowania na ziemi samolot na przykład doszło do zderzenia, tak? Samolot zderzył się z pojazdem jakimś lotniskowym, z innym samolotem. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się tego typu sytuacje. Nieprzypadkowo jest ta procedura, w której to kontrolka zapiąć pasy gaśnie dopiero w momencie, kiedy jesteśmy już bezpiecznie, samolot ma zgaszone silniki, zaciągnięte hamulce, podłożone są czoki pod koła, bezpiecznie sobie stoi na stanowisku postojowym, tak, wtedy możemy rozpiąć pasy i wstać i sięgnąć po nasz bagaż. I tutaj też jakieś gwałtowne ruchy w tym zakresie, jakiś pośpiech w biegu do drzwi. Mnie to często bawi, bo pasażerowie biegną do tych drzwi, a potem jeszcze przy tych drzwiach stoją następne 10 minut, bo się okazuje, że nie ma na przykład schodów, tak? Na spokojnie. Naprawdę spokój nas zawsze uratuje, a tym bardziej w branży lotniczej. Pamiętajmy zresztą też o tym, że to, że my wyjdziemy jako pierwsi z samolotu, to nie spowoduje, że my jako pierwsi, jeśli mamy bagaż rejestrowany, to ten bagaż odbierzemy z karuzeli. Bo oczywiście zgodnie z prawem Murphy'ego, jeśli będziemy pierwsi przy karuzeli, to nasz bagaż przyjedzie jako ostatni. I to się często sprawdza, ta zasada. W związku z tym spokój, cierpliwość i dzięki temu wszystkim będzie łatwiej. I Państwu jako pasażerom, pamiętajcie Państwo, że zazwyczaj jest Was około 180, 240 do 240 na pokładzie, bo są takie najpopularniejsze samoloty, jeśli chodzi o liczbę foteli, no i też obsłudze generalnie.
0: Podobno powinno się wychodzić rzędami, nie tak, że każdy wychodzi, kiedy ma ochotę z samolotu, tylko po kolei rzędy od pierwszego do środkowego, no i w drugą stronę tak samo, od ostatniego.
1: Takiej sytuacji jak żyję, to jeszcze nie widziałem.
0: W idealnym świecie tak być powinno. Porozmawiamy jeszcze o trzech ważnych rzeczach związanych z savoir-vivrem w samolocie. Otwieranie okien, znaczy odsłanianie okien, czy to jest w porządku, czy nie?
1: Tak, to jest w porządku, z tym, że pamiętajmy o tym, że przy starcie okna zawsze muszą być odsłonięte. Często się pasażerowie pytają, dlaczego muszą być odsłonięte. A dlatego, że jeśli doszłoby na przykład start i lądowanie, to są dwie najbardziej newralgiczne części operacji lotniczej. No i tu znowu chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby załoga miała, jeśli by się coś wydarzyło, nie wiem, doszłoby na przykład do utraty siły nośnej, samolot wypadłby z drogi startowej, żeby był dobry ogląd sytuacji przez okna, co się dzieje na zewnątrz na przykład.
0: Jest taki trójkąt w samolocie, tak, który wskazuje stewardesie odpowiednie miejsce do popatrzenia, odpowiedni kąt.
1: Tak. I to ma znaczenie, czyli musimy widzieć, co się po prostu dzieje wokół samolotu w razie sytuacji jakiejś awaryjnej, więc pilnujmy tej sytuacji. Jak już jesteśmy w powietrzu, no to możemy sobie tym naszym okienkiem, albo jeśli są szyby przyciemniane automatycznie, bo w niektórych samolotach tak jest, że nie mamy tej zasuwki, tylko po prostu robimy to za pomocą przycisków, to możemy już tym działać jak chcemy, więc tu droga wolna.
0: Druga sytuacja, Piotr, z życia wzięta. Ściąganie butów na pokładzie, tak czy nie?
1: No zdecydowanie nie. Pamiętajmy, że jesteśmy w jakiejś społeczności na pokładzie tego samolotu na pewien krótki czas i szanujmy się nawzajem w tej społeczności. To jest bardzo fajne, jeśli siebie szanujemy. To, że nam to nie przeszkadza, to nie znaczy, że naszemu współpasażerowi nie będzie przeszkadzało, więc ze względu na szacunek do otoczenia, do innych współpasażerów, absolutnie nie.
0: No i na koniec chyba nasza ulubiona taka przypadłość Polaków, mam na myśli klaskanie w samolocie.
1: Tu nie zgodzę się, że to jest przypadłość Polaków, ponieważ inne nacje też lubią sobie poklaskać, a z tego co wiem, absolutnie załogom czy pilotom to nie przeszkadza, tak? To jest bardzo miły gest, a czasami spotykam się z jakimś takim samobiczowaniem, o, że tylko my klaszczemy, że jak to inne nacje nie klaszczą. Inne nacje to potrafią klaszczeć jeszcze głośniej niż my, więc, a szczególnie jeśli mamy na przykład trudne lądowanie, bo w trudnych warunkach atmosferycznych jest jakaś burza, jest mocny wiatr.
0: Ale klaszczemy jeszcze faktycznie, czy to już powoli zaczyna ten zwyczaj?
1: Zależy. Zbierać? Właśnie jeśli czasami jest taki, jak to mówi młodzież, vibe na pokładzie, że nawet jeśli to lądowanie jest normalnie, jest ładna pogoda, no nagle się okazuje, że klaszczemy, tak? Mm-hmm. No i super. To,
0: a pilot to w ogóle słyszy?
1: Generalnie nie, no bo siedzi za tymi drzwiami, ale no, słyszą to na przykład stewardzi, stewardesy, które z nami przez cały lot przebywały. Dlaczego w taki sympatyczny sposób nie podziękować załodze za dobrze wykonaną robotę? Ja wiem, że to jest ich obowiązek, żeby tą dobrze wykonaną pracę wykonywać, ale my też lubimy, jak dobrze wykonujemy pracę, bo jest to nasz obowiązek, jak ktoś nas pochwali, więc absolutnie
0: przy
1: klaskaniu nie ma nic absolutnie nie złego i absolutnie też nie jest to charakterystyczne dla nas. Generalnie cały świat klaszcze, Dużo zależy od tego, jakie są okoliczności, no, ale klaszczę.
0: Powiem Ci, Piotr, że za tę naszą dzisiejszą rozmowę to też brawa Ci się należą.
1: A dziękuję uprzejmie, dzięki. Również bardzo Ci dziękuję, fajne pytania, więc...
0: Bardzo dziękuję. Piotr Adamczyk z lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach był gościem programu Wszystko Wolno w Radiu Opole. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.

to już wszystko w dzisiejszym świątecznym wydaniu programu Wszystko Wolno w Radiu Opole. Bardzo dziękuję, że byliście z nami 3 maja w drodze, w domu, na majówce i wszędzie tam, gdzie dobre maniery spotykają się z codziennością. Mam nadzieję, że udało się nam spojrzeć na savoir vivre trochę lżej, trochę z uśmiechem i nadal zachowując wysokie loty. A już teraz zapraszam Was na kolejną niedzielę, tradycyjnie do programu Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, bardzo dziękuję. Miłej niedzieli i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. 16 na zegarach. Trwają powroty z długiego weekendu. Na razie warunki na drogach sprzyjają kierowcom, choć jadąc opolskimi drogami nie unikniecie utrudnień. Maturzyści odliczają ostatnie godziny, które dzielą ich od rozpoczęcia egzaminów.
3: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
2: A Odra Opole wciąż przegrywa wyjazdowe spotkanie w Chorzowie.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Polacy wracają z majówki. Natężenie ruchu na drogach jest spore, ale pogoda na ogół sprzyja kierowcom, którzy słuchają policyjnych apeli i zachowują się rozsądnie. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać wcześniej, są już blisko domu.
4: Nie ma zbyt wielu utrudnień, jakoś to pędzi.
5: Wjechaliśmy w porze drzemki, czyli 12:00. To jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia. Drzemki oczywiście maluszka.
6: Jak znosi drogę?
5: Spała całą, na szczęście, z Poznania. Myślę, że wieczorem będzie gorzej.
2: Tylko wczoraj i przedwczoraj na polskich drogach zginęło 9 osób. Policjanci zatrzymali też około 400 pijanych kierowców. A jadąc opolskim odcinkiem A4, przypominamy o utrudnieniach na nitce w kierunku Wrocławia. Po zderzeniu dwóch pojazdów na 202 kilometrze trasy między węzłami Opole Zachód a Brzeg zablokowany jest jeden pas ruchu.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ISAI został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty tego typu obiekt, którym będzie dysponowała nasza armia, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To są bardzo ważne satelity, ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ISAI powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. To jest gigantyczny przełom.
2: Docelowo Wojsko Polskie będzie miało do dyspozycji 9 takich satelitów.
1: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
2: Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski sprawdzał, jak maturzyści spędzają ostatni dzień przed egzaminami.
8: Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
3: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
8: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
3: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
8: Ale jest też głos rozsądku.
3: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
8: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
3: Dużo funkcji kwadratowej, może jakieś fajne logarytmy. Z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
2: Zmieniamy tematy. Między Skarbimierzem a Żłobizną powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. W tej sprawie podpisano już umowę z wykonawcą. Prace zakończą się jeszcze w tym roku, zapowiada Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
9: Budowana droga dla pieszych i rowerzystów o długości 1 km zostanie zlokalizowana po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Brzegu. Jej przebieg rozpocznie się na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą krajową nr 39, natomiast koniec będzie stanowił dowiązanie do skrzyżowania z ulicą Brzeską oraz ulicą Makarskiego w miejscowości Żłobizna.
2: Na całym odcinku ścieżka będzie wyposażona w oświetlenie, a dodatkowo wzmocnione zostaną też skrzyżowania. Inwestycja obejmuje także powstanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. I jeszcze spojrzenie na Stadion Śląski w Chorzowie, gdzie miejscowy ruch podejmuje Odra Opole w ramach 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Obecnie trwa 72. już prawie 73. minuta tego spotkania. Na tablicy wyników niezmiennie 1-0 dla Chorzowian.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Obecnie na termometrach w Opolu 26 stopni, więcej już dziś nie będzie, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi synoptyków IMGW. W nocy temperatura spadnie od 9 do 11 stopni, tyle zobaczymy na naszych termometrach, do tego zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. Podobnie jak jutro w ciągu dnia oczywiście zmieni się to, co na termometrach, bo na nich nawet 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: tylko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sołak, czyli ja. Rozpoczynamy audycję o literaturze. Razem ze mną w studio dwoje gości. Jako człowiek starej daty zacznę od kobiety, dr Beata Koper. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I profesor Mirosław Lenart. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: A oboje odwiedzili mnie, dlatego że z prawdziwą przyjemnością, myślę, powiem, chociaż za chwilę okaże się, czy takim wielkim powodzeniem i sukcesem cieszył się pierwszy konkurs na prace licencjackie, magisterskie, doktorskie. I chodzi, gdyby to był tylko literacki uniwersytet, ale to literatura dawna, prawda?
2: Należy powiedzieć nawet, że to nie tylko literatura, ale kultura epok wczesno-nowożytnych, dokładnie baroku i renesansu. I nasz konkurs był właśnie takim konkursem adresowanym do młodych badaczy i badaczek, którzy mają za sobą już napisaną pracę, przynajmniej licencjacką, albo magisterską, albo doktorską. I był znacznie szerszy, bo obejmował też różne dziedziny i dyscypliny, nie tylko same literaturoznawstwo, ale również wpłynęły prace na przykład z muzykologii, z historii sztuki, więc bardzo szeroko potraktowaliśmy temat i no, musimy chyba przyznać, że spotkał się z dużą popularnością.
1: Aha, bo od literatury specjalistą to rzeczywiście jest profesor Mirosław Lenart, więc a tutaj spodziewałem się, że padnie nazwa medycyna, przyznaję w Pani przypadku, że też wpłynęły jakieś prace. A to mówię dlatego i o tym będziemy później jeszcze rozmawiali, że Pani Beata Koper napisała książkę raz, że o migrenie, a słowo obraz terytoriowy dało też w zacnej serii Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej, ale po roku 1989, więc staropolska literatura raczej nie jest Pani specjalizacją, ale to nie ma chyba większego znaczenia.
2: Nie jest i niestety akurat w tym naborze, a jest to pierwsza edycja tego konkursu, nie wpłynęły do nas prace, które byłyby jakoś mocno związane z medycyną, ale tutaj myślę, że chyba możemy zdradzić razem z profesorem Lenartem, że w obrębie zainteresowań Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych tematy związane z medycyną i z różnego rodzaju ujmowaniem też praktyk medycznych pozostają bardzo mocno w kręgu zainteresowania naszego centrum.
1: No tak, ja nawet myślę, że nie wiem, czy profesor Lenart się z tym zgodzi, za chwilę się dowiemy, że słynna już książka o pielgrzymkach i padwie też w gruncie rzeczy łączy się z medycyną, bo zakładam, że większość celów pielgrzymkowych to jednak cele zdrowotne, żeby nam się wiodło, żebym ozdrowiał, albo w intencji matki, chorego dziecka, więc też ten element bym tutaj widział, ale nie wiem, czy tak było.
3: A temat, który Pan poruszył, jest bardzo szeroki, bo już pomijając sam fakt kultury liturgicznej, która przecież w swoim głębokim znaczeniu mistycznym ma charakter leczący dla człowieka wierzącego, także różne praktyki, takie jak chodzenie na pielgrzymki, miały również w tle jakiś aspekt leczenia, zwłaszcza tych w aspekcie duchowym, człowieka, ale przecież te drogi były dość długie, uciążliwe, więc zabierano ze sobą cały zestaw medykamentów, czy je prokurowano, czy przewożono, czy przywożono właśnie, myślę tutaj chociażby o tych pieczęciach, tak wtedy oznaczanych, czyli po prostu wyciskanych w glinie tabletkach, które na różne dolegliwości żołądkowe się przyjmowało. Czy też różne formy oczywiście właśnie prokurowania sobie jakichś leczących przedmiotów w kontakcie z ciałami czy ołtarzami, w których złożono święte postaci. Skoro już przy tym jesteśmy, ja tylko dodam, że Centrum Badań Wczesno-Nowożytnych, które jest organizatorem tego konkursu i które aktywnie działa tutaj na polu wspierania kultury pierwszej Rzeczypospolitej, literatury dawnej, zwłaszcza renesansu i baroku, podpisało w zeszłym roku porozumienie z Centrum Badań Historii Medycyny Uniwersytetu Padeskiego, a trzeba pamiętać, że właśnie ten uniwersytet, oprócz tego, że wykształcił elity polskie w wieku XVI, w wieku XVII, osoby z Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, które tam studiowały, przede wszystkim otrzymywały doktoraty z nauk medycznych. Stąd też i nasza w tym roku obecność tam właśnie z konferencją poświęconą sprawom historii medycyny.
1: Więc przy okazji tak wspomnę, bo wszystkich książek i tytułów i dorobku naukowego moich gości nie będę wymieniał, ale Państwo bez trudu znajdziecie biogramy i książki, o których mówimy, a także tych, o których dziś nie wspomnimy. Natomiast mam takie pytanie, bardzo mnie to intryguje i myślę, że dla wielu słuchaczy, tych, którzy uwielbiają czytać książki, że literatura ta wczesna nowożytna, czyli renesans, barok, chyba już w tej chwili istnieje w świadomości głównie świata akademickiego. Zastanawiam się, czy jaki jest powód, czy jest to już tak trudny język, tak niezrozumiała rzecz, że nadaje się tylko i wyłącznie do badań naukowych, czy ktoś, kto teraz nas posłucha, myśli, no ale jestem ciekaw, chciałbym coś przeczytać, no to zostaną mu pewnie biblioteki. No i Rej oczywiście, który jest w szkole ciągle jeszcze chyba.
2: No, Kochanowski też jest w szkole, jest całkiem sporo poetów i sporo też kultury tych epok w szkole, tylko być może właśnie to też nie działa na korzyść epok wczesno-nowożytnych. Ale wracając do naszego konkursu, ja muszę powiedzieć, że jednak okazało się, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy są zainteresowani tymi epokami. Łącznie na nasz konkurs wpłynęło 37 prac, 17 licencjackich, 12 magisterskich, 8 doktorskich, a konkurs był adresowany bardzo szeroko do wszystkich studentów, studentek z całej Polski i mamy tutaj faktycznie przedstawicieli

0: poczucie, że faktycznie ta epoka staropolska, patrząc na taką periodyzację literacką, jest dzisiaj w kręgu zainteresowań młodych ludzi. Zgadzam się jednak, że książki, mamy tutaj taki problem dosyć dobrze znany też przecież osobom z innych krajów. To znaczy my przez to, że to są teksty pisane w większości, te, które omawiamy w szkole w języku polskim, no to czytamy je po polsku, ale mamy na przykład ten przywilej, że Szekspira tłumaczą nam ciągle na nowo i nie musimy się zagłębiać w tą starą angielszczyznę. Więc dla odmiany osoby anglojęzyczne wtedy narzekają strasznie na tego Szekspira, my wtedy się nim zachwycamy, bo mówimy, zobaczcie, jak fajnie tutaj Barańczak nam przetłumaczył. I coś takiego pewnie się też dzieje z tymi tekstami staropolskimi, że je można też przełożyć na taki język bardziej współczesny. Można też właśnie tą warstwę trudniejszą do odczytania spróbować opowiedzieć w taki sposób, żeby ona była bardziej przystępna. Ale ja trochę mam wrażenie, że też dzisiaj odczuwamy pewną przyjemność z obcowania z tym językiem i właśnie czytanie tekstów, które są tekstami pisanymi językiem, który już powszechnie nie występuje, się okazuje, że też może sprawiać przyjemność. No a oprócz tego bardzo często te dzieła i ta kultura tych epok, no ona jest niezwykła i to jest też coś, co widzimy nieustannie, jak wyjeżdżamy na wakacje do różnych krajów, w tym do Włoch, więc to też przyciąga.
1: No właśnie, bo zabytkami się jakoś zachwycamy i szukamy ich rzeczywiście, jeżdżąc, zwiedzając świat, a jakby w oderwaniu troszeczkę mam takie poczucie, że literatura dosyć mocno wówczas, no w różnych stopniach oczywiście cały czas, ale wówczas również dosyć dobrze oddawała i stan ducha, kultury, w ogóle całej, także tej wspomnianej medycyny, nauki. Więcej osób mieliśmy takich, które ogarniały świat, jak mówi młodzież, prawda? I większość tych twórców, naukowców, myślicieli, pisarzy była erudytami w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, która potrafiła i swobodnie się poruszała po wszelkich sferach nauk, bo takie też odbierano wykształcenie na ówczesne czasy i tak naprawdę zgłębianie tych dzieł to jest bardzo często zgłębianie całej epoki z całym jej dobrobytem, tylko nie wiem, czy zrozumiałe właśnie i czy wszystkie konteksty też potrafimy odczytać. No, poza słowami dziwnymi. Była swego czasu też seria Instytutu Badań Literackich, Biblioteka Staropolska, która chyba już się nie ukazuje.
0: Nadal się ukazuje.
1: Ukazuje się jednak.
0: Tak, nadal się ukazuje i tutaj chyba myślę, że możemy zdradzić, że między innymi osoba, z którą na stale współpracuje Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych, czyli dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz właśnie wydała w tej serii też książkę, o której z pewnością też na stronach naszego centrum będziemy pisać i będziemy się nią chwalić, więc seria na pewno nadal istnieje.
1: No to odetchnąłem z ulgą, przyznaję. No bo to jest seria, myślę, do której warto odesłać, bo ona jest z przypisami, z porządną bibliografią, bardzo dobrze, rzetelnie opracowana. No więc można, jak ktoś chciałby troszeczkę takiego detektywa się pobawić, bo to może być naprawdę wyśmienita przygoda. Najczęściej rzeczywiście sięgamy do utworów poetyckich, no ale też chyba poezja i utwory liturgiczne dominowały w tej epoce, ale może to jest przekłamanie, może to jest też taki powszechnik zupełnie nieprawdziwy.
2: Należy sobie uświadomić, myślę, jedną rzecz. Kultura polska, też kultura literacka, ona się rozwija, oczywiście my ją postrzegamy jako rzeczywistość, która rozwija się w jakimś ciągu. Natomiast olbrzymi wpływ na tendencje, sposób postrzegania własnej historii, własnej kultury miały w Polsce rozbiory. To wówczas narodziły się jakieś krytyczne podejścia do ocen związanych z dorobkiem I Rzeczpospolitej, bardzo mocno w tym wymiarze negatywnym wspierane przez państwa zaborcze, które chciały właśnie przedstawić ten dorobek kultury staropolskiej w sposób negatywny, ażeby uzasadnić to, że Polska zniknęła i została wymazana z mapy Europy. To, co jest tutaj i należy do wysiłku Centrum Badań Wczesno-Nowożytnych, jest odtworzenie tego wszystkiego, nie tylko, co oczywiście związane z tymi aspektami pozytywnymi, ale skupiamy się przede wszystkim na tym dorobku tej epoki, który był olbrzymi, jak mówiła tutaj pani dyrektor, budzi powszechne zainteresowanie, co wpisuje się w pewną tendencję w ogóle w Europie, ponieważ obserwujemy na Zachodzie, czy w krajach cywilizacji zachodniej do XVIII wieku autodefiniującej się jako chrześcijaństwo, że coraz więcej młodych ludzi studiuje nie tylko łacinę, grekę, czyli generalnie stara się zbliżyć do tej literatury, która w tamtym okresie była uprawiana właśnie w tych językach. Przypominam, że w okresie I Rzeczypospolitej.

0: Litej łacina to był długi w formalii język, którym się posługiwano. Zatem nawet we Włoszech przecież w zeszłym roku powrócono do nauczania języka łacińskiego na poziomie gimnazjów, ponieważ odkryto, no akurat język włoski to jest w szczególny sposób powiązany z językami, których źródłem jest łacina, zauważono, że po prostu tracą młodzi ludzie i w ogóle Włosi kontakt z własną kulturą, z antykiem, to co jest dla nich fundamentem i to, czego poszukuje przeciętny turysta, który właśnie jedzie do Włoch. Ten klucz związany z literaturą zresztą, czy tekstami w ogóle dawnymi, był obowiązkowy i praktycznie jedyny, jak się studiowało. Dzisiaj to, te nazwy chociażby przedmiotów, podziały, które funkcjonują we współczesnym uniwersytecie, nijak się tak naprawdę mają do tego klasycznego modelu kształcenia uniwersyteckiego, jaki był chociażby w Padwie w wieku XVI, gdzie ci ludzie, którzy studiowali chociażby właśnie nauki medycynę czy prawo, no to byli wyrafinowani filolodzy, którzy przecież tłumaczyli teksty, nie mówię, bawili się literaturą, ale oprócz tego, że no, zajmowali się, pisali traktaty medyczne, niejednokrotnie byli autorami poezji, czy też angażowali się w życie artystyczne. Przychodzi mi na myśl chociażby Oczko, który zajmował się, był prekursorem balneologii w Polsce, studiował medycynę w Padwie, a wspierał tutaj Kochanowskiego chociażby w tworzeniu inscenizacji do pierwszego wystawienia odprawy posłów greckich w Polsce. Stąd też ta kultura, którą myśmy akurat z Włoch ściągnęli, czy z Italii, ponieważ Włochy w czasach, kiedy Polacy tam nagminnie studiowali, były podzielone. I w ogóle to zachłyśnięcie się antykiem i to, co spowodowało, że w 1939 roku jeszcze Jan Parandowski, pisząc taki krótki esej "Polska leży nad Morzem Śródziemnym", starał się udowodnić, że tak naprawdę Polacy zupełnie się pomylili, bo powinni zupełnie w innym miejscu w ogóle funkcjonować ze względu na swoje pewne przywiązania kulturowe i wrażliwości. To trwa do dzisiaj i Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych wspiera tych wszystkich, którzy właśnie wpisują się w tę pozytywną linię rozumienia własnej kultury, co wydaje się rzeczą dzisiaj szczególnie istotną z wielu powodów związanych z tendencjami rozwoju też kultury, cywilizacji europejskiej.
1: Więc ja myślę, że no i tak przyznaję, że jestem zaskoczony, że tyle prac wpłynęło, bo mam takie wrażenie, że coraz chętniej jednak ludzie nauki zajmują się literaturą współczesną, no ewentualnie międzywojnie, niezmiernie zresztą popularne też i przez kulturę masową, bo mnóstwo filmów sięga do międzywojnia, romanse najróżniejsze, nawet powieść kryminalna. Po prostu rozkochany jest naród polski od wielu, wielu lat w międzywojnie, więc siłą rzeczy autorzy, autorki muszą do jakichś informacji tam dotrzeć, żeby to było w miarę wiarygodne, poukładane. Natomiast im dalej, tym trudniej. No i rzeczywiście mam takie wrażenie, że tutaj pani już wspomniała, że to jest bardzo trudny też język, który trudno jest zrozumieć. No czytając jakiś krótki poemat miłosny Morsztyna, no to możemy oczywiście się, może nawet jakieś słówko przejmiemy do współczesnego języka i zostanie słowem roku, prawda? Bo polecam serdecznie jako źródło inspiracji. Ale rzeczywiście trzeba przez to przebrnąć. Zresztą, skoro wiele osób mówi, że nie rozumie współczesnej poezji, współczesnej literatury, to cóż dopiero tam. Nie dziwi zatem, że w szkole to jakieś tam fragmenty pamiętników Paska, czyli takie rzeczy, które przydałyby się, żeby powiedzieć, jaka to była epoka, jakie były nurty, a kto tam żył, i właściwie szybko mkniemy. I nie wiem, czy uda się w ludziach to zaszczepić, chociaż teraz jak patrzę na to, jak państwo i słucham tego, co mówicie, to wydaje mi się, że rzeczywiście jest sens. Możemy się poczuć jak bohater Dana Browna, który widzi jakąś inskrypcję łacińską i z podziwem patrzymy, jak on to wszystko rozczytuje, te dawne księgi w starych bibliotekach, a my staniemy i tak właściwie otworzymy buzię i koniec. A gdybyśmy poczytali literaturę staropolską, a gdybyśmy wrócili do łaciny, też byśmy mogli, jadąc na wczasy sami nad jakąś bramą, nad wejściem, inskrypcję przeczytać i wtedy cała wycieczka wow, prawda? Tak nieco żartobliwie do tego podchodzę, ale rzeczywiście tutaj pan profesor Mirosław Lenard już o tym powiedział, że myślę, że jest bardzo dużo tej literatury, tego dorobku, tej spuścizny, która jeszcze nie jest opracowana, a przynajmniej nie uświadomiona tak powszechnie, prawda? Zostało na tych kilka nazwisk właśnie szkolnych, natomiast pamiętam swego czasu, też rozmawiałam z Janną Zagorzą, która zresztą też popełniła fantastyczną książkę. Przy okazji może uda się ją zaprosić do radia. No to lata pracy, brnięcie przez naprawdę wiele, wiele tekstów. I ona mówi, Jezu, to jest tylu autorów w tamtych epokach, tyle tekstów. One są, tylko no, trzeba byłoby je teraz wyciągnąć, opisać. I to jest tytaniczna praca.
2: I to jest chyba też coś, co widzimy przy okazji właśnie prac zgłoszonych do naszego konkursu. Pojawiło się bardzo dużo prac, które tak naprawdę są takim bardzo szczegółowym namysłem nad konkretnymi, mniej znanymi dziełami, ale też wiele z nich ma nawet taką tendencję do tworzenia czegoś w rodzaju edycji krytycznych, czyli nawet do takiego zastanawiania się i pracą z samym tekstem, co dzisiaj wydaje nam się, że przecież właśnie tą młode pokolenie absolutnie nie jest zainteresowane taką mrówczą pracą, która polega na odczytywaniu rękopisów, a okazuje się, że bardzo dużo i coraz więcej właśnie osób wraca do tego i odnajduje w tym też bardzo dużą przyjemność.
0: Mhm. To powiem może do tego, co już mówiłem, ponieważ ta moja wypowiedź będzie oceniająca tę młodzież, z którą zresztą mam kontakt i w Polsce, i we Włoszech, gdzie dalej prowadzę wykłady, ponieważ widzę w tych młodych ludziach przede wszystkim osoby, które nastawione są praktycznie do życia. No przecież zajmowanie się literaturą dawną, jeżeli ktoś ma nadzieję na jakąkolwiek karierę naukową czy znalezienie miejsca swojego w świecie akademickim, no to jest praktycznie jedyny wybór, ponieważ tam konkurencja zdecydowanie się zmniejsza. Oczywiście kompetencje językowe zwłaszcza są nieporównywalne, dlatego że, no popatrzmy, pierwsza Rzeczypospolita to jest państwo, w którym mówiono wieloma językami, już pomijając to, że trzeba było znać biegle łacinę, ale to byli ludzie, którzy dużo podróżowali, dużo się ruszali. Łacina zresztą stanowiła taką dobrą bazę do tego, żeby poznawać obce języki. Oni się świetnie czuli, byli to ludzie dowartościowani, zadowoleni z sobą, ale z siebie, ale przede wszystkim dla młodych ludzi dzisiaj, jeżeli on popatrzy, że prace z literatury współczesnej, no tworzą się tysiącami, tak? No bo to jest łatwe w tym sensie, że nie ma problemów językowych, prawda? Nie ma problemów, wszystko jest wydane, wyedytowane, prawda? No trzeba tylko to pozbierać i jakby mieć jakiś pomysł na napisanie. Natomiast tam trzeba przede wszystkim zmierzyć się ze źródłem, z rękopisem, bardzo często umieć go odczytać, nawet jeżeli współczesne technologie są tu jakąś pomocą, no to jednak sam kontekst kulturowy, poszerzenie swoich kompetencji z różnych dziedzin, historii sztuki, z samej historii, prawda, nie tylko literatury, przecież czy właśnie medycyny chociażby, tak, to co było dla tamtych ludzi rzeczą naturalną i dostępną, powoduje, że jakby to oczko się zawęża, tak, i młodzi ludzie właśnie z tej praktyki, moim zdaniem, wybierają badania literatury dawnej, ponieważ te kompetencje pozwalają im się w czymś wyróżnić zdecydowanie, no i każdy właśnie no, przychodzi, opowiada o jakichś rzeczach takich, o których współczesny człowiek ma niewielkie pojęcie, no i wszyscy mówią, wow, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest świetne, ktoś odkrył właśnie, napocił się, no i buduje się wokół tego też taką opowieść o trudach, które trzeba pokonać, ażeby z tymi rękopisami mieć. Jeżeli ktoś to kocha, to dla niego to jest naprawdę proste, łatwe i przyjemne. Dopiero wróciłem z Padwy, gdzie w tych miejscach, myślę to i archiwum właśnie, gdzie pracowałem, to są sami młodzi ludzie. Tak? Znaczy okazuje się, że oni z przyjemnością widzę, przewracają te karty dawnych rękopisów, listów, robią notatki, pewnie do jakichś swoich prac narzuconych albo wybranych przez z promotorami. Mi są przeszczęśliwi i widać, że jest to środowisko, które w jakiś sposób znajdzie się niedługo właśnie w tej przestrzeni akademickiej, z korzyścią zresztą, bo no, my cały czas przecież mówimy, szukamy tych korzeni, tych fundamentów, po to, ażeby móc na czymś zbudować, prawda? Dużo jest jakby w mediach takich odwołań i nawoływań do tego, żeby tę tradycję badać, ale jak tak pan słusznie powiedział, jeżeli tak popatrzymy na to, co się bada najczęściej, to jakby mam wrażenie interesował nas tylko wiek ubiegły, ostatnie 100 lat i później już, no to już jest tak dawno.
1: Ostatnie styczniowe jeszcze ewentualnie.
0: No tak, bo się wraca do tego, ale proszę zapytać, no kiedy wybuchło, no to będzie już pewnie problem z ustaleniem daty, aż się czasami boję. Czyli nie mówię, że te daty są, czy one są ważne, tak? I natomiast właśnie, żeby zrozumieć, jakie są kwestie, chociażby, no teraz będziemy mieli całą sekwencję, przecież za parę lat będziemy obchodzili 200-lecie powstania listopadowego, które no było olbrzymim wstrząsem dla polskiej kultury w XIX stuleciu, dlatego że upadek powstania, właściwie przegrana wówczas wojna z Rosją, no stanowiła taki cios dla Polski, że większy może nawet i bardziej odczuwalny niż zabory, ponieważ wówczas tak naprawdę te resztki państwa polskiego zniknęły i trzeba było się przeorganizować zupełnie społecznie, żeby i ratować, i zachować to, co jest najcenniejsze, co spowodowało właśnie, o czym tutaj zacząłem wcześniej mówić, specyficzne, bym powiedział tak bardzo oględnie, spojrzenie na tę kulturę dawną, gdzie my dzisiaj staramy się jakoś wydobyć poza narzucone wówczas też pewne schematy patrzenia na naszą przeszłość, idące w kierunku nawet dzisiaj pewnego takiego patrzenia tylko i wyłącznie humorystycznego, że to jest świat, z którego można się pośmiać, prawda, a nie dostrzegać niczego pozytywnego i naprawdę wartościowego, co zbudowało naszą wyjątkowość i tę warstwę duchowości, którą możemy określić jako Polska.
1: Tak, i tutaj akurat dobrze trafia w święto majowe, bo no przecież naród, który jest w stanie stworzyć konstytucję, to musi być naród oczytany, kulturalny. A troszeczkę też ten obraz takiego sarmackiej Polski, że tylko ta szlachta biegała pijana z szablami i się tłukła. Do tego doszedł popularny serial, który jeszcze tylko postawił kropkę nad i prawie że wbił im gwóźdź do trumny. I myślę, że to też niestety przyczynia się do tego, że mamy o tamtych epokach nie najlepsze zdanie i pojęcie. Trzeba będzie to wszystko rzeczywiście chyba odczarować. Ale trudna praca do wykonania. Przed wami oczywiście, przed waszymi też podopiecznymi, bo nie wiem, czy z Opola też wpłynęła jakaś praca, bo wymieniliśmy kilka różnych ośrodków, jest ktoś też u nas, kto złożył pracę na konkurs.
2: Niestety, ale tutaj z naszego uniwersytetu, z naszego wydziału nie wpłynęła żadna praca i faktycznie mamy też niewielu studentów z filologii polskiej i akurat tak się złożyło, bo ten konkurs, ta edycja była po raz pierwszy i ona obejmowała prace, które zostały już jakby obronione i akurat trafiliśmy w taki moment, że żadna praca właśnie z tych epok nie została w tym czasie zgłoszona.
1: Ale jest szansa, że ktoś się dowie, że taki konkurs powstał i że można, bo możecie to zrobić u moich gości, no głównie u profesora Lenarta, bo jak mówiłem, pani Beata Koper raczej wczesno-nowożytną literaturą się nie zajmuje.
2: Tak, ale ja też może dodam, że chociaż tym razem żadna praca z naszego uniwersytetu nie wpłynęła, to faktycznie nasi studenci brali udział również w warsztatach dla młodych badaczy i tam przedstawiali fragmenty swoich prac, tylko akurat to nie były też fragmenty związane z właśnie z pracą na stopień, więc tutaj widzimy też pewne zainteresowanie, no i mamy, szczerze powiedziawszy, nadzieję, że nasze centrum i nasze działania też jakoś wesprzą ich właśnie w tym wyborze i być może zachęcą do tego, żeby zajmować się tymi epokami.
0: Ja dodam tylko, że powstanie i w ogóle funkcjonowanie takich centrów jest postrzegane nie tylko zresztą w Polsce, ale też w Europie, która poddaje pod refleksję przyszłość uniwersytetów. Widzi się w takich centrach miejsca skupiające zainteresowanie ludzi, którzy wcześniej byli rozproszeni po różnych też jednostkach, tak? Ponieważ daje możliwość kontaktu z badaczami, to co my oferujemy właśnie chociażby przez te warsztaty i inne spotkania, spotkania z profesorami z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Więc wystarczy na przykład wziąć udział u nas w jednym czy drugim takim spotkaniu i ma się okazję spotkać z jakimś profesorem, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, w Lublinie na jednym z dwóch uniwersytetów albo w Poznaniu właśnie, którego my zaprosimy i wówczas ma jakby też większe i szersze spojrzenie na badania, które się prowadzi, ma kontakt z tymi osobami, może nawiązać właśnie jakiś kontakt, mieć jakiś pomysł na rozwój własnej kariery. Takie centra są potrzebne. My niestety byliśmy ubodzy i do dzisiaj jesteśmy w różne instytucje, instytuty, które zajmują się właśnie tą kulturą, literaturą dawną i sztuką. Porównuję tutaj z Włochami, no, z którym jestem i byłem przez wiele lat związany z zamieszkiwaniem i pracą tam, ponieważ no, ilość instytucji poświęconych Dantemu, Petrarce, mówiąc tylko o takich postaciach, które ze względu na nazwiska no, wyróżniają się nie tylko w kulturze włoskiej, ale w ogóle w kulturze europejskiej, no, jest bardzo liczna, tak? I tam spokojnie one wszystkie znajdują i zainteresowanie, no i przedmiot pracy jakiś, tak? Ja byłem zdziwiony, bo przecież niedawno był rok Dantego i oni dalej są w stanie odnajdywać nowe jakieś odpisy, rękopisy, jakieś warianty, prawda? Analizować to, wydawać, tworzyć na ten temat konferencje, podawać pod debatę kwestie związane z tym już tak przepracowanymi przecież poetami, czy literatami, którzy gdzieś tam właśnie są rozpoznawani. Więc my mamy to zapóźnienie wynikające nie z pewnej niechęci, ale też bardzo w takiej formuły, ja wrócę do tej historyczności uprawiania u nas badań nad literaturą, kulturą dawną, przecież po okresie niewoli, tak jak ją nazywamy, czyli rozbiorów, tak, państwo powstało, trwało bardzo krótko. Wówczas w okresie właśnie międzywojennym podjęto pierwsze jakieś refleksje, pojawili się tak zwani odbrązownicy, którzy starali się jakby no, odciąć od takiej wizji, którą przeszłości, którą upowszechnił Sienkiewicz, z którą jesteśmy bardzo związani, która w tamtym momencie była bardzo potrzebna, no ale wiadomo, że w specyficzny sposób uproszczona, dająca pewne wyobrażenie, ale pisana w określonej sytuacji też politycznej. Tak? Później był po wojnie okres, kiedy no, tendencje polityczne były takie, że ukierunkowały badania też w jedną stronę, pewne tematy pomijano, pewne spierano, prawda? No i dzisiaj możemy to robić od 30 lat tak naprawdę swobodnie, bez jakiejś presji. I powtarzam, coraz więcej zainteresowania wśród młodych ludzi jest tylko świadectwem tego, że już zupełnie te wybory są niekondycjonowane niczym innym, jak tylko zainteresowaniem i chęcią też jakiejś rozmowy, kontaktów zagranicznych, bo też młodzi ludzie teraz coraz częściej jeżdżą, też znają języki, więc im jest łatwiej się porozumiewać z kolegami z zagranicy, kiedy się spotykają na różnych konferencjach międzynarodowych i to napędza bardzo mocno to zainteresowanie dawnością, kulturą i przepracowywaniem jej na nowo, ponieważ odkrywa się tam rzeczy no, dla młodych ludzi no, niespotykanie ciekawe, nowe, czy na wręcz nowoczesne, tak, no właśnie historia medycyny, no weźmy dobrze, kto z włoskich studentów nie wie, kto był pomysłodawcą czy medykiem, który wymyślił pierwszą prezerwatywę. Tak? No, nawet jeżeli idziemy tutaj w kierunku jakichś takich badań nad seksuologią, nad kwestią patologii szeroko rozumianej, bo akurat Padwa słynęła z tych pozwoleń i z możliwości prowadzenia sekcji zwłok, teatru anatomicznego, który się tam znajduje, tak, to co interesowało. Morszyn, którego pan wspomniał, napisał przecież, bo uczestniczył w takiej sekcji, więc ponieważ tam krojono i ciało mężczyzny, bo zawsze tak były prowadzone te sekcje, pierw dokonywano rozcięcia ciała mężczyzny, pokazywano studentom, no i też można było zapłacić, uczestniczyć w takich sesjach zewnątrz, różne części ciała, później kobiety najczęściej miały większą tkankę tłuszczową, ale koncentrowano się na tych narządach rodnych, co interesowało z kolei studentów, przecież wyłącznie wtedy byli chłopcami, tak? No i to później skończyło się nawet tym, że Morszyn napisał dwa wiersze na ten temat o tych sekcjach anatomicznych, które się w Padwie wydarzyły i w których brał udział. Także no, jak pan widzi, jest cały zestaw rzeczy nawet interesujących pod tym kątem, które młodzi ludzie no, chcą rozpoznawać, ich to bawi, cieszy, czasami no właśnie no, kieruje ich później w jakieś rozważania na temat historyczności pewnych tendencji, czy właśnie tej medycyny, bo ja bym tu podkreślił, że patrząc na też finansowanie ze strony Unii Europejskiej i te pomysły, jakie są związane z badaniami, to czym zajmuje się pani dr Koper i ta książka, która wzbudziła tak duże zainteresowanie w środowisku naukowym, no jest świadectwem tego, że my się zdrowiem interesujemy, bo dzisiaj chcemy żyć coraz dłużej. Tamci ludzie byli tacy sami, tak? No żyli krótko, ale też chcieli żyć bardzo długo, tak? Także jakby tematy zdrowotne były na pierwszym miejscu i nie poświęcaliśmy tej historii medycyny dużo miejsca i nie poświęcamy, ale tylko z tego względu przecież, że no jakby medycyna ma to do siebie, że się szybko rozwija, więc żeby leczyć ludzi, to trzeba się koncentrować na tym, co jest obecnie ważne, a nie to, co jest przedmiotem jakichś osiągnięć z przeszłości. Natomiast właśnie tutaj świetnie ze sobą współpracujemy też naukowo, ponieważ pani dr Koper pokazuje ciągłość tego zainteresowania medycyną poprzez literaturę i poprzez kulturę, bo nawet jeżeli ci literaci czy dawni lekarze opisują w sposób literacki pewne kwestie związane z medycyną, no to jest temat, który się zajmuje, czy też badania, no w Padwie był Vitelon, który zajmował się optyką, a dzisiaj akurat optyka, czy w ogóle badania nad wzrokiem, nad postrzeganiem świata idzie w kierunku psychologii, tak? No więc to samo robił w XIII wieku przecież Vitelon, tak? Więc te połączenia są bardzo ścisłe.
1: Ja tutaj jeszcze, bo o książce pani Beaty będziemy rozmawiali jeszcze w dalszej części programu. Natomiast dodałbym jeszcze chyba bardzo ważny aspekt moim zdaniem, że przez tak powszechnie, przez wiele osób, a tutaj jasno wynika, że jest inaczej z tego, o czym rozmawiamy, że kultura, literatura, sztuka polska w tamtym okresie, w tamtych wiekach, o których mówimy, była kulturą, literaturą europejską. Bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że oto z biednej Polski jechał sobie, wysyłał szlachcic syna, jedź ty chłopcze, ucz się tam w dalekich krajach, bo tylko tam mądrości zdobędziesz, a u nas bida i nie będę już mówił co dalej. Nie było tak. Byliśmy częścią tej kultury, a mam też takie poczucie, no zawsze te słynne Polacy nie gęsi, prawda, i swój język mają. Jakby, popatrzcie, nareszcie też coś mamy swojego. No nie, no byliśmy częścią tej kultury i to też myślę warto uświadomić. Nie da się zresztą pisać o tej literaturze, o tych epokach bez kontekstu europejskiego. No tutaj chociażby już to, co przed chwilą profesor Lenart powiedział. Morsztyn, który uczestniczy w operacji, prawda? I później opisuje. No to nie, że pojechał sobie, dostał telefon dzisiaj SMS-em, wsiadł w samolot i poleciał, bo operacja będzie, to pojadę sobie zobaczyć. To była wielka wyprawa. Musiał tam bywać, musieli się ze sobą kontaktować. Zresztą były też często różne rodzaju polemiki, piśmiennictwo, listy przecież, korespondencje, no, pamiętniki, relacje z podróży. Tego jest mnóstwo.
0: Tylko dodam jedną rzecz, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni w badaniach nad literaturą dawną do tego porównywactwa, tak? Mhm. Znaczy cały czas musimy się porównywać. Patrząc na tych ludzi, którzy w tamtych czasach żyli, oni się z nikim nie porównywali. No taki szlachcic, który przyjeżdżał do Padwy, on się specjalnie nie czuł kimś innym, tak? No chciał coś zademonstrować, bardzo często to widać, ponieważ tam były tak zwane prawa dotyczące ubioru, więc no chłopcy najczęściej tego nie wiedzieli, że nie należy się bogato ubierać i za to można było dostać karę. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie było takich kompleksów, jak my sobie wyobrażamy. To też jest właśnie dziedzictwo pewnego spojrzenia na naszą historię, upowszechnione, zresztą będziemy o tym mówić w przyszłym roku, bo się końcówka jakby tej całej kultury zbiega się właśnie z tymi rozbiorami Polski. ale do czego zmierzam? Do tego, że przecież my sobie cały czas powtarzamy, że ktoś nam dał przykład, bo Naparte nam dał przykład. Cały czas szukamy tych przykładów, tak? No to patrząc na tego szlachcica właśnie pierwszej Rzeczypospolitej, to nie był aż taki zawsze chętny do tego, żeby jakichś przykładów poszukiwać, tak? On czuł się dobrze ze sobą, tak? I chętnie by sam narzucił pewną koncepcję. Kiedyś dyskutowałem z jednym z kolegów, który zwrócił słusznie zresztą uwagę, że Polacy byli nieprzemakalni na pewne warstwy kultury, z którymi się stykali na Zachodzie. No dobrze, no ale też nie możemy powiedzieć, że to jest coś skrajnie negatywnego. Dlaczego musimy nagle, powiedzmy, wszystko tak wchłaniać? Sami zresztą siebie czasami oskarżamy, że z dużą łatwością przejmujemy wszystko, co na Zachodzie było wymyślane. Ale to są debaty, które właśnie są przedmiotem zainteresowań naszego centrum i myślę, że spokojnie będziemy to prowadzić, stanowiąc, myślę, tutaj potwierdzi to za chwilę bardzo pani doktor Koper, solidną bazę do tego, czym zajmują się współczesni badacze wrażliwi i wnikliwi literatury, także tej związanej z medycyną, bo jak mówię, jest to bardzo temat, który bardzo jest twórczy i wpisuje się w takie obecne tendencje badań naukowych, które są prowadzone w najważniejszych ośrodkach w Europie i na świecie.
1: O tak, a o tym się za chwileczkę przekonamy, bo wrócimy do Was i będziemy rozmawiali już o książce, głównie sublingualis, ale myślę, że i o tych migrenach też nie obejdzie się, żebyśmy o migrenach nie porozmawiali. Więc na razie bardzo, bardzo Wam dziękuję za część pierwszą naszego spotkania. Jak to zwykle bywa w przypadku tego typu prac, one będą też publikowane, bo prace, zwłaszcza doktorskie, najczęściej ukazują się jeszcze w formie książkowej. Dzisiaj zresztą jest to też digitalizowane. Mam nadzieję, że niektóre najciekawsze magisterskie też trafią do publikacji.
2: Tak, tak. Ja bardzo zachęcam do zajrzenia na nasze strony internetowe. Strony internetowe też Uniwersytetu Opolskiego. Tam będzie opublikowany werdykt wraz z krótkim uzasadnieniem jury. Niestety nie możemy upublicznić tych prac, ale na pewno będziemy informować o wszystkich właśnie możliwościach dostępu do tych prac, również o publikacji książkowej, jeśli chodzi o doktorat.
1: Mhm. A ja trzymam kciuki już za kolejną edycję. Za chwilę do Państwa wrócimy.
3: Wszystko o literaturze.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Czas na kolejne wiadomości. Odra Opole pokonana w Chorzowie przez miejscowy ruch. Sternik, który doprowadził do tragedii na jeziorze Salińskim, stanął przed prokuratorem.
2: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości.
1: To niebezpieczne popołudnie na drogach regionu i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: 17 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy zablokowaną drogę krajową numer 40 między Prudnikiem a Głogówkiem. Doszło tam do zdarzenia motocykla z samochodem osobowym. O szczegółach mówi Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, młodszy kapitan Dariusz Grudzień.
3: Samochodem podróżowały 4 osoby, motocykletyką kierujące 2 osoby. W wyniku tego zdarzenia na tę chwilę mamy ranną, czyli tego motocyklistę oraz jedną z osób, która podróżowała samochodem osobowym. Na miejscu 4 zastępy straży pożarnej.
1: Przypomnę, to krajowa 40 w miejscowości Dytmarów. Policja wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia nadal napotkacie także na A4, gdzie trwa usuwanie skutków kolizji, do której doszło przed 14 na 202 kilometrze w kierunku Wrocławia. Konkretnie to odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. 5 zastępów straży skierowano natomiast do pożaru lasu w miejscowości Jasiona w powiecie krapkowickim.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Odra Opole przegrała z Ruchem Chorzów 0-2 mecz 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Bramki dla zwycięskiej drużyny padały w 16 i 86. minucie. Ich strzelcami byli Daniel Szczepan oraz Słowak Denis Ventura. Po tym spotkaniu Odra z dorobkiem 38 punktów zajmuje 13. miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie niebiesko-czerwoni rozegrają 11 maja na Itaka Arenie. Ich przeciwnikiem będzie Pogoń Grodzisk. Zmieniamy temat. Sternik Łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał prokuratorski zarzut. Jak wiecie z wiadomości, w piątkowym wypadku zginęły 2 osoby. To kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. 33-letni sternik miał 1,5 promila alkoholu w organizmie, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
2: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego zdarzenia.
1: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Armenii. Jej głównym celem jest udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbędzie się jutro. Dziś szef rządu ma zaplanowane spotkanie z premierem Kanady i udział w kolacji wydawanej przez władze Armenii. Na miejscu jest Agata Król.
4: Kolacja wydana przez prezydenta, premiera oraz przewodniczącego parlamentu Armenii zakończy pierwszy dzień wizyty polskiej delegacji w Erywaniu. Wcześniej zaplanowane zostały rozmowy bilateralne z premierem Kanady. Tych na marginesie szczytu będzie kilka. Wśród nich również spotkania z przedstawicielami Turcji, Wielkiej Brytanii, Armenii i Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania organizacji powołanej po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stałe utrzymywanie kontaktów i spójność polityczna wśród państw będących również poza Unią jest ważna w dobie geopolitycznej niepewności, jaką mamy dziś na świecie, mówił szef polskiego rządu.
1: I jeszcze zaproszenie. Jutro o 19:00 w Filharmonii Opolskiej koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu. Wydarzenie upamiętni Jacka Mielcarka. Jego celem jest też wsparcie leczenia Marzeny Mielcarek. Na scenie wystąpią artyści z całej Polski, prezentując muzykę inspirowaną jazzem, poezją i folklorem. W trakcie będzie prowadzona zbiórka na rzecz chorej dziennikarki Radia Opole. Bezpłatne zaproszenia można odebrać w kasie Filharmonii. Ich liczba jest jednak ograniczona. Warto się spieszyć.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach 26 stopni, czyli nie zmieniła się ta wartość w ciągu ostatniej godziny. Nie spodziewamy się dziś opadów. Padać nie powinno także jutro w ciągu dnia, ale już we wtorek deszcz jest możliwy i to podobno dobrze, zwłaszcza dla roślin. Jutro temperatura nieco wyższa niż dziś, bo do stopni 27, a w nocy też nie powinniśmy zmarznąć, bo na termometrach według zapowiedzi synoptyków IMGW 11.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich. Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Po reklamie.

0: tylko o literaturze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji świątecznej Wszystko o literaturze. Profesor Mirosław Lenart już nas opuścił i została ze mną już tylko pani Beata Koper. A to dlatego, że będziemy rozmawiali tym razem już o pani książkach. Ja przyznaję, że no, mi akurat to imponuje, bo wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria i ta seria i w ogóle całe to wydawnictwo od wielu, wielu lat wydaje naprawdę starannie, z rozmysłem, bardzo dobrą literaturę. Więc to, że wydała pani książkę właśnie u nich, wymaga pogratulowania, bo to znaczy, że to jest bardzo dobra praca. Gratuluję zatem.
2: Dziękuję bardzo i też nie będę ukrywać, że to jest książka, która wyszła właśnie w serii poświęconej takiemu stykowi literatury i medycyny, Ars Medica Humanitas. I ja od samego początku miałam ogromne nadzieje, że uda mi się właśnie opublikować moją książkę, która jest książką podoktorską, mój doktorat właśnie u nich, więc to też jest spełnienie pewnych moich marzeń.
1: No i też tematyka, która już to wynikało z pierwszej naszej części rozmowy w poprzedniej godzinie, no to która nie może nikogo nie interesować. Medycyna i zagadnienia medyczne, zdrowie, śmierć, choroba, cierpienie. To jest coś, co w literaturze było od samego początku. Co do tego pewnie tutaj truizm jakiś zupełny, ale nie każdy jest tego świadom. Natomiast myślę, że, bo pani w swojej książce, ona ma tytuł Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989, że to nie jest chyba tylko i wyłącznie, a może jest ta data, tylko dlatego, że tak akurat, żeby zawęzić sobie okres badań, czy rzeczywiście wydarza się coś po 89 roku, że te zjawiska, to patrzenie na sprawy medyczne zaczyna też inaczej być w literaturze przedstawiane?
2: Powiedziałabym, że to jest zagadnienie dosyć złożone, bo całkowicie się zgadzam, że ten styk literatury i medycyny, on nie jest niczym nowym. I również w badaniach literaturoznawczych nawiązywanie do medycyny też nie jest zupełnie niczym nowym. Bo kiedy myślimy sobie o tym, w jaki sposób można byłoby połączyć właśnie te dwie różne dziedziny, to pierwsze, co najprawdopodobniej przychodzi nam do głowy, to jest choćby katalog motywów literackich. I tutaj mamy przecież lekarzy, mamy oczywiście szpitale, pacjentów. Jak cały przekrój epok literackich, jak sobie przez nie jakby przejdziemy, to się okazuje, że tych wątków było bardzo dużo. Więc to też nie jest nic nowego po 89 roku, że nagle pojawiają się jakiekolwiek wątki, bo one były od samego początku. Kiedy myślimy o literaturze jako o takim pewnym lustrze, które odbija nam rzeczywistość, no to zdrowie zawsze tam musi być, bo ono dotyczyło po prostu też kondycji człowieka. Ta data graniczna, która tutaj jest postawiona, ona wynika przede wszystkim z tego, że zupełnie inaczej wyglądał też taki system opieki medycznej przed 89, czyli w czasach PRL-u. I trudno było połączyć jakby te wątki tak bardzo szeroko i pokazać jakby cały przekrój myślenia o tym, w jaki sposób też narracje o medycynie wpływały na przykład na narracje literackie i odwrotnie. I więc ta data, ona była tutaj potrzebna też po to, żeby po prostu zawęzić ten temat, pokazać coś, co się dzieje współcześnie i pokazać też jakby takie pewne wątki właśnie w tej współczesnej literaturze, które gdzieś mogą się pojawiać i dominować. Nie będę również ukrywać, że to jest też wynik jakby rozwoju pewnych nurtów teoretyczno-literackich, które tak naprawdę w ostatnich latach w Polsce zyskują bardzo mocno na znaczeniu i to jest cała jakby humanistyka medyczna, która w Polsce rozwija się pod też taką koncepcją studiów maladycznych i to są tak naprawdę ostatnie 15-20 lat. Więc to wszystko się jakby ze sobą wiąże, ale prawda jest taka, że badacze i badaczki z zakresu humanistyki medycznej w Polsce i na świecie, one są oczywiście bardzo zainteresowani wszystkimi epokami i jakby całą kulturą, która tworzy nam też ten obraz medycyny, go też kształtuje.
1: No tak, bo tutaj mam takie dwa główne tropy, żeby wszystkiego naraz nie robić, to od razu wspomnę, bo między innymi tutaj z książek, które pani analizuje, jest Polka Manueli Gretkowskiej i myślę sobie, że o pewnych sprawach po prostu też inaczej mówiono albo nie mówiono. To jest na przykład seksualność, to jest ciąża, to są różnego rodzaju też dewiacje i tak dalej. Zaburzenia psychiczne, też często łączone właśnie z seksualnością, że jednak tutaj się pod tym względem wiele zmienia. Że kiedyś, o ile lekarz był przedmiotem, bohaterem książki, no weźmiemy choćby sobie Choromańskiego, Zazdrość i medycynę, i już mamy pierwszy taki znamienny znamienny przykład. Oczywiście wątek szpitalno-lekarski się czasami pojawiał, ale to umówmy się bardziej w konwencji, że jest to taki ciekawy zawód, ale nikt nie analizował bardzo dogłębnie swoich doznań, przeżyć, emocji, a rzeczy wstydliwe, uznawane za wstydliwe, no nikt nie mówił na przykład o tym, co wydala, w jaki sposób wydala, że jest wszystko zabrudzone, że to jest cierpienie. No, takich, ktoś powie, no, detalicznych i niesmacznych rzeczy, no ale właśnie one występują, dlatego właśnie cierpimy, dlatego czujemy się poniżeni, dlatego nie chcemy żyć często, bo patrzymy na to wszystko, doświadczamy tego i to nagle do literatury zaczyna śmielej też wkraczać, bardziej bezpośrednio.
2: To jest prawda, że akurat w Polsce, w literaturze polskiej po roku 89, a właściwie nawet trochę jeszcze później, bo pod koniec lat 90, pojawia się więcej też takich narracji, które są narracjami o własnym doświadczeniu. To są narracje o własnym doświadczeniu cierpienia, ale istotne jest to, że one są właśnie pisane z takim zamysłem, żeby się nimi podzielić. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z pisarzem, który w sposób bardzo poetycki swoje doświadczenie przekształca, czyli za pomocą sztuki też sobie jakby z nim radzi, tylko mamy do czynienia z narracjami, które są pisane na przykład przez pacjentów dla pacjentów, które mają jakoś przybliżyć i przełamać tabu pewnych chorób. To jest pewna nowość, która ma też jakby łączyć czy tworzyć takie inne środowisko wspólnoty czytelniczej, bo jest adresowane przede wszystkim do osób, które mogą się zmagać z podobnymi dolegliwościami albo do takich osób, które towarzyszą tym innym cierpiącym. Dla nas też, dla czytelników, dla których pewne właśnie zaburzenia są jakby obce, stają się też takimi lekturami, przewodnikami. I kiedy myślę tak sobie o historii literatury, też właśnie polskiej, to oczywiście wcześniej znajdziemy też różnego rodzaju fraszki, w których gdzieś tam pojawia się syfilis na przykład, który

0: język, żeby opowiedzieć, jak ja jako ten podmiot wyrażający się czuję, po to, żeby inni mnie zrozumieli. I żeby inni jakby też wiedzieli, jak na przykład postępować. To tego wcześniej takich było oczywiście podręczniki dobrego umierania, tak byśmy to dzisiaj jakby określili, ale nie samego chorowania, a dzisiaj coraz częściej też mówimy właśnie o tym, jak dobrze chorować, jak dobrze współchorować z naszymi bliskimi.
1: I to, co ważne, nie mówimy tutaj o klasycznych poradnikach w tym sensie. To nie o poradniki chodzi, ale o literaturę. Tutaj jeszcze powiem Państwu, jakie książki trafiły do tego opracowania. Domino, traktat o narodzinach Anny Nasiłowskiej, Dankę, czyli Nigdy więcej, Dominiki Dymińskiej, Justyny Bargielskiej, Obsoletki. Głośno było o tej książce rzeczywiście, 2010 też. Dużo. Brachczajna, Jolanta, Otwarcie, Polka Manueli Gretkowskiej, o której wspomniałem, doskonale znana w tej chwili pisarka Joanna Bator, Purezento, Małgorzaty Baranowskiej, To jest wasze życie, Być sobą w chorobie przewlekłej, Jakuba Małeckiego, Wydmy i Jacka Baczaka, Zapiski z nocnych dyżurów. To jest obok Brachczajny jedna z najwcześniejszych, bo 95 rok. I rzeczywiście rozrzut jest dosyć duży. Myślę, że zastanawiałem się, dlaczego te akurat książki. W nich musiało być coś wyjątkowego, bo w tekście oczywiście traficie Państwo i na wiersz Tomasza Różyckiego, który też mówi, że gdyby wiedział, że poezja to choroba, to by się zastanowił. Mamy bardzo dużo jeszcze odniesień do innych też dzieł literackich. To są jakby tymi głównymi, ale wokół nich, bo nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że tylko te dzieła konkretnie są analizowane tak bardzo naukowo. Nie da się pisać o tych dziełach i literaturze w danych też o momentach bez innych książek, w których te motywy też występowały. A te są po prostu jakby główne, bo z jakiegoś powodu musiały albo coś rozpocząć, coś zainicjować, albo po raz pierwszy w jakiś konkretny sposób poruszyć dany temat.
0: Moim zamysłem, ja oczywiście gdybym mogła, to pewnie bym poprzestała na analizie czy na czytaniu takim właśnie szczegółowym poszczególnych książek i treści, ale w momencie, kiedy powstawała też moja książka, to był taki, jakbym powiedziałabym, trochę też moment, w którym bardzo dużo rzeczy się działo w polskim literaturoznawstwie i brakowało też takiego podsumowania tych różnych wątków, które się pojawiały. Stąd jest u mnie bardzo dużo odniesień pokazujących jakby różne perspektywy, różne ujęcia i jakby wszystkich innych też autorów właśnie po to, żeby wspomnieć o tym, że mamy dosyć sporo przykładów literackich, które dotyczą danego tematu, ale faktycznie ostatecznie zdecydowałam się jakby na kilka takich egzemplifikacji, które miały jakby podkreślić też to ujmowanie tych wątków medycznych. I myślę, że już po samych tytułach też widać, że to nie zawsze jest po prostu temat choroby. Bo pojawia się temat właśnie porodu, macierzyństwa, który też może być albo medykalizowany, czyli ujmowany z takiej perspektywy bardzo medycznej, z takiej perspektywy systemowej i dlatego to się na przykład nie znalazło w książce, to właśnie byłby ujmowany przed rokiem 89, ze względu na jakby sposób funkcjonowania szpitali. Dopiero jakby po roku 89 zaczynają się też różnego rodzaju akcje społeczne, takie jak na przykład Rodzić po ludzku. I ja myślę, że ta literatura też miała jakby w tym swój udział. To znaczy zabieranie głosu przez pisarki, przez poetki i mówienie o doświadczeniu zarówno ciąży, jak i poronienia, później samego macierzyństwa, było istotne dla całego takiego, nazwijmy to, dyskursu, który gdzieś funkcjonował, który gdzieś docierał nawet do osób, które tych książek nie czytały. I stąd te wybrane książki to są na przykład książki właśnie Nasiłowskiej, Manueli Gretkowskiej czy Justyny Bargielskiej. I tutaj interesowało mnie przede wszystkim właśnie takie wątki związane z tym, jakie są ujmowane te procesy, które możemy ująć albo bardzo fizjologicznie, albo bardzo medycznie, bardzo systemowo, albo możemy przejść też do takiej pewnej filozofii. Tu przechodzimy oczywiście do Brachczajny i do jakby jej tekstów filozoficznych, tego, co wcześniej w filozofii, bo przecież jakby poród, macierzyństwo, to nie są tematy, które kojarzylibyśmy z filozofią, które wcześniej nie były też tak obecne. Więc każda z tych książek, ona była dla mnie jakoś ważna i była dla mnie też jakimś dobrym przykładem pokazującym pewien problem, który chciałam ująć, ale też nie będę ukrywać, że czasami były to, wybór był na tyle trudny, że ostatecznie się okazywało, że wybierałam książki, które po prostu dla mnie też coś znaczyły. I tak jest na przykład z zapiskami z nocnych dyżurów Jacka Baczaka.
1: A dlaczego te trudności różnego rodzaju

kupują, to Państwu za chwilę jeszcze opowiemy, bo to poniekąd jest wyjaśnione we wstępie, bo książka nie od razu przechodzi do literatury i zagadnień literackich i dzieł literackich i to jest, myślę, też bardzo, bardzo ciekawe, więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy i powiem Wam dlaczego.

0: Krótko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal jest pani Beata Koper. W rękach mam Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989, ale obiecałem, że będziemy jeszcze też i wrócimy do wcześniejszej książki o migrenach, bo to też jest, myślę, ważne. A migreny były wcześniej.
2: Migreny były wcześniej, tak. Te książki zupełnie przypadkiem wyszły w tym samym roku, ale wynikało to właśnie raczej z takiego procesu wydawniczego, który... Dwa różne wydawnictwa, które trwał, bo książka o migrenie jest wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego, więc jest to przypadek, że one wyszły w tym samym czasie, ale książka o migrenie była wcześniej.
1: I tak się zastanawiałem, bo jak tutaj czytałem wstęp do tej książki nowej, Sublingualis, to rzeczywiście tych wątków, kontekstów, spraw, o których pani zaznacza, że warto byłoby mówić, to właściwie jest kopalnia pomysłów na kilka kolejnych książek. Więc ogromnie, przyznaję, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo tak często myślimy, że skoro medycyna i literatura, to szukamy w głowie tych książek, w których poruszane są właśnie jakieś sprawy medyczne, albo bohater jest chory, albo ktoś z rodziny umiera. Zresztą to umieranie też jest bardzo znamienne, że w pewnym momencie pojawiło się kilka książek, które mówią o stracie i o doświadczeniu straty, przeżywaniu straty. Bo możemy mieć oczywiście dwie. Możemy mieć albo narratora, narratorkę, który sam doświadcza, wie, że odchodzi, żegna się ze światem. To jest jeden taki wątek. A drugi to ktoś, kto tę stratę przeżywa, bo ktoś kogoś stracił. I też mam wrażenie, że w ostatnich latach było tego więcej, że kiedyś nie było, oczywiście motyw się czasami pojawił, ale nie w takim stopniu, nie takiego doświadczenia, często zresztą poetyckiego bardzo, a z drugiej strony takiego bardzo wprost, wręcz reporterskiego, rzekłbym.
2: Tu się zgadzam, też mam poczucie, że jest tych książek coraz więcej i są to książki, powiedziałabym, które można byłoby też podzielić w taki sposób właśnie godzenia się z własnym odchodzeniem, tak jak już pan redaktor jakby powiedział, ale też z taką próbą przepracowania tej własnej straty. I to jest ciekawy wątek, bo te książki czasami są ujmowane w takiej perspektywie terapeutycznej, autoterapeutycznej. I tutaj znowu nam się wkrada takie pojęcie medykalizacji. To znaczy, kiedy my uważamy, że jakiś pisarz, poeta właśnie przetwarza teraz swoje doświadczenie po to, żeby sobie z nim poradzić, to kiedyś powiedzielibyśmy, że to jest po prostu literatura i tak działa sztuka. A dzisiaj zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest właśnie jakiś proces terapeutyczny. I to też jest taki wątek medyczny, który można byłoby w takiej perspektywie metakrytycznej poruszyć. Ale faktycznie tych pozycji jest więcej. Ja myślę, że dobrze, że jest ich więcej, ale myślę, że dobrze, że jest ich więcej też dlatego, że we współczesnym świecie umieranie jest bardzo mocno związane z postępem medycyny. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie żyjemy coraz dłużej w coraz lepszym zdrowiu, więc pojawiają się też wątki opieki paliatywnej. Zresztą same choroby nowotworowe to jest też taki temat, który jest bardzo często poruszany właśnie w tej literaturze, na pograniczu literatury, którą byśmy określili taką literaturą non-fiction, czyli literatura może nie tyle co reporterska, ale taka, która jednak opowiada coś o samym narratorze, który jest jednocześnie na przykład autorem czy autorką, albo właśnie z perspektywy osób, które towarzyszą przy śmierci. I wydaje mi się to dlatego istotne, że zmienia się jednak sposób, w jaki my dzisiaj możemy odejść. To jest sposób, szczególnie w przypadku chorób, ale też zaawansowanego wieku. To jest sposób, który potrzebuje medycyny. I ta medycyna, ona też jest naszym sprzymierzeńcem w takim godnym, dobrym umieraniu. I dlatego powiedziałam, że wydaje mi się, że takie książki powinny jakby nadal wychodzić, bo to się bardzo szybko zmienia. Ja teraz, kiedy czytam książki, kolejne książki, tak zwane książki patograficzne, czyli opowiadające o swoich własnych chorobie, coraz częściej spotykam się też z takimi frazami, często pisanymi właśnie przez autorki, że one znały jakieś teksty z lat 90., teksty polskie, na przykład o doświadczeniu chorowania, o chorobie nowotworowej, i one właśnie wyobrażały sobie, że tak to będzie wyglądać, a tamte wspomnienia czy tamte doświadczenia, one są doświadczeniami traumatycznymi. A okazuje się, że dzisiaj ta medycyna wygląda już inaczej i to nie musi tak wyglądać. Co też jest bardzo ciekawe, bo się okazuje, że takie teksty, one trochę nam się dezaktualizują wraz z postępem też całego świata i technologii.
1: No i dezaktualizują się też jednostki chorobowe i normy, bo jeżeli sięgniemy i poczytamy książki z lat 40., 50. czy międzywojnia, gdzie na przykład homoseksualizm był traktowany jak choroba wsadzana za to do więzienia, a z kolei alkoholizm jeszcze żadną chorobą nie był, chociaż są książki takie jak Pijak, Falady słynny, gdzie on bardzo przejmująco opisuje to, co się z nim dzieje. Ten teoretycznie można już jakiś lek, próbują coś z tym robić, jak ktoś sobie nie radzi, ale to nie jest absolutnie jeszcze ten sposób definiowania tej choroby alkoholowej, a dzisiaj o niej mówimy choroba alkoholowa, więc dlatego właśnie byłem też ciekaw tego 89 w kontekście, bo sporo się naprawdę zmieniło, bo mówiła pani już o tej warunkach służby zdrowia, postępie medycyny, ale też tego, co my, a więc i pisarze, i my żyjący, próbujemy, uznajemy nagle za normę albo za chorobę, albo że chorobą tak naprawdę nie jest. Co nie zwalnia oczywiście z cierpienia, co nie powoduje, że ktoś nie wpada w depresję, nie czuje się odrzucony. I tak w gruncie rzeczy wpada w chorobę. Nie jest chory, ale wmawia mu się, że jest chory, więc wpada w inną chorobę, a tak może byłby po prostu zdrowy i szczęśliwy.
2: Te wątki chyba, one właśnie też się pojawiają, się razem też z takimi, powiedziałabym, doniesieniami medialnymi, ale takimi pozytywnymi, to znaczy, że pojawiają się po prostu też na przykład osoby publiczne, które mówią o swojej chorobie, na przykład o depresji, i zaczynają pojawiać się również teksty, chociaż wcześniej mamy na przykład pamiętnik depresji Jastrówna, który jakby opowiada i też jest właśnie takim tekstem wprost wyrażającym to, że ktoś próbuje nam powiedzieć, jak się czuje właśnie z tą jednostką chorobową. Ale przecież taką słynną chorobą kobiecą, której już nie ma, jest histeria. Na przykład profesor Szczeklik jeszcze pisał w swoich wspomnieniach, że on pamięta ze swoich zajęć właśnie medycznych, że ta histeria była jeszcze pokazywana. Więc tak faktycznie jest, że jakby w literaturze czasami odnajdujemy też takie artefakty, których już nie ma. To jest, dla mnie to jest fascynujące pytanie, czy któraś ze współczesnych chorób przypadkiem nie okaże się taką chorobą, która ostatecznie nie istnieje.
1: Mhm. Tutaj też zaintrygowało mnie, że wychodzi pani od eseju Susan Sontag. No Susan Sontag jest akurat u nas bardzo popularna, niedawno wznowiona wszystkie te jej ważniejsze książki. Choroba jako metafora. I przyznaję, że przeczytałem ten tekst i tam już na dzień dobry, że jest pełen sprzeczności. Ma być esejem, ma nie być esejem, a jest esejem. I właściwie Sontag sobie sama zaprzecza. Zastanawiałem się, na ile to tylko jest przydatny esej w kontekście badań literackich i zajmowania się tymi zagadnieniami naukowo, a na ile rzeczywiście kształtował nasze myślenie o chorobie, medycynie, zdrowiu i takich rzeczach.
2: Myślę, że amerykańska eseistka jest faktycznie bardzo dobrym przykładem, bo dzisiaj się zapomina też o tym, że ona pisała swój esej w momencie, w którym po pierwsze sama miała doświadczenie choroby nowotworowej, a po drugie w momencie, w którym w Stanach Zjednoczonych jakby przyznanie się, czy już jakby to samo słowo nam w jakiś sposób nas sytuuje, bo przyznajemy się przecież do czegoś, co jakby jest złe, czyli ona jakby miała poczucie, że ona też nie może się przyznać do tego, że ma tą chorobę nowotworową, i faktycznie to był taki moment, w którym na przykład wyniki z kliniki przychodziły w takich anonimowych kopertach, żeby przypadkiem nie rozniosło się w podzielnicy, że ktoś faktycznie uzyskał albo potencjalnie mógł uzyskać wynik pozytywny, jeśli chodzi o dowolną chorobę nowotworową. I dlatego Sontag tak mocno postuluje, aby nie metaforyzować choroby, aby nie narzucać jakby żadnych dodatkowych argumentów dotyczących, nie wymyślać, skąd się ta choroba wzięła, i też nie zrzucać w tym momencie odpowiedzialności za osobę, która jest dotknięta danym schorzeniem. I w tym momencie, dzisiaj jak sobie o tym pomyślimy, to po pierwsze choroba nowotworowa nie jest chorobą już wstydliwą. I głośno o niej mówimy. Mamy oczywiście różnego rodzaju nowotwory. O jednych mówi się z większą odwagą, o innych mówi się pewnie z mniejszą i może z pewnym jakby zawstydzeniem, ale jednak o nich rozmawiamy. Po drugie, jest też tak, że dzisiaj raczej mamy wszyscy chyba poczucie, że potrzebujemy tych metafor. Tutaj dla porządku jakby dodam, że Susan Sontag jakby stawia swój esej w takiej pozycji, że ona nie chciałaby, aby były tworzone żadne metafory, żeby język, o którym się mówi o chorobie, był takim językiem, można byłoby powiedzieć, jak najbardziej zmedykalizowanym. Ja mam takie poczucie, i to chyba też nasi poeci, pisarze, pisarki też to potwierdzają, że właśnie ten język poezji i język literatury, on jest nam przede wszystkim potrzebny, bo czasami po prostu wyrażenie naszego doświadczenia i naszego cierpienia jest na tyle trudne, że na pewno nie da się tego ująć w języku czystej medycyny.
1: No to prawda, zwłaszcza kiedy jeszcze musimy rozmawiać z rodziną na przykład pacjenta i tak dalej. Jedni chcą nam tak kawę na ławę, no to takie nie wypada, no ale jak? A z kolei szukać jakiejś metafory zgrabnej, jest to trudne, przyznaję.
2: Sam język medyczny jest też, jakby się nad tym zastanowić, on jest bardzo metaforyczny, bo kiedy mówimy o bólu, który jest bólem rwącym, kłującym, jest w tym pewna metafora. Bo przecież jest to jakiś rodzaj odczuwania naszego ciała, który my próbujemy porównać do czegoś, co jest nam po prostu bliższe.
1: Aha, mówimy na przykład, że pieką nas oczy, mamy piach w oczach, prawda?
2: Tak, a tego piachu przecież tam nie ma.
1: No właśnie, ale każdy od razu wie, jaki to jest rodzaj, bo często nam jedno słowo nie wystarczy. Oczywiście medycyna jako nauka dąży do tego, żeby były precyzyjne diagnozy, precyzyjne określenia nazwy jednostek chorobowych, ale jak już mówimy właśnie o objawach, doznaniach, przeżyciach tego, czego doświadcza człowiek, no to zaczynają się wtedy schody. Okazuje się, że to nie wystarcza. Boli, no ale jak bardzo. I najczęściej mówi się na to w skali 1 do 10, nie? I ktoś powie, że czuje się tak, jakby mi ktoś, nie wiem, stos kamieni wyrzucił na, przygniótł mi piersi kamieniami, prawda? A inny powie, że mnie kłuje. No to jednak, to jest zupełnie inne. Metafora się to jednak okazuje, przydaje.
2: To prawda i nawet powiedziałabym, że pewne gesty metaforyczne. Ostatnio wyszła też książka Grinberga, Rok, w którym nie umarłem. I to jest książka o zawale serca. I on tam opisuje też taką scenę, w którym go kardiolożka pyta, jak go bolało i gdzie go bolało. I okazuje się, że właśnie ten gest przyłożenia ręki do klatki piersiowej, jednej ręki, jest takim gestem, który dla tej lekarki oznaczał, że to nie jest zawał, ale kiedy przyłożył dwie, to było dla niej taki wyraźny sygnał, tak, to jest ból właśnie zawałowy. Czyli jest to też taka metaforyka, powiedziałabym czasami też gestów, ale właśnie też tych słów. I tutaj muszę powiedzieć, że humanistyka, co prawda niektórzy mówią, że to jest taki, powiedzmy, moment zwrotu, który wynikał też po prostu z ogromnych nakładów na różnego rodzaju badania diagnostyczne, ale humanistyka okazuje się też takim narzędziem niezwykle przydatnym właśnie w kontakcie pomiędzy lekarzem a pacjentem, bo żeby lekarz dobrze mógł nas zdiagnozować, to my musimy dobrze wyrazić to, jak się czujemy i co nam dolega. Powstają całe teorie związane z medycyną narracyjną, czyli z taką jakby subdyscypliną, która właśnie pokazuje, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem i jak ważne jest jakby odczytywanie tej narracji pacjenta, a ona może być też taką narracją, ona przede wszystkim jest też taką narracją, która jest jakoś zakorzeniona w naszej kulturze. Czyli my często jakby bierzemy właśnie sobie pewne frazy, słowa, które znamy, te obrazy, które znamy, po to, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu.
1: A czasami to jest bardzo trudne. Zresztą sam już tytuł sublingualis, tutaj powiem, chodzi o taki lek, który kiedyś, bo dzisiaj już takiego przyznaję, nie jadłem dawno, wkładano pod język, trzeba było trzymać, on się tam rozpuszczał. I pani wybiera to jako tytuł i to też jest intrygujące. Niech pani powie, dlaczego to akurat pani bardzo, myślę, że no idę tym tropem metafory najbardziej, że tutaj to świetnie oddaje. No niby przyjęliśmy lek i tyle, on będzie sobie działał, czujemy, że zaczynamy czuć się lepiej, bo działa lek. No ale to chyba za proste by było.
2: Jest to oczywiście tytuł metaforyczny, który jakby gra właśnie z tym znaczeniem medycznym, właśnie w tym podjęzykowym, co to miałoby oznaczać. No i jest tu oczywiście gra z samym językiem, czyli z jednej strony mamy faktycznie coś, lek, jakąkolwiek substancję, ona nie musi być lekiem, która działa na nasz organizm właśnie przez to, że jest pod językiem, ale ona znajdując się pod tym językiem jest też niewidoczna. I to była taka moja jakby próba uchwycenia, czy też pokazania tego, że ten dyskurs medyczny, on może być niewidoczny w wielu narracjach, które nas otaczają, ale on przez tą niewidoczność nie oznacza, że jest neutralny. On może być pozytywny, może być negatywny, ale gdzieś się pojawia i przenika. I to jest w pewnym sensie taka kontynuacja tej myśli z mojej poprzedniej książki dotyczącej migreny, w której ja mam takie przeczucie, które oczywiście jest bardzo trudne udowadnialne, że tutaj jednak literatura, która przez cały czas pokazywała ten ból migrenowy jako taki ból błahy i najczęściej przypisywany zresztą kobietom.
1: Jako globus jeszcze.
2: Tak, globus hystericus oczywiście tak, też się jakby pojawiał, że ona trochę wpłynęła też na to, czy jakby może kulturowo sprawiła, że dłużej ten obraz się utrzymał, przez co nie był w polu zainteresowania medycyny i lekarza. I nastąpił w pewnym momencie przełom, w którym faktycznie migrena, która jest jednostką chorobową bardzo trudną i do leczenia, i do zdiagnozowania.
1: Ja mam, bo jeszcze żyję, z tego co wiem, kolegę, który cierpiał na migrenę i proszę mi wierzyć, widziałem taki wieczór podczas jednego z wyjazdów, gdzie leki mu żadne nie pomagały, brał miał specjalne od lekarza, a i tak wył północy z bólu, mówił, że ja po prostu takie mam migreny i na razie lepszych leków nie ma, a większej dawki wziąć nie mogę, więc ja się przestałem lekceważyć migrenę.
2: Niestety tak jest i migrena bywa też z taką chorobą, która bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie. Ale kiedy pomyślimy właśnie sobie o takim utrwalonym obrazie tej migreny, no to wszyscy często się uśmiechamy, bo przypominamy sobie właśnie te nasze bohaterki, damy, Emilię Korczyńską, czy jakby inne bohaterki, które miały te bóle migrenowe. I ja myślę, że właśnie ta sposób myślenia o migrenie to jest taki sposób podjęzykowy, to znaczy właśnie taki, który gdzieś do nas przenika. My nawet nie wiemy dokładnie skąd, ale my zaczynamy gdzieś w naszych schematach myślowych go powielać i on wpływa na postrzeganie innych osób, jak ktoś nam mówi, że ma migrenę i dlatego nie może przyjść do pracy, to jest na przykład jego...
1: Głowa mnie boli, to weź tabletkę i idź, a te panny dawne to, ojejku, omdlewa, głowa ją boli, położyła się na sofie, służące koło niej biegają, do roboty by się wzięła, to by jej przeszło. Takie najczęściej były powszechniki, które przekładały się, bo to możemy sobie delikatnie tutaj niby wydaje się, że żartuje, ale to wszystko przełożyło się na konkretne doświadczenia na życie rodzinne, bo kobieta z bólem głowy, która miała migrenę, musiała i tak opiekować się dziećmi, gotować i się jeszcze do pracy i tak dalej. No co tam migrena? To weź sobie tabletkę z krzyżykiem. Wtedy takie były. I to lekceważenie niestety przełożyło się na wiele, wiele dekad cierpienia najzwyczajniej w świecie mocnego.
2: No i to jest też takie pytanie, które oczywiście jest pytaniem trudnym, bo z jednej strony właśnie literatura pomaga nam w jakiś sposób zapoznać się z różnymi doświadczeniami, je przyjąć, oswoić, zrozumieć, no ale z drugiej strony może być też przyczyną jakby powtarzania pewnych stereotypów, utrwalania takich obiegowych opinii, które niekoniecznie są słuszne albo które są po prostu później weryfikowane przez kolejne odkrycia przez rozwój po prostu medycyny. Więc to jest właśnie to tytułowe sublingualist, coś, co niekoniecznie jest widoczne, ale myślę, że to może też bardzo mocno i tutaj jakby nawiążę też do naszej poprzedniej rozmowy, że to jest też taki termin, który dosyć mocno zwraca uwagę na to właśnie, jak bardzo ważna jest kultura. My możemy przysypiać w szkole nad tym Kochanowskim, ale ostatecznie okazuje się, że coś nam też z tego zostaje i to jest też jakby cały taki nasz narzędziownik też tego, jak myśleć o świecie, jak o nim mówić, jak się w nim poruszać. Więc te teksty literackie, one mogą nam też po prostu pomóc nie tylko w komunikowaniu się nawzajem, ale też właśnie w wyrażaniu i w doświadczaniu i radzeniu sobie z takimi granicznymi doświadczeniami.
1: O tak, bez wątpienia. I tak zastanawiam się, że ten przykład migreny może być też pod rozwagę i do zbadania, czy są też inne jednostki chorobowe, które dzisiaj, tak jak migrena, są na przykład lekceważone, wyśmiewane i tak dalej, i tak dalej. A pojawiają się też oczywiście nowe. Jak mówiłem, moim zdaniem to się zgadzam z panią, że absolutnie to, co robi literatura, jest bardzo, bardzo ważne. No bo lekarz ma pewien określony zasób, co powinien, jak i swój język. Literatura będzie i kultura nam to wszystko popychała do przodu, bo możemy też wspomnieć oczywiście kino i tu nie mam na myśli tylko na dobre i na złe jako serialu, ale chociażby Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową i można byłoby pewnie jeszcze kilka ciekawych przypadków znaleźć. No bez wątpienia z medycyną sądową jesteśmy dobrze w literaturze obeznani, bo rzeczywiście kryminałów powstaje mnóstwo, coraz bardziej wymyślne zbrodnie, a w dobrym kryminale prawie zawsze jest też dobry patolog i też wiele autorów, z którymi rozmawiałem, wchodzi w ten świat, chce się spotykać, konsultuje się i tak dalej, więc fascynuje to, jak badamy te ślady, a kiedy kto umarł, a jak został zabity, bo ma ileś tam ran ciętych, prawda? I tak, ale to jest wręcz fascynacja.
2: I to jest też ciekawe, bo mi się wydaje, że kryminały, one mogą mieć też jakieś przełożenie na przykład na to, w jaki sposób postrzegamy współcześnie patologów. Dyscyplina, specjalizacja przecież medycyny, która nie byłaby dla nas tak oczywista, i nie była chyba by dla nas aż tak interesująca czy poważana, a nagle właśnie okazuje się, że ci bohaterzy literaccy, którzy od których zależy rozstrzygnięcie tego, czy dowiemy się, albo czy skażemy osobę, którą podejrzewamy, że jest odpowiedzialna za zabójstwo, stają się po prostu takimi bohaterami, którzy tam są jakby
1: niezbędni. A z drugiej strony pracownicy zakładu pogrzebowego, którzy też przecież z nieboszczykami obcują, nadal chyba jednak nie cieszą się jakimś dużym uznaniem, że jednak czuć tą kostnicę, prawda? Tutaj, a tu jeszcze, no, moglibyśmy bardzo, bardzo długo, ale to sobie Państwo po prostu doczytacie. Ja myślę, że to lektura pani książki jest o tyle ciekawa i cenna, że jak będziecie Państwo czytali teraz albo wspomnicie sobie przeczytane książki, to będziecie mieli też kilka ciekawych tropów, żeby nieco inaczej spojrzeć na to, co w nich rzeczywiście było. No i to jest, myślę, też duży, duży plus i zaleta. Troszeczkę głębsze czytanie będzie wtedy.
2: Ja mogę od siebie tylko dodać, że książka jest na wolnej licencji, w wolnym dostępie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc można po prostu po wyszukaniu w internetu znaleźć ją m.in. w bazie wiedzy Uniwersytetu Opolskiego i ją po prostu pobrać.
1: Zupełnie za darmo. Super. To życzę Państwu miłej lektury. Pani Beato, bardzo, bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu, za spotkanie. Gratuluję raz jeszcze książki. A Państwu też już dziękuję, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o Literaturze. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia.

0: twoja muzyka w Radiopole wróci do ciebie. Już niebawem, wcześniej jednak czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Opole uhonorowało swoich zasłużonych mieszkańców.
1: Od lat pilnują, zabiegają o pieniążki.
0: Ulicami Chicago przeszła biało-czerwona parada, a w regionie rozpoczęła służbę policja wodna. O tym także w serwisie
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 18 na zegarach, zaczynamy od Opola. W ratuszu podczas uroczystej sesji przyznano dziś oznaki za zasługi dla miasta Opola. Otrzymali je Eugeniusz Nolepa, Tadeusz Rzeczycki i profesor Piotr Wieczorek. Dwaj ostatni zostali docenieni za wspieranie klubu LZS Sławice, a Eugeniusz Nolepa za działalność dzielnicy Malinka. To osoby, które są blisko mieszkańców, mówiła przewodnicząca Rady Miasta Barbara Kamińska.
3: Osoby nie tylko nietuzinkowe w ich społecznościach lokalnych, ale również w naszym mieście Opolon. Zawsze takie osoby stanowią wzór dla innych. Warto działać nie dlatego, żeby być zauważone, ale dlatego, że są efekty tego działania.
0: Zmieniamy temat. Rozpoczęła się przebudowa szkoły podstawowej w Dąbrowie. W ramach inwestycji zaplanowano termomodernizację i adaptację auli na salę integracji sensorycznej. Modernizację przejdzie też szkolne boisko, zapowiada wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
4: Poprawa elewacji, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie dachu, wymiana źródła ogrzewania. Będziemy stosować dwie pompy sublimacyjne, to jest nowoczesna technologia, fotowoltaika jako zabezpieczenie, ale też jedna zielona ściana. Jest to trudna inwestycja, bo musi się ona odbyć głównie w części wakacyjnej.
0: Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich teraz Chicago, gdzie po raz 135 przeszła biało-czerwona 3-majowa parada. To największe tego typu polskie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Jest to również największa polska parada poza naszym krajem. Honorowym gościem wydarzenia była marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, o czym zza oceanu donosi Jan Pachlowski.
5: Parada jest największą manifestacją polskości w Stanach Zjednoczonych, podkreślają organizatorzy. Związek Klubów Polskich, mówi jego dyrektor Łucja Mirowska-Kopeć.
6: Miejmy dobry czas podczas tej parady. Pogoda dopisała. Dziękuję wszystkim za przyjście.
5: Parada odbywa się od 1891 roku. Biało-czerwony pochód upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja. Na paradzie prezentowały się setki polonijnych organizacji, w tym polonijne szkoły czy polskie firmy działające w Wiecznym Mieście. Chicagowska Polonia z dumą podkreśla, że Konstytucja 3 maja to drugi zaraz po amerykańskim taki akt ustawodawczy na świecie.
0: I wracamy do regionu. Policjanci ogniwa wodnego rozpoczęli służbę nad jeziorami turawskimi. Będą oni współpracować z ratownikami WOPR i Strażą Rybacką, wykorzystując m.in. łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu, aspirant Przemysław Kędzior.
7: 8 funkcjonariuszy będzie pełniło służbę. Chcemy być wszędzie tam, gdzie będą wypoczywać ci, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości, jakie dają nasze jeziora. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim. Mamy również placówkę nad Jeziorem Dużym.
0: W regionie funkcjonuje jeszcze jedno ogniwo wodne działające przy akwenach w powiecie nyskim.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Latem rozpocznie się przebudowa rynku w Gorzowie Śląskim. Magistrat podpisał umowę z wykonawcą, który na realizację prac będzie miał 5 miesięcy. O ich szczegółach mówi burmistrz Rafał Kotarski.
8: Ogródki, fontanny, taki mini amfiteatr, to nam też pozwoli na różne koncerty. Wszystkie nasadzenia, które są, one zostają. Będą nowe nasadzenia. Mówimy o dużych, kilkumetrowych drzewach. Będą deptaki z dwóch stron, miejsca parkingowe, także betonozy nie będzie.
0: W sercu miasta pozostaną też rzeźby gorzowskich świnek i tablice przybliżające historię miasta.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie 26 stopni na termometrach w Opolu, a to oznacza, że temperatura nie zmieniła się w ciągu ostatnich co najmniej 2 godzin, ale oczywiście w nocy te wartości będą niższe, bo spadną do stopni 11, do tego wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wiejący głównie z południa. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, ale padać nie powinno, na termometrach do 27 stopni. Jeśli wy albo wasze rośliny czekacie na deszcz, to ten może pojawić się na Opolszczyźnie we wtorek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sekcja Archeo w Radiu Opole.
1: Minęła godzina 18, mamy dzień świąteczny, a zatem pora na spotkanie z historią i archeologią. Dobry wieczór, ja nazywam się Krzysztof Rap, a to jest Sekcja Archeo. Program, który przypominam, pojawia się w tym roku przy okazji świątecznych ramówek w Radiu Opole, no i którego już nazwa mocno sugeruje tematykę. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy w tym programie najciekawsze, najważniejsze badania archeologiczne prowadzone w naszym regionie. Mówimy o budowlach, zabytkach, znaleziskach, artefaktach, które skrywały albo jeszcze nadal skrywają wiele tajemnic. Sekcja Archeo będzie je dla Was odkrywać i za chwilę startujemy.

0: Słuchasz Radio Opole. Audycja Sekcja Archeo.
1: A w dzisiejszym programie znów wracamy do Muzeum Śląska Opolskiego i w studiu następujący goście. Ewa Matuszczyk, kierownik działu archeologicznego w tymże muzeum i Łukasz Urman, zastępca kierownika działu archeologicznego. Zatem dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Ponieważ ostatnio rozmawialiśmy o osadzie celtyckiej w Nowej Cerekwi, to wiem, że dzisiaj zrobimy sobie w ogóle taki przegląd najciekawszych artefaktów, najciekawszych eksponatów z muzeum i od razu omówimy, skąd się one wzięły, z jakiego stanowiska archeologicznego, no i przede wszystkim z jakiej epoki. Bardzo dziękuję za ściągę od czasów neolitu do późnego średniowiecza. Wszystko to dzisiaj po kolei w programie, ale może na początek faktycznie zaznaczmy, że w ogóle tak, historia muzeum warto by wspomnieć. No, szybki rachunek i rzuć choćby na waszą stronę internetową, już wskazuje, że uwaga, muzeum ma 126 lat w tym roku. To już zobowiązuje.
2: No,
1: to jest ładny
2: 4
1: wiek.
2: Listopada będziemy obchodzić tak, okrągłe 126 4 listopada.
1: Założone w 1900 roku. No i rozumiem, że no, gdyby nie różne wykopaliska, gdyby nie to, co pozyskali archeologowie, to no, wiele półek i pomieszczeń świeciłoby pewnie w muzeum dziś pustkami, prawda?
2: Tak, oczywiście dział archeologiczny, zbiory działu archeologicznego zajmują dosyć duże powierzchnie w magazynie. My te nasze zbiory, może tu powiem na wstępie, dzielimy na gdyby dwie grupy takie istotne, czyli tak zwane zabytki wydzielone i według stanu na koniec ubiegłego roku mamy ich ponad 3973 dokładnie, to są te wydzielone. Ja powiem, jakie to są zabytki. To są zabytki z metali, zabytki wyjątkowe, powiedzmy takie, które gdzieś kiedyś mają szansę trafić na ekspozycję archeologiczną. Poza nimi gro tych naszych zbiorów zajmują te zabytki masowe, czyli fragmenty ceramiki, mówiąc krótko, polepa, węgle drzewne i kości. Kości ludzkie i kości zwierzęce. I gdyby sobie ktoś pomyślał, no tak, tych nigdy my nie zobaczymy, nigdy ich nie eksponujemy.
1: No właśnie trochę się zmartwiłem, że tego tyle jest, ale w magazynie.
2: Tak. Po co my je przechowujemy, dlaczego one tam są? Więc to są te zabytki, te kategorie zabytków, które służą wielorakim badaniom. No nie ma praktycznie, powiedzmy, miesiąca, kiedy nie zwracałby się do nas, czy nie zwracaliby się do nas archeolodzy z różnych regionów Polski i nie tylko, z prośbą o udostępnienie do badań właśnie tychże kategorii zabytków, a to kości zwierzęcych, bo jakiś program jest realizowany. Także one służą, o ile te wydzielone będziemy, no może też nie wszystkie, pokazywać na ekspozycjach archeologicznych, czy są w tej chwili prezentowane w dużym stopniu na dwóch ekspozycjach archeologicznych, to również te zabytki masowe są wykorzystywane, jak wspomniałam, do wielu, wielu badań specjalistycznych. A tych badań, trzeba powiedzieć, jest coraz więcej. Te możliwości uległy w ostatnich latach zwiększeniu, także my je przechowujemy, my o nie dbamy, o te zabytki. No i w najbliższym czasie, mamy nadzieję, nie jest to miłe, ale będziemy po raz kolejny nasze zbiory przenosić do nowych magazynów. Być może już tam spoczną sobie, będą w dobrych warunkach przechowywane na wieki.
1: No to z tego, co rozumiem, tak szybko jeszcze wejdę w słowo, no to gdyby nie te właśnie wasze zbiory, nasze muzealne, tak powiem tutaj w ogóle opolskie, to może bardzo wiele prac naukowych by w ogóle nie powstało, tak? Wielu magisterek, doktoratów, habilitacji, czy ja dobrze idę dobrym tropem?
2: No oczywiście nie są to, one są przy okazji, tak? Realizacja jakiegoś tematu, no chociażby to o czym rozmawialiśmy ostatnio, o Nowej Cerekwi.
1: Dokładnie.
2: No więc stanowiska lateńskie są nie tylko na terenie naszego województwa, niemniej to, o czym rozmawialiśmy, jest to ważna osada, którą badamy, a proszę sobie wyobrazić, że dosłownie w tym dzisiaj, tak? Może kolega o tym opowie, dzwonił nasz kolega archeolog z Muzeum Śląskiego w Katowicach i szykuje się kolejny projekt digitalizacji tych zabytków, digitalizacji w celu jak gdyby coraz szerszego ich udostępnienia społeczeństwu, mówiąc tak górnolotnie.

0: lotnie.
1: No to myślę, że wywołany do odpowiedzi Łukasz Urman już za chwilę opowie, o co chodzi. Cóż to za telefon i o jakie zabytki chodzi?
2: To faktycznie tak jak pani Ewa powiedziała, chodzi o zabytki z Nowej Cerekwi, o której tu ostatnio rozmawialiśmy. My wprawdzie właśnie do książki zdigitalizowaliśmy wszystkie te zabytki, które mamy. Zostały też wykonane rysunki, ale tutaj akurat kolega Jacek proponuje nam taki projekt, współpracę w projekcie, gdzie będziemy te zabytki digitalizować, ale w formie 3D.
1: Wow.
2: Więc to już jest coś, czego my mamy niewiele tak naprawdę. Właśnie ten ostatnie tutaj projekt, który realizowaliśmy, pani Ewa tutaj w tym najwięcej brała udziału, no ale zdigitalizowaliśmy kafle 3D, więc jakby mamy tego niewielką ilość, no a to jest chyba przyszłość, tak? I jednak pokazywanie zabytków w formie takiej 3D, no nie każdy może przyjść do muzeum, zobaczyć je na żywo, a obejrzeć nie tylko zdjęcia, ale poobracać dookoła, przybliżyć, oddalić. I niejednokrotnie taka digitalizacja 3D też pozwala na wyciągnięcie szczegółów poszczególnych zabytków, a których czasami nie widać do końca gołym okiem.
1: No to tutaj technika, widzę, właśnie ta nowoczesna, która wchodzi, bardzo tak ułatwi taki lepszy odbiór, taki online, powiedzmy, tak? Taką w ogóle można by wystawę online wtedy zrobić.
2: Odbiór takich zabytków. I dostępność dla osób.
1: Dla każdego w tym momencie,
2: które,
1: praktycznie.
2: No, nie są w stanie na przykład przyjść. No i poza tym właśnie niekoniecznie tutaj na Opolszczyźnie, tylko na całym świecie.
1: No rzeczywiście, znaczy tak, ja wiem, że to jest taki kierunek, aczkolwiek życzę wam oczywiście, żeby odwiedzający fizycznie muzeum też się dalej pojawiali i też mogli tam na miejscu wszystko to sobie pooglądać, no ale to rzeczywiście tak, znak czasów. I dużo w ogóle tych zabytków będzie właśnie tak zdigitalizowanych 3D?
2: Na razie ciężko powiedzieć, bo to jest tylko taki wstępne rozmowy, tam się przygotowują do tego koledzy, żeby ten projekt zgłosić, więc jeszcze żadnych konkretów nie ustalaliśmy, bo ten telefon jest dzisiaj rano.
1: Rozumiem, więc świeża bardzo sprawa. No czyli mamy newsa, można powiedzieć.
2: Więc oni tylko po prostu na razie pytali, czy jesteśmy chętni na taką współpracę, no bo ponieważ oni właśnie mają te zabytki celtyckie z tych Samborowic, o których tutaj dr Dulemba ostatnio też wspominał. No i w zasadzie my jesteśmy takim też muzeum, które ma jedną z dużych kolekcji tych zabytków celtyckich, więc dlatego też się na nas zwrócili, no a poza tym współpracujemy już od długiego czasu, więc to też tak po kolei.
1: My jesteśmy celtyckim ekspertem, tutaj w ogóle myślę śmiało możemy powiedzieć. No dobrze, koniecznie zostańcie z Radiem Opole, bo do tej rozmowy za chwilę wracamy.

0: Sekcja Archeo w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy o zbiorach w Muzeum Śląska Opolskiego i zgodnie z obietnicą zaczynamy od neolitu. I tu pan Łukasz Ulman wymieni te najciekawsze, te perełki, które można znaleźć w Muzeum Śląska Opolskiego właśnie z tej epoki.
2: Tak, ja tylko dodam jeszcze przed tym neolitem, że w muzeum są też zbiory z trochę starszej epoki, przed neolitem, z paleolitu, między innymi ze stanowisk takich jak Dzierżysław albo Lubotyń, ale to są głównie zbiory, to są krzemienie, zabytki krzemienne, narzędzia, które zostały z tego materiału wykonane.
1: Kamień łupany.
2: Kamień łupany, dokładnie, ponieważ paleolit to jest kamień łupany, a neolit to jest kamień, epoka kamienia gładzonego. Tak się przyjęło. A tak chcieliśmy zacząć od neolitu, dlatego, bo to jest mi jakby epoka najbliższa sercu. Więc ja tu chciałem powiedzieć o dwóch stanowiskach, ich jest zdecydowanie więcej, ale na wstępie chciałem powiedzieć o Kietrzu, stanowisko 25, dawniej w literaturze określane jako stanowisko D. To jest też tak jak Nowa Cereksja, tam Płaskowyż Głubczycki, w niewielkiej odległości od właśnie oddalona. I to jest pozostałości osady z właśnie okresu neolitu, z kultury, związane z kulturą pucharów lejowatych, która w tamtym czasie właśnie na tym terenie występowała. Ta osada została odkryta podczas badań ratowniczych, czyli po prostu tam była inwestycja, tam miało być budowane i było budowane osiedle mieszkalne, no i podczas takich inwestycji, tak jak jest do tej pory.
1: Wykopali po prostu przypadkiem coś.
2: Trzeba było podczas osadzania rur kanalizacyjnych i tak dalej, trzeba było prowadzić nadzór. I dużo z tych obiektów, ponieważ zostało tam znalezione około 120 obiektów osadniczych. Dużo z tych obiektów nie została tak przebadana w całości, no bo ponieważ nie było jakby czasu, pieniędzy, żeby odsłaniać całe obiekty, tylko jak był wykop pod rurę zrobiony, na profilu coś się rysowało, jakiś obiekt, to było dokumentowane, zabytki zabierane, no i niestety nie był ten wykop poszerzany o to, żeby cały taki obiekt przebadać.
1: No to byście może do dziś kopali jeszcze, tak? Nie wiadomo, jakby się to potoczyło.
2: Tak, to no niestety to zazwyczaj to też tak było, że liczba osób jest mocno ograniczona, no i jak to inwestor zawsze lubi mówić, szybko,
1: no tak.
2: Więc nie ma na to czasu, żeby
1: czas to pieniądz. Odbywać.
2: No te badania w ogóle zaczęły się w latach 70. I też były i te prace w ogóle kontynuowane w początkiem lat 80. I co tak naprawdę tam szczególnie zasługuje na uwagę, to jest kilka ostatnich obiektów, które zostały odkryte. To jest taki element jakby zagrody. Tam wśród tych obiektów był obiekt mieszkalny, obiekt taki gospodarczy a la spichlerz, no i plus takie jamy zasobowe albo odpadkowe, w których właśnie trzymano różne rzeczy lub wyrzucano. Takie po prostu jamy śmietniskowe, można też powiedzieć. I w tym po obiekcie gospodarczym, on był dwupoziomowy, na górnym poziomie była taka bardziej część gospodarcza, właśnie tam odkryto dużo fragmentów naczyń zasobowych, fragmenty właśnie krzemieni, obróbki, taka pracownia może do wykonywania takich prostych narzędzi, a pod w jednym rogu, troszkę bardziej zagłębiona, była taka niewielka piwniczka. I właśnie przy wejściu do tej piwniczki odkryto naczynie, przepalone mocno naczynie, w którym było znalezionych 10 siekierek wykonanych z miedzi. One były poukładane na sobie, one też były mocno przepalone, a to jest związane z tym, że te warstwy kulturowe, które były odkrywane podczas badania, była jedna taka bardzo duża warstwa spalenizny, co świadczy o tym, że ta osada najprawdopodobniej spłonęła. Ale co jakby jest ciekawe właśnie, bo neolit jednak wszyscy gdzieś tam wiążą z zabytkami krzemiennymi, kamiennymi, organicznymi. No i ten metal, teraz już to trochę się zmieniło, ale ten metal na początku był jakby trochę wyslany z kolejną epoką, czyli z epoką brązu, ale jednak właśnie to też występuje w tym okresie. Te siekierki bardzo są ciekawe, ponieważ tam są dwa typy tych siekierek, typu Bytyń A, one są takie wachlarzowate, z takimi jakby wypustkami na końcu ostrzy, takimi skrzydełkami jakby, no i taka, taka podstawowa siekierka płaska, to można powiedzieć w kształcie jakby prostokąta. Te siekierki nie nosiły żadnych śladów użytkowania, więc nie wiadomo, czy jakby dopiero zostały wykonane.
1: No to ciekawe.
2: Czy to jakieś po prostu w ramach, bo prawdopodobnie dotarły tutaj w ramach jakiejś wymiany handlowej. Są tutaj z wyrobów jakichś miejscowych, więc raczej to import.
1: Może były ozdobami, może były taką dumą, że jak sąsiad wchodził, to wisiały gdzieś nad
2: mogłaby, sklepieniem. Mogły być właśnie formą takiego płacidła. Tak?
1: Miały robić wow.
2: Wtedy pieniędzy nie było, więc jakby handlowało się różnymi materiałami, a jakby wiemy z poprzedniej wizyty, że to, co dr Dęba mówił, że tutaj ten szlak bursztynowy biegł, tak, więc jakby dokładnie. Te drogi handlowe. No i jakby Kietrz to też jest ta okolica, gdzie ten szlak przebiegał, więc właśnie drogą handlu to mogło tam tutaj dotrzeć. Więc jakby to jest bardzo ciekawe znalezisko. Było badane w 2019 roku takimi szczegółowymi badaniami metaloznawczymi i po prostu skład tych siekierek też był badany. One są w 90% wykonane z miedzi z dodatkiem arsenu, więc to tak, to nie jest jeszcze brąz, nie stop miedzi i cyny, tylko właśnie takie typowo miedziane narzędzia. Być może też dlatego nie były używane, bo miedź jest bardzo miękkim jakby materiałem. Mm-hmm. Dopiero właśnie no, w połączeniu tak, z cyną, tworząc brąz, no też brąz oczywiście jest dużo bardziej miękki niż żelazo, no ale twardszy niż sama miedź.
1: Można je oglądać w muzeum aktualnie?
2: Można, oczywiście okay. Na wystawie Pradzieje Opolszczyzny jak najbardziej można zobaczyć, chociaż w najbliższym czasie pojadą po prostu na inną, do innego muzeum w Polskę będą wypożyczone.
1: Rozumiem. Czy coś jeszcze?
3: Ja jeszcze chciałam dodać, że tego typu znalezisko, pomimo że to nie są monety, nie jest to biżuteria, nie jest to złoto, archeolodzy nazywają skarbem. I to jest określane w literaturze jako skarb siekier z miedzi.
2: A do skarbów
3: zresztą,
2: wrócimy jeszcze przed
3: następnym. A do skarbów to jeszcze tak wrócimy.
1: Dobrze.
3: Także opowiemy o innych skarbach. Czyli takie znalezisko gromadne, niekoniecznie ze szlachetnych surowców, o których zwykle myślimy, no bo skarb to monety najczęściej, tak? Czy jakaś biżuteria. Ale w przypadku archeologii to jest właśnie takie znalezisko tak określane.
2: Czyli no i zazwyczaj jakby z dwóch może wynikać dwojako. Albo został złożony specjalnie, celowo, albo zakopany ze względu na właśnie jakieś najazdy i ktoś go chciał schować, ukryć przed grabieżą.
3: I nie znalazł, albo zginął.
1: No i znów tutaj zrobimy mały przecinek, słuchajcie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zapowiedzieli moi goście skarby, jeszcze więcej skarbów, no to koniecznie zostańcie z nami, za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 3 maja, czyli w święto Konstytucji. 3 maja właśnie imieniny obchodzą Maria i Aleksander, dziś także dzień bez komputera. Premier Donald Tusk rozmawiał ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem podczas szczytu w Erywaniu. W Tatrach zakończył się sezon narciarski, a jeśli jedziecie A4 w stronę Katowic, dajcie głośniej. Mamy dla Was ważną informację.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 19 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy kolejne utrudnienia na autostradzie A4, tym razem w kierunku Katowic, na 287 kilometrze w okolicach Chechła, to już województwo śląskie. Tam zderzyły się dwie osobówki. Korek w tym miejscu ma długość około 6 kilometrów, służby pracują na miejscu. Zakończyło się natomiast usuwanie skutków wcześniejszego zdarzenia na autostradzie w kierunku Wrocławia, a także wypadku z udziałem motocykla i osobówki na DK40 w Dytmarowie.
1: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
2: Współpraca gospodarcza, energetyczna i militarna była tematem rozmowy premiera Donalda Tuska z jego kanadyjskim odpowiednikiem Markiem Carneyem. Do spotkania szefów rządów doszło na marginesie 8 szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Bardzo dobra rozmowa, ocenił Donald Tusk, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z premierem Kanady. Szczyt, jak wiecie z wiadomości, odbywa się pod hasłem budowanie przyszłości, jedność i stabilność w Europie. W programie przewidziano sesje poświęcone bezpieczeństwu i odporności w Europie, w tym zwalczaniu zagrożeń hybrydowych oraz bezpieczeństwu gospodarczemu, w szczególności w kontekście zielonej transformacji. W wydarzeniu bierze udział 48 szefów państw i rządów. I wracamy do kraju. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować także kolej gondolowa. Dziś na stoku nie było tłumów, warunki dopisywały, a narciarze korzystali z ostatnich przejazdów w spokojnej atmosferze.
3: Śnieg jest taki spoko jak na maj, trasa długa, fajna, małe kolejki.
4: Bardzo dobre warunki, fajny gigant. Dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
5: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu. Tu zamykamy część krajową.
6: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
7: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki. Czego chcieć więcej w majówkę?
2: Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch zaplanowano na 22 maja.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: A w nich Jemielnica, która chce stworzyć centrum usług publicznych. Dotychczasowy budynek urzędu nie spełnia współczesnych standardów, także tych związanych z potrzebami niepełnosprawnych. Gmina ma już podpisaną umowę na realizację koncepcji nowego urzędu, mówi jej wójt Marcin Wycisło.
8: W ubiegłym roku mieliśmy też kontrolę nikowską, jeżeli chodzi o dostępność obiektów w techności, zwłaszcza właśnie urzędy powinny być dostępne dla mieszkańców, no i oczywiście spełniać również te warunki, jeżeli chodzi o miejsce pracy. Jesteśmy już po podjętej decyzji, że idziemy w kierunku, by wybudować nowy urząd, ale do tego trzeba się przygotować dokumentacyjnie, no i oczywiście znaleźć na to środki.
2: Izba Rolnicza w Opolu chce rozwijać bezpośrednią sprzedaż od producentów rolnych. Mają to umożliwić bazarki w siedzibie organizacji. Gospodarze będą mogli wystawić się z ekologiczną żywnością, a pierwsze takie wydarzenie ma się odbyć już w przyszłym miesiącu. Obecnie trwają prace, które umożliwią ich organizowanie, mówi prezes organizacji Jerzy Sewielski.
9: Będziemy mieli na naszym placu możliwość sprzedaży bezpośredniej. 4 takie stanowiska budujemy z prądem dla rolników, żeby mogli podłączyć sobie lodówkę i żeby mogli się wystawiać. Wzorem ODR-u w Łosiowie ładnie im się to rozwinęło.
2: Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Matteo Arnaldim 4-6, 4-6 finałowy mecz w Challenge Challengerze ATP na kortach ziemnych w Kaligari. Spotkanie trwało 104 minuty. Polak, 63. zawodnik list światowy, grał jako turniejowa szóstka z dziką kartą. Włoch zajmuje 103. miejsce w rankingu światowym. I jeszcze jedno doniesienie ze świata sportu. Legendarny menedżer Manchester United, Sir Alex Ferguson, zasłabł i trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło na Old Trafford krótko przed dzisiejszym hitowym meczem Premier League Manchester United z Liverpoolem. Według źródeł medycznych było to działanie prewencyjne. Na razie nie ma informacji o stanie jego zdrowia.
1: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Temperatura w regionie zaczęła spadać. Obecnie w Opolu mamy 25 i w nocy maksymalnie spodziewamy się 11. Tak nam prognozują synoptycy IMGW. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Padać nie powinno. Na niebie też nie zobaczymy zbyt wielu chmur. Podobnie będzie jutro w ciągu dnia. Na termometrach w poniedziałek 27, a we wtorek maksymalnie 26. I tutaj już jest szansa na deszcz.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sekcja Archeo w Radiu Opole.
1: Witamy ponownie po przerwie. Przypomnę, to jest program Sekcja Archeo i w studiu Ewa Matuszczyk, kierownik działu archeologicznego w tymże muzeum, i Łukasz Urman, zastępca kierownika działu archeologicznego.
2: Zaczęliśmy w sumie nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy.
1: To dobrze.
2: Miało być o historii, także zaczęliśmy od zupełnych nowości. A więc ja może trochę o tej historii, jeśli można wrócić.
1: Proszę, w skrócie.
2: Więc, no, ponieważ ja też byłam akurat kuratorem dwóch takich niewielkich wystaw poświęconych historii muzeum w ubiegłym roku, tym roku jubileuszowym, więc niejako jeszcze wiele pamiętam, tak, z tych przygotowań i z tego, co się wówczas odbywało. Ja chciałam powiedzieć, że zbiory archeologiczne, zabytki archeologiczne, to były te najstarsze, czyli najwcześniej pozyskane przez Muzeum Miejskie, bo wtedy to było Muzeum Miejskie w Opolu, zabytków, które no, zaczęły tworzyć zbiory tego muzeum. Skąd one się wzięły? I tutaj no, niesamowita rzecz, ponieważ pozyskał je dla muzeum w pewnym sensie taki człowiek, który oczywiście nie był ani prehistorykiem, tym bardziej archeologiem. Ta w ogóle archeologia dopiero się profesjonalizowała w tym okresie. To był pan Wilhelm Klose, który no, był totalnym amatorem, ale potrafił się w jakimś stopniu nauczyć, i on prowadził te najwcześniejsze badania na terenie naszego województwa, a co ciekawe, na terenie, można powiedzieć, szeroko dzisiaj rozumianego Opola, ponieważ mówimy o Groszowicach, Nowej Wsi Królewskiej, które w końcu XIX wieku były jeszcze odrębnymi wsiami. I on tam badał dwa cmentarzyska. Cmentarzysko w Groszowicach i cmentarzysko leżące na terenie Nowej Wsi Królewskiej. I część tych zbiorów, ponieważ to ciekawe, no był jednym, można powiedzieć, założycieli naszego muzeum, ponieważ należał do takiego stowarzyszenia Filomatie, które właśnie postawiło sobie za cel powołanie muzeum w Opolu, ale kiedy przed śmiercią, czyli bo on umarł w 1904 roku, więc przekazał jednak te swoje zbiory, ponieważ to nie było wtedy jeszcze uregulowane jakimiś przepisami, więc podjął decyzję, że w testamencie przekazuje swoje zbiory pozyskane między innymi na cmentarzyskach podopolskich do zbiorów Muzeum Wrocławskiego. Niestety te zbiory w większości nie przeżyły, w cudzysłowie mówiąc, czasów wojny. Natomiast u nas troszeczkę z tych zbiorów groszowickich, z Groszowic, z Nowej Wsi Królewskiej się zachowało. My nie wiemy jaka część, ponieważ to jest to, o czym wspominaliśmy. Dokumenty, czyli inwentarze Muzeum Miejskiego nie zachowały się. Jeśli chodzi jeszcze o inne zasoby z tego okresu, czyli z czasów funkcjonowania Muzeum Miejskiego, to tutaj chciałam wspomnieć o drugiej postaci, czyli opiekunie zbiorów archeologicznych Muzeum Miejskiego. I to znowuż nie był specjalista, to był nauczyciel, wszechstronnie wykształcony nauczyciel, który w 1907 roku zaczął pracę w szkole w Czarnowąsach. On tam początkowo pracował jako taki adiuwant, czyli taki po prostu był praktykantem. W 1910 dopiero został nauczycielem. I co ciekawe, w zachowanej w Czarnowąsach kronice on jest wymieniany. Nazywał się Maksymilian Strecke. I on praktycznie, można powiedzieć, do II wojny światowej zajmował się, czy był opiekunem zbiorów archeologicznych naszego muzeum, i o ile mi wiadomo, on w ogóle za to nie pobierał żadnego wynagrodzenia. To była jego pasja i jego praca społeczna. Z tym, że no nie każdy, kto chciał, powiedzmy, mógł zostać takim opiekunem zbiorów archeologicznych, ponieważ o tym decydował konserwator, powiedzmy, ktoś, kto w tamtym czasie był konserwatorem na teren Śląska, i taką osobą był wspomniany tu też w czasie naszego ubiegłego pobytu Bolko von Richthofen. Więc on w zasługi za uratowanie, częściowe uratowanie cmentarzyska w Czarnowąsach, ponieważ Maksymilian Strecke, pracując w szkole w Czarnowąsach, widział, że odbywa się tam, dzieje się tam rzecz bardzo niedobra, po prostu niszczone jest duże cmentarzysko ludności kultury łużyckiej. On monitorował w różnym miejscu, oczywiście głównie we Wrocławiu, ponieważ to był taki dosyć silny ośrodek w tamtym okresie, ale ostatecznie przyjechał do Czarnowąs Alfred Arndt, to był z kolei ksiądz, też taki archeolog, amator, krótko pełniący funkcję tego konserwatora śląskiego. I w podziękowaniu za działalność w swojej publikacji, która ukazała się w 1922 roku, Alfred Arndt, publikując materiały z cmentarzyska w Czarnowąsach, z pięknymi rysunkami zabytków tam odkrytych. Ja 2 lata temu pokazywałam właśnie między innymi te rysunki na ekspozycji poświęconej właśnie takiej historii archeologii na Śląsku. Więc on podziękował, prawie że podziękował w tej publikacji Maksymilianowi Strecke. Maksymilian Strecke prowadził również takie badania ratownicze, dorywcze właśnie w tychże Groszowicach, gdzie badania zaczął Wilhelm Klose. I część, jak wspomniałam, tych zabytków mamy w swoich zbiorach. W 1927 roku było zaledwie 300 eksponatów, bo oni tak to nazywali, archeologicznych. One w zasadzie wszystkie były eksponowane, były pokazywane na wystawie w muzeum. Natomiast w roku 1945 czy po 1945, zaraz kiedy ponownie jak gdyby starano się zinwentaryzować to, co zostało po wojnie, no to mamy tego w zbiorach około 800 pozycji, tak? Mhm. Czyli na pewno doszło do wielu, wielu poważnych strat. Niemniej no widać, że ten przyrost zabytku był dosyć duży. Na jakie jeszcze warto zwrócić uwagę? Zabytki miejskie. Więc kiedy zaczęto w końcu XIX wieku w Opolu budować kanalizacje, budować wodociągi, czyli prowadzić różnego rodzaju prace ziemne na terenie miasta, odkrywano również zabytki, no głównie późno-średniowieczne, czyli z okresów, z początków funkcjonowania miasta lokacyjnego, czyli miasta w obrębie murów miejskich. I sporo tych zabytków również do tej pory w naszych zbiorach mamy. Wśród zabytków pozyskanych na terenie miasta, cały czas mówimy o tych czasach do 1945 roku, ważny zbiór stanowią zbiory, czy głównie naczynia, ale jest i piękna figurka, które zostały odkryte w wykopie pod Nową Wieżę Ratuszową. Tutaj mówimy o tej sytuacji, gdzie w 1934 roku runęła Wieża Ratuszowa i w trakcie kopania, prowadzenia prac ziemnych pod fundamenty Nowej Wieży, tak. Odkryto między innymi bardzo fajne, bardzo ciekawe zabytki średniowieczne, które osobiście odebrał i podpisał protokolarnie Alfred Steiner, czyli długoletni dyrektor, kierownik Muzeum Miejskiego w Opolu. I jeszcze na sam koniec. Nasze zbiory pozyskane do 1945 roku to jest jeszcze jak gdyby druga i zdecydowanie większa część, która trafiła do naszych zbiorów w 1955 roku. Została przekazana przez tak zwany Komitet Badań Opolszczyzny i to są zbiory dawnego Urzędu Konserwatorskiego w Raciborzu.
1: Okej.
2: One zostały w różne miejsca wywiezione, rewindykowane były po wojnie i ostatecznie decyzją władz warszawskich ta część stanowisk czy tych zbiorów archeologicznych dotyczących naszego województwa trafiła do zbiorów Muzeum Śląsko-Opolskiego. Muzeum potem je w latach 70. troszeczkę rozparcelowało po naszych oddziałach i muzeach podległych.
1: Dobrze.
2: I tych zbiorów może dla podsumowania, to jest jeśli chodzi o te łącznie zabytki tak zwane wydzielone, to jest 3973 i to jest ta liczba, co do której...
1: Ta, która padła na początku, ale tak, w międzyczasie postanowiliśmy uściślić, że w ogóle tych zabytków w Muzeum Śląsko-Opolskiego jest...
2: To jest około 10 936 wydzielonych. Podkreślamy to nieustannie, dobrze, że to są zabytki wydzielone, czyli te, które w sumie tak najmniej miejsca zajmują w tym muzeum. Są cenne.
3: Nie licząc łódki.
2: Tak, ale zajmują najmniejszą część.
1: Dobrze. To w takim razie mamy mniej więcej, oczywiście w ogromnym skrócie, omówioną historię tych różnych zbiorów archeologicznych, a teraz zgodnie z obietnicą zaraz po przerwie będziemy już omawiać konkretne znaleziska, konkretne artefakty z konkretnych epok. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole, bo do tej rozmowy za chwilę wracamy.

0: Słuchasz Radio Opole. Audycja Sekcja Archeo.
1: Witamy ponownie po przerwie. Przypomnę, to jest program Sekcja Archeo i jesteśmy dziś znowu w Muzeum Śląska Opolskiego, chociaż to goście są w Radiu Opole. No a ci goście to Ewa Matuszczyk, kierownik działu archeologicznego, i Łukasz Urman, zastępca kierownika, oczywiście archeolodzy. Mówimy dziś o takich wyjątkowych zbiorach muzealnych, które można zobaczyć. Omawiamy z jakiej epoki i tuż przed przerwą zapowiedział pan Łukasz, skarb. No to ja teraz pytam o taki skarb, bo to zdaje się będzie skarb ze złota. Już nie z miedzi, już nie siekierka, ale konkretna biżuteria.
2: Ciężko to nazwać skarbem, ponieważ te zabytki pochodzą z grobu, który został odkryty w dzielnicy, ale do skarbów wrócimy za chwilę. To tylko krótko o tym skarbie z dzielnicy, ponieważ to stanowisko, dzielnica w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, to też jest bardzo ciekawe stanowisko, gdzie tam osadnictwo trwało przez około 1000 lat, a po tym osadnictwie zaczęto wykorzystywać ten teren jako cmentarzyska. I właśnie z takiego jednego cmentarzyska, związanego z kulturą pucharów dzwonowatych i w zasadzie taką już następnymi ludami, jest taki grób, w którym złożono mężczyznę, który był pochowany w skrzynce drewnianej i miał przy sobie takie zawieszki, kolczyki złote, zawieszki w kształcie liścia wierzbowego oraz sztylet brązowy, też bardzo ładnie wykonany. I to jakby pokazuje, że te osoby, że tutaj zaczęła następować już taka hierarchizacja społeczeństwa, że no po prostu są tak jak teraz bogatsi.
1: No biedniejsi. Tak, no tak.
2: Więc jakby osoby, które mają takie wyposażenie, no jednak my określamy jako takie bardziej bogate.
1: I to był mężczyzna, tak? Jeszcze się upewniam tylko.
2: Tak.
1: Ja sztylet rozumiem, ale te kolczyki trochę mnie zastanawiają, ale rozumiem, to były zupełnie inne czasy, to był neolit.
2: Dawniej nie było takiego podziału, że no, chociaż teraz mężczyźni też, no jakby mają kolczyki
1: tak,
2: w uszach,
1: wracamy,
2: także no
1: do
2: to
1: różnych...
2: tak trochę się było, potem nie, okay. Nosi i teraz znowu noszą, także to się trochę koło zatacza. Więc to jakby jest dość ciekawa rzecz, która też została nam przekazana całkiem niedawno, ponieważ te badania w dzielnicy trwają od 2004 roku, regularne, z tam krótkimi przerwami oczywiście, ale no do dzisiaj w zasadzie co rok w rok praktycznie te badania są prowadzone, chociaż ta dzielnica no jest znana już od początku XX wieku, tam 1906 jakieś pierwsze wzmianki, jeżeli dobrze pamiętam,

0: Także no, tylko te wtedy nie były takie badania archeologiczne, jak, o jakich myślimy teraz. Więc myślę, że to takim w skrócie ten neolit, a możemy przejść teraz do tych skarbów, o które...
1: No właśnie, tak, przypominam. Proszę, proszę.
2: Może tutaj warto podkreślić, że to są badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzone przez doktora Mirosława Furmanka, naszego tutaj kolegi mocno z nami zaprzyjaźnionego. I to polecamy panu redaktorowi, żeby no, w przyszłości może kiedyś pana Mirosława tutaj do siebie zaprosić.
1: Bardzo chętnie.
2: Naprawdę bardzo, bardzo ciekawie po kolejnym sezonie. On potem takie urządza na koniec swoich badań, pikniki archeologiczne, naprawdę warto. Warto posłuchać i te odkrycia. Tutaj naprawdę Łukasz tylko krótką wzmiankę o tym stanowisku. To są potężne materiały, o których podejrzewam, pan Mirek potrafiłby odpowiadać.
0: Myślę, że jak doktor Dulemba tak samo.
1: No to fantastycznie, no to także, mamy już pomysł na kolejny
2: polecamy
1: odcinek.
2: Polecamy gorąco
1: ja
2: i myślę, że...
1: Dobrze.
2: Tak,
1: bo... Umówieni. Umówieni, ale umówieni też byliśmy na skarby, panie Łukaszu. Ja i myślę, że też słuchacze już po prostu przebieramy nogami.
0: Tak, skarbów w muzeum mamy kilka. Myślę, że tak, takim tutaj odnośnie następnej epoki, epoki brązu, warto wspomnieć o skarbie z Pilszcza, który został znaleziony końcem XIX wieku. Właśnie w wspomnianej miejscowości. Jest to taki skarb właśnie wotywny, który został złożony no, prawdopodobnie ze względu na jakiś dobrostan, żeby zapewnić sobie dobre plony lub przychylność bogów. Jest to skarb, który składa się z prawie 50 obiektów, na szyjniki, na ramienniki, na golenniki i siekierki, wszystko wykonane z brązu. Ten skarb został znaleziony na takiej kupce popiołu, który z przepalonymi kośćmi zwierzęcymi. Te na ramienniki, na golenniki, na szyjniki, bransolety jeszcze też tam były. Były ułożone tak mniej więcej na środku piramidalnie, a siekierki były wbite dookoła ostrzami w ziemię, tworząc takie koło jakby. No z tego jakby można ewentualnie wnioskować, że to właśnie jakby jakiś kult słońca lub coś w tym stylu, bo ktoś, kto by uciekał, nigdy takiego czegoś by nie zrobił, tak? On po prostu wykopałby dziurę, rzucił i zasypał.
1: A ten popiół, to przepraszam, po czym mógł być? Po kimś? Czy po czymś?
0: Raczej jakieś obrzędy związane właśnie z tym kultem.
1: Niekoniecznie to zwęglone były zwłoki jakiegoś wojownika i dookoła niego jakieś
0: tam zostały odkryte kości,
1: elementy umundurowania.
0: Przede wszystkim zwierzęce, jakby, okay. Także tam nie...
2: Z jakiejś uczty.
0: Tak, być może z jakiejś uczty właśnie, czy jakichś no, takich obrzędów, no, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć, ponieważ no, nie ma zapisów z tych czasów no, tutaj
1: rozumiem,
0: z naszych terenów, więc no, to są tylko domysły jakby archeologów, że pewnie coś takiego miało miejsce, no ale co dokładnie, jak to przebiegało, to już niestety nie jesteśmy w stanie o tym powiedzieć.
1: No to w ogóle tak w ogóle może uściślimy wszystkim laikom, którzy nie wygooglali epoki brązu i o jakich my latach mówimy.
0: Tutaj na terenach ziem Polski to mniej więcej taki okres 2500-400 przed naszą erą.
1: Przed naszą erą, no
0: do,
1: właśnie.
0: Do około
1: tak.
0: Tam 700 roku przed naszą erą. To mniej więcej takie.
1: Teraz mamy
0: powiedzmy ścisłość. Prawie
1: tak,
0: 2000
1: tak.
0: lat.
1: No dokładnie.
2: Znaczy dobrze. My żyjemy w epoce żelaza podobno, ale już większość mówi, że plastiku. Że to już jest epoka
1: prawda,
2: plastiku.
1: Prawda. Dobrze, to za chwilę kolejna epoka, którą się zajmiemy i to będzie właśnie zapowiadana już epoka żelaza. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole, bo do tej rozmowy za chwilę wracamy.

0: Sekcja Archeo w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy o zabytkach w Muzeum Śląska Opolskiego i jeśli dobrze widzę w notatkach, to przyszła pora na epokę żelaza. I tutaj najlepsze artefakty, najciekawsze zabytki zreferuje nam pani kierownik działu archeologicznego Ewa Matuszczyk.
2: Będziemy mówić o początkach naszej ery, dlatego że omówiliśmy już okres lateński, czyli nową Cerekwię. Trochę pomijamy okres halsztacki, czyli ten najwcześniejszy okres epoki żelaza. Powiemy o kulturze przeworskiej, czy okresie rzymskim, ponieważ to, co się działo w pierwszych 4 wiekach, mówiąc tak prosto, to czasy trwania tak zwanej kultury przeworskiej, czy okres wpływów rzymskich. Ziemie polskie nigdy nie znalazły się w granicach Cesarstwa Rzymskiego. Niemniej to cesarstwo, które swoje granice oparło na Renie i Dunaju, no po prostu wpływało na to, co działo się na naszym terenie. I tutaj ja chciałam Państwu opowiedzieć o największym zabytku w naszym muzeum, czyli łodzi dłubance, czy łodzi jednopiennej, która została odkryta w 1991 roku w Lewinie Brzeskim.
1: Całkiem niedawno.
2: Czyli całkiem niedawno, no powiedzmy, w takim miejscu, w którym w tej chwili znajduje się kąpielisko. To takie znane kąpielisko w Lewinie Brzeskim, bardzo ładnie zorganizowane, z tego co mi wiadomo. To jest właśnie to miejsce, gdzie odkryto dłubankę, a w sumie 2 dłubanki i resztki pomostu z IV wieku naszej ery. Czyli sprzed prawie 1600 lat.
1: No
2: tak?
1: To pięknie.
2: Ta dłubanka, to w ogóle można by o tej dłubance, o jej wydobyciu, o tym, jak trafiła do muzeum, jak była 6 lat konserwowana. Ona była 6 lat konserwowana w Biskupinie, czyli w tym takim znanym miejscu, w którym pracownia konserwacji po prostu specjalizowała się w konserwacji drewna. Ona pojechała tam w 2 częściach, ponieważ na szczęście, no nieładnie tak mówić o zabytku, ale ten prawie 12,5 metra liczący zabytek, został przez pracowników kopalni przecięty. On zalegał, ta dłubanka utknęła gdzieś na głębokości 1,5 metra od powierzchni gruntu, więc kiedy koparka pozyskująca żwir i piasek w tej kopalni natrafiła na tą kłodę, bo tak pierwotnie sądzono, oni to, co wystawało ze ściany wybierzyska, odcięli, spuścili na szczęście do wody, na szczęście, dlatego że gdyby to szybko wyschło, no niestety niewiele by z tego obiektu zostało. Potem na to miejsce udał się ówczesny konserwator zabytków archeologicznych, pan Macewicz, i zaczęła się cała akcja wydobycia tego potężnego obiektu.
1: Zdawano sobie sprawę, jakiej wagi może to być właśnie odkrycie już wtedy, od razu?
2: No już,
1: to...
2: tak, kiedy pan Macewicz przybył, on już wiedział, z czym ma do czynienia i co go czeka. I na pewno był z jednej strony szczęśliwy z tego, co odkrył,
1: ale
2: z drugiej strony był
1: jak to zabezpieczyć?
2: Potężnie przerażony. Ja coś wiem na ten temat, ponieważ potem uczestniczyłam w tych wszystkich wyjazdach, gdzie trzeba było płacić za konserwację i tak dalej. Była to potężna praca logistyczna, można powiedzieć, ale pomogło w tym wojsko. I w archiwum konserwatora my też te zdjęcia w tym roku dostaliśmy, wybraliśmy sobie tych zdjęć. Pomagało wojsko po prostu w wydobyciu w 2 częściach. W zapakowaniu do specjalnej skrzyni obłożono ten obiekt trocinami, żeby on zbyt szybko nie wysechł. I ona ciężarówką, ta dłubanka w 2 częściach, pojechała do Biskupina. I dla niej trzeba było w Biskupinie wybudować specjalne 7-metrowe wanny, gdzie ona była oczyszczana w wodzie, moczona, płukania. Trwało to 6 lat, jak wspomniałam, i był to pierwszy tak potężny obiekt, który został zakonserwowany taką nową metodą, którą ówczesny kierownik tejże pracowni, pan Babiński, wprowadził, zastosował. On sam jak gdyby ją opracował dla tego obiektu, także myślę, że i zresztą wiem, że ma do tego obiektu duży sentyment. I po raz pierwszy, i środek, który tam został wprowadzony, czyli poliglikol, taki specjalny środek, był za marki niemieckie, jeszcze wtedy nie było euro, był kupowany w zachodnich Niemczech i sprowadzany właśnie do konserwacji tej łódki. Po konserwacji w 1996 roku ona przyjechała do muzeum. Nie było wtedy jeszcze tego nowego budynku wystawienniczego. I ja do dzisiaj pamiętam, niestety nie mamy zdjęć, nie było telefonów komórkowych, nie było smartfonów, nie było, żeby to fotografować dokładnie. Więc w tych dwóch częściach niestety ona została umieszczona na stałej wystawie archeologicznej, która mieściła się wtedy, ta część wystawy archeologicznej, w obecnej sali odczytowej naszego muzeum. Więc bywalcy muzeum wiedzą, które to miejsce. I specjalny stelaż dla niej został zbudowany. Ona tam sobie leżała do 2006 roku, była eksponowana, po czym została przeniesiona do wybudowanego już w stanie surowym budynku nowego wystawienniczego i od tego czasu, po kolejnej jak gdyby renowacji, przed otwarciem, po remoncie i rozbudowie jest prezentowana na stałej wystawie. I jak często podkreślamy, jest to największy i najcięższy zabytek w zbiorach Muzeum Śląsko-Opolskiego, nie tylko działu archeologicznego. Można przychodzić, oglądać i jest przedmiotem podziwu wielu specjalistów. Zresztą czółna czy dłubanki tego typu jak nasza z Lewina, w ogóle wszystkie są nazywane w tej chwili dłubankami typu Lewin. Jeszcze może wspomnę, jak ona jest datowana, ponieważ dla niej uzyskano daty C14. Wiadomo, że została wykonana z rozciętego pnia dębowego, który wyrósł na terenie Śląska, ponieważ takie badania były również prowadzone i ona jest datowana na lata 371-372 naszej ery oczywiście, czyli gdzieś już ma ponad 1700 lat. Także bardzo ciekawy obiekt. Zachęcamy, kto jeszcze nie widział, no niech przychodzi i ogląda.
1: To rzeczywiście rarytas. Koniecznie trzeba odwiedzić muzeum, choćby tylko, jak nie wiem, ktoś się interesuje właśnie, nie powiem, że żeglarstwem, ale wodą i tym, co po niej pływa, to koniecznie, koniecznie. Ja się sam zachęciłem. Dobrze, właściwie to zostało nam średniowiecze wczesne i późne i za chwilę w takim razie do tej rozmowy wrócimy, bo jestem przekonany, że jeszcze o bardzo ciekawych zabytkach się dowiemy w Muzeum Śląska Opolskiego. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: Słuchasz Radio Opole. Audycja Sekcja Archeo.
1: Wracamy do rozmowy o najciekawszych zabytkach, artefaktach zgromadzonych w Muzeum Śląska Opolskiego. No i teraz właściwie tuż przed przerwą obiecałem, że już zawitamy do wczesnego średniowiecza. No to myślę, że pora najwyższa powiedzieć z tego okresu, co mamy najciekawszego, największe rarytas w muzeum.
2: No na pewno są to materiały, zabytki z badań z trzech cmentarzysk wczesno-średniowiecznych datowanych na XI wiek, czyli można powiedzieć takich współistniejących, czy powstałych w czasach, kiedy funkcjonował Ostrówek. Z tym, że te cmentarzyska zostały odkryte wówczas we wsiach, czyli w Groszowicach, Nowej Wsi Królewskiej i Krzanowicach. Cmentarzysko w Nowej Wsi Królewskiej zostało odkryte w latach 40., czyli w czasie wojny było badane. Zostało odkryte, jak to bywa no najczęściej przypadkowo, w czasie wybierania margla dla cementowni. Cmentarzysko w Krzanowicach również zostało odkryte w latach 30. i było badane jeszcze też po wojnie w 53. roku. I cmentarzysko w Groszowicach zostało odkryte w latach 50., czyli badane już po wojnie. Te zabytki są w naszych zbiorach. Są to przede wszystkim no tyle ładne i ciekawe, ponieważ jest to głównie biżuteria, czyli wyposażenie zmarłych, czyli z tym, czyli biżuteria, z którą osoby zmarłe, no głównie kobiety, zostały w grobach pochowane. Jeżeli chodzi o Groszowice, to tutaj ciekawa rzecz, coś co można też obejrzeć na naszej wystawie stałej, czyli tutaj mamy do czynienia z jednym z pierwszych przypadków, czy takich prób rekonstrukcji ludzkiej twarzy na podstawie czaszki. I tutaj można w muzeum, oczywiście w formie takiej prezentacji w kiosku, w komputerze, obejrzeć jedną ze starszych rekonstrukcji pana Winczysława Pajeńskiego, który podjął się rekonstrukcji twarzy kobiety. Ona jest tam pokazana. My ją mamy również w zbiorach w formie takiego gipsowego odlewu, ale tutaj pokazujemy tą rekonstrukcję w formie tablic, które zostały do naszego muzeum przekazane. Jeśli chodzi o Groszowice, to jeszcze kolejny ciekawy zabytek, czyli tak zwana kaptorga, czyli rodzaj takiego pojemniczka na jakiś rodzaj amuletu, w którym noszono jakieś, no bardzo ładnie zdobiona. Jeden z nielicznych w ogóle zabytków odkrytych na terenie Polski. Ona niedawno, kilka lat temu była konserwowana, została poddana we Wrocławiu w pracowni specjalistycznym badaniom. I jak wspomniałam, te wszystkie zabytki można, tą biżuterię, powiedzmy, głównie obejrzeć na stałej wystawie. W jednym z grobów Nowej Wsi Królewskiej odkryto pisankę, o których często przy okazji świąt wielkanocnych się mówi. Zwykle pokazuje się pisanki z opolskiego Ostrówka.
1: Pisankę, nie kroszonkę, tak?
2: To znaczy tak, to jest pisanka, czyli zdobiona tą techniką batikową. Okay. Pisanka. Natomiast ostrówkowe to są importowane, czyli gliniane, pokrywane polewą, i również pisanki na materiale tutaj miejscowym, czyli wapieniu.
3: Ja tylko wtrącę, że ta pisanka była odkryta w grobie chłopczyka, mniej więcej 5-6-letniego, i miał ją przy głowie, przy ustach, skierowany tym takim cieńszym końcem do ust.
1: A cóż to mogło oznaczać?
3: Taka ciekawostka.
1: Mamy pojęcie, że akurat tak?
2: Jakiś zabieg kultowy. Jak archeolog na wiele rzeczy nie potrafi, no bo nie potrafi siłą rzeczy, ponieważ źródła archeologiczne, jak się mówi, są źródłami niemymi. Mówią nam to, co potrafimy dzięki między innymi specjalistycznym badaniom odczytać, więc często tak bywa i sami się z tego śmiejemy, że jeżeli nie potrafimy powiedzieć czegoś dokładnie, no to...
3: Czy być może
2: jest wygodnie, ale jeśli mówimy o obrządku pogrzebowym, o grobie, to na pewno tutaj zasadne jak najbardziej
3: jest powiedzenie. Być może związane, bo jajko jest jakby symbolem tego odrodzenia, nowego życia i tak dalej. Więc być może to...
1: Jakiś znak sygnał na odrodzenie.
3: Teoretycznie to jest datowane, znaczy te cmentarzyska są datowane na XI wiek, więc jakby tutaj już chrześcijaństwo... No może nie górowało, ale no bo ci ludzie, to nie było tak, że nagle po chrzcie jesteśmy wszyscy chrześcijanami, dalej te obyczaje funkcjonowały.
1: Tak,
3: być może to było jakieś
1: chyba
3: połączenie, prawda, jedne wierzenia z drugimi się tutaj mieszają.
1: Czym jesteśmy gotowi, żeby już przejść do późnego średniowiecza?
2: Jesteśmy, tak.
1: To zachęcam.
2: No, Może ja zacznę, to znaczy będziemy mówić teraz głównie o grodziskach, tak? O tych niewielkich zamkach, o obiektach, które często nazywamy zamkami na kopcach, dworami rycerskimi i tak dalej. Ich na terenie naszego województwa jest sporo, około setki. I to będzie opowieść o czterech grudkach rycerskich na pograniczu dwóch księstw, opolskiego i bytomskiego. To jest tak mniej więcej XIII-XV, początek XVI wieku, więc one zwykle były badane tak w sposób sondażowy, czyli zrobiono jakiś niewielki wykop, żeby stwierdzić, czy tam pod powierzchnią gruntu jest jakaś warstwa kulturowa tak zwana. I odkrywano kilkadziesiąt, kilkanaście zabytków, głównie fragmentów naczyń. W tej chwili mamy do czynienia z takimi większymi badaniami i dzięki temu możemy te grudki trochę szerzej i bardziej atrakcyjnie dla zwiedzających zaprezentować.
1: To gdzie pierwszy grudek?
2: To będą woźniki, które w tej chwili leżą w granicach województwa śląskiego, ale związane są z księstwem opolskim jak najbardziej, woźniki. Będzie drugi grudek i potem pozostały już na terenie naszego województwa, czyli Kielcza. Kielcza, tutaj zawsze mylę Sieroniowice i bo to jest taki grudek leżący na granicy dwóch miejscowości jak gdyby.
3: Balcarzowice.
2: I Balcarzowice. To jest taki grudek, który bardzo mocno ucierpiał w czasie jednej z potężnych wichur, które przeszły nad naszym województwem. To jest powiat strzelecki i ostatni Płużnica Wielka, też powiat strzelecki, z tym, że tam jest sytuacja tego typu, że dużo jest informacji historycznych o tej grodzie, natomiast właściciel gruntu, tak się złożyło, że ten grudek leży na prywatnych włościach, w obrębie prywatnej własności, po prostu nie zgadza się na badania.
1: Szkoda.
2: My, żeby prowadzić badania, musi archeolog otrzymać zgodę właściciela.
1: No tak.
2: I te wszystkie obiekty, pomimo że są wpisane do rejestru zabytków, no zdarzało się i zdarza się, ale zdarzało się kilka lat temu, że zostały zniwelowane, zniszczone. Oczywiście konserwator takie sytuacje zgłasza na policję, ale zwykle są umarzane ze względu na niewielką szkodliwość społeczną.
1: No szkoda, bo być może jakiś kawał historii jest przed nami ukryty. Co w takich grudkach zazwyczaj się znajduje i co na przykład z tych znalezisk możemy obejrzeć dzisiaj w Muzeum Śląska Opolskiego?
3: Ja myślę, że przede wszystkim jakby, jeżeli gród bronił się przed jakimiś najeźdźcami, to na przykład groty bełtów, jakieś elementy uzbrojenia, ale to nie jest jakby jedyna rzecz, którą możemy znaleźć, ponieważ są elementy domów, na przykład zamki, klucze. Przede wszystkim ten największy materiał, który jakby w archeologii w największej ilości występuje, czyli ceramika, fragmenty naczyń ceramicznych, ewentualnie jakieś ozdoby. Tutaj w sumie nie będę zdradzał, co tam będzie takiego ciekawego. Zachęcamy na przyjście na wystawę i zobaczenie, bo jest coś, co jest jedna takiej ozdoba, którą niewiele tego jest na terenie ziem Polski, a akurat doktor Radkowi udało się znaleźć taki
1: jakiś
3: przedmiot.
1: Taki unikat i nie chcecie zdradzić państwo, co to jest?
2: Nie wiem, może powinniśmy. Enkolpion. Każdy sobie znajdzie gdzieś.
1: Kolpion?
2: Enkolpion.
1: Enkolpion.
2: Enkolpion, czyli rodzaj, mówiłam o kaptordze, to jest podobny, to jest rodzaj takiego relikwiarza, o tak to nazwijmy.
1: No dobrze, to już trochę zdradziliśmy.
2: I bardzo, bardzo, że tak powiem, rzadkie znalezisko. O tym wszystkim opowie wystawa, niewielka w sumie ekspozycja, prezentująca cztery grody na pograniczu Księstwa Polsko-Bytomskiego, na którą państwa serdecznie zapraszamy w czerwcu, w połowie czerwca tego roku.
1: No to pięknie.
2: Okazji Europejskich Dni Archeologii.
1: Ja tylko w takim razie do tych zaprosin się przyłączam i tym samym dziękuję pięknie za udział w tejże rozmowie. To już był drugi odcinek poświęcony Muzeum Śląska Opolskiego. Mam wrażenie, że materiału do rozmów byłoby jeszcze na kolejne pięć, ale na dziś już musimy postawić kropkę zdecydowanie. Dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, gośćmi sekcji archeo byli dziś Ewa Matuszczyk, kierownik działu archeologicznego w Muzeum Śląska Opolskiego, a także jej zastępca Łukasz Urman. Piękne dzięki i dobrej nocy życzę.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy państwu.
1: Ja również wam, słuchacze drodzy, dziękuję za te ostatnie dwie godziny i już zapraszam na kolejne programy z cyklu Sekcja Archeo. Oczywiście w kolejne świąteczne ramówki Radia Opole.

0: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. 20 na zegarach, czas na kolejne wiadomości. Iran zaproponował warunki pokoju na Bliskim Wschodzie. Jutro trzeźwy poranek na drogach powiatu namysłowskiego.
1: Nawet niewielka ilość alkoholu może negatywnie wpłynąć na koncentrację.
0: To niebezpieczne popołudnie na Opolszczyźnie, o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Właśnie od kolejnego raportu z dróg regionu zaczynamy. Obecnie służby usuwają skutki wypadku, do którego doszło na wojewódzkiej 450C7 w Starych Siałkowicach. O szczegółach powiedział Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, młodszy kapitan Dariusz Grudzień.
3: Ulica Piastowska, tam mamy zdarzenie 2 samochodów osobowych, 2 osoby poszkodowane. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR. 4 zastępy na miejscu zdarzenia w tej chwili.
0: Na skrzyżowaniu ulicy Łokietka i Szkolnej w Brzegu natomiast doszło do zderzenia samochodu z motocyklem. Tam ranna została jedna osoba. Strażacy gaszą też pożar samochodu przy ulicy Choroszkiewicza w Opolu. Tam nie ma osób poszkodowanych. Pół godziny temu z kolei zakończyło się usuwanie skutków wypadku na 287 km A4 w kierunku Katowic na wysokości Chechła. Jak wiecie z wiadomości, zderzyły się tam 2 samochody, ale nikt nie ucierpiał. Zmieniamy temat. Namysłowska policja zapowiada wzmożone kontrole trzeźwości na drogach. Działania pod nazwą Trzeźwy Poranek będą prowadzone jutro na drogach całego powiatu. Jak zapowiada oficer prasowy namysłowskiej komendy podkomisarz Łukasz Wróblewski, akcja ma na celu wyeliminowanie z dróg kierowców, którzy w czasie majówki przesadzili z alkoholem lub innymi używkami.
1: Działania są szczególnie istotne po długim weekendzie, kiedy część kierujących wraca z wyjazdów wypoczynkowych, spotkań rodzinnych czy uroczystości. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Nawet niewielka ilość alkoholu może negatywnie wpłynąć na koncentrację oraz ocenę sytuacji na drodze.
0: Przez pierwsze 2 dni długiego weekendu na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Już teraz wiemy, że ta statystyka na pewno ulegnie pogorszeniu.
2: Światowe agencje informują.
0: Iran miał przedstawić Amerykanom 3-etapowy plan przejścia od zawieszenia broni do zakończenia wojny. Jak informuje Al Jazeera, jego pierwszy etap zakłada przekształcenie obecnego zawieszenia broni w trwałe zakończenie działań wojennych w ciągu 30 dni, a także zawarcie regionalnego paktu o nieagresji, który obejmowałby sojuszników Iranu i Izrael. Przewiduje także stopniowe znoszenie blokady ciśniny Ormus. Drugi etap dotyczy irańskiego programu nuklearnego. Proponuje zamrożenie wzbogacania uranu na 15 lat. Projekt jednoznacznie odrzuca likwidację irańskiej infrastruktury jądrowej. Zakłada także znoszenie sankcji nałożonych na Iran. Ostatni, trzeci etap planu to rozpoczęcie rozmów na temat bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: Podpisanie umowy w sprawie sejfu planowane jest na 8 maja w Warszawie, tak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
4: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją.
0: Szef resortu obrony zapowiedział też, że rząd chce realizować jak najwięcej działań przy współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym.
4: Zakłady jak Huta Stalowa Wola są na pierwszym miejscu, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, Rosomak, jak Jelcz, inne, które produkują czy to amunicję, armatochaubice. Ważne dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, będziemy kupować u naszych sojuszników.
0: W wiadomościach jeszcze północ regionu. Dobiega końca rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Starosta Bożena Konarska-Markiewicz ocenia, że wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z harmonogramem.
5: Zdarzyła nam się rzeczywiście firma, która wykonuje tą pracę bezkolizyjnie w terminach. Mimo, że nie zakładaliśmy, że będzie taka zima, jaka była, to i tak zakres prac jest dotrzymany i zakładamy, że całość uda się zakończyć z końcem czerwca.
0: Na SOR Oleskiego Szpitala trafia rocznie około 12 tysięcy pacjentów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie obecnie w Opolu, a to oznacza, że temperatura coraz szybciej spada i tak będzie spadać do poziomu 11 stopni. Tyle prognozują na noc synoptycy IMGW. Zachmurzenie małe, podobnie jak jutro w ciągu dnia. Padać nie powinno zarówno w nocy, jak i w dzień, ale we wtorek już spodziewamy się przelotnych opadów. To chyba dobra wiadomość dla naszych roślin. 27 to maksimum zapowiadane na jutro, a na wtorek 26.
2: Ready? Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór. Witold Sułek, czyli ja, a razem ze mną w studiu jest Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Cześć Mateuszu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: I możecie Państwo, bo patroni roku, przypomnę, taka audycja się właśnie rozpoczęła. Dni świąteczne to dni też i audycje poświęcone patronom roku. No i jeżeli Muzeum Polskiej Piosenki, to wśród patronów tylko jeden właściwie był patron, który spełnia ten wymóg, żeby Mateusz znalazł się ze mną w studiu, a jest to historia polskiej muzyki rozrywkowej bez wątpienia. Myślę, o tym będziemy rozmawiali. Mieczysław Fok. I tutaj akurat jest tak, bo w tym roku mamy 125 lat, odkąd urodził się, czyli rocznica urodzin 125 Mieczysława Foga, więc nic dziwnego, że pojawia się sporo o nim też programów. Nieco mniej słychać piosenek. Ja mam dobrą wiadomość, tutaj podczas naszej rozmowy będą również piosenki Mieczysława Foga, bo nie wyobrażam sobie, żeby inaczej miała ta audycja przebiec, że rozmawiamy o Mieczysławie Fogu, a cokolwiek innego miałoby zabrzmieć z głośników. A przy okazji też zapowiem, że jedna z audycji kultowe.pl też będzie w całości poświęcona właśnie Mieczysławowi Fogowi, więc jak Państwo macie ochotę na więcej muzyki, to soboty zawsze od godziny 12 w Radio Pole 2 Kultura, czyli na DAB-ie. Mieczysław Fok, oczywiście myślę i Mateuszu, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że gdybyśmy mieli mówić o jego karierze, nie wiem czy jest sens nawet ją dzielić na dekady, bo mam taką wrażenie, że od początku swojej kariery, czyli jeszcze międzywojnia, bo w 1901 się urodził, do końca właściwie był sobą. Nie starał się być modny, na niczym nie gonił. Był to artysta, który od początku do końca był sobą i śpiewał swoje piosenki, ale wszystko zaczynało się w boys bandzie, chyba w chórze Czajanda jeszcze, bo ta nazwa mniej jest wymieniana, a to jakby nie było, nie wiem czy zgodzisz się, nazwa boys band, ale chyba jednak ta.
1: To dosyć mocne sformułowanie, wolałbym chyba grupa wokalna. Natomiast gdy mówiłeś o Mieczysławie Fogu, na pewno warto tego karierę, jeżeli już w ogóle dzielić jakkolwiek, to na pewno ten okres przed wybuchem II wojny światowej i po II wojnie światowej. Biografia bardzo niezwykła, ponieważ mówimy o artyście, który występował cały czas. Nawet ten okres wojenny był bardzo istotny. Również ten moment powstania warszawskiego. No i mówimy o artyście, który nie wyobrażał sobie życia bez śpiewania. On zresztą mówił wprost, że to jest coś, co go napędza i każdorazowo, każdy koncert to było pewnego rodzaju wydarzenie i nie dziwię się, że też mówimy o artyście, który występował na kilku kontynentach i zawsze był witany olbrzymimi brawami i te brawa trwały nie dość, że przez cały koncert, to jeszcze wiwatująca publiczność sprawiała, że artysta wielokrotnie musiał wychodzić i śpiewać kolejne bisy. Rzeczywiście mówisz tutaj o historii o tyle niezwykłej, że gdy tworzyła się taka grupa Rewelersów, późniejszego chóru Dana, z którym zadebiutował.
0: Właśnie,
1: oczywiście,
0: jak powiedziałem, chór Czajanda, to chór Dana.
1: Tak, chór Dana i jednocześnie bardzo istotne, mówimy tutaj o takim występie w legendarnym późniejszym kabarecie Kwi Pro Quo, który też jest już kawałkiem historii zarówno polskiej piosenki, jak i w ogóle kabaretu. Mówimy tutaj też o artyście, który gdy pojawiał się w Opolu, a pojawiał się tutaj dosyć często, szczególnie w latach 60., mamy też inny piękny jubileusz, bo mówimy o artyście, który w 86 roku również otrzymał Grand Prix festiwalu. No i to też pokazuje, że przez wielu artystów w Polsce, mogę zaryzykować takie stwierdzenie, był traktowany troszeczkę jako taki Nestor polskiej piosenki, bo chyba nie ma po prostu piękniejszego słowa. Dlatego cieszę się, że ten rok 2026 jest tak szczególny i że obchodzimy to ten jubileusz 125 urodzin i że to być może będzie przyczynek, żeby zacząć odkrywać Mieczysława Foga na nowo, bo kolejne pokolenie musi go po prostu poznać.
0: O tak, zdecydowanie. I przy czym tutaj wróciłbym, bo była jakiś czas temu, tu dokładnej daty sobie nie przypomnę, wystawa poświęcona Mieczysławowi Fogowi właśnie w Muzeum Polskiej Piosenki. Był zresztą wtedy też wnuk Mieczysława Foga.
1: Prawnuk,
0: tak. Osobiście. Zresztą ta rozmowa była też w Radio Opole, bo miałem przyjemność też dzięki uprzejmości Muzeum Polskiej Piosenki z wnukiem pana Mieczysława Foga się spotkać. I myślę, że to też jest dla jego pamięci dosyć znaczące, że są potomkowie, którzy o nią dbają. Czyli żeby to nie zginęło.
1: Tutaj ważna informacja. Michał Fok, czyli prawnuk pana Mieczysława, to jest prawnuk, który miał okazję poznać i wychowywać się przez moment jeszcze w obecności pradziadka, bo to jest istotne i te wspomnienia są bardzo żywe, co oczywiście też Witku pewnie pamiętasz w momencie, w którym pan Michał był jako gość audycji. Natomiast rzeczywiście to był bardzo specyficzny czas dla nas, ponieważ my, drodzy państwo, otwieraliśmy te wystawę w roku 2020, przypomnę, roku pandemicznym, i tak naprawdę chwilę po otwarciu tej wystawy przyszedł do nas ten komunikat, że musimy tę wystawę zamknąć. Czyli wszystko, nad czym zespół muzeum pod przewodnictwem kuratorki tej wystawy Anny Lubaśnickiej-Tabaczniuk pracował tak długo, no musieliśmy niestety na pewien moment zamknąć, natomiast jak tylko mogliśmy muzeum na nowo otwierać, to oczywiście prezentowaliśmy państwu tę wystawę. Natomiast myślę o tym wszystkim w tych kategoriach, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj z tego powodu, że gdy pokazywaliśmy już tę wystawę troszeczkę dłużej niż planowaliśmy, z wiadomych powodów, to mieliśmy kolejne szanse i te szanse to jest to, że my tę wystawę mieliśmy też dzięki współpracy z panem Michałem Fogiem pokazać jeszcze w dwóch miejscach. I pokazywaliśmy tę wystawę zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku. To moim zdaniem też pokazuje, jak ważną postacią był Mieczysław Fog, ponieważ nie wszystkie wystawy, które my państwu prezentujemy, to są takie wystawy, które później mamy szansę pokazywać w innych miastach. Tak się dzieje mniej więcej może z 25% wystaw, które przygotowujemy w Muzeum Polskiej Piosenki. Natomiast tutaj rzeczywiście zarówno Filharmonia w Białymstoku, czy muzeum, które działa przy Operze Teatrze Narodowym w Warszawie, no to były takie miejsca, które rzeczywiście też podkreślały istotność i ważność postaci Mieczysława Foga, która moim zdaniem jest po prostu, i tutaj chyba Witek się w ogóle zgadzamy, bezapelacyjna po prostu.
0: Tak, to prawda. I co ciekawe, bo mówiłeś o tym międzywojniu, że jest taki ważny i że należy go jednak rozdzielić, dlatego że on oficjalnie Hurdana, przynajmniej tak podają wszystkie kalendaria, odchodzi z Hurdana dopiero w roku 1938, a więc na rok przed wojną. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta kariera międzywojenna to jednak głównie Hurdana. Hur o tyle, myślę, warto wspomnieć, zwłaszcza młodszym słuchaczom, który występował w wielu krajach za granicą, także w Stanach Zjednoczonych. Duże tournée, tam nawet w większości Stanów podobno zagrali, więc to naprawdę jest wyjątkowe. I nie sądzę, żeby to były w takim razie tylko i wyłącznie koncerty dla Polonii. Ale większość krajów europejskich, no naprawdę bardzo, bardzo znaczący. I tutaj mnie zawsze intrygowało, bo bardzo często użyłem tego żartobliwego słowa, oczywiście boys band, ale chodzi też o pewnego rodzaju liderowanie, bo tutaj mieliśmy jednak śpiew grupowy, natomiast Fog się tam wybija. Już o nim mówi się, że to jest śpiewająca mrówka. Czyli no i dane, które są dla Odeonu chociażby, bo był Odeon i Syrena Records, jeszcze takie dwie ważne wytwórnie, 100 do 150 piosenek rocznie. To jest po prostu niewiarygodne.
1: To zupełnie inaczej też pracowało się wówczas w studiach nagraniowych i to już jest w ogóle wątek na osobną historię. Natomiast mówimy też o Mieczysławie Fogu, który dla mnie był pewnego rodzaju prekursorem, ponieważ dzisiaj nikogo nie dziwi, gdy artyści zakładają własne wytwórnie płytowe, tak, żeby mieć prawa do piosenek. Natomiast w tym okresie powojennym pojawia się chociażby Fog Record, czyli też coś, co dzisiaj byśmy nazwali wytwórnią płytową, no i też ten taki okres trochę ponad roku, gdy działało słynne Café Fog. To też są bardzo jakby takie momenty, które pokazują, że Mieczysław Fog jako artysta bardzo szeroko myślał o tym przedsięwzięciu, którego się podjął, czyli śpiewanie z jednej strony, ale gdzie można byłoby te piosenki prezentować i jak można byłoby je wydawać, to też był dla niego bardzo ważny wątek i pokazywał, że no, o tej muzyce trzeba myśleć współcześnie już na bardzo różnych płaszczyznach.
0: O, to prawda. I ja myślę, że teraz zrobimy, drodzy państwo, Państwo tak, że posłuchamy dwóch utworów. Już nigdy proponuję i Mały Biały Domek. Oczywiście można byłoby tych utworów wybierać dużo, ale ja mam do nich akurat ogromny sentyment. Więc posłuchamy dwóch utworów i później do Was wrócimy i nie tyle od razu rozpoczniemy od powojnia, bo ja myślę, że jeszcze jest ten moment bardzo ważny tego właśnie, co stworzył przed wojną, a co działo się po wojnie, bo tutaj to nie będzie już tylko piosenka, co poniekąd wynika z tego, o czym mówił Mateusz, ale to po piosenkach.

0: się tutaj troszeczkę rozrzewniliśmy. No niby minęło, odeszło w dale, okazuje się, że wcale nie minęło i nie odeszło w dale, bo te piosenki wciąż żyją. Mało tego, są też wykonawcy, którzy po nie sięgają, próbują troszeczkę nie tyle właśnie współcześniać, ale grać je jednocześnie i retro, i to są dla mnie niewiarygodne rzeczy, bo jest to i piękna melodia, bez wątpienia, i dobre teksty, chociaż o miłości, trudno to mówić teraz o piosence jakoś wybitnie poetyckiej, ale trafiającej w czyją strunę, taką, ktoś nie pragnie miłości, szczęścia i tego typu rzeczy, albo małego białego domku, prawda, w którym mógłby po ciężkim dniu pracy sobie spędzać miło czas, i do tego jeszcze ten gramofon czy patefon, który też zresztą wrócił, i myślę, że no w przypadku płyt Mieczysława Foga, tych w ogóle pierwszych płyt przedwojennych, jeszcze szalakowych, no to tu jest pewien kłopot z odtworzeniem. Zresztą przez wiele lat był też kłopot z tym, żeby te materiały odpowiednio opracować i poczyścić. Jakość tych nagrań dzisiaj możemy Państwu je zaprezentować w bardzo przyzwoitej jakości, dzięki temu, że wielu inżynierów dźwięku je oczyściło najzwyczajniej w świecie, i one brzmią całkiem przyzwoicie, ale te dawne to naprawdę było kiepsko. Natomiast myślę, że też nie wszystkie piosenki bez wątpienia przetrwały, bo jakoś tak się utarło, i myślę, że tutaj pewnie też się zgodzisz, że nawet jeżeli wiemy, że nagrywał 100-150 piosenek rocznie, to jednak do tego kanonu i tego, co zaczyna śpiewać po wojnie, jest jakiś taki, no, Amerykanie mają swój Great American Standards, no i tu w przypadku Foga chyba można powiedzieć to samo. Oczywiście śpiewała jeszcze Ordonka, było jeszcze paru artystów śpiewających, ale to jednak mam wrażenie, ten repertuar, który robił Fog, przetrwał jako ten kanon piosenki przedwojennej, tej pięknej polskiej piosenki.
1: Zgadzam się w zupełności, to też wynika po części z tego, że mówimy o artyście, który po tym okresie

0: dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej, no, cały czas jest aktywnym artystą. To pozwala mu przypominać dużą część tych utworów. No, jednocześnie ta bardzo ciężka praca koncertowa, czyli wiele, wiele koncertów, które śpiewa i które każdego roku wypełniają jego kalendarz. To sprawia, że te piosenki w nas po prostu zostały, ponieważ publiczność, już kolejne pokolenia również miały szansę usłyszeć. No i pamiętajmy też, drodzy Państwo, że w tym okresie po II wojnie światowej mamy ten moment fantastycznego rozwoju radia. Później pojawia się telewizja. To też są już kolejne kanały dystrybucji, które pozwalają te piosenki przypominać. Oczywiście, jeżeli mówimy o radiu, musimy pamiętać o tym momencie, w którym takim, no, cezurą czasu jest na pewno śmierć Stalina, tak? Czyli ten repertuar, który pojawiał się wcześniej już po roku 45 do momentu jego śmierci, no i ten, który pojawia się później, czyli mamy szansę już mówić o jakiejś piosence rozrywkowej, która wraca na fale radiowe. I to wszystko też sprawia, że gdzieś Mieczysław Fok zaczyna też być w tym radio obecny. I to bardzo, ale to bardzo ważne. No i nie zapominajmy też o kolejnej rzeczy. Wczoraj dowiedzieliśmy się o takiej informacji, to już tak naprawdę kilka dni temu, o tym, że będzie zadaszenie amfiteatru. Mówimy jednak o bardzo ważnym festiwalu dla Polaków, jednym z najstarszych tego rodzaju imprez w tej części Europy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Z tego powodu, że Mieczysław Fok, pojawiający się w Opolu, no musimy pamiętać, że w 1963 roku, kiedy powstawał ten festiwal, on był dosyć rewolucyjny. On miał pokazywać już granie zupełnie inne, bardziej bigbeatowe, rockowe. No mamy jednak bardzo dużą różnicę pomiędzy na przykład Karin Stanek a Mieczysławem Fogiem. Chyba każdy z nas czuje, że mówimy o różnych gatunkach muzycznych, o różnych estetykach. Natomiast pojawienie się na przykład w roku 68 Mieczysława Foga, no to mówimy już o 6. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, czyli już o takiej imprezie, która zaczyna mieć dosyć mocne fundamenty. Czyli jeżeli udało nam się 6 razy powtórzyć ten festiwal, no to liczymy, że jego ciągłość będzie może niepewna, ale raczej będą te kolejne odsłony się odbywać. No i rzeczywiście, gdy Mieczysław Fok pojawia się na tym 6. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, pojawia się również w roku 69, 70, 71 i również w latach 70, jeszcze rok 74, 79 jest istotny. No i to wszystko doprowadza nas do tego roku 86, jak już wspominałem w pierwszym wejściu, gdy no, dzisiaj obchodzimy 40. rocznicę tego, gdy dostaje Grand Prix Opole 86 i to jest, drodzy Państwo, takie symboliczne i o tyle istotne, że Grand Prix Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki to już jest naprawdę najwyższa nagroda, jaką wykonawca może otrzymać. Natomiast cała ta masa moich dygresji, która nastąpiła po sobie, miała tylko i wyłącznie doprowadzić do tego, że mówimy o tym artyście bardzo, ale to bardzo świadomym, czyli jeżeli pojawia się taki Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, dla Mieczysława Foga jest rzeczą kompletnie naturalną, że on tutaj się pojawia i występuje, chociaż wie, że występuje już też dla trochę innej publiczności. I to jest też bardzo ważne. Natomiast dla mnie jest bardzo też symboliczne zdanie, które wypowiedział Mieczysław Fok, bo on podczas któregoś z występów powiedział: czuję się w Opolu, jakbym się tu urodził. To też moim zdaniem, drodzy Państwo, taki kolejny dowód na to, o czym mówią artyści, to szczególnie ci tacy topowi artyści, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, polscy, że jest coś kompletnie niezwykłego w tej publiczności, która co roku zasiada w amfiteatrze i ogląda swoich idoli, ponieważ no, pewnego rodzaju emocje się uruchamiają i to jest nie do porównania z jakimkolwiek innym koncertem.
1: No, myślę, że tutaj no, pozostaje mi tylko i wyłącznie się zgodzić, natomiast to też pokazuje, bo to, co było moim fenomenem, moja babcia była wielką fanką Mieczysława Foga, no, nie trudno się domyślić, urodzona długo, długo przed wojną, więc pamiętała go i jako dosyć młodego mężczyznę, który był idolem i po wojnie też regularnie był artystą słuchanym, bo myślę, że, no, nie wiem, czy to będzie ryzykowne, ale jeszcze żyło też w dużym stopniu jego pokolenie. On dożywa blisko 90 lat i cały czas właściwie jest aktywny. Prawie do końca, bo 86 rok to Grand Prix, no to już ma już 85 lat. Prawda? Więc i cały czas śpiewa na dobrym poziomie. To oczywiście ja wiem, że to jest no, fizjologia, to jest organizm. No, to tutaj no, ktoś może bardzo, bardzo chcieć, ale przychodzi taki moment w życiu,

0: życiu, że chociaż bardzo chcemy, to już niestety głos, nie dajemy rady fizycznie, często choroby nas wyniszczają i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo czuły instrument. Gitarę możemy sobie nastroić, wymienić struny, strun głosowych sobie nie wymienimy. Póki co jeszcze. Jemu się udaje. Chociaż dla mnie on zawsze brzmiał, przynajmniej zawsze, jak starszy pan, prawda? Ja byłem bardzo zdziwiony, że te wczesne piosenki to są piosenki nie śpiewane przez starszego pana, tylko przez 30-20-paroletniego mężczyznę, prawda? No ale to wynikało też z tembru, ze sposobu, bo to są jednak tanga w dużym stopniu. To jest też rodzaj muzyki. Rodzaj muzyki, który się nigdy nie starzeje, bo jak popatrzymy, było sporo gwiazd, no teraz też było dosyć głośno o Sławie Przybylskiej, prawda? Przy okazji festiwalu, o którym mówisz, no przecież też już po 90 pani ciągle śpiewająca. Była cała pula też młodych piosenkarzy, którzy sięgali po ten repertuar i właśnie te dawne melodie śpiewali. Zwłaszcza w latach 50., kiedy mówisz, że my wiemy, ale dla młodszych może to być dziwne, ale okres stalinowski to rzeczywiście budujemy nowy dom i bardziej taki, tego typu repertuar. To, co mieliśmy, to mieliśmy właśnie artystów, którzy sięgali po ten repertuar przedwojenny, który nie zawsze mógł się podobać. Piosenki o miłości szczęśliwie są dosyć neutralne i je można sobie raczej dosyć bezpiecznie śpiewać. Natomiast zmieniło się to, i o tym chciałbym też, żebyśmy porozmawiali, co stworzył właśnie FOK, czyli własna wytwórnia, której po wojnie już mu nie pozwalają robić. I cały też sposób występowania, bo było radio, nie było telewizji, ale były rewie, kabarety, teatrzyki. Więc jeżeli ktoś się dziwi, że on lubił występować na żywo, że ten kontakt z publicznością był tak ważny, no to dla przedwojennych artystów to była norma. To tam właśnie występowano. Oczywiście cieszyła piosenka w radiu, ale ten prawdziwy kontakt i często mieli kontrakty, występowali każdego wieczora, 365 dni w roku, po prostu występowali i śpiewali. Często we własnych też kawiarniach, klubach, a FOK taki tworzy, stąd próbuje po wojnie też reaktywować Café FOK właśnie. Robi to zresztą też w czasie wojny, tu niektórzy się zawsze dziwili, zwłaszcza tym okresem. Jak to możliwe, że tu okupacja, niezbyt dobrze patrzono na tych, którzy występują, zwłaszcza występują w teatrach, czy grają w filmach, że to zdrada. Fogowi udaje się jednak śpiewać aż do powstania i to, przyznaję, jest niezwykłe.
1: Jest niezwykłe, ale też wydaje mi się, że niewielu mieliśmy artystów tego pokroju, czyli nie mówię tutaj tego ważnego sformułowania, które pada od kilku lat, gdy mówimy o artystach nie tylko polskich, ale w ogóle światowych i to pytanie, które pojawia się w mediach, czy artyście wolno więcej. To jest oczywiście pytanie w ogóle, na które nie odpowiadajmy, bo nie starczyłoby pewnie audycji. Natomiast pewne możliwości były. Jeżeli one mogły się wydarzyć i mogły zaistnieć, no to zapewne Mieczysław FOK z tego korzystał. Natomiast dla mnie jest jakby bezapelacyjne to, że gdy mówimy o tym okresie II wojny światowej, to mówimy o tym, że w dniu, w którym wybucha w ogóle powstanie warszawskie, Mieczysław FOK zgłasza się do jednostki Odwet, przyjmuje pseudonim Ptaszek i niejednokrotnie po prostu ryzykując życiem śpiewa dla żołnierzy, i uznaje tę piosenkę jako coś takiego oczywistego, co jednocześnie ma dodać tym żołnierzom odwagi, nadziei, jakiegoś ukojenia. Czyli myślał o tym śpiewaniu na pewno też, jak dzisiaj byśmy pewnie to ujęli, w sposób taki trochę misyjny, bo nie jestem w stanie by znaleźć innego tutaj określenia, i że ta piosenka może mieć olbrzymią moc. Więc naprawdę mówimy o człowieku, który, gdy historia i świat powiedział sprawdzam, no to stanął na wysokości zadania.
0: No to prawda. Natomiast ta kariera powojenna jeszcze będzie tematem naszej rozmowy w trzeciej części naszego programu, bo jak mówiłem, doszliśmy do tych lat 80. prawie do końca, ale tylko w kontekście festiwali, natomiast wydarzyło się wiele jeszcze, moim zdaniem, ciekawych zjawisk też około muzycznych, bo mówimy o muzyku, piosenkarzu, ale właśnie nie tylko. Ale zanim to posłuchamy jeszcze piosenek Pierwszy siwy włos, którą bardzo lubię, bo już pierwszych siwych włosów mam sporo, z coraz większym sentymentem do tego utworu podchodzę, oraz W małym kinie mam piosenkę, w której absolutnie jestem zakochany, zwłaszcza, że na szczęście małe kina ciągle jeszcze istnieją, studyjne. Zachęcam. W Opolu też takie mamy. A więc przed wami Mieczysław FOK, a za chwilę do was wracamy.

dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzeglem dzisiaj pierwszy

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

0: razu nabrałem ochotę, żeby wybrać się do jakiegoś małego kina na jakiś seans, a zdarzyło mi się być, że byłem tylko we dwoje. Cała sala dla nas. Taki urok małych kin czasami. Ale wracamy do Mieczysława Foga. Tutaj myślę, że rzeczywiście, bo bardzo często piosenkarzy tego typu, tej rangi artystów, także kino wchłaniało. On natomiast z telewizją bardzo dobrze sobie poradził. I to też jest, myślę, fenomen. Jest takie słynne zdjęcie z lat 60. i zresztą trafiło ono też na okładkę płyty, jak pamiętam, wianuszek pięknych młodych pań. Tutaj akurat to zdjęcie to jest MS Batory, nasz słynny statek. I Mieczysław Fok we fraku, elegancki. I absolutnie to pasuje. To jest też fenomen, że zmieniają się czasy, zmieniają się mody. Nawet w tych latach późnych, już 50., wczesnych 60., zupełnie inaczej. Natomiast on znowu się świetnie odnajduje. Nikogo nie razi, nie dziwi. Dzisiaj powiedzieliśmy boomers, prawda, i tak dalej. Co to jest? Kto tego będzie słuchał? Natomiast on ciągle ma rzesze fanów i mało tego, myślę, bo no ja siłą rzeczy przez to, że babcia słuchała, to też jako dziecko już znałem. Zresztą w domu też niektóre piosenki, jak Chryzantemy Złociste, na różnych rodzinnych imprezach były czasami śpiewane. I dla mnie to było absolutnie normalne. Nie miałem takiego wrażenia, że słucham o to jakiejś dziwnej muzyki, której nikt już nie gra. Nie wiem, w czym upatrywać tego fenomenu, bo to, że nie ruszali, no oczywiście komuniści zamknęli mu wytwórnię, obie, które nie mógł prowadzić własnej Café Foc. Wszystko było znacjonalizowane, ale nikt go nie wyrzuca z radia, nikt go nie odmawia mu występów w telewizji. I mam takie wrażenie, że no był tego typu ikoną, że gdyby ktoś mu krzywdę zrobił, to powstanie mogłoby być narodowe.
1: Tutaj odniosę się do tego zdjęcia, o którym wspominałeś. To też był jeden z takich pomysłów Mieczysława Foga. Podejrzewam, że mogło to wynikać z tego, że zaczęły pojawiać się te pierwsze siwe włosy i żeby jednak trochę sprawić, żeby te występy były bardziej atrakcyjne i być może przyciągnąć kolejne pokolenie, pojawił się zespół, który nazywał się Baby Jagi. I to był zespół, który powołał właśnie Mieczysław Fok. To były wszystko absolwentki Akademii Muzycznych. Dziewczęta pochodziły z różnych miast, grały na różnych instrumentach, bo to zarówno był fortepian, perkusja, trąbka i gitara elektryczna. Ta gitara elektryczna jest też o tyle istotna, że ona pokazuje, że te aranże też troszeczkę jednak się zmieniały. Skoro były nowego rodzaju rozwiązania i możliwości instrumentalne, no to Mieczysław Fok również z tego korzystał. No i rzeczywiście, to już samo w sobie musiało robić bardzo duże wrażenie, albo chociaż sprawiać, że część widowni była lekko zdziwiona, może w ten sposób powiem, gdy na tej scenie pojawia się pięć grających dziewczyn, no i nagle wychodzi też Mieczysław Fok, który śpiewa. On też namawiał dziewczyny z tego zespołu do tego, żeby jednak troszeczkę śpiewały. To też na pewno sprawiało, że dla tego młodszego odbiorcy te utwory, które Mieczysław Fok wykonywał, no były troszeczkę bardziej aktualne. W tym sensie, że nie mogę powiedzieć i zaryzykować takiego stwierdzenia, że on szedł w tę stronę taką szeroko rozumianą big beatową, bo to absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sprawiał i wiedział, że skoro zmienia się muzyka, on też troszeczkę musi za tym nadążyć. I to jest jakby cały czas to, o czym Witku, mówimy od samego początku. Moim zdaniem taka samoświadomość Mieczysława Foga była przeolbrzymia, że on bardzo dobrze orientował się, jak zmienia się to, co dzisiaj byśmy nazwali takim szeroko rozumianym rynkiem muzycznym. Czyli jeżeli te mody są i one się pojawiają i znikają, nie chodzi o to, żeby ślepo za nimi nadążać, natomiast żeby wykorzystać pewnego rodzaju rozwiązania, które mogą sprawić, że ta publiczność chętniej przyjdzie po prostu na mój koncert. I tutaj rzeczywiście no, za każdym razem przed panem Mieczysławem chylę czoła, bo no, szukał tych rozwiązań w bardzo różny sposób, a no, powiedzmy sobie szczerze, po tym okresie II wojny światowej nie zawsze było łatwo, bo to, o czym sam mówiłeś i sam wspominałeś, no państwo potrafiło co jakiś czas mówić nie.
0: Potrafiło, natomiast jemu udawało się też wydawać płyty, bo tak mówiłem, tych przedwojennych nagrań nie wszystko przetrwało. No to było naturalne, część występów radiowych to były występy na żywo, nie wszystko rejestrowano na płytach, wiele płyt po prostu zaginęła. No a on sam no, tym, myślę, że no, wracał do tego, do czego chciał wracać, do swoich ulubionych melodii, przepraszam, do tych też, które bardzo lubili fani. Natomiast udaje mu się, bo zresztą pierwsza płyta 55 już też Mieczysław Fok piosenki. W 54. co nam zostało z tych lat? Dwa cykle dla muzy, dla polskich nagrań. Ukazywały się też oczywiście płyty na zachodzie, bo to jest też ważny wątek. Ja myślę, że nawet taki wątek, na który możemy się kiedyś umówić na osobną rozmowę, bo mam w swoich zbiorach kilka płyt, które były wydane w latach 50. właśnie nie w Polsce, ale głównie w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewam, że głównie za sprawą Polonii, i to jest bardzo ciekawy też motyw, bo te nagrania tam być może przetrwały. Jest tylko kwestia dorwania się do archiwów, bo o ile tutaj w archiwach Polskiego Radia rzeczywiście są badacze, wchodzą, szukają taśm i coraz więcej nagrań się odnajduje, to myślę, że te archiwa amerykańskich rozgłośni, wytwórni, tam mogłyby być prawdziwe perły, tylko kto dostanie na to grant i pojedzie, bo to naprawdę, myślę, wieloletnia praca, ale...
1: Jest niestety też wątek, który sprawia, że to może być bardzo trudne albo niemożliwe. Tam jednak mówimy w dużej mierze o prywatnych radiostacjach. No i pytanie, czy cokolwiek się wydarzyło z ich archiwami po ich zamknięciu, czy niestety bardzo duży kawałek historii zarówno muzyki amerykańskiej, czy polskiej nie trafił niezwykle w świecie na wysypisko, bo niestety taka możliwość też istnieje.
0: No, to prawda. No, ale może jakimś cudem jeszcze coś się gdzieś kiedyś odnajdzie. Tak czy siak, jemu się udaje to, co nie każdy artysta robił. W każdej dekadzie jakaś płyta, i to nie tylko taka wspomnieniowa, bo wiadomo, są te takie the best of, albo właśnie piosenki mojej młodości. Zresztą ja też tutaj na potwierdzenie tego, co mówiłeś, rzeczywiście te nagrywane w latach 60. były troszeczkę z innym brzmieniem. Takim brzmienie było odświeżone, natomiast sposób śpiewania oczywiście nie mieliśmy wątpliwości nigdy, że śpiewa cały czas Mieczysław Fok. Ale takich artystów było wielu. No jak popatrzymy swego czasu, to też jest takie dosyć znamienne, że gdzieś na początku lat 70. został ogłoszony najstarszym śpiewającym piosenkarzem po śmierci Maurice'a Chevaliera. Wtedy on miał dopiero 70. W kontekście tego, ile jeszcze przeżył, ile jeszcze wystąpił. To wtedy już te rekordy bił bardzo, bardzo długo. Natomiast w tym przypadku tych jego nagrań, one właściwie ukazują się cały czas. I to pokazuje, bo myślę, że nikt nie wydałby zestawów płyt, nie wznawiał tego, nie wydawał, gdyby nie było na to zapotrzebowania. Więc w tej chwili rzeczywiście najczęściej po jego śmierci to są zestawy takie the best ofy, ale między innymi piosenka A ja sobie gram na gramofonie też była tytułem płyty. Gramofonomanka była zresztą kiedyś na polskiej liście polskiej piosenki, to dosyć długo. To też pokazuje, że się spodobało, prawda? Ale wśród tych nowych to w ogóle nie razi. Jest z jednej strony retro, no ale kochamy retro, tak jak kochamy czasami stare kino. I chyba dobrze, że cały czas pozostawał jednak sobą, takim bardzo rozpoznawalnym. Inna sprawa, że miał, no właśnie, czy miał konkurencję. Jest też słynna taka anegdota, że plebiscyt radiowy wygrał Jerzy Połomski, a nagrodę przyznano i radio ogłosiło, że to jednak Mieczysław Fok, bo uznano, że nie będzie jakiś tutaj młodziak. Wygrywał, prawda, plebiscytu słuchaczy, skoro mamy Foga i jemu się należy. Nie wiem, na ile to oczywiście prawdziwe, ale skoro to już krąży tyle lat, to pewnie coś w tym rzeczywiście jest.
1: Na pewno był darzony olbrzymią estymą pan Mieczysław Fog, i to mówię zarówno o stacjach radiowych, jak i o koleżankach i kolegach z branży, bo to słowo, którego użyłem w pierwszym wejściu, Nestor polskiej piosenki. My też nie przez przypadek, drodzy państwo, wystawę, którą państwu prezentowaliśmy w roku 2020, nazwaliśmy Mieczysław Fok pieśniarz Polaków. Nikt nie negował tego tytułu. Tak, bo to jest po prostu tak niepowtarzalna i niepodważalna postać, że to jest dla nas po prostu jasne. To jest jeden po prostu z symboli polskiej piosenki. I rzeczywiście, jeżeli mamy tylko tę szansę, żeby pewnego rodzaju jubileuszami, my mamy w tym roku ten jubileusz 125 urodzin, i to też już, drodzy państwo, pokazuje, że skoro decyzją państwa, no mówimy o roku, gdzie Mieczysław Fok jest jednym z patronatów. Fantastycznie, że się dzisiaj, Witku, spotkamy i mogliśmy też o Mieczysławie Fogu porozmawiać, bo każdy z tego rodzaju przyczynków jest na wagę złota, by kolejne pokolenia tę twórczość odkrywały.
0: O tak, a ja w międzyczasie jeszcze się upewniłem, bo mówiłem o tych powojennych filmach, jednak w jednym odcinku serialu Dom się pojawił, ale tam grał samego siebie po prostu, czyli nie była to rola. Natomiast Hurdana występował w wielu filmach, ale też wiemy, ktoś, kto interesuje się kinem międzywojennym, że tam mówiliśmy o tych rewiach, kabaretach i tak dalej, mieliśmy wiele filmów muzycznych. Przepiękna też tradycja i tam rzeczywiście chór Dana pojawia się wiele, wiele razy. A później też co jakiś czas Foga przypominano. Ja myślę, że po prostu jest coś takiego, że kiedy myślimy, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, o jakimś nestorze polskiej piosenki, o ikonie polskiej piosenki, to tutaj zdecydowanie Mieczysław Fok jest tym absolutnym numerem jeden, nie umniejszając oczywiście innym, bo wiadomo, że później pojawia się i Irena Santor, pojawia się wspomniany Jerzy Połomski i dla wielu oni też jakby niosą dalej tę pałeczkę, ale uważam, że ich kariery w dużym stopniu wyrastają z tego, co zrobił Mieczysław Fok, że jakby on, będąc po wojnie, wydając, nagrywając, jakby utrzymał ciągłość polskiej piosenki, bo to wcale nie było takie proste, żeby nie było już tylko tych budujemy nowy dom i takich pieśni socrealistycznych. On dzięki temu, że przeżył, że żył, że zaczął występować i nagrywać, pozwolił tym innym też artystom pójść dokładnie w tę stronę, bo i wspomniana Sława Przybylska i wielu innych dokładnie od takich piosenek zaczyna. To są wtedy dosyć młodzi ludzie, a już też żartobliwie śpiewają jak staruszkowie troszeczkę. No ale taka była też moda, nie? Od razu narodził się Big Beat, a na jazzu nie było takiego przyzwolenia, bo jak posłuchamy tych przedwojennych melodii, to tam są fantastyczne jazzowe zespoły. To jest kolejny ważny element. I to jest to, czego mi po wojnie chyba troszeczkę brakuje, prawda? Że odpada ten element taki, że to głównie orkiestry, raczej smyczki dominują, takie aranże bezpieczne, niedrażniące. A gdyby tu jeszcze się udało zachować ciągłość, no to światowy poziom.
1: Nie było po prostu zgody na to, by grać taką muzykę, jaką grano w Stanach Zjednoczonych w latach 50. W wyniku tego mieliśmy repertuar bardzo mocno nawiązujący do tych tradycji przedwojennych i to przez długi okres lat 50. i części lat 60. No ale z drugiej strony, dzięki temu mamy taką postać jak Mieczysław Fok, który wracał do tej tradycji piosenki przedwojennej. No i rzeczywiście to, o czym też Witku wspomniałeś, nie przez przypadek wymienia się szereg nazwisk, które gdy pojawia się już kolejne pokolenie, to pokolenie jednak zaczyna śpiewać piosenki w takiej estetyce. No i dopiero w latach 60. pojawia się dosyć duża zmiana i nawet ci artyści, którzy debiutowali w latach 50., zaczynają patrzeć na tych młodych artystów i niektóre rozwiązania adaptować tak, żeby wyrażać siebie już też w ten nowy sposób. Natomiast u Mieczysława Foga mam takie wrażenie, że zawsze było to robione z niezwykłym takim smakiem i rozwagą, by nie pójść o ten krok za daleko. Tak, czyli cały czas być naturalnym w tej swojej estetyce, z której się wywodzi, natomiast jeżeli robić jakieś zmiany, żeby to były subtelne zmiany na poziomie instrumentarium. No i dzięki temu to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj już wielokrotnie, gdy słuchacie Państwo i słuchamy tych utworów, cały czas mamy wrażenie, że nie pokrył ich w żaden sposób kurz, tylko one obrastają taką bardzo elegancką, ładną patyną.
0: No to prawda, ja do tego grona jeszcze dołożę, pozwolę sobie Marię Koterbską oczywiście, bez której też powojennej piosenki trudno sobie wyobrazić. Zresztą też artystkę taką, której udało się nagrać parę piosenek, jednocześnie zachowując ten anturaż taki naprawdę diwy, piosenkarki poważnej, a jednocześnie jak pomyślimy o Brzyduli i Rudzielcu czy Parasolkach, to jednak właśnie udało się też trafić w ten gust bardziej młodzieżowy.
1: I to jest jedna duża różnica w przypadku pani Marii Koterbskiej, o czym ona mówiła, bo miała bardzo dobrych nauczycieli, których słuchała na płytach i to jest między innymi Ella Fitzgerald czy Frank Sinatra. Pani Maria już swingowała i to swingowanie słychać już w jej śpiewie i wydaje mi się, że dla Mieczysława Foga byłaby już ta rzecz taka nie tyle co nieakceptowalna, ale bardzo trudna do powtórzenia. To jest troszeczkę inny rodzaj frazowania i nawet gdy zestawicie państwo ze sobą piosenki, nawet te największe przeboje, czy to Mieczysława Foga, czy Marii Koterskiej, w zupełności od razu zrozumiecie, jaka jest różnica w sposobie śpiewania, więc warto sobie takie porównanie zrobić.
0: No i dlatego Maria Koterska też przyjdzie, myślę, taki moment, żeby trafiła kiedyś jako patronka roku. Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo uważam, że powinno się o niej mówić naprawdę dużo i więcej też do jej nagrań wracać. Drodzy Państwo, musimy kończyć. Mam nadzieję, jak mówiłem, płyt wznowiono dużo. Jeżeli macie ochotę, możecie naprawdę wybrać sobie jakąś antologię, zestaw największych nagrań. Jeżeli nawet na co dzień nie słuchacie, albo znacie tylko właśnie jakąś jedną, dwie, trzy piosenki, te największe przeboje, warto, bo to jest tak, że jak już nastawicie to wieczorem, usiądziecie sobie przy jakiejś miłej kolacji jeszcze do tego, to jest naprawdę pięknie, miło spędzony wieczór i ja przyznaję, że chciałbym, żeby tego typu repertuar był znowu grany na żywo. Tych takich klubów, kawiarenek troszeczkę wraca. Zresztą wracają też zespoły, które sięgają, bo mamy warszawskie kombo taneczne. Jest kilka takich, kilkoro wykonawców w Polsce, którzy zaczynają tę piosenkę też śpiewać. I to moim zdaniem jest bardzo dobre zjawisko. I to się podoba i kupują też młodzi. Więc oby tak było. I może jakiś koncert też w Muzeum Polskiej Piosenki przy okazji. A tak już zupełnie jako wisienkę na torcie. Czy jest jakiś eksponat, coś, co zostało na stałe w muzeum związane z Mieczysławem Fogiem?
1: Drodzy Państwo, my oczywiście jako muzeum też przyglądamy się patronom danego roku, więc tak mogę tego powiedzieć, że w tej chwili, gdy rozmawiamy, jednym z eksponatów jest afisz koncertowy Mieczysława Foga, który jest w naszych zbiorach. No ale nasze zbiory są bardzo zróżnicowane, więc jednocześnie też szereg fotografii, które mamy, bo tych fotografii w samym muzeum jest już ponad 25 tysięcy, one są zdigitalizowane. Pracujemy oczywiście nad kolejnymi, tutaj rzeczywiście dzielnie koleżanki z działu zbiorów skanują, robią wszystko, żeby zachować te zdjęcia i żeby te bardzo dokładne opisy, które są dla nas z perspektywy pracy muzealniczej ważne, były gotowe i żebyśmy mogli się nimi wspierać, a jednocześnie dzięki temu, żebyśmy mogli Państwu prezentować coraz lepsze wystawy czasowe, a także te zdjęcia mogli pokazywać na naszej wystawie stałej.
0: A możecie o tym wszystkim się przekonać, idąc do Muzeum Polskiej Piosenki. Dzisiaj też mogliście, bo dni świąteczne. Muzeum właściwie cały czas pracuje. Na tej porze już jest zamknięte, bo mamy już godzinę po 20, prawie 21, dlatego musimy kończyć. Ale poniedziałki też, bo zazwyczaj muzea mają jakiś jeden dzień wolny.
1: W naszym przypadku są to poniedziałki, natomiast zapraszamy Państwa bardzo serdecznie od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18.
0: I ja do tych zaproszeń dołączam. Mateuszu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przypomnę Państwu, Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki był moim i Waszym gościem. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję też Państwu za dzisiejszy wieczór wspólnie spędzony. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: To niedzielny wieczór z Radiem Apole, 3 maja w kalendarzu. To Światowy Dzień Wolności Prasy, no i oczywiście Święto Konstytucji 3 maja. Na zegarach już prawie 21 w Możnej zakończyły się Międzynarodowe Targi Turystyki. Premier Donald Tusk rozmawiał ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, a papież ponownie zaapelował o pokój.
1: Wiadomości Radia Apole.
0: Opolska młodzież może już starać się o pieniądze na realizację własnych inicjatyw. Od tego zaczynamy. Rusza 5. edycja projektu Opolskie dla Młodzieży. Łącznie w puli jest blisko 500 000 złotych, a na każdą inicjatywę można otrzymać maksymalnie 4 000, mówi dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w Urzędzie Marszałkowskim Barbara Kamińska.
2: Nieformalna grupa do 5 osób w wieku od 15 do 26 lat. Jak ma pomysł, zgłasza się do takiego operatora ze swoim pomysłem. Operator ocenia to zgłoszenie i oczywiście jest zobowiązany, by monitorować, czy faktycznie ta realizacja jest zgodnie ze zgłoszeniem, ale również rozlicza to za młodych ludzi.
0: Kolejne spotkanie premiera Donalda Tuska w kuluarach 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Z premierem Wielkiej Brytanii Kierem Starmerem rozmawiał on o bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i gospodarce. Dobre, konkretne rozmowy podsumował szef rządu w mediach społecznościowych. Wcześniej, jak wiecie z wiadomości, Donald Tusk spotkał się z premierem Kanady. Tematem tej rozmowy były współpraca gospodarcza, energetyczna i militarna.
1: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Dziś w Pałacu w Możnej odbył się drugi i ostatni dzień Międzynarodowych Targów Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego Wieże Osobliwości. Swoją ofertę zaprezentowali wystawcy z branży turystycznej, kulinarnej czy artystycznej. Nasza reporterka Joanna Matlak pytała na miejscu, czego szuka współczesny turysta. Filip Witkowski, promujący czeską Ostrawę, przekonywał o konieczności popularyzacji tak zwanych city breaków.
3: Tu jednak działamy na jednodniowych wyjazdach, że jedziemy rano i wieczorem wracamy, a my chcemy właśnie, żeby ktoś został. Dla nas problem w Ostrawie jest to, co możemy więcej zaoferować oprócz zoo, gdzie wiele Polaków po prostu jadąc właśnie autostradą, jedzie bokiem, więc nawet nie widać, co w tym mieście de facto jest.
0: W ostatnich latach bardzo rozwinęła się turystyka aktywna, szczególnie na skałach, zauważa Rafał Rębisz ze Związku Gmin Jurajskich.
4: Jura jest najlepiej ubezpieczony rejon wspinaczkowym w całej Europie. Mamy mnóstwo dróg wspinaczkowych, dużo szkół, gdzie można też nauczyć się tego fajnego, aktywnego sportu. No i przede wszystkim turystyka rowerowa, powstało wiele tras.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło też stoiska promującego turystykę i tradycję opolską.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: W południe na placu Świętego Piotra papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Leon XIV mówił m.in. o pokoju na świecie i o obronie nieletnich przed wykorzystywaniem. Na miejscu była Urszula Rzepczak.
5: Papież przypomniał, że maj to w kościele miesiąc maryjny. Zachęcił do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji jedności kościoła i pokoju na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy. Niestety to prawo jest często gwałcone w sposób jawny, a czasem ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach, ofiarach wojen i przemocy, powiedział papież. Pozdrawiając zgromadzonych, zwrócił się do członków stowarzyszenia Meter, które od 30 lat broni nieletnich przed plagą wykorzystywania, ucząc bliskości wobec ofiar i sposobów zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. Meter skupia pionierów w walce z pedofilią i innymi formami przemocy, a także z obojętnością we Włoszech i za granicą.
6: Buona domenica!
0: I jeszcze sport. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pracował w Częstochowie od grudnia 2025 roku. Raków przekazał, że umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. W minioną sobotę Raków przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 0-2. W ekstraklasie klub z Częstochowy zajmuje obecnie 5. miejsce ze stratą 9 punktów do liderującego Lecha Poznań.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach w Opolu obecnie 22 stopnie. W nocy spodziewamy się maksymalnie 11. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Padać nie powinno, podobnie jak jutro w ciągu dnia w poniedziałek. Na termometrach nawet do stopni 27. Według synoptyków IMGW deszczu możemy się spodziewać w naszym regionie dopiero we wtorek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: autopromocja.
1: Filharmonia Opolska i Radio Opole zapraszają na wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielcarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielcarek. Już 4 maja o godzinie 19 muzyka, cisza i kontemplacja spotkają się w jednym miejscu w Filharmonii Opolskiej. Artyści z całej Polski połączą siły, by stworzyć przestrzeń głębokiego przeżycia od minimalizmu klasycznego przez jazz, po poezję i muzykę ludową. Bezpłatne zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii Opolskiej. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację Marzeny Mielcarek, wieloletniej dziennikarki Radia Opole. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna. Patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego.
0: Autopromocja.
1: Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.

0: Aktywne święta z Radiem Opole.
1: Kuba Biel, dobry wieczór, witam serdecznie. Trzeci dzień maja. Zakładam, że większość z nas gdzieś na grillach, na wyjazdach, ale to też dobry czas, żeby sobie porozmawiać o aktywności sportowej. No i tradycyjnie w święta promujemy w audycji Aktywne święta z Radiem Opole właśnie aktywność fizyczną, sport wszelkiego rodzaju. No i dziś, tak mi się wydaje, porozmawiamy sobie o sporcie, o pasji i przy okazji organizacji dużych wydarzeń, ale także o tym, jak aktywność fizyczna może budować lokalną społeczność. Naszym gościem jest Jakub Birecki, który jest organizatorem triatlonu opolskiego. Człowiek, który od najmłodszych lat był związany z aktywnością fizyczną. Wiem, że były kajaki w jego życiu, pojawił się triatlon i właśnie na ten temat sobie porozmawiamy o sporcie, troszkę o kajakach, troszkę o triatlonie, trochę o organizacji imprez i mam nadzieję, że to będzie bardzo przyjemna godzina. Jakubie, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Cześć. Kubo drogi, ja zastanawiam się, bo wiem, że twoje życie wyglądało tak, że ty byłeś skazany na sport. Przez tatę. Tatę, który promował kajaki jak tylko mógł, nawet w związku chyba kajakowym, z tego co wiem, tata był polskim związku kajakowym, więc ten sport wodny był z tobą od najmłodszych lat.
2: Tak, bardzo wcześnie rozpocząłem przygodę ze sportem. Najpierw próbowałem, bo to nie było tak, że tato nakazał trenować kajakarstwo, dlatego że on to robił.
1: No ale wiesz, jak to jest, jak obserwujemy swoich rodziców, to zwykle małpujemy jako dzieci.
2: Ale tak, no wskazał, że tak powiem. Najpierw próbowałem karate, potem piłki nożnej. No bardzo się nie umiałem odnaleźć w tych dyscyplinach.
1: Okej.
2: No i tato zaproponował kajakarstwo, no bo spędził na łódkach bardzo dużo lat. No i można powiedzieć, że w tym sporcie się zakochałem i byłem w nim przez około 12 lat. Bardzo zaangażowany, bardzo lubiłem ciężką pracę, no i tak w sumie w sporcie jestem do dzisiaj prawie bez przerwy.
1: Kuba, to zacznijmy od tego kajakarstwa. Zapytam cię w ten sposób, bo kajakarstwo samo w sobie nie jest zbyt medialną dyscypliną sportu. Mhm. Oczywiście kajaki oglądamy głównie na Igrzyskach Olimpijskich, czyli raz na 4 lata, to co jest w tych kajakach takiego, jakbyś mógł ty powiedzieć z własnej perspektywy, co sprawia, że ludzie generalnie zostają przy tym na lata?
2: Znaczy, to jest bardzo indywidualna kwestia. Tak naprawdę sport sam w sobie jest fascynujący dla wielu osób, które zostają na dłużej w jednej dyscyplinie. Mi się bardzo podobało kształtowanie wytrzymałości i jakby budowanie tego organizmu. Też atletyczna budowa była dla mnie zawsze fascynująca, bo od dziecka...
1: Dziewczyny się oglądały.
2: Tak, ale najpierw były filmy gdzieś tam ze Schwarzeneggerem i z Sylvesterem Stallone, także no to było fajne.
1: Ale to ja ci powiem historię moją trochę, bo też próbowałem, podobnie jak ty, wielu dyscyplin sportowych w wieku młodym i też byłem na kajakach.
2: Jasne.
1: I do dziś pamiętam, że przyszedłem na kajaki i taki rozochocony, mówię, kurczę, ale będzie fajnie, popływał na tej rzece. Pierwszy trening, żeśmy tylko biegali. I drugi trening też mi tylko biegali. Ja tak mówię, kurczę, no co jest, przyszedłem na kajaki, a my ciągle biegamy. Później zrozumiałem, dlaczego to było tak ważne, tak. Bo szybko się przekonałem, przechodząc już na wodę, dlaczego trener tak mocno nas cisnął, żebyśmy dbali o aktywność wtedy wówczas fizyczną. Ja trochę się zapuściłem, jak widzisz, ale wówczas byłem naprawdę właściwie drugi dzień, poniedziałek, środa, piątek mieliśmy te treningi na rzece. Znaczy na rzece mieliśmy treningi kajakowe, które nie były na rzece, ale jasne. Później jak wszedłem, to wiedziałem, z czym to się je. No jest to sport wyczynowy, tam naprawdę musisz się zawziąć w sobie, żeby wytrzymać na tych kajakach.
2: Dokładnie. No, bieganie jest jakby nieodłącznym elementem w sumie kajakarstwa. Tak było też za moich czasów. Oczywiście już jakby w tym sporcie nie jestem od 12-13 lat, także już jakby troszkę się pozmieniało na pewno, ale bieganie jest jakby bardzo istotne, no bo kształtuje wytrzymałość, a ta wytrzymałość w kajakarstwie nawet na te 500-1000 metrów, jak zawodnicy się ścigają, no to ona jest kluczowa.
1: Ja
2: się
1: nie ścigałem, ja na bączkach jakimś tam sobie pływałem, bo jak wszedłem na jedynkę, to od razu woda i koniec, ale na przykład potrafiłem zrobić, jak to się nazywało, eskimosa?
2: Tak, eskimoska, tak.
1: To potrafiłem eskimoska.
2: No to już jest dużo, technicznie to już jest sporo. Oczywiście w kajakarstwie...
1: Trochę pochodziłem na te kajaki.
2: Oczywiście w kajakarstwie klasycznym no to już jakby nie do końca jest to potrzebna umiejętność, ale zawsze coś, ale nie?
1: Przecudowne uczucie, takie, powiem, na pograniczu strachu,
2: tak.
1: Ale jak opanujesz, to mega fajne, jak potrafisz się obrócić pod wodą.
2: Super. Jasne, to już jest tak,
1: Pamiętasz swój pierwszy trening? Bo ja ci powiedziałem o swoim, że przyszedłem na kajaki, a zacząłem biegać.
2: Pamiętam, trochę pamiętam i ja na jednym z pierwszych treningów już od razu byłem na wodzie. Mhm. Za pierwszym razem się nie wywróciłem, bo miałem szeroki kajak.
1: Okay, dobra.
2: Ale później już miałem takie treningi i to były treningi zimowe, w których no, wypadłem do Odry i to był jakoś przełom stycznia, lutego. Mhm. I to było na takiej zasadzie, że miałem śmierć w oczach, bo to była panika, bo zimno, bo daleko od brzegu i miałem wrażenie, że jestem sam. Mhm. Ale jakby ten strach i ta ta panika była taka na tyle krótka, że jak już wyszedłem na brzeg, wyciągnęli mnie w sumie na brzeg i wyschłem, to stwierdziłem, że chciałbym to robić, żeby rozwijać się po prostu w tym sporcie. Jakby nie odstraszyło mnie to na tyle.
1: Kajaki są fajne. Teraz już raczej rekreacyjnie tylko, ale kajaki są fajne. No ale jeżeli jesteśmy przy tych sportach wodnych, to też muszę nawiązać do ciebie i na bazie twoich doświadczeń trochę poprzez tatę. Mhm. Pozdrawiamy w ogóle pana Wacława z tego miejsca. Mam nadzieję, że
2: pozdrawiamy.
1: Nas słucha. Pozdrawiamy tatę. Może być zaskoczony, jak nas słucha i że zaczynamy od kajaków, ale taki był plan na tę rozmowę. Generalnie spoglądając z twojej perspektywy, jego perspektywy i to, że mamy Odrę jako Opole, to wydaje mi się, są genialne warunki do rozwijania sportów wodnych i właśnie kajakarstwa.
2: Jasne. No, ja trenowałem całe życie w sumie na Odrze, dlatego też jakby ta Odra nigdy nie była mi obca, nie brzydziła mnie, tak jak wielu ludzi tutaj ma wyobrażenia, że tam nie wiadomo, co płynie tą Odrą, a tak naprawdę ona ma bardzo dobre parametry, bo już nawet jak organizowaliśmy imprezy różne tutaj na tej Odrze, no to musieliśmy z sanepidem, że tak powiem, te rzeczy sprawdzać. No,
1: oczywiście, że tak.
2: Więc jakby Odra jest przyjazna, że tak powiem. No tutaj też były rozgrywane już, jak ja zakończyłem swoje wyczynowe trenowanie kajakarstwo, były rozgrywane kilkukrotnie Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym i tutaj przyjeżdżali no, jedni z najszybszych zawodników w Polsce, najszybsi zawodnicy w Polsce ścigać się, bo mamy możliwości też jakby zatrzymania tej Odry, w sensie podniesienia jazu i puszczenia tego całego prądu przez kanał Ulgi, no dzięki czemu ta Odra staje się jak jezioro, więc no, warunki tu są naprawdę super.
1: I trzeba to wykorzystać. Ja zdradzam kolejną rodzinną historię. Przypomniało mi się właśnie teraz, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym kajakarstwie. Kuzyn mojego taty, którego nigdy nie spotkałem, ale to jest historia rodzina, którą mi tata opowiadał, był bardzo wysoko w Mistrzostwach Polski kajakowych. Zdzisław Biel, pozdrawiamy. Gdańsk, on tam super. Przed laty kiedyś był znaczącą postacią. Nie wiem, czy był mistrzem Polski, ale gdzieś był wysoko w tych kwestiach kajakowych. No ale od kajaku przejdźmy do trochę motywacji, bo w audycji Aktywne Święta z Radiem Opole generalnie motywujemy ludzi do tego, aby zwrócili uwagę na swoją aktywność. Powiedziałeś, że wyczynowo zajmowałeś się kajakami i na bank na pewno miałeś takie momenty, w których miałeś dość, w których ci się nie chciało, które były momentami zwątpienia. Jak wtedy to przez

0: Nie da się być zmotywowanym w 100% zawsze. To jest po prostu...
1: Przychodzi moment, że ci się
0: tak,
1: nie chce.
0: To jest po prostu niemożliwe. No, mamy też taki klimat, że od października do marca po prostu no, to jest bardzo normalne, że ludziom się nie chce po prostu. Rano jest ciemno, wieczorem się nie chce, jest ciemno. Więc no tutaj też jakby najważniejsza jest systematyczność. To też nie chodzi o to, żeby iść do celu po trupach. Znaczy, jak ktoś to ogląda i mnie zna, no to pewnie myśli o mnie, że teraz jest taki mądry, ale bo czasami staram się iść do celu po trupach, ale tak bardziej dla
2: takich osób... Ale to też świadczy o naszym charakterze, o tym charakterze sportowca, że...
0: No, patrząc jakby tak przez mój pryzmat, no to ja generalnie, mi się na przykład nie chce wstawać na trening, bo ja wstaję na trening o 5:30 rano, gdzieś tam przed pracą, przed zaprowadzeniem dzieci do przedszkola. No jest zimno, pada deszcz albo pada śnieg w styczniu, załóżmy, no ale jakby to robię, bo lubię tą systematyczność. No i jak mija ta godzina, kiedy zrobiłem ten trening, no to dla mnie ten dzień jest od razu jakby dużo, dużo atrakcyjniejszy, dużo lepszy, mam dużo więcej siły, dużo więcej energii, na nawet takie pozasportowe jakby rzeczy, nie? Więc...
2: Ale to jest to kształtowanie charakteru, o którym mówisz, i ten charakter się przydaje przy sporcie.
0: Dokładnie.
2: Na pewno na drodze sportowej każdy zaliczył jakąś porażkę. Ja do dziś wspominam sytuację, kiedy jako młody chłopak, chyba 12-13-letni, no może 14-letni, grałem już w jakiejś tam drużynie juniorskiej w mojej miejscowości rodzinnej i byłem o 2 lata młodszy od moich kolegów. I generalnie przychodziłem na treningi bardzo sumiennie, 2 razy w tygodniu też na piłkę, ruszałem się, nie uważałem się za gorszego od moich starszych kolegów, bo te umiejętności, wiadomo, w tym wieku są gdzieś podobne. I uważam, że zrobił mi wówczas trener krzywdę tej drużyny, ponieważ przyszedł ostatni mecz, w którym już nie graliśmy o nic, prowadziliśmy 4-1 i ja zaprosiłem na ten mecz rodziców z takim nastawieniem, że no dobra, no to ostatni mecz pewnie da szansę każdemu. I nie dał jedynemu wtedy szansy.
0: A to zostaje w głowie na długo.
2: To zostaje w głowie na bardzo długo. Znaczy, na bardzo długo. Ja byłem na tyle zawzięty, że w kolejnym sezonie stwierdziłem, że skoro on mnie tak potraktował, to ja nie chcę tutaj być.
0: Jasne.
2: Przeniosłem się do drużyny, która znajdowała się 10 kilometrów dalej. Jeździłem na treningi rowerem. 10 kilometrów w jedną, 10 w drugą. Trenowałem przez 2 godziny. I tak się złożyło, że w kolejnym sezonie graliśmy przeciwko jego drużynie, którą dalej trenował, tą, w której grałem wcześniej. Wygraliśmy 2-1. A byłem tak zawzięty, żeby mu pokazać w tym meczu. Dałem, po prostu
0: no, ale to jest
2: 2 dni zdychałem później, ale wygraliśmy.
0: No to jest nieodłączny element jakby tego sportu, bo on jakby to się przydaje nie tylko w sporcie potem.
2: Natomiast uważam,
0: nie?
2: że z perspektywy szkoleniowej popełnił błąd, no bo no, jeżeli już nie grasz o nic, ostatni mecz prowadzisz, no to każdemu powinieneś dać szansę.
0: Jasne.
2: Chociażby w podziękowaniu za to, że sumiennie trenował.
0: Jasne, jakby trener jest takim pionierem w wielu dyscyplinach i jakby w prowadzeniu zawodników, no ale no jest omylny, no nie oszukujmy no, się, trenerzy też popełniają błędy.
2: Nie, no po czasie chyba wybaczyłem, chodźcie do końca, bo ciągle mi to siedzi. Dobra, i tak od kajaków przechodzimy do dyscypliny, która zajęła wam właściwie całe życie, teraz trochę zawodowe i pozazawodowe, ponieważ porozmawiamy sobie o triatlonie opolskim. Twój tata, kiedy rozmawiałem z nim przez telefon, powiedział, no nie wiem, czy ja wpadnę, czy wpadnie mój syn Kuba, ale nawet jakby Kuba wpadł, to spokojnie, bo on o tym wie niemal wszystko, a nawet więcej niż ja o tym wie. Więc porozmawiajmy o triatlonie opolskim, bo od kajaku przeszliście do biegu, jazdy na rowerze i pływania. Stwierdziliście w pewnym momencie, że postawicie na triatlon. Skąd, jak pojawił się ten pomysł, żeby zorganizować triatlon opolski? Pamiętasz ten dzień, kiedy stwierdziliście, robimy to?
0: Znaczy to jest taka dosyć długa historia, ale ja postaram się ją...
2: Jakieś jeszcze pół godziny.
0: Jasne, postaram się ją w miarę skrócić. Znaczy w ogóle tak, ja jestem tutaj, tato bardzo lubi opowiadać o tych kwestiach. Ja raczej mniej, jakby nie mam z tym problemu, ale...
2: Ciągnął za język.
0: Tak, ale jakby no nie mam z tym problemu, ale tato lubi takie rzeczy. Jeśli chodzi o triatlon, to było tak, że no ja trenowałem to kajakarstwo i już... No wypalenie to może jest, znaczy tam trzeba być cały czas na bardzo wysokich obrotach. No i stwierdziłem, że no już mam tyle lat, że jakby też muszę pomyśleć o poważnej pracy, jakby nie mogę być cały czas w tym sporcie, bo on jakby za mało daje pieniędzy, żeby z tego wyżyć.
2: Nie oszukujmy się.
0: No ale wytrzymałem, nie wiem, pół roku, 10 miesięcy, no i z mojego zamiłowania do takiego, doprowadzania swojego organizmu do takich ekstremalnych rzeczy, no to znalazłem sobie triatlon. Znaczy w sensie trenowałem kajakarstwo i zacząłem czytać o triatlonie. No i stwierdziłem, że że spróbuję sobie ten triatlon tak

0: tak o, raz, żeby tylko wystartować. No i...
1: Jak te pierwsze odczucia, bo...
0: No i się okazało, że na pierwszych zawodach, na których wystartowałem, gdzie nigdy nie miałem jakichś tam rozwiniętych tych mięśni nóg po kajakarstwie, bo myśmy zawsze się śmiali, że my wyglądamy jak butelka do góry nogami, mamy chude nogi, a duże barki.
1: To prawda. To prawda. Czyli na dole bocia, na
0: tak,
1: do góry
0: szkatuła. Dokładnie, mieliśmy nogę jak wróbel pięty, więc jakby okazało się, że mam jeden z najszybszych rowerów na tych zawodach, w sensie etapów kolarskich.
1: Romet 3.
0: Tak, tak. Miałem jakby taką podstawową kolarzówkę, ale się okazało, że te wyniki są bardzo, no bardzo dobre, jak na kogoś, kto rozpoczyna. No i się, kurczę, zakochałem w tym drugim sporcie.
1: Czyli od roweru się zaczęło.
0: Tak. Wystartowałem w triatlonie, zakochałem się w tej dyscyplinie i od kolejnego sezonu już tak na 100%.
1: No, no dobra, ale to jest na tyle multidyscyplinarne, że musisz być we wszystkim w miarę przyzwoity.
0: Jasne.
1: Bo jeżeli jechać na rowerze, to tam palicho, ale jeżeli nie pływasz, no to, no to automatycznie jesteś skreślony z triatlonu.
0: Znaczy generalnie tak, każdy ma jakąś swoją czołową dyscyplinę, albo też najgorszą. Ja się nigdy nie wywodziłem z pływania, aczkolwiek jakby pływać umiałem od prawie zawsze, no bo jakieś tam podstawy
1: kajak,
0: znałem.
1: Jak spadłeś,
0: tak,
1: to
0: dokładnie, tak to wyglądało, też mieliśmy treningi pływackie na basenie w kajakarstwie. No ale jakby w każdej dyscyplinie byłem jakiś tam przeciętny. No i też potem im więcej trenowałem, tym zacząłem więcej o tym czytać, potem zacząłem się rozwijać sportowo, trenersko. No i jakby okazało się, że ten triatlon staje się coraz większą częścią mojego życia i w 2018 i 2019 zorganizowaliśmy tutaj triatlon Opole w centrum miasta. No i potem był 2020, przyszła pandemia, jakby no nie dało się organizować żadnej imprezy, no bo był wiadomo zakaz.
1: Trudny czas, tak.
0: No i trochę nam to podcięło skrzydła, powiedzieliśmy, że nigdy już więcej tego nie zrobimy, też masę potem papierologii było, zwroty dotacji, no po prostu, no ciężko było jakby to wszystko poukładać sobie w głowie.
1: No bo tak, dostaliście pieniądze, tak, zawody tak. się nie odbyły, no trzeba było te pieniądze tak. zwrócić, uargumentować, czyli administracja poziomem hard.
0: Tak, no i to też był stres, no powiedziałem, że nigdy więcej nie będę robił czegoś takiego, ja jakby kocham ten sport i lubię w nim być, ale nie chcę tego organizować. No i w 2024... To jest dziwna historia, ale też się ostatnio pytała inna pani dziennikarka, dlaczego akurat gmina Popielów. Moja kuzynka, która mieszka w Arizonie, ona przyjeżdża tutaj do Polski raz na rok i mówi do mnie, że jak ona tu przyjeżdża do Polski, to ona z dziećmi swoimi bardzo często jeździ do gminy Popielów, bo tam jest fajny akwen. No i pojechałem tam po paru dniach zobaczyć, jak to wygląda i zrobił na nas na tyle dobre wrażenie, bo tam jest naprawdę super infrastruktura, że po tygodniu się umówiliśmy do pani wójt gminy Popielów, no i tak się rozpoczęła, że tak powiem, praca nad tworzeniem triatlonu opolskiego 2024. No
1: jeżeli ktoś wyraża chęć i jest otwarty, to ty też to przyjmujesz z błogosławieństwem,
0: jasne.
1: Idziesz to i potem pielęgnujesz te,
0: jasne.
1: Te relacje.
0: Jasne.
1: Dla naszych słuchaczy, podejrzewam, dla wielu osób, które usłyszą o triatlonie, to też jest triatlon kojarzony głównie z jednym dniem zawodów. No ale tak. ta organizacja, zakładam, wymaga dużo, dużo pracy. Jak to wszystko wygląda od środka?
0: No, my otwieramy zapisy na naszą imprezę, która się odbywa 30 maja. My je otwieramy już 1 grudnia, ponad pół roku prędzej, ale jakby...
1: Przygotowujecie się pewnie cały rok.
0: Tak, znaczy generalnie można powiedzieć, że ten taki okres czerwiec, lipiec, sierpień to mamy troszkę spokoju, żeby podopinać i całą papierologię zamknąć z poprzedniej edycji. No, a od września, października już zaczynamy, że tak powiem, się... uzbrajać i przygotowywać na kolejną edycję. No jakby tam jest dużo papierologii, najtrudniej jest z trasą kolarską, bo to jest jakby największy obszar. Ona
1: musisz
0: jest,
1: zabezpieczyć.
0: Tak, stuprocentowo zamknięta, tam nie ma innych pojazdów. No to zajmuje najwięcej czasu, najwięcej pieniędzy, od największej ilości podmiotów jest zależne.
1: No tak, musisz iść tak, do wójta, wójt musi się tak, uśmiechnąć do strażaków.
0: Do policji, no masa tego jest. Tak. Więc to jest jakby, to jest czasochłonne. No sama produkcja czepki, medale, wyżywienie na strefy finishera, banery, flagi, no szukanie sponsorów, bo jakby my mamy bardzo duże wsparcie, bez którego byśmy nie byli w stanie zrobić samorządu województwa opolskiego. No gdyby nie było czegoś takiego, no to jakby to by się, nie było szans, żeby to się po prostu odbyło. Tak, nie ma takiej możliwości, bo te kwoty na początku się wydaje, no ale co to jest tam zrobić triathlon, tam powiedzmy parę medali,
1: pływają, izotoniki,
0: a to kosztuje no 150-200 tysięcy złotych i no te pieniądze się biorą, tak to się po prostu cały czas kumuluje, tego jest coraz więcej, nie?
1: Okej, natomiast zastanawiam się, to ile miesięcy przygotowujecie się do takiej imprezy, to jedno, natomiast

0: co jest najtrudniejsze organizacyjnie? Rzeczywiście to zbieranie środków na taką imprezę, czy coś innego?
1: Zbieranie, znaczy tak.
0: Czy powiem, ta trasa rowerowa?
1: Trasa rowerowa na pewno jest najtrudniejsza w sensie logistycznie z tych wszystkich rzeczy, ale powiem, jak my robimy już trzecią edycję jakby w tym samym miejscu triatlonu, to jest no łatwiej. To też jest mniejszy stres, bo tak naprawdę ja pamiętam, jak robiliśmy w 2024 roku, no to po prostu no te ostatnie dwa tygodnie przed zawodami, no to tam nie było raczej spania, bo to no bo był stres po prostu. Myśmy byli trochę sparaliżowani tym, co myśmy na siebie wzięli, bo no to było dużo trudniejsze niż zorganizowanie zawodów tutaj w Opolu. No ale po pierwszej edycji się udało. Udało nam się ściągnąć też no bardzo solidnych zawodników tam do ścigania i też udało się zebrać bardzo dużo dobrych opinii. Tak naprawdę praktycznie nie mieliśmy złych opinii, a nam zależało na tym najbardziej, żeby to była impreza dla zawodnika, a nie dla nas po prostu, żebyśmy to zrobili tylko po to, żeby się pokazać.
0: A ile osób pracuje przy organizacji takiego eventu? Bo zakładam, że nie jesteś to ty i nie jest to tylko tata, bo mnóstwo wolontariuszy, ludzi, którzy wspierają, gdzieś są przy tej imprezie, pomagają nawet na zasadzie właśnie wolontariatu, którzy wspierają gdzieś, rozstawiają te bramki, pracują przy rozłożeniu startu mety, nie wiem, znaczy, konferencjer, DJ, muzyka, no to wszystko się musi spinać.
1: Jasne, jest tego troszkę. Znaczy, no nie oszukujmy się, te główne postacie, które się tym zajmują, no to jesteśmy ja i ojciec, jakby my
0: no,
1: tutaj tym dyrygujemy.
0: Pewnie obok siebie.
1: Tak, znaczy nie ma szans, żebyśmy to zrobili we dwóch, bo jeśli już tutaj mówimy o wolontariuszach, to tak, mamy oczywiście wolontariuszy, oni są przed startem i też w czasie zawodów i po zawodach, którzy jakby no ogarniają nam nawet czasami tą czysto fizyczną jakby pracę. Mamy bardzo duże wsparcie OSP, bo gdyby nie oni, to byśmy nawet nie mieli jak rozstawiać boi na etap pływacki. Oni zabezpieczają nam praktycznie całą trasę kolarską i biegową. DJ i konferencjer jest również, bo jakby nam bardzo zależało na tym, żeby to była impreza też
0: rodzinna,
1: nie tylko dla zawodnika, ale bardzo dużo zawodników przyjeżdża z rodzinami.
0: Widziałem.
1: Dokładnie, więc jakby chcielibyśmy, żeby to było dla wszystkich tak naprawdę, no i żeby ludzie chętnie tam wracali.
0: Czyli z jednej strony promujecie aktywność fizyczną poprzez triatlon i te trzy dyscypliny w jednym, ale z drugiej strony dbacie o integrację.
1: Staramy się, tak, bo też wiem, jak to wygląda, jak ja zaczynałem jeździć na zawody, jakby nigdy nie byłem sam. Jadąc na zawody samemu, to jest tak, no nie oszukujmy się, jest ciężej po prostu, bo takie wsparcie rodzinne gdzieś tam jest zawsze lepiej odbierane i mile widziane. Ale wiemy, że zawodnicy nigdy nie przyjeżdżają sami i to jest tak, że my mamy imprezę na 500-600 zawodników, ale na całym terenie zawodów jest ludzi często 1000-1500.
0: Jasne, więc trzeba to ogarnąć.
1: Więc trzeba to ogarnąć i coś musi być dla nich atrakcyjne.
0: Okej. Zastanawiam się, czy wy jako organizatorzy, to możesz mi powiedzieć już na bazie doświadczeń dotychczasowych, w dniu imprezy, w dniu zawodów, jesteś jeszcze w stanie czerpać radość z tych zawodów, czy to jest już ulga po prostu?
1: Też tak porównując, w 2024, jak tam byliśmy pierwszy raz, to ja niewiele pamiętam z tych zawodów. W sensie nie dlatego, że poszedłem spać, tylko
0: Ja to porównam trochę do wesela.
1: Tak.
0: Że para młoda zwykle najmniej się bawi na tym.
1: Dokładnie.
0: Weselu.
1: No tak, było po prostu strasznie ciężko. Ja nic nie wypiłem w ciągu dnia, po prostu cały raz tylko latałem z miejsca na miejsce.
0: Ale o izotonikach mówimy cały
1: czas. O izotonikach, o wodzie, wiadomo, alkoholu nie ma, nie?
0: No wiadomo, na imprezie sportowej absolutnie.
1: Tak, ale w 2025 już jakby wiedzieliśmy też troszkę więcej, z czym to się je. I tego luzu było dużo więcej. Można było nawet gdzieś tam poudzielać więcej wywiadów, bo też jakby mieliśmy takie możliwości. Można było poobserwować sobie to po prostu bez skakania z miejsca na miejsce, więc to było dużo już, dużo większy komfort.
0: No dobra,
1: no i liczymy
0: sytuacje,
1: na to, że teraz...
0: Liczycie, że też tak będzie, okej, okay, przepraszam.
1: Jasne.
0: Czy były sytuacje kryzysowe? Zakładam, że były. Albo inaczej. Czy były sytuacje kryzysowe, których zawodnicy nawet nie zauważyli?
1: Mieliśmy drobne błędy takie, ja je często też wyolbrzymiam, bo generalnie jakby dla nas każda opinia zła, jakby
0: no bierzemy
1: ją jakby na klatę, ale ona też siedzi jakby długo w nas, we mnie.
0: Rozumiem.
1: Więc mieliśmy takie problemy z firmą, która mierzyła czasy. na przykład dużo zawodników pogubiło chipy na lokostki, albo na przykład gdzieś się nie odbijali na niektórych punktach i te wyniki potem poszczególnych zawodników trzeba było kleić, w cudzysłowie kleić.
0: No jest to dyskomfort.
1: Tak, i to było stresujące, bo przesuwaliśmy potem i dekoracje, i wszystko, i to było takie trochę, no to było niedociągnięcie, mimo że było od nas niezależne, ale jakby musimy wziąć za to odpowiedzialność, bo jesteśmy organizatorem, więc jakby tu już firmy zmieniliśmy na ten rok, bo powiedzieliśmy, że to jest po prostu nie do przyjęcia, żeby była taka sytuacja.
0: To mi powiesz poza anteną, bo jak współpracuję przy organizacji właśnie w roli konferencjera półmaratonu jednego, to współpracuję z firmą i ja szczerze mówiąc...
1: To jest jedna z największych, to jest chyba największa firma w Polsce.
0: Podziwiam tych chłopaków, dodam tyle, że akurat tam, gdzie współpracuję, to akurat firma z Opolszczyzny.
1: Znaczy nie współpracowaliśmy z tą firmą jeszcze, ale słyszeliśmy dobro.
0: Ale wiesz, o kim
1: tak, tak. To z tą firmą nie mieliśmy żadnych złych doświadczeń.
0: Dobra, to ja przekazuję rekomendacje, bardzo dobre, bardzo dobre opinie, tak. Profesjonaliści w pełnym calu, więc jasne, polecam. Nie będziemy wymieniać nazw, ale pozdrawiamy chłopaków.
1: Pozdrawiamy.
0: Dobrze, czyli były te sytuacje kryzysowe i ja rozumiem, że to jest dyskomfort dla organizatora, no bo ktoś przebiegnie, popłynie, tam w kolejności, jakiej tam jest, natomiast dobiega do mety, no i co? No i nagle nie ma małego czasu, o co chodzi?
1: Znaczy
0: nie?
1: Tak, brakowało gdzieś tam jakichś tam poszczególnych międzyczasów, na przykład wyjścia i wejścia ze strefy zmian. No to było niedociągnięcie, które nie powinno się wydarzyć po prostu. No i takie małe rzeczy były, na szczęście.
0: Ale rozumiem cię dokładnie, ponieważ nawiązując do tego półmaratonu, ja zawsze mam problem, bo też oczywiście prowadzę dekoracje i wręcz wymagam od osób, z którymi współpracuję, żebym miał wszystko dokładnie policzone.
1: Jasne.
0: Żeby nie było nagle jakiegoś niedomówienia, bo potem jest... Ja mogę to powiedzieć, ale to organizator zbierze cięgi za to, że się czegoś nie policzył, albo coś jest źle wydrukowane, albo jakaś kartka nie jest dobrze przekazana konferencjerowi i potem pojawia się lekki dyskomfort zarówno dla organizatora, odbiorców, wpływa to na opinię.
1: No robi się chaos. Mhm.
0: Więc czasami wolę nawet przesunąć dekorację o 15 minut, a ją przeprowadzić dobrze niż
1: dokładnie.
0: Po
1: prostu. No, nam też zależy na tym, żeby jakby wszystko było zrobione tip-top.
0: Okej. O triatlonie. Kto dziś startuje w triatlonach, bo znamy człowieka, nawet tak szeroko obejmując ten budynek, w którym znajdujemy się, jest kolega Tomasz, którego pozdrawiamy serdecznie i wiem, że Tomasz, właściciel firmy zajmującej się gastronomią, tak powiedzmy.
1: Tak, będę się z nim widział za godzinę, tak mi się wydaje.
0: Okej. Tomasz właśnie, widziałem na jego mediach społecznościowych, że też się zaangażował w triatlon.
1: Tak.
0: To kto dziś startuje w tych triatlonach?
1: Można powiedzieć, że może startować każdy, kto nie ma problemów zdrowotnych. U nas na zawodach startują zawodowcy, ale też startują amatorzy. I to są amatorzy na bardzo różnym poziomie. To mogą być amatorzy, którzy na papierze są amatorami.
0: Automatycznie, tak.
1: A są amatorzy, którzy, no może złe określenie.
0: Ledwo dopłyną do
1: w sensie, w cudzysłowie wstali z kanapy, ale w sensie potrafią przepłynąć, potrafią pojechać i to nie musi być rower za wielkie pieniądze i potrafią przebiec, więc jakby każdy może, musi się oczywiście zmieścić w jakimś tam limicie czasowym, który u nas jest naprawdę bardzo mocno naciągnięty, tak, żeby też jakby nikogo tam nie krzywdzić. No prawie każdy się tam może odnaleźć.
0: Okej, ale czy jest to sport dla twardzieli? Czy dla każdego?
1: No. Myślę, że trochę dla twardzieli.
0: Musisz być twardzielem.
1: Ale to chyba ze względu na etap pływacki. Tak mi się wydaje. Dlatego, że etap pływacki jakby jest bardzo trudny do zniesienia psychicznie, że tak powiem, bo to jest całkiem coś innego niż pływanie na basenie.
0: No tak, jesteś w akwenie jakimś otwartym.
1: Dokładnie. I tam jakby ta głowa potem przestaje działać tak jak na basenie. Też jest szansa, że inny zawodnik podtopi, no bo wiadomo, że tam płynie chmara ludzi. No i to jest najbardziej stresujące. Ale tak naprawdę tam startują ludzie, którzy mają też już są na emeryturze przez jakiś czas, także tam każdy może wystartować, byle się tylko zmieścił.
0: Pozdrawiamy Tomka, ja nie wiem, czy on jest na emeryturze, bo ciągle...
1: Nie jest. Wygląda na młodszego.
0: Czy jest coś, co cię zaskakuje w uczestnikach?
1: Przez tyle lat chyba, jak jestem w tym sporcie, to chyba już nie. Widziałem już chyba bardzo dużo. Jakby ten poziom jest bardzo różnorodny. Na pewno szanuję każdego zawodnika, który jest pracowity i dąży do celu, swojego celu, bo to nie musi być tak, że ten zawodnik jakby trenuje codziennie po parę godzin, ale jak on sobie wymyśli, że on by chciał zrobić triatlon, nawet ten najkrótszy, który u nas jest na dystansie 1,8 i będzie trenował 3 razy w tygodniu, na przykład po jednej dyscyplinie, ale systematycznie, no to to już jakby robi naprawdę efekt wow, też, też postrzegany jest przez innych naprawdę
0: z
1: dobrze.
0: Z szacunkiem.
1: Z szacunkiem. Mhm. Więc jakby nie mamy też jakichś takich dziwnych przypadków na triatlonie, w sensie, że tam ktoś się wygłupia, że się z kimś tam, nie wiem, o coś zakłada, albo na przykład, że robi tylko sprintem 100 metrów na pływaniu, po czym wsiada do motorówki, bo już nie ma siły.
0: No, są jakieś historie, które zapamiętałeś, albo szczególnie zapadły ci w pamięć jakiegoś zawodnika?
1: No chyba nie. Chyba mamy bardzo...
0: Pedał mu odpadł gdzieś z roweru i miał problem.
1: Nie. Mamy chyba nudny ten triatlon, bo nic takiego się nie dzieje raczej.
0: Okay. Powiedziałeś o systematyczności. Tak. I to jest kolejny z tych aspektów, które bardzo często pojawia się w audycji Aktywne Święta z Radiem Opole, no bo systematyczność pozwala nam na rozwój. Tak.
1: Dokładnie.
0: Mi się wydaje. Triathlon Opolski. Powiedziałeś o tym, że mieliście pewne problemy, które spowodowała pandemia, że szukaliście swojego miejsca i to miejsce znaleźliście. Ale czy ty uważasz, że mimo tej przerwy, która była od triathlonu zorganizowanego w Opolu do tego, który organizowany jest w gminie Popielów, wykorzystaliście w pełni ten czas, że triathlon opolski stał się ważną marką sportową regionu, bo
1: stał się, tak.
0: Byłem na spotkaniu w właśnie samorządzie województwa opolskiego i to słowo, takie określenie właśnie mnie uderzyło i utkwiło mi w pamięci, że to staje się marką naszego regionu. Mhm.
1: Może nie wykorzystaliśmy tej przerwy, która była, w sensie, bo...
0: No bo mówiłeś, że miałeś...
1: Tak, myśmy się trochę załamali jakby tym, że tak się to wszystko potoczyło, ale jak rozpoczęliśmy rozmowy w ogóle na temat jakby triathlonu opolskiego w 2024 roku, no to stwierdziliśmy, że robimy go albo na 100%, tak żeby to była impreza no topowa, albo nie, bo ta byle jakość jest bez sensu. No i jakby, no mówię, gdyby nie było takiego wsparcia, jakie mamy, no to by się nie udało. I jakby te opinie po pierwszej edycji tego triathlonu napędziły jakby uczestników na kolejny rok, 25 i teraz na ten 26, gdzie zapisy jakby też idą jeszcze szybciej. My jesteśmy już, to tak może nieskromnie, ale jakby na tyle zauważalni, że jak gdzieś jedziemy na przykład na Mistrzostwa Polski, nie wiem, do Malborka na przykład, gdzie to jest jedna z jakby największych imprez w Polsce i ktoś widzi, że mamy logo triathlonu opolskiego na stroju czy na koszulce, no to oni sami jakby do nas czasami podchodzą, ci zawodnicy, i mówią, że naprawdę słyszeli, że impreza jest, że jest topowa. Jakby na południu Polski jest mało, dużo mniej imprez triathlonowych niż w centrum i na północy. No i nam zależało na tym, żeby tą dziurę tutaj mocno zaspawać. No i mamy wrażenie, że się udało. No.
0: Powoli wychodzi, tak jest. Jak ty uważasz, co takie wydarzenia dają lokalnej społeczności? Bo skoro powiedziałeś przed chwilą, że te zapisy pędzą, to jest trochę tak, jak kiedyś był taki film Podaj Dalej. Mhm. Bardzo fajny zresztą, że o dobrych uczynkach, że jeżeli dasz, taka piramida, tak, że jeżeli komuś, trzem osobom dasz dobre uczynki i każesz, żeby trzy dobre uczynki dalej, to nagle tak. Cały świat ogarnia dobro. Tak, to jest jasne. Trochę z triathlonem, tak, takie porównanie może trochę na wyrost, ale skoro mówisz, że te zgłoszenia pędzą, to znaczy, że ci, którzy już ten triathlon uprawiają, nakręcają ludzi w swoim pobliżu.
1: No tak jest, bo też jakby nie oszukujmy się, tutaj dużo osób jest w ogóle z regionu i z Opola i z województwa opolskiego u nas startuje. I też jakby przez to, że widzieli, co się działo w tych dwóch poprzednich edycjach, no to ich, że tak powiem, napędza właśnie, żeby spróbować swoich sił w tym roku. To też jakby jest fajna impreza dla lokalnej społeczności, bo my też mamy fajne strefy kibica, ludzie się sami organizują gdzieś tam na etapach biegowych czy na etapach kolarskich.
0: Uwaga, podpowiadam, a propos moich doświadczeń w organizacji i współprowadzeniu półmaratonu, jeżeli dana trasa, bo tam akurat gdzie współpracuję, to przebiega przez dwa województwa, dwie gminy, i są konkursy przeznaczone tylko dla stref kibica. To znaczy oni się organizują. Są strefy Jasne. Kibica, gdzie się przebrali za smerfy. Są strefy kibica, gdzie tam się przebrała strefa kibica za coś.
1: I to jest super postrzegane przez zawodników.
0: I zawodnicy oceniają te strefy kibica. Mhm. podczas tego półmaratonu, to podpowiedź jasne dla was, żeby coś dla tych kibiców.
1: Jasne, mieliśmy też taki pomysł. W zeszłym roku jakby sami się mieszkańcy organizowali, rozstawiali kolejne punkty, na przykład żywieniowe, z wodą, no kibicowali, uderzali w garnki, no to jest takie niby nic wielkiego, ale naprawdę robi to bardzo duże, to też jakby dla zawodnika jest naprawdę super zachęta.
0: Dla stres kibica, to jest fajny element dalszego rozwoju, tak mi się wydaje.
1: Jasne.
0: Zorganizujcie sponsora, może nawet Radio Pole, uśmiechamy się do prezesa, wesprze dla właśnie konkurs dla stref kibica. To jest fajne, bo koloryzuje trochę takie zawody. Powiedz mi, jak ty łączysz rodzinę, pracę i funkcjonowanie w sporcie, bo masz czas w ciągu doby?
1: No wydaje mi się, że mam, aczkolwiek u mnie to jest wszystko bardzo poukładane. Ja trenuję około 25 godzin tygodniowo, 20-25. No ale tak sobie wymyśliłem, to jakby tego się trzymam, ale no mój dzień się szybko zaczyna i raczej tak lubię mieć wszystko jak w zegarku. Teraz na przykład mam 2 tygodnie takiego, powiedzmy, przerwy od trenowania. No i jakby ciężko mi jest teraz to ogarnąć, jak mam bardzo dużą ilość czasu, bo ja robię większość przed pracą, przed przedszkolem. To jest tak, że rano wstaję o 5:30, rozpoczynam trening tam, powiedzmy, 2-godzinny. Wracam, zaprowadzam dzieci do przedszkola, do pracy, i potem drugi trening.
0: Słuchaj, ja przewrotnie zapytam cię, czy aktywność fizyczna może być sposobem na odpoczynek od codziennego życia?
1: W moim przypadku mogę powiedzieć, że na 100%.
0: No
1: tak.
0: Bo ty idziesz trenować,
1: tak.
0: Wracasz z tego treningu rano, wiesz,
1: tak,
0: że masz do ogarnięcia dziecko, zaprowadzić do przedszkola. I potem, powiedzmy, gdzieś trenujesz sobie po południu. Mhm. Z różnymi ludźmi rozmawiam i aktywność fizyczna dla każdego z nich jest bardzo podobna. Nieważne, czy jesteś osobą, która lubi chodzić po górach,
1: jasne,
0: czy uprawiasz triatlon, siatkówkę, czy cokolwiek innego. To jest taki moment w ciągu dnia dla ciebie, który jest relaksem dla twojego mózgu, który cię wyłącza i potrafisz skupić tylko na wysiłku fizycznym, tak, a to jest niesamowicie relaksujące.
1: Znaczy ja na przykład najdłuższe swoje jednostki mam w sobotę na przykład, one trwają czasami 5-6 godzin i to jest, ja bardzo często wsiadam na rower i jadę na przykład do Czech i wracam, potem jeszcze idę biegać, to mi zajmuje 5-6 godzin i to bardzo często mam takie pytania, ale co można robić w tym czasie? I jakby, no jakby można powiedzieć, że ja się resetuję po prostu.
0: Tak, bo nie myślisz o niczym związanym z pracą,
1: tak,
0: ze stresem życia codziennego, rodzinnego.
1: Dokładnie.
0: Tylko, może to źle zabrzmi, ale skupiasz się na przezwyciężeniu swoich słabości
1: też
0: i bólu, który ci towarzyszy w tej chwili, bo czasami jest tak, że już masz dość, ale wyłączasz głowę z myślenia o czymkolwiek innym, a skupiasz się na zadaniu.
1: Jasne, znaczy to jest jakby, to jest bardzo duże odstresowanie. Ja kiedyś próbowałem sobie zrobić od tego przerwę. Ona oczywiście nie była długa, ale no ja sobie nie umiałam potem też poradzić z wieloma jakby emocjami i z tym stresem i zawsze brakowało takiego czasu dla siebie, żeby aktywnie po prostu gdzieś tam to odreagować. Także to jest bardzo ważne.
0: Wróćmy na chwilę do triatlonu. Powiedz mi, to, że zaprosisz na kolejną edycję już za chwilę, to jest jasne. Natomiast jakie są plany na kolejne? Czy wy możecie coś jeszcze ulepszyć? Znaczy ja podrzuciłem już pomysł o strefie.
1: Jasne. Znaczy na ten moment staramy się eliminować wszystkie błędy. No mówię, w tym roku jakby wymieniamy firmę, która nam, że tak powiem, gdzieś tam nie zadziałało to w 100%, w sensie pomiary czasu.
0: Okay.
1: Takie małe detale gdzieś tam zmieniamy. Na razie nie chcemy się bardzo mocno rozwijać. My też mamy tam określoną przepustowość, więc też nie chcemy zrobić czegoś takiego, że my nagle będziemy zwiększali limity zawodników do jakichś tam...
0: Step by step.
1: Tak, kroczkami. Tak. Chcemy może w przyszłości, ale to zobaczymy jeszcze, jak to się będzie układało. Wejść w dłuższy dystans, w sensie już w taki pół Ironman, ale to już naprawdę musimy mieć taką wysoką renomę w Polsce. To już jest długie ściganie i zamknięte drogi na dużo dłużej, ale nie pchamy się z tym tak, żeby robić to za rok, za dwa, za trzy. Po prostu zobaczymy, jak się nam będzie układała ta impreza i jak się będzie rozwijała.
0: Okej, to powiedzmy o tegorocznej edycji, bo już troszkę podczas naszej rozmowy napomknąłeś kiedy, co i jak, ale zachęćmy tych, bo można się jeszcze zapisać? Czy
1: oczywiście.
0: No to zachęćmy tych, którzy jeszcze się nie zapisali, chcieliby triatlonu spróbować, a także tych, którzy chcieliby po prostu przyjechać, zobaczyć, jaką imprezkę oprócz tego robić.
1: Jasne. My mamy kolejną edycję 30 maja, to jest sobota. Zapraszamy wszystkich na kąpielisko w Nowych Siołkowicach w gminie Popielów. Zapisy mamy otwarte do 24 maja, więc jest jeszcze troszkę czasu na zastanowienie się. Nawet jak ktoś nie jest zdecydowany, to niech chociaż przyjedzie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo to na żywo robi dużo większe wrażenie niż tylko z opowieści. Niech sobie wejdzie na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Triathlon Opolski, albo na stronę www.triathlonopolski.pl. Tam też jest więcej informacji. No warto nas śledzić, bo jest to impreza rozwojowa. Staramy się być otwarci na wszystkich, na dzieci. Też mamy imprezy towarzyszące dla dzieci, biegi dla dzieci przed startem są głównym, także mamy wrażenie, że mamy nadzieję, że każdy tam znajdzie coś dla siebie.
0: Dobra, Kuba, to jeszcze seria szybkich, dynamicznych pytań. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Góry czy jezioro?
1: Jezioro.
0: Kajak czy rower?
1: Teraz rower.
0: Trening rano czy wieczorem?
1: Rano.
0: Dlaczego?
1: Bo lubię musztrę.
0: Okej, dobra. Najtrudniejsza część triathlonu?
1: Technicznie pływanie, ale tak naprawdę bieganie, bo jest na końcu i wtedy człowiek już jest w najgorszym stanie.
0: Okej. Sport, który chciałbyś jeszcze spróbować w życiu?
1: Za bardzo kocham ten sport i chyba go nie zmienię jeszcze.
0: Dobra, to nawiązując do kajaków, cisza na wodzie czy atmosfera zawodów?
1: Kurczę, to i to jest super tak naprawdę, bo ja lubię przeżywać tą drogę i lubię też zawody, ale ciężko mi wybrać. No zawody, generalnie trenowanie bez zawodów dla mnie jest bardzo ciężkie.
0: Dobra, to jeszcze na koniec jedna cecha dobrego organizatora.
1: Słuchanie potrzeb zawodników.
0: Okej. Dobra, i tak dopłynęliśmy, dojechaliśmy, dobiegliśmy do końca naszej rozmowy. Zapraszamy na Triathlon Opolski, przypomnij 30 maja.
1: Tak.
0: Widzisz? Zapamiętałem. 30 maja Triathlon Opolski, kolejna edycja, kolejna dobra edycja, bo ten Triathlon Opolski nam się pięknie rozwija. Kuba Birecki był naszym gościem, który zachęcał do aktywności nie tylko od święta, razem ze mną. W audycji Aktywne Święta z Radiem Opole. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i to by było na tyle w pierwszej części, a w drugiej porozmawiamy o sporcie skierowanym do osób z niepełnosprawnościami, bo takie osoby jak te również potrzebują sportu, który przekłada się na integrację i na otwarcie dla świata, ale o tym niebawem.
2: Aktywne Święta z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Na zegarach już prawie 22, czas więc na ostatnie dziś wiadomości. Nadal nie udało się opanować pożaru w Parku Narodowym w Czechach. W Nysie powstanie Centrum Aktywności Studenckiej.
2: To są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych.
1: Ukraińska armia uszkodziła rosyjski lotniskowiec i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: Zaczynamy od zagranicy. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria już się nie rozprzestrzenia, jednak wciąż nie został opanowany. Do prowadzonej od sobotniego popołudnia akcji gaśniczej dołączą jutro dodatkowe siły z zagranicy. W działaniach uczestniczy około 500 strażaków. Do zmroku wspiera ich 7 śmigłowców zrzucających wodę z powietrza. Obecnie ogień obejmuje obszar poniżej 100 hektarów. Akcję gaśniczą utrudniają silny wiatr, wysoka temperatura oraz susza. Ogień nie zagraża obecnie terenom zamieszkanym. Natomiast polska straż pożarna ostrzega przed pożarami lasów. Jak mówi rzecznik komendanta głównego PSP Wojciech Gralec, na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia.
3: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Ukraińska armia zaatakowała w Primorsku rosyjski lotniskowiec Karakurt z pociskami manewrującymi kalibr, pełniący obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, poinformował o udanej operacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według niego znacznie uszkodzona została infrastruktura portu przeładunkowego ropy naftowej. Siły operacji specjalnych poinformowały na telegramie, że akcję przeprowadzono ostatniej nocy, a zaatakowane obiekty znajdują się w odległości około 1000 km od północnej granicy Ukrainy. Terminalem naftowym w Primorsku zarządza rosyjska państwowa spółka Transneft. Jest to największy terminal na Morzu Bałtyckim. Stamtąd produkty naftowe i gazowe są eksportowane przy pomocy tzw. floty cieni.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Przy stadionie miejskim w Nysie powstanie Centrum Aktywności Studenckiej. W ramach prac zrewitalizowany zostanie kompleks sportowy, a boczna płyta boiska zyska nowe oblicze. Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. W jej realizacji pomogą unijne fundusze. Pierwsza część inwestycji, czyli płyta boiska z bieżnią lekkoatletyczną, została już wykonana, mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, Mariusz Kołosowski.
4: Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej. Tam już też przychodzą uczniowie szkół, tam będzie też dodatkowe boisko dla gier zespołowych, to będzie dodatkowy teren zielony dla studentów, dla mieszkańców.
1: Zakończył się remont przedszkola numer 9 w Kędzierzynie Koźlu. W ramach inwestycji wykonano nowy dach i kolorową elewację. O szczegółach mówi rzecznik magistratu Piotr Pękala.
5: Obejmował on m.in. remont dachu, kominów, całej blacharki. Wymieniono rynny, parapety, system odgromowy. Przeprowadzono oczywiście termomodernizację. Wymalowane zostały sale dziecięce, korytarze, hole, a także zostały zamontowane nowe drzwi wewnętrzne.
1: Inwestycja kosztowała blisko 400 tysięcy złotych. I jeszcze zaproszenie. Jutro o 19:00 w Filharmonii Opolskiej koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu. Wydarzenie to upamiętni Jacka Mielcarka, a jego celem jest też wsparcie leczenia Marzeny Mielcarek. Na scenie wystąpią artyści z całej Polski, prezentując muzykę inspirowaną jazzem, poezją i folklorem. W trakcie będzie prowadzona zbiórka na rzecz chorej dziennikarki Radia Opole. Bezpłatne zaproszenia można odbierać w kasie Filharmonii. Ich liczba jest ograniczona.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: To będzie pogodna noc na Opolszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Nie spodziewamy się opadów. Wiatr na ogół umiarkowany, ale okresami może dmuchnąć nieco silniej. Jutro w ciągu dnia nadal bardzo ciepło, do 27 stopni i bezdeszczowo. Opadów spodziewamy się dopiero we wtorek. I tą informacją się z Państwem żegnam, tradycyjnie życząc spokojnej nocy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Aktywne Święta z Radiem Opole.
1: W drugiej godzinie programu Aktywne Święta z Radiem Opole, kiedy większość z nas już grilluje, albo jest w trakcie grillowania, albo po grillowaniu, porozmawiamy sobie o sporcie, no bo czasami warto też o tej aktywności pomyśleć także i w święta. Naszym gościem jest dziś człowiek instytucja opolskiego sportu. Trener judo, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, działacz społeczny, propagator aktywności osób z niepełnosprawnościami, trener Jerzy Dodzien. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie trenerze, zanim przejdziemy do tego konika pańskiego i judo, to zapytam bardzo ogólnie, jak to jest z tą aktywnością w tej chwili? Jak pan na to spogląda? Jesteśmy mniej aktywni, bardziej aktywni? Dzieciaki są mniej aktywne, bardziej aktywne w porównaniu z ubiegłymi latami? Bo tak się wszyscy zastanawiamy, jak współczesny świat wpływa na rozwój tych naszych młodych pokoleń, bo wszechobecny internet, telefony, tablety często w rodzicach wywołują taki niepokój, że o, kiedyś to było i kiedyś tego nie było, więc był czas na aktywność, a teraz czas zabierają nam telefony i wszystkie inne mobilne urządzenia.
2: To jest w ogóle dziwna sytuacja. No, ja obserwuję, że jest to mniejsza aktywność, aczkolwiek mam zajęcia z przedszkolakami i tam nie widać tej mniejszej aktywności. Myślę, że dorośli ludzie później powodują, że ta aktywność naszych pociech jest mniejsza, bo zauważyłem, że na przykład na Zachodzie, gdzie rozwój był szybszy i to wszystko było już wcześniej, okazuje się, że tam wcale nie przeszkadza, tylko że system państwa gdzieś tam doprowadził do tego, że ta aktywność dosyć duża jest. U nas jest trochę mniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno ten świat rozwijający się elektronicznie powoduje, że zabiera nam tą młodzież w tym kierunku, bo zauważyłem, a jestem bardzo często, codziennie jestem w szkołach podstawowych, właśnie gdzie ta młodzież przechodząca z przedszkola do tej szkoły traci jakby aktywność i zauważyłem, że w szkołach dzisiaj jest cicho. Cicho, kiedyś to biegali.
1: No tak, był dzwonek i harmider.
2: Tak, harmider, wybiegali na podwórka, gdzieś tam coś kombinowali, ale cały czas był ruch. Dzisiaj wszyscy siedzą, cisza jest i grają. Nawet obok siebie jak siedzą, to nie rozmawiają, tylko między sobą gdzieś tam nadają tymi telefonami.
1: To straszne.
2: I to jest straszne. I też zauważyłem poprzez prowadzenie tych zajęć i naborów do naszego sportu i w ogóle do tej aktywności fizycznej, że ona jest. Bo na przykład u nas w Polsce w mojej dyscypliny jest bardzo dużo młodzieży. Ale myślę, że to jest chyba mały promil w stosunku do całości, no bo skoro cały czas mówią, że coraz więcej jest ludzi otyłych, coraz więcej tej młodzieży. I ja też zauważyłem, że, bo mam przegląd, że od przedszkola, gdzie są naturalnie, dzieci są bardzo sprawne. Chyba, że jest chore. Ale tak, to są bardzo sprawne, potrzebujące bardzo dużo ruchu. Jak ja prowadzę zajęcia z przedszkolakami, to oni cały czas by chcieli biegać. Oni wychodzą z naszej sali jakby spływali, tacy mokrzy są. Czyli oni chcą być.
1: Tak.
2: Tylko później idą do szkoły i zauważyłem nieraz tych swoich podopiecznych z przedszkola, jak oni idą do szkoły, to w tej szkole przez 8 godzin siedzi. Bo tak, biegać nie wolno, bo niebezpiecznie. W świetlicy siedzą, coś tam rysują, coś tam, ale siedzą. I jak jest pogoda przeszkodą jest. Ja ostatnio oglądałem taki program o Skandynawii, tam minus 20 stopni, a dzieci z Finlandii na podwórku się bawią.
1: No hartują się.
2: Hartują się, nie? U nas też jest chyba wina dorosłych, bo to nie jest wina dzieci. Okay. Na dorosłych, że do tego dopuszcza. Albo są jakieś przepisy dziwne, ludzie się boją, nauczyciele WF-u mają ograniczone możliwości, bo rodzice są bardzo restrykcyjni.
1: Czyli troszkę jako rodzice roztaczamy niepotrzebny parasol nad naszymi dziećmi, ponieważ kiedyś, ja nie wiem, może to było z jednej strony trochę straszne, jak tak z perspektywy czasu spojrzę, ale z drugiej strony raczej taki brak tego parasola przed laty powodował, że właśnie mogliśmy być bardziej aktywni. O czym mówię? Mówię o tym, że teraz dziecko nie może pobiegać, bo uważaj, bo się przewrócisz, bo sobie zrobisz krzywdę, bo sobie coś złamiesz, bo coś. Troszkę zamykanie dzieci w takiej piłce, są takie piłki gumowe, jakby dziecko weszło do środka i broń Boże, nie może sobie skrzywdzić. Ja miałem 4 lata, miałem rękę złamaną z przemieszczeniem w dwóch miejscach, bo byłem aktywny. No i trudno. No, miesiąc spędziłem w domu z gipsem na ręce, podpisy od kolegów zebrałem, wyszedłem i sobie coś tam znowu zrobiłem. zrobiłem, chyba kolano wtedy rozwaliłem, no ale ta aktywność rzeczywiście była. O czym mówię? Bo widziałem ostatnio na treningu mojego syna, mój syn gra w koszykówkę i równocześnie trenują grupy starsze. Ja byłem przerażony, bo taki chłopaczek lat 9, 10, no nie, może 11 miał, robi przewrót w przód. I zakładam, że ja pomimo już wieku solidnego na swoim karku i kilku kilogramów nadwagi, delikatnie mówię, to jakbym się dobrze rozpędził, to tutaj nawet byłbym w tej chwili w stanie ten przewrót w przód zrobić. A on podchodził do przewrotu w przód i robił go poprzez prawe ramię. I jakoś tak to strasznie pokracznie wyglądało. I tak sobie pomyślałem, Matko Boska, co to się stało? Dlaczego tak to wygląda? Niby chodzi na trening, a robił jakiś taki pokraczny sposób przewrót w przód. To straszne.
2: Straszne i ja to widzę. Dlatego, że to też jest, o tym mówimy już od dawna, że w klasach w przedszkolu kształtuje się miłość, nawyk do kultury fizycznej. Jeżeli w przedszkole jest, dużo jest dzisiaj prywatnych przedszkoli, które mają ograniczone teren i oni nie mogą wyjść na dwór, bo nie mają. Bo jest
1: ale zawsze
2: gdzieś.
1: Była jakaś tam salka gimnastyczna, tak. Salka gimnastyczna w szkole.
2: I teraz oni już powinni zaczynać w tych przedszkolach. Może nie sport, bo ja zawsze oni powinni się bawić ruchowo, ale na pewno w szkołach podstawowej powinni nauczyciele wychowania fizycznego być już od pierwszej klasy. Wtedy, kiedy to się kształtuje, pierwsza, druga, trzecia. My bierzemy ich bardzo wcześnie do sportu, co uważam, że to jest złe. Złe, dlatego że on, jak u mnie zaczyna w wieku przedszkola, w szkole pierwszej klasy, to on w siódmej klasie już ma tyle lat tego treningu, że on już jest mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, wszystkim na razie już dziękują. Dlatego też u nas, w naszej dyscyplinie jest bardzo mało osób w grupie seniorskiej. Rozumiem. To jest związane z tym, że oni już bardzo długo ćwiczą i rezygnują. Po drugie też z finansami, bo są słabe. Nie?
1: Jasne, jasne.
2: Ale to jest prawda, że ta młodzież jest mniej sprawna, dlatego że ludzie są ostrożni też. Tego nie wolno, nauczyciel nie zrobi, bo są rodzice roszczeniowi, bo coś się stanie. Kiedyś mój kolega miał rękę złamaną w gipsie, nie opuścił ani jego treningu. Ja zawsze rodzicom mówię, gorączka i kontuzje kręgosłupów są zwolnieniem od zajęć. A jeżeli on ma nogę w gipsie, to jeszcze może pracować na ręce, na brzuch, na drugą nogę i oni powinni chodzić, a oni nie. Od razu wolne od WF-u, a na pewno już na trening, bo przecież to jest niebezpieczne.
1: Ale też pamiętam z tych właśnie lat młodzieńczych, z tej klasy 1-3, to my mnóstwo czasu, aż będąc z tym małym człowiekiem, mającym 7, 8, 9, 10 lat, pamiętam, już miałem w pewnym momencie serdecznie tego dość, ale my zdecydowanie więcej czasu, aż się czekało na pójście do czwartej klasy, pamiętam, bo w klasach 1-3 my mnóstwo czasu spędzaliśmy właśnie na tej salce gimnastycznej. I ta gimnastyka, gdzieś tam kształtowanie młodego człowieka pod względem elastyczności również, zajmowało więcej czasu. Teraz te role jakoś się odwróciły i na tę gimnastykę, sprawność taką gimnastyczną, co też jest nawiązaniem trochę do judo, jakby tego czasu trochę mniej jest poświęcane. Nie wiem, czy
2: mniej. Ja mówię, że generalnie to też wynika z tego, że kiedyś ja pamiętam, wychowałem się na wsi i był taki mój nauczyciel, który mnie, ja zresztą chyba od dziecka miałem jakieś takie pociągnięcie do tego sportu, zawsze. Bo nawet w domu mama mówi, co ty robisz, a tam jakieś pompki, jakieś to, ty mówię. I generalnie wtedy nie było takiej kultury, jak przyjechał, pamiętam, mój kuzyn do mnie i on się przebrał w dres, to mama mówi, co on głupi, starszy człowiek i biega. Czyli takie podejście było tych starszych. Ale my, oni dlatego też nie zwracali uwagi, my cały dzień byliśmy na dworzu.
1: Tak.
2: A mój nauczyciel wychowania fizycznego, wakacje, nie wakacje, my nie mieliśmy sali, ale my budowaliśmy bieżnie.
1: A ściągnąć dzieci do domu to już w ogóle był problem.
2: No właśnie, gdzie godzina 11, 12 to my do domu. I była chyba mniejsza bojaźń rodziców. Tak jak mówiłeś wcześniej, rodzice zamykają w kloszu te dzieci. Tego nie wolno, uważaj, bo się wywrócisz, bo zaraz coś się stanie.
1: Jak się ubrudzisz, to jest najgorsze.
2: Dokładnie.
1: Jak się ubrudzi, to się wybierze.
2: Jak ja zawsze uczę dzieci w przedszkolu, pierwsze czego uczę, to wywracania. Właśnie, żeby on nie wywracał się, jak to kobiety bardzo często wywracają się na przód. Nie
1: uderza, na prostych rękach.
2: Na prostych rękach, uderzają głową. Zawsze ja mu podaję im przykład, zwróćcie uwagę, bo w Holandii bardzo dużo piłkarzy zaczyna od judo. Jak nawet nie zaczyna, to oni mają zajęcia z judo, bo my umiemy się wywracać. I każdy piłkarz przecież bez przerwy się wywraca. I on się wywraca i się turla. I ja zawsze im to tłumaczę. Wywróci się, to się turlaj. Najwyżej się pobrudzisz, ale się nic nie stanie. Chronisz głowę. I te dzieci się w ten sposób... Ale ta aktywność jest mniejsza, rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie, uważam, nie wina dzieci, tylko wina dorosłych.
1: Dobrze. Ponarzekaliśmy przez pierwsze 10 minut naszej rozmowy, natomiast teraz przejdźmy sobie do judo, bo czym naprawdę jest judo? To jest pewna droga? Jak w ogóle ta przygoda z judo zaczęła się u pana? Opowiedzmy o tym tym, którzy nie wiedzą. I czym tak naprawdę jest judo? To jest bardzo szerokie pytanie, na które można bardzo też fajnie, wydaje mi się, odpowiedzieć.
2: Teraz to jest judo, to jest jakby ten sport, bo on już jest tak popularny, jednym z bardziej popularnych dyscyplin w świecie, bo w 195, mamy 195 federacji. Mhm. One są zrzeszone w tej Federacji Światowej. Ale kiedyś to była tajemnica, nie? To była religia. To było takie coś, że to wszystko po japońsku, te wszystkie zachowania nasze, no tak jak to w Japonii każdy kłaniał się i do dzisiaj to zostało, ale już jest to mniej takie tajemnicze, nie? Te postawy, te zachowania. Jest to świetny sport, który rozwija głowę, głowę przede wszystkim rozlewa i tak samo ogólny rozwój. Zawodnicy judo i zapaśnicy to należą do jednych ze sprawniejszych wszechstronnie zawodników. Wszechstronnie. Także to jest przepiękna dyscyplina i namawiam wszystkich. Bezpieczna, bo zawsze mówią, a judo, bo on się wywraca. Bo my mamy takie upadki z uderzeniami, ale te uderzenie powoduje asekurację, a nie, że to ból taki jest. Mhm. Piękna dyscyplina i zapraszam, namawiam wszystkich do tego, bo to jest... Nie. Po drugie, judo jest coś takiego też, że tam nie ma, tak jak kiedyś mówię, a w judo to tam sami ludzie, którzy tylko silni, a głupi. Mhm. U nas najwybitniejsi zawodnicy są najlepszymi uczniami. Mhm. Nie można to tłumaczyć, bo na przykład tak, ty słabszy zawodnik mówi tak, ja nie mogę za dużo chodzić na treningi, bo muszę się uczyć. A w szkole mówi, ja się źle uczę, bo muszę trenować.
1: Bo trenuję.
2: A u nas okazuje się, że ci wybitni zawodnicy byli też wybitnymi uczniami. Oni tak, chcą, jak kocha, to on musi szukać możliwości jak najwięcej trenowania, ale nie może opuścić swoich rzeczy podstawowych, czyli nauki, nie? Organizujemy to.
1: W skrócie możemy powiedzieć, że judo uczy dyscypliny i szacunku.
2: Bardzo, bardzo. Poszanowania, dlatego że u nas, tak jak mówisz, to tak jak też myślę, że w boksie, biją się po buzi, a jednak później sobie dziękują. To tak samo u nas każdy zawodnik gdzieś tam walczy. Mało tego, w judo jest coś takiego, że każdy ćwiczy dla siebie i dla tego, z którym ćwiczy. Mhm. I on za niego odpowiada. Każdy, który z nas rzuca kogoś, to on za niego odpowiada. To on za jego bezpieczeństwo odpowiada. W związku z tym my właśnie uczymy ich właśnie szacunku w stosunku do tego przeciwnika swojego.
1: Czyli judo to nie tylko mata i rzut, ale także wychowanie i odpowiedzialność. Tak możemy to pięknie podsumować. Jak wyglądały te pierwsze treningi w latach 70. jeszcze? Jak pan to pamięta? Bo mieć odpowiedni strój, to też raz. Nie było wyzwanie.
2: Ja też byłem, jak przyszedłem pierwszy raz na te judo, a to moim trenerem był Kazimierz Kołodziejski, wychowawca wielu medalistów Mistrzostw Świata, Europy. I tam w moim klubie wychował się olimpijczyk, medalista Igrzysk Olimpijskich Marian Tałaj. No to jak ja przyszedłem, to rzeczywiście te uderzania, maty były takie grube, takie z twardych takich wkładów słomianych, nie? Później jakieś tam takie lepsze były. No i to były takie, ja wiem, dla mnie to była jakaś dziwna sytuacja, bo krzyki, uderzanie też, wyglądało to bardzo dziwnie. Ćwiczyliśmy w sali, bardzo zimnej, bez wody, no były, ale był duży zapał, bo było coś nowego, to coś innego, że mogłeś kogoś wywrócić. Nie? Także okay. Było ciekawe to było.
1: Panie Jerzy, zanim przejdziemy do tego, czym pan zajmuje się dziś, a pełen szacunek z mojej strony, jeżeli chodzi o tę właśnie działalność społeczną i współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, jeszcze chciałbym troszkę podrążyć wątek tego judo, bo pan osiągał sukcesy w wieku młodzieżowym, później poszedł pan w trenerkę, jak tak to się ładnie mówi, i tym szkoleniowcem wybitnym pan został. Z urodzenia, z pochodzenia rejonu Pomorzanin, tak to nazwijmy, z wyboru Opolanin, no ale to judo otworzyło panu niesamowite ścieżki życiowe, bo też powiedzmy sobie wprost, dzięki judo zwiedził pan kawał świata z Barceloną i z Pekinem na czele, mówię o Igrzyskach Olimpijskich.
2: Tak. Ja zawsze mówiłem, że jak wtedy przyszedłem do tego sportu, to mnie kolega namówił,

0: Musiałeś mieć osiągnięcia po drodze, żeby awansować. Mhm. Nie? Jako zawodnik nie byłem wybitny, ale na poziomie tam gdzieś medali w grupach młodzieżowych. Nie? Później z uwagi na kontuzję musiałem zrezygnować i przez przypadek trafiłem tu do Opola. Kolega mnie namówił. Tutaj osiągałem bardzo duże wyniki, łącznie z medalistami Mistrzostw Europy i byłem współpracownikiem. Przez to, że mieliśmy dobrych zawodników, to związek wyciągał takich młodych trenerów. Jasne. I mój kolega Marek Rzepkiewicz, który mnie wciągnął w to, ten sport młodzieżowy, on był trenerem kadry juniorów i z nim zacząłem współpracować i tak awansowałem do trenera seniorów, gdzie, jak zwróciłeś uwagę, byłem trenerem kadry olimpijskiej Barcelony i Pekinu, nie? Tak to było w tym sporcie, nie?
1: Kawał świata zwiedzony, jak ta, no, jakie wspomnienia z Barceloną, z Pekinem?
0: To było związane ze sportem. Każdy sport, który załóżmy jest na wysokim poziomie, to jest otwarty na cały świat i człowiek gdzieś tam jeździ przy okazji. Oczywiście nieraz mówili mi, a ty po całym świecie jeździsz, to masz fajnie. Fajnie to było wtedy, kiedy jechało się na igrzyska.
1: Fajnie to było wtedy, kiedy się było młodym.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy wszystko się podoba. Wtedy wszystko podoba. Nie patrzymy, jakie są warunki, ale człowiek jest młody, to wszystko mu się podoba.
1: Jasne. Chociaż powiem panu szczerze, panie Jureczku, że uważam, że ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i ten moment odpalenia znicza, to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, ten punkt otwierający Igrzyska do tej pory w historii mojej, którą gdzieś tam pamiętam od młodego człowieka, bo Igrzyska akurat w Barcelonie są tymi pierwszymi, które świadomie pamiętam. I to, kiedy z tego łuku się strzelno, no fantastyczne. Po prostu ja nie wiem, kto myślał nad koncepcją otwarcia Igrzysk, ale to było po prostu genialne. Polecamy zresztą wszystkim zobaczyć sobie,
0: jak łucznik
1: strzela.
0: Byłem naocznym świadkiem, bo byłem w środku tam, kiedy tam ten z łuku strzelał w tą stronę znicza.
1: Niesamowite.
0: Tak, to było coś pięknego. I ja uważam, że igrzyska w Barcelonie to były chyba ostatnie otwarte, bardzo ładne igrzyska. Później już była
1: komercjalizacja.
0: Dlatego, że teraz nawet jak my jedziemy na igrzyska, to igrzyska są jakby... My nie wiemy, jak wyglądają igrzyska w tym momencie, dzisiaj. Bo ktoś, kto w telewizji siedzi, to jeszcze on widzi te igrzyska. I uważam, że teraz te igrzyska były w Rzymie, w Paryżu przepiękne, dlatego że promowały z kolei różne miejsca, nie? I z tych miejsc ciekawych stworzyli arenę sportową. Ale igrzyska w Barcelonie była coś pięknego. Jeszcze były to ostatnie igrzyska, gdzie my mogliśmy iść na inne dyscypliny. Dzisiaj nie ma takiego czegoś. Przyjeżdżasz na swoją dyscyplinę, odwalasz dyscyplinę i wyrzucasz się na drugi dzień. Jeżeli dostaniesz bilet na jakąś imprezę tam gdzieś, to jest cud. To szybciej kupisz sobie gdzieś wcześniej z zewnątrz, niż tam jak będąc w wiosce olimpijskiej. I jedyne, co jest piękne w tej chwili na igrzyskach, teraz jeszcze, to wioska olimpijska, bo ona jest otwarta, wtedy widzisz, rozmawiasz z różnymi ludźmi, przemieszcza się. No, ale i arena sportowa jest dla ciebie niewidoczna. Ja byłem w Pekinie, to już my gdzieś tam przez tą swoją aktywność wchodziliśmy gdzieś tam, ale musieliśmy kombinować. To nie
1: czyli,
0: było tutaj.
1: Czyli wy jako judocy mogliście na przykład podglądać srebro olimpijskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej świętej pamięci.
0: Dokładnie byłem na
1: Wójcika, tak? Na meczu? Proszę bardzo, 3-2.
0: Byłem na przykład na Dream Teamie, jak grał
1: USA, Michael Jordan. USA. Ojej!
0: Najgorsze, że oni nie mieszkali w wiosce olimpijskiej.
1: Słyszałem.
0: No ale to było przeżycie, ale tak mówię, że tam przez cały dzień, przez całą dobę otwarte punkty były, nie? Że człowiek, my siedzieliśmy na wieczór w tych stołówkach, bo to były takie stołówki dla każdego...
1: Niewyobrażalne, tak siedzisz sobie, jeżdża tu Michael Jordan, przechodzi.
0: Tak, i to były, akurat oni nie przychodzili, bo nie byli w tym wiosce, nie? Ale generalnie, no, najpiękniejsze igrzyska, jak ja teraz słyszę, opowiadałem i ci, co byli gdzieś tam moi koledzy na igrzyskach ze mną w Barcelonie, to my chłopie, to zapomnij, teraz to już nie są takie igrzyska.
1: Okej. Okay. Porozmawialiśmy o igrzyskach, o tych sukcesach kadry. Jak się współpracuje z kadrą? Bo pan zajmował się kobietami.
0: Tak. Nie tylko. Zaczynałem, tak jak powiedziałem, od grupy juniorów. Byłem trenerem kadry juniorów też krótko. Jak się zaczyna? Ja byłem bardzo lubianym trenerem, jako trener młody. Nie? I z
1: no dużymi, bo to też umiejętność dotrzeć
0: tak,
1: z dużymi
0: jakby wynikami na tych, w tej grupie młodzieżowej. Łącznie z medalistami Mistrzostw Europy, tu z Opola. I w momencie, kiedy zostajesz trenerem kadry, już nie jest tak. to już nie jest tak, że jesteś lubiany, ale musisz podjąć decyzję. Tak jak sędzia, kiedyś u nas była taka sytuacja, że było trzech sędziów, jeden wskazuje na ciebie, drugi na drugiego, no a trzeci musi zadecydować.

0: decydować. Oczywiście w tym momencie masz połowę przeciwników. Bo ten uważa, że ja powinien wygrać, a ten uważa, że ja powinien wygrać. Nie?
1: Strasznie
0: tak samo, w trener kadry. Bardzo często decyzje o najsłabszego zawodnika czy zawodniczkę jest największa kłótnia. Bo Legień nie miał kłopotów i wybór trenera z Legieniem nie było problemu. Dlatego, że on był najlepszy medalista i nie było, ale jakiś tam słabszy. Jak chcieliśmy zapełnić lukę, żeby pojechał, a on tam miał tak na styku kwalifikacje, no to musiał trener podjąć decyzję. Oczywiście już była walka. I to samo było w moim przypadku.
1: Czy jest
0: że
1: tak?
0: Moi przyjaciele, którzy mówili, nie potrafili zrozumieć, no ja muszę podjąć decyzję, przecież ja nie chcę złej decyzji.
1: Panie trenerze, czy zdarzyło się tak, że ktoś panu to wypomniał po latach?
0: Bo oczywiście,
1: dlaczego,
0: że tak.
1: Dlaczego mnie nie wziąłeś, skoro zaprzepaściłeś moje marzenia o igrzyskach?
0: Nie będę mówił nazwiska, ale tak. Chociaż bardzo długo jedna osoba miała zadrę, że nie wziąłem ją na igrzyska olimpijskie.
1: Też bym miał.
0: I nie wiem, jak bym tłumaczył, to trudno było jej to zrozumieć, no bo to są takie emocje, że trudno, nie? Ale ja uważam, że z perspektywy lat, jak ja oceniam siebie, to podejmę decyzję dla dobra sportu.
1: Jasne.
0: I nieraz mój przyjaciel kiedyś z Koszalina był ze mną na zgrupowaniu. No dopieszczał mnie, nie? Bo wiedział, że ma szansę jego zawodniczka pojechać. I on mi ogłoś skład. Ja w końcu pojechałem do Warszawy, do ministerstwa podać skład i nie podałem jego dziewczyny. Podałem inną. A przecież to z mojego klubu była tam ta osoba.
1: Skandal.
0: Skandal niesamowity. I on powiedział, że normalnie mi gardło przygryzie. Ta, którą wybrałem, zrobiła medal.
1: No
0: on mówi, ty jesteś co? Nienormalny. Nieraz takie decyzje trzeba podejmować.
1: Trudne jest życie trenera.
0: Ale piękne.
1: Ale piękne. I właśnie do tego piękna przejdźmy, bo to jest ten główny wątek, o którym chciałem porozmawiać i popromować, bo mówimy o aktywności. W końcu to aktywne święta z Radiem Opole. Natomiast chciałem porozmawiać o aktywności osób z niepełnosprawnościami, bo często o tym zapominamy, a osoby z niepełnosprawnościami też chcą żyć, też chcą funkcjonować, też chcą rywalizować i to jest ten motyw, dla którego panie Jerzy, tak mocno zaangażował się w sport osób z niepełnosprawnościami.
0: W 2015 roku byłem na Spartakiadzie w Poznaniu i tam przy otwarciu zorganizowali pokaz osób z niepełnosprawnościami. Ja zawsze mówię, że dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli cokolwiek robią, wszystko im wybaczymy i zawsze jesteśmy zauroczeni ich pokazem. Nie patrzymy na to dokładność, jak to profesjonalista musi zrobić tak, powiedzą, o, nogę źle położył, rękę źle położył. Ja aż prawie się popłakałem. I moja koleżanka, moja podopieczna kiedyś jako zawodniczka, wspaniały człowiek, Agata Mróz, była Mróz-Pankowska, ona była prezesem tego klubu, w którym ja teraz pracuję. Mówi, trenerze, musimy to zorganizować. I tak zorganizowaliśmy. I uważam, że to drugie życie moje. Praca z osobami niepełnosprawnościami olbrzymie daje mi satysfakcję. Oni są autentyczni, rzeczywiści. Oni są tacy, że jak coś ma powiedzieć, to ci powie. Bo to nie jest na przykład taki, że niektórzy to tak, a nie będę mówił trenerowi, bo może mi nie weźmie do składu, może to tamto. Praca z nimi, jak nieraz mam zmartwienia jakieś, gdzieś tam, czy tam prywatne, czy służbowe, to jak ja przyjdę na trening i po tym treningu mieć, w czym ja się przejmowałem? Z nimi praca to mnie oczyszcza ze wszystkiego. To jest fantastyczni ludzie. A już w ogóle fantastyczne osoby są te osoby z niepełnosprawnościami z zespołem Downa. To są anioły zesłane na ziemię. Ciężko się z nimi pracuje, dlatego że tam musi być komunikacja trafiająca do nich. Ja muszę być jednym z nich. Bo to nie jest na przykład tak, że on jest spektrum autyzmu, zespół Downa, tam jakieś inne są. Przede wszystkim my mamy i angażujemy się w ten sport dla osób z niepełnosprawnościami. I dla mnie najważniejszą rzeczą, to co mówiłeś na początku, i wyciągnięcie ich do aktywności. Nie najważniejszą sprawą jest sport, aczkolwiek, jak się okazuje, oni też chcą rywalizować. Ale wyciągnięcie ich z domu, bo oni albo w fundacji, albo w domu. I ich droga jest tak, tam coś robią, jadą do domu, siedzą w domu. A tutaj dodatkowo mają jeszcze aktywność. Samodzielność. Ja z nimi jadę na zawody, zawsze gdzieś co mi się im pokazuje. Jadę na obóz, to staram się im dawać tej więcej radości z ruchu i pokazania tego czegoś innego. Także to jest chyba dla mnie najważniejsze. To, co ja dzieciom mówię, że najważniejsze, żeby wychowywać ich na dobry ludzi, tak samo tutaj im pokazywać tego kawałek świata trochę innego, którego oni nie na co dzień nie mają.
1: Czyli to jest też tak, że łapiesz inną perspektywę?
0: Tak, tak, bo oni mnie otwierają.
1: Mówi o tych problemach codzienności.
0: Tak,
1: oni mnie... Zupełnie inna perspektywa. Tak. Patrzysz na swoje życie, myślisz sobie, Boże...
0: Czym ja się martwię? Ja zmartwienia, jakie mają rodzice. No bo on żyje szczęśliwie. Ta osoba z niepełnosprawnościami, oni mają swój świat. Tylko jeszcze my musimy im pokazać trochę inny świat. Nie tylko ten, co on siedzi i zamknięty w sobie, nie? Ale rodzic to ma z tyłu głowy, że cały czas nad nim musi panować, opiekować się.
1: Zakładam, że to niesamowicie trudne być rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, no bo czas jest nieubłagany i kiedyś nas zabraknie. I zakładam też, że niesamowitym zmartwieniem dla rodziców jest to, jak to dziecko sobie poradzi, kiedy mnie zabraknie.
0: Dokładnie, oni o tym cały czas myślą. Bo jak ja z nimi rozmawiam, i te, szczególnie kobiety bardzo, bardzo są zaangażowane. I u nas właśnie te osoby w naszej sekcji, w naszym klubie, to największą aktywność właśnie wykazują te mamy, ojcowie osób z niepełnosprawnościami. Oni wiedzą, i ja też to tłumaczę, nieraz mam jakby konflikt, drobny konflikt na linii właśnie rodzic, a ja, dlatego że ja staram się ich usamodzielniać. Wychowuję. No bo ten judo tak samo tworzy, no bo ja mnie, nawet jak ja go ćwiczę, to on później musi podjąć decyzję. Każdy sportowiec musi sam. Trener już nie wchodzi w to. Nie jesteśmy w stanie i on musi podjąć decyzję. W związku z tym cały czas wychowuje ich w takim kierunku, żeby on był samodzielny.
1: Czyli istnieje taka obawa rodzica dziecka z niepełnosprawnością, że ono sobie nie poradzi.
0: Istnieje. I w niektórych przypadkach dorośli ludzie robią zło dla tych dzieci, bo za mało dają im tej samodzielności. Za mało, za dużo opiekują się. Tak jak tutaj dzieciom mówiliśmy wcześniej, że nie pozwalają, tak samo tu się boją. Ja im zawsze to tłumaczę.
1: To inaczej. To czy po takim treningu, po regularności, po tym, jak dziecko się integruje, bo to też jest integracja, o czym zresztą za chwilę sobie porozmawiamy, czy rodzice bywają zaskoczeni możliwościami swoich dzieci?
0: Oczywiście,
1: że nagle otwierają im się oczy, że
0: oczywiście,
1: kurczę.
0: Podam przykład taki, że w tamtym roku byliśmy na Mistrzostwach Europy dla osób z niepełnosprawnościami zespołem Downa i ode mnie chłopak zdobył złoty medal. Matka no nie mogła uwierzyć, że on może takie coś zrobić. Oni przekraczają granicę wyobraźni rodziców. Niektórzy przychodzili, to ledwo co się ruszali. Na przykład, mało tego, ich agresja wynikająca z ich choroby, z ich dysfunkcji, jest całkowicie w tej chwili inna, bo on się wyżyje w tym sporcie i są całkowicie inni. Kiedyś miałem taką osobę.
1: Czyli też aktywność osób z niepełnosprawnością rozwiązuje problemy psychiczne.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo na przykład miałem taką osobę, która były takie momenty, że ona się bała swojego dziecka, jego zachowania. Nie? A mówię, od momentu, kiedy on zaczął trenować, trenerze, super człowiek, całkowicie inny. I ona jest bezpieczna o niego i o siebie. Nie? Także no to jest, tak myślę, że ten sport daje dużo i ze strony fizycznej, i ze strony psychicznej. Ale z kolei, żeby dotrzeć do nich, to trzeba być jednym z nich. I ja na przykład muszę szukać takiego punktu komunikacji. Tak jak podam przykład, na przykład u nas jest taka technika, że trzeba nogą podciąć, nie? I teraz jak to wytłumaczyć jemu, żeby to, jak ja mu mówię, bo tłumaczę, mówię, pokazuję, no on widzi, ale oni mają pamięć bardzo krótką. Im się to wszystko w głowie miesza, nie? No ale jakieś, ja mówię, cholera, jak mu to powiedzieć? Mówię, dobra, a u nas to się nazywa osotogary, czyli podcięcie nogą, a ja mówię, to jest kopnięcie konia. A jak koń kopie, oni już wiedzą.
1: No tak.
0: Jak wiedzą, no to jakieś nieraz krzyczymy na zawodach konia, to on wie, że nie mówimy mu tam osotogary, tylko konia, czy on wie konia. Okay. Albo kierownica, no to wiadomo, że... No
1: ale pan też się musiał tego nauczyć.
0: No muszę, ja się całe życie uczę. I na przykład w tej chwili ja mierzę, to musi być taki komunikat do niego, żeby do niego trafiał, bo nieraz ja mu mówię, on tak zawieszony, z 10 sekund dopiero do niego dotarło, ale i przy tym ja jestem na przykład szczęśliwy, dlatego że ja muszę być aktywny.
1: Okay.
0: Mój wiek powoduje, że w tym wieku ludzie są coraz mniej aktywni, bo trochę się nie chce, trochę
1: ogródek, miejsca, działeczka,
0: tak, to
1: spokój.
0: Ja na przykład nie wyobrażam sobie takiego życia, ale praca z nimi powoduje, że tak jak z dziećmi. Nie możesz sobie usiąść jak z seniorem i powiesz hasło, on rozsuwa. Ty rozpiszesz mu trening, tylko pilnujesz, nadzorujesz. Tutaj musisz być cały czas aktywny, a oni na tobie siedzą, bo się przytulają. Bo...
1: A jak ten sport, judo, właściwie inaczej, może nie judo, każda aktywność osób niepełnosprawnych wpływa na ich codzienność, na pewność siebie, na relacje z innymi ludźmi. Oni też się otwierają, bo zakładam, że spotyka pan osoby, które przychodzą po raz pierwszy i mają jakąś niepełnosprawność, mogą być zamknięte właśnie trochę pod kloszem, trochę pod parasolem schowane. Widzi pan tę przemianę? To taka ewolucja?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że nawet my na zawodach później robimy takie spotkania integracyjne. Spotkanie, oni czekają, oni jak jadą na zawody, to najbardziej czekają, że te zawody to są jakby przy okazji tego spotkania integracyjnego. Mhm. Czy to jakaś zabawa, czy jakieś coś innego, czy jakaś wycieczka, to oni na to czekają. I oni się otwierają wtedy. Są inni, mają dużo przyjaciół teraz w Polsce. Tak to miał w domu... I nic więcej. A teraz on ma kolegów. Spotykają się. Wszyscy się kochają. Co piękne, to jest piękne.
1: Rozwija się też miłość.
0: Czasami. Tak, dokładnie. I pięknie to wygląda, dlatego że oni walczą między sobą, ale jak on walczy, to on kibicuje swojemu przeciwnikowi, kibicuje, żeby on wygrał. Nie?
1: Okay, to pięknie.
0: Mało tego, oni, ja myślę, że oni nie przykładają aż tak wagi do tego, czy on pierwszy, czy drugi, czy trzeci. To ci dorośli trenerzy, jak widzę, jak oni są podchodzą ambicjonalnie, ten pyta się trenerze, wygrałeś. A trener krzyczy, wrzeszczy, kłócą się.
1: Czyli często w sporcie mówi się o medalach, o wynikach, ale...
0: Dla nich to nie najważniejsze.
1: Ale w sporcie właśnie z osób z zespołem Downa zwycięstwem bywa już samo przełamanie lęku. Pierwszy trening, pierwszy obóz, pierwszy samodzielny start. To są sukcesy.
0: Ja uważam, że tak. Aktywność sama, ich aktywność, uczestnictwo w tym, a dorośli powinni robić tak, żeby oni byli jak najbardziej aktywni i nie tylko w tym stricto sporcie wyczynowym.
1: A czego pełnosprawni sportowcy mogą nauczyć się od osób z niepełnosprawnością uprawiających sport?
0: Ja myślę, że oni, te zaangażowania. Mhm. Oczywiście nie można powiedzieć na przykład, że ci wybitni sportowcy nie mają zaangażowania, bo oni by nie byli wybitnymi, ale ci normalni, niektórzy dzieci, to ja robię takie zajęcia jakby integracyjne, żeby pokazać tym osobom bez tych dysfunkcji, mhm. nie, że takie osoby istnieją, takie są i oni wymagają też opieki, nie? I jedną i drugą stronę.
1: Jasne.
0: Ale zaangażowania, miłości i nie ma tam takiej
1: zazdrości.
0: Nie ma tego. U nich nie ma coś takiego. Oni żyją jakby w tym świecie miłości. Ten świat, o którym my marzymy, a on chyba nie istnieje. A oni mają taki świat.
1: Czyli
0: oni,
1: radości z małych sukcesów.
0: Dokładnie tak. Nie? Oni tak, oni się cieszą z tego wszystkiego, cokolwiek. Ja zażartuję, oni się cieszą wszyscy.
1: To pana też utrzymuje przy aktywnym życiu, powiedział pan, panie trenerze, bardzo mocno, ale zakładam, że też zmieniło się pana postrzeganie świata, odkąd zaangażował się mocno w współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Czy nie? Czy zawsze pana ciągnęło do, że tak powiem, pracy właśnie chociażby z dzieciakami z zespołem Downa?
0: Nie, nie wiedziałem w ogóle, że takie coś jest. Ja, będąc trenerem kadry, wiedziałem, bo przecież były igrzyska
1: paraolimpijskie,
0: ale to była całkowicie inna grupa. To była grupa z dysfunkcją ruchową, ze wzrokiem, z mową, ale nie z dysfunkcją intelektualną. I oni jakby byli zamknięci, ich nie widać było. Mhm. Kiedyś w ogóle tego nie było widać było. I dopiero jak zacząłem z nimi pracować, to mnie zmieniło podejście, mi w ogóle zmieniło moje podejście do takiej grupy ludzi, nie? Też otworzyło mi oczy na to, że jakie oni mają potrzeby i jacy oni są i jakie oni dobro wprowadzają w to życie. My jako ludzie, którzy się tym zajmujemy, za mało jeszcze dawaliśmy tym ludziom. I jeszcze uważam, że mało jeszcze dajemy im. Mhm. Jest duża pomoc państwa, duża pomoc tutaj, ja mam dużą pomoc z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, z Wojewódzkiego Zrzeszenia
1: LZS-u.
0: Mi bardzo dużo pomagają. Dużo osób jest, które jakby inaczej to widzi już w tej chwili, nie? Poza, tak jak powiedziałem, poza tym sportem, przede wszystkim ta aktywność, To jest chyba najważniejsze, że wyciągnięcie, pokazanie im tego innego świata i ja to widzę. I dlatego w tym miejscu no, zmieniłem się, jakby na nowo urodziłem się pracując z nimi, z tymi osobami z niepełnosprawnościami.
1: A czy Opole jest aktywnym miastem?
0: W sensie aktywności fizycznej trudno mi powiedzieć, nie, bo ja niby funkcjonuję w tym sporcie, jest. Jest tutaj duża pomoc Urzędu Miasta w tej promowaniu tej aktywności i tak samo Urzędu Marszałkowskiego w województwie. Ile imprez się organizuje dla młodzieży i nie tylko tej młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, jest duża, bo ja uczestniczę w takiej fantastycznej organizacji, jestem członkiem tej organizacji, to jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS-u. I tam współpracuję z panią Anią Kocińską.
1: Pozdrawiamy.
0: I panem Haramą. Oni fantastyczną pracę wykonują. I oni, jak ja widzę, w tych wsiach jest duża aktywność społeczna na wsiach. Aczkolwiek miałem zajęcia w tym, w Gogolinie. Tam był taki burmistrz, pan Wojtala. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy pana Jacka.
0: Bardzo dużo on robił dla sportu. Ale jak później się przeniosłem do Malni, przepiękna miejscowość, piękna szkoła, zero aktywności. Ludzie w domu. Godzina 16-17, miasto, wieś wymarła. Nikogo nie widać, bo aby boiska piękne, nikogo nie było. Czyli różnie to bywa.
1: Trochę tak to jest, że mamy teraz infrastrukturę,
0: mamy lepszą, ale za mało tej młodzieży.
1: Za mało młodzieży trenującej. Zastanawiam się, bo wasz klub judo, Opole, rzeczywiście jest sekcja skupiająca się na pracy z osobami z niepełnosprawnościami. A jak to wygląda w innych klubach? Bo teraz klubów judo to zatrzęsienie. Co druga sala gimnastyczna to klub judo. Czy tylko wy się na tym skupiacie? Czy ma pan wiedzę na ten temat, że inne sekcje również zapraszają te osoby z niepełnosprawnościami?
0: Znaczy myślę, że w Opolu to jest dosyć dużo. Bo w Opolu aż są trzy kluby, które się zajmują tymi osobami. Dobrze jest, że te kluby się zajmują, bo to jakby większa grupa jest objęta tym szkoleniem, tą pomocą dla tych osób z niepełnosprawnościami. Ale też są kłopoty w ten sposób z finansami.
1: Rozumiem.
0: No bo jak trzy kluby, no to tak...
1: Trzeba to jakoś rozdzielić.
0: Rozdzielić trzeba, nie? I na przykład w Gdańsku jest jedna sekcja. W Trójmieście, gdzie jest takie potężne, jest jedna sekcja. W Warszawie jest dużo, ale Warszawa jest potężna. Ale tam, także tu Opole chyba jest najbardziej aktywne pod względem działalności dla tych osób w ilości trzech klubów. To jest, uważam, że dużo.
1: Opowiedzmy o tych zawodach, które za nami, bo powiedział pan o Mistrzostwach Europy. Pamiętam, jak się spotkaliśmy pewnego dnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 29 na osiedlu Armii Krajowej, to tam żeśmy mieli przyjemność popatrzeć i ja byłem pod ogromnym wrażeniem tych osób z niepełnosprawnością, które ćwiczą, ale tam też mówiliście o rywalizacji, że szykujecie kadrę na Mistrzostwa Europy. No niesamowicie, że oprócz tej lokalnej sceny, że tak powiem, lokalnej areny judo ogólnokrajowej, też macie wciąż motywację, siłę i chęć, żeby jeździć właśnie, wtedy chyba do Holandii jechaliście.
0: Do Szwecji.
1: Do Szwecji.
0: Tak, bo i w Holandii też są zawody. Tak, ja myślę, że bardzo dużo się robi w tych organizacjach światowych, tak, Europejska Unia Judo czy Światowa Federacja Judo, dla tych otworzyło się to. I w tej chwili on tym sportem jest tak samo bardzo mocno promowanym. No i są te Mistrzostwa Europy dla osób z zespołem Downa, są też Mistrzostwa Europy dla osób tych niepełnosprawnych intelektualnie w grupie 1-2, bo to u nas jest podział na grupę 1, 2, 3, 4, 5. Tak, i są Puchary Europy różne. I u nas już jest Puchar Europy w Gdańsku, w którym uczestniczymy z dosyć dużym skutkiem. No i Mistrzostwa Europy. Teraz w tym roku, byliśmy na tych Mistrzostwach Europy w tamtym roku, nie? Gdzie Tomek Jurecki zdobył złoty medal, a w tym roku mamy w tej samej miejscowości Mistrzostwa Świata. Też jedziemy na te osoby i tam się wybierają.
1: Też nasza reprezentacja?
0: Nasza reprezentacja jedzie i no, za dużo nie jedzie, 11 osób jedzie z całej Polski, bo to jest droga impreza, nie? No i od nas będzie jechała Martynka Cieślik, taka młoda dziewczynka z zespołem Downa i Tomek Jurecki, ten mistrz Europy. Ale jak powiedziałem, że no jedziemy dlatego, że też im trzeba, bo to rodzice w większości finansują, trzeba im dać taką szansę, żeby oni mogli coś zobaczyć innego dla nich to jest przeżycie olbrzymie, i spojrzeć na rywalizację. Co do naszych, tych krajowych, na krajowym podwórku, to my rzeczywiście organizujemy już to 6. turniej, taki Puchar Polski, jest w kalendarzu Polskiego Związku Judo i takich pucharów jest 4. Mhm. I to jest Warszawa organizuje to, Poznań organizuje Elbląg, do Elbląga teraz się wybieramy, nie? No i Mistrzostwa Polskie jakby teraz kończą ten cykl turniejów w Skierniewie.

0: dosyć dużo, dużo. Tak jak zaczynaliśmy, to było bardzo mało klubików, a w tej chwili na przykład na Mistrzostwa Polski w Opolu startowało ponad 160 osób. To jest bardzo dużo. To ona, w tej chwili ta grupa dorównuje grupie tych osób bez dysfunkcji, nie? Czyli naszym mistrzostw Polski dla tych osób pełnosprawnych.
1: Jasne. Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, bo wydaje mi się, poruszyliśmy kilka istotnych wątków o otwieraniu osób z niepełnosprawnościami, o tym, jak rozwija się ich samodzielność, jak integrują się społecznie. Zachęćmy tych, którzy, proszę mnie źle nie zrozumieć, drodzy słuchacze, ale w cudzysłowie powiem, siedzą ciągle w tych jaskiniach rodziców bojących się integrować. Gdzie, jak można się sprawdzić? Gdzie, jak ci rodzice osób chociażby z zespołem Downa mogą się z wami skontaktować? Gdzie, jak i kiedy te treningi są prowadzone? Bo warto zachęcić, tak mi się wydaje, dlatego, żeby te dzieci otworzyć. Żeby trochę może zmienić perspektywę, o której pan powiedział, już nie człowieka pełnosprawnego, ale zatroskanego rodzica.
0: Namawiam wszystkich rodziców, którzy mają takie dzieci przy sobie, do otworzenia się. Otworzenia się, dlatego że my krzywdy nie robimy, staramy się opiekować nimi, dajemy im trochę inny świat. Nie najważniejsza jest sprawa sportu. Ważna jest ta integracja, ważny jest ten ruch, bo ja mam taką grupę dzieci, którzy jakby do sportu się nie nadają, ale to jest taka rehabilitacja ruchowa przez elementy judo. Judo jest dyscypliną bezpieczną. Tworzymy taką społeczność, otwieramy się. Podam tylko przykład, że mamy też zajęcia w fundacji, właściwie środowiskowy dom samopomocy Magnolia, która jest na Dambonia. Tak samo uczestniczą u nas osoby z fundacji Dom. No i tak samo z miasta, każdego, nie musi być żadnej zrzeszonej fundacji. Każdego zapraszamy. My jesteśmy na stronie Facebook UKS OK. Ćwiczymy praktycznie codziennie. I zapraszam, uczniowski klub sportowy OK Opole. Wejdź na stronę internetową Judo OK i na stronę facebookową, tam wszystko przekazujemy, gdzie jesteśmy, w jakich godzinach. Po południu ćwiczymy w szkole podstawowej numer 29.
1: Okej. To jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, bo co w perspektywie najbliższej? Czy jakieś zawody, na które możemy przyjść zobaczyć? A może właśnie to jest taka opcja, żeby rodzice przyszli ze swoim dzieckiem zobaczyć, jak inne dzieci już zaangażowane rywalizują? Coś gdzieś szykuje nam się w najbliższym czasie?
0: W tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS organizuje taką dużą imprezę integracyjną 14 maja w Stego Arena. Jeżeli ktoś nie uczestniczy, bo tam jest z całego województwa, z tych DPS-ów, te osoby uczestniczą w takich integracyjnych zawodach, gdzie każdy może tam uczestniczyć. Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda. Tam też nasze kluby uczestniczą. No i nas najbliższe zawody opolskie to będą dopiero w październiku, bo my, tak jak powiedziałem, jedziemy w tej chwili do Elbląga, później do Warszawy. Ale jak będą się zbliżały te zawody, my będziemy nagłaśniać i zapraszam wszystkich na zawody w październiku, żeby zobaczyć, jaka to jest społeczność, jak ona się cieszy, jak ona się raduje, jaka jest fantastyczna młodzież osób z niepełnosprawnościami.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem audycji Aktywne Święta w Radiu Opole był dziś Jerzy Dodzian, trener judo, wychowawca wielu pokoleń młodzieży i człowiek, który od lat pokazuje, że sport może łączyć ludzi.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie i za dawkę tej motywacji. A Państwu przypominamy, że święta można spędzać nie tylko przy stole, przy grillu, ale też można spędzać te święta aktywnie. To tyle na dziś. Kuba Biel, dziękuję bardzo.
2: Aktywne Święta z Radiem Opole.

0: gorzała rum.
1: Mocny bit, mocny przekaz, bum, bum, gorzała rum, muzyka Krzysztof Pumala-Piasecki, słowa Jan Wołek. Jest już po 23, więc mogliśmy sobie pozwolić na użycie kilku dosadnych wyrażeń. Dzieci już na pewno śpią, a większość z nas jest po intensywnej majówce. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Arkadiusz Czurzewski i Marzena Mielcarek. Koloryt muzyki, gitarzysty i kompozytora Krzysztofa Pumy-Piaseckiego polega na niezwykłej uniwersalności jazzowej struktury. Gitarzysta jest legendarnym wirtuozem, wymykającym się łatwym klasyfikacjom, ale jest jednocześnie konformistą, dla którego każda muzyczna materia i stylistyka staje się pomysłem na zgrabną interpretację. Spring Strings to utwór instrumentalny, później celebrytan, tutaj zaśpiewa Kuba Badach, i pył Kasia Puma-Piasecka.

Dzisiaj w nocy słuchamy płyty Ciepły Kraj Krzysztofa Pumy-Piaseckiego. Album skrzy się od ciekawych, wpadających w ucho tematów i atrakcyjnych podkładów, a każdy wielbiciel jazzowej gitary będzie miał solidny materiał do poszukiwania gitarowych tropów i kontemplacji wirtuozerskiej powściągliwości. Ten materiał kompiluje wiele elementów. Dużo melodii, ogrom improwizowanej zabawy, wartka dynamika, coś dla zaspokojenia potrzeb intelektualnych, ale i na podróż samochodem czy chwilę relaksu. Kolejne kompozycje, instrumentalna Jack Snack, później Bieguny, zaśpiewa Grażyna Augustik, Okularnik i tytułowy Ciepły Kraj. Tutaj śpiewają Mietek Szcześniak i Kasia Puma-Piasecka.

Krzysztof Puna-Piasecki zrealizował z plejadą muzyków saksofoniści Adam Wendt i Jacek Hornik, skrzypek Andrzej Krawiec, trębacz Ignacy Wendt, pianista Zdzisław Kalinowski, basista Filip Hornik oraz znamienitym gronem zaproszonych gości Grażyna Augustik, Kuba Badach, Kasia Puma-Piasecka, Mietek Szcześniak i raper Spinacz. Autorski album zawiera kompozycje gitarzysty, teksty piosenek przygotował Jan Wołek i jest syntezą wielu wcześniejszych inspiracji Krzysztofa Puny-Piaseckiego, od kreatywnego, nowoczesnego jazzu po inspiracje góreckim, strukturami symfonicznymi, po jazz, rockowe fascynacje. Ciepły kraj jest kolejnym ważnym nagraniem gitarzysty. No a na koniec dwie instrumentalne kompozycje Krzysztofa Pumy z Piaseckiego, z jego ostatniej płyty Ciepły kraj, Puma Guma i Daleko z przodu. Ja jeszcze dodam, że audycję zrealizował Arkadiusz Szyrzewski. Do usłyszenia, mówi Marzena.

0: Witam Państwa serdecznie w piątą niedzielę wielkanocną. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV wyświęcił nowych kapłanów. Dzisiaj w programie FATA także m.in. odpust patrona Polski, świętego Wojciecha, wspomnienie ojca Mariana Żelazka i Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Powiemy również m.in. o rzeźbie kardynała Stefana Wyszyńskiego w sanktuarium świętego Józefa w Prudniku Lesie. A wpierw zapraszam do wysłuchania słowa na niedzielę, które przygotował i prezentuje ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
1: Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Od wielu już lat w różnego rodzaju badaniach opinii publicznej na pytanie, co jest ważne, o czym marzysz, na jednym z czołowych miejsc spada odpowiedź, że własne mieszkanie albo dom. Szczególnie ludzie młodzi, zakładający rodzinę, krótko po ślubie marzą o tym, by mieć własny kąt, by zacząć życie na swoim. W mediach, w telewizji ostatnio pojawiło się wiele programów, gdzie w centrum znajduje się właśnie mieszkanie albo dom. Wielką widownię mają programy o remontach domów, o dekoracjach, o wystroju wnętrz. Mieszkanie albo dom to dla wielu synonim stabilizacji i spokoju. Każdy z nas chciałby wracać do czterech ścian, gdzie czeka ktoś bliski, gdzie można coś zjeść, odpocząć i nabrać sił do pracy. Jednocześnie to wielkie pragnienie o posiadaniu własnego lokum jest bardzo odległe i trudne do spełnienia. Często koszty zakupu czy kredytu przekraczają możliwości finansowe osób pragnących zamieszkać na swoim. Ludzie potrafią pracować latami, odkładać, wyjeżdżać za granicę, by oszczędzać przez długi czas środki na zakup mieszkania. I lata mijają, a radość, poczucie szczęścia i spełnienia pozostają niezmienne, gdy człowiek wreszcie otrzymuje do ręki upragnione klucze. Tak było dawniej, tak jest i dziś. Przypomnij sobie, co czuło się w sercu, gdy w końcu mogliście zamieszkać we własnym lokum, gdy meblowaliście mieszkanie. Nawet gdy było małe i ciasne, to i tak radość przepełniała całą rodzinę. Tak samo doceniamy swoje cztery ściany zawsze wtedy, jak po długiej podróży wchodzisz do mieszkania, znasz każdy kąt, czujesz się u siebie. Możesz odpocząć i być sobą bez udawania. Pan Jezus, Syn Boży, a więc ktoś, kto zna nasze serca, pragnienia i marzenia, wychodzi dziś w Ewangelii naprzeciw ludzkim tęsknotom za ciepłym mieszkaniem i kochającą się rodziną. Przecież i Jezus miał swój domek w Nazarecie, w którym mieszkał i pracował wraz ze swoimi rodzicami. Takie miejsce, gdzie kształtował się jako człowiek, gdzie wzrastał, gdzie uczył się życia, pracy i modlitwy. Również później, kiedy rozpoczął misję głoszenia Ewangelii, w swoich przypowieściach i naukach często posługiwał się obrazem mieszkania albo domu. Przypomnijmy sobie choćby przypowieść o domu budowanym na skalę, o domu wewnętrznie skłóconym, o gospodarzu, który strzeże domu przed napadem złodzieja i wiele innych. Jesteśmy po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. jak przed każdą większą uroczystością na pewno za nami sprzątanie i większe porządki w naszych domach czy mieszkaniach. Mamy takie poczucie, że przyjemniej się świętuje w czystym pokoju, wysprzątanym, odkurzonym, gdzie okna są umyte i nic nie zalega po kątach. Tak samo sobota w wielu rodzinach to dzień sprzątania, gdzie już od rana słychać odkurzacze. Z doświadczenia wiemy, że jak się raz odpuści porządek, to później trudno wrócić do systematyczności w dbaniu o czystość. Kurz gromadzi się szybko i nieraz trzeba się nieźle natrudzić, by dom odzyskał schludność i ład. Skoro tu na ziemi tak dbamy o to, by wokół nas był porządek w domach, na chodnikach, w ogródkach, lasach czy parkach, to o ileż bardziej powinniśmy się starać, aby kiedyś zamieszkać w domu Ojca w niebie. To mieszkanie już na nas czeka. Sam Chrystus to dziś mówi. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Prawdziwym dramatem byłoby, gdyby to mieszkanie pozostało na wieki puste. Oby tak się nie stało. Naprawdę weźmy sobie te słowa Pana głęboko do serca. Wielkim niebezpieczeństwem jest dziś zatracenie wiary w życie wieczne, które nastąpi po naszej śmierci ziemskiej, fizycznej i biologicznej. Wielu zdaje się o tym nie pamiętać, że tu na tym świecie żyjemy, istniejemy przez ograniczoną liczbę lat. I nawet przy najlepszym zdrowiu, kondycji, środkach finansowych na leczenie, kiedyś nadejdzie tego życia kres. Skoro Pan Bóg obiecuje nam pewne mieszkanie na wieczność, to zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby kiedyś do tego mieszkania wejść. To będzie nasze największe osiągnięcie, największy sukces. Większy od dobrej pracy, kariery, bogactw materialnych, które są przecież ulotne. Do tego domu w niebie zdążamy drogą, którą jest Jezus Chrystus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Wszyscy mamy doświadczenie podróżowania różnymi środkami komunikacji. Autem, rowerem, statkiem, pociągiem, samolotem czy pieszo. Nieraz bywały opóźnienia, utrudnienia na drodze, korki, objazdy, odwołany lot, awaria pojazdu i wiele innych trudności. Podobnie z tą drogą do nieba. Czasem będą utrudnienia, chwile zmęczenia, nieoczekiwane zdarzenia, ale najważniejsze, by nie zboczyć z tej pewnej drogi, jaką jest Chrystus. Nie stracić Boga z oczu, być blisko Niego, do Niego wracać i Nim się karmić na mszy. Poprzez modlitwę, czytanie, słuchanie i realizowanie Słowa Bożego w praktyce, w swoim życiu i powołaniu. Niech ta dzisiejsza Ewangelia przyniesie nam radość z tego, że idziemy drogą Chrystusa, że On idzie tuż obok mnie i Ciebie i tak niech będzie przez całe życie.
0: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz. A teraz wiadomości prosto z Rzymu. Informacje prezentuje Dorota Abdelmulawiet z Vatican News.
2: XIV spotkał się na placu Świętego Piotra z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie nie kontynuował rozważań o Soborze Watykańskim II, ale podsumował swoją niedawną podróż apostolską, podczas której odwiedził Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Podkreślił, że była ona jego pragnieniem od początków pontyfikatu.
3: And I now express my heartfelt gratitude to the Lord.
4: Z głębi serca dziękuję Panu, że pozwolił mi spotkać się z ludem Bożym w Afryce. Jako następcy świętego Piotra umocnić ten lud w wierze. Skierowałem stamtąd przesłanie pokoju dla świata, naznaczonego obecnie konfliktami i częstym naruszaniem prawa międzynarodowego. Równolegle z wołaniem o pokój potępiłem też głębokie niesprawiedliwości trwające w tych krajach tak bogatych w złoża naturalne. Wzywałem wspólnotę międzynarodową do przezwyciężenia neokolonialnych postaw i do zaangażowania się w prawdziwą współpracę. Równocześnie ta podróż apostolska była dla ludów Afryki okazją, by ich głos został usłyszany oraz by mogli wyrazić swą radość z bycia ludem Bożym. Dziękuję Panu za to, co od nich otrzymałem, niezmierzony dar wiary, nadziei i miłości, który wielce ubogacił moje życie i posługę. Do modlitwy o powszechny dostęp do pożywienia zachęca Leon XIV w papieskiej intencji na maj. Opublikowano film, w którym Ojciec Święty wyjaśnia znaczenie tej modlitwy.
2: Leon XIV przypomina, że pożywienie jest znakiem Bożej miłości i opatrzności, do którego nie przystają współczesny głód i marnowanie pożywienia. Rozbudź w nas nową świadomość, abyśmy nauczyli się dziękować za każdy posiłek, spożywać z prostotą, dzielić się z radością i troszczyć się o owoce ziemi jako Twój dar, przeznaczony dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych.
4: Sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę ewangelizacyjną, obniżyć koszty tworzenia materiałów i pomóc misjonarzom docierać z przekazem tam, gdzie człowiekowi trudno być fizycznie obecnym. O praktycznym wykorzystaniu AI w służbie Kościoła podczas międzynarodowego webinaru papieskiej Unii Misyjnej mówił producent medialny i dziennikarz Karol Gnat. Jak podkreślił w rozmowie z Vatican News, pierwszym zadaniem Kościoła wobec sztucznej inteligencji jest edukacja.
5: To, co robi Kościół, że chce zrozumieć mechanikę sztucznej inteligencji, tudzież tych języków, to jest dowód tylko na to, że po prostu jest otwarty na przyjmowanie wiedzy na ten temat, bo ze sztuczną inteligencją jak z nożem. Można ukroić nim chleb i można odebrać człowiekowi życie. Kwestia intencji, jaką wzbudzamy w sercu, zanim po prostu podejmiemy myśl o używaniu tych narzędzi, bo one nic same bez człowieka nie zrobią.
4: Karol Gnat ocenił również, że Polska mogłaby stać się ważnym centrum tworzenia takich treści. Jak zaznaczył, Polacy mają doświadczenie ewangelizacyjne, zaplecze medialne i ludzi znających technologię, co pozwalałoby tworzyć treści ewangelizacyjne i duszpasterskie dla wielu języków świata.
0: Mówił Krzysztof Brąk, a były to wiadomości Vatican News. Papież przypomniał o 40. rocznicy katastrofy w elektrowni jądrowej w Czernobylu. Wcześniej w Bazylice Świętego Piotra udzielił święceń kapłańskich nowym księżom.
6: Katastrofa w Czernobylu nadal stanowi ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z korzystaniem z nowych i coraz bardziej zaawansowanych technologii, zauważył papież. Mam nadzieję, że na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji zawsze będą górować zrozumienie i odpowiedzialność, tak aby każde wykorzystanie energii jądrowej służyło życiu i pokojowi. Papież zawierzył Bożemu miłosierdziu ofiary i wszystkich, którzy do dziś cierpią z powodu konsekwencji wybuchu. Leon XIV przestrzegł przed złodziejami kradnącymi radość, krępującymi wolność i nieszanującymi godności. Wyjaśnił, że to uprzedzenia niepozwalające pogodnie patrzeć na innych i na życie, błędne idee prowadzące do negatywnych wyborów, a także nacechowane konsumpcjonizmem style życia, prowadzące do wewnętrznej pustki i skłaniające do życia z dala od własnego wnętrza. Wcześniej prosił księży, by pozostawiali bramy kościoła otwarte dla wszystkich.
0: Jedność, pokój i sprawiedliwość na świecie, ale i różnice między Anglikanami a katolikami to tematy, które zdominowały rozmowę papieża Leona XIV z Sarah Mullally. Najwyższą rangą duchowna kościoła anglikańskiego spotkała się z papieżem w Watykanie. To pierwsza kobieta sprawująca urząd arcybiskupa Canterbury.
6: Po audiencji papież przypomniał spotkanie Pawła VI w 66 roku z anglikańskim arcybiskupem Michaelem Ramseyem. Od tego czasu arcybiskupi Canterbury i biskupi Rzymu spotykają się na wspólną modlitwę, bo podziały między chrześcijanami osłabiają skuteczność szerzenia pokoju. Podkreślił, że zawsze zależało mu na owocnej ewangelizacji, a to umożliwia jedność. Znajduje to odzwierciedlenie w motcie, które wybrałem, gdy zostałem biskupem. In illo uno unum. W jednym, to jest w Chrystusie, jesteśmy jedno, powiedział papież. Podkreślił, że mimo dialogu teologicznego między Anglikanami a katolikami pojawiły się nowe problemy, ale byłoby skandalem, gdyby nie kontynuowano pracy nad przezwyciężaniem różnic. Arcybiskup Sarah Mullally przyznała, że wobec przemocy, podziałów i gwałtownych przemian społecznych oba kościoły powinny współpracować, budując mosty, a nie mury. Zadeklarowała, że przyjmie papieża serdecznie, jeśli zdecyduje się na wizytę w Zjednoczonym Królestwie. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
0: Izraelska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak na francuską zakonnicę. Do napaści doszło przy wieczerniku na górze Syjon. To miejsce ważne zarówno dla chrześcijan, jak i dla Żydów. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia.
7: Zatrzymany Izraelczyk ma 36 lat. Policja podejrzewa go o napaść i sprawdza możliwe motywy rasistowskie. Według dyrektora francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej w Jerozolimie, gdzie pracuje zakonnica, została ona zaatakowana od tyłu, przewrócona i kopana. Potwierdza to wideo opublikowane właśnie przez izraelską policję. Zakonnica ma teraz obrażenia twarzy. Atak potępił już francuski konsulat w Jerozolimie. Izraelskie władze zapowiadają, że nie będą tolerować przemocy wobec duchownych, ale to nie jest jedyny przypadek ataku na chrześcijan ze strony izraelskich ekstremistów w ostatnich latach w Jerozolimie. Chrześcijańscy duchowni opowiadają też, że plucie na nich przez ultraortodoksyjnych Żydów w centrum miasta jest już na porządku dziennym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie ocenia, że atak na zakonnicę wpisuje się w narastający problem wrogości wobec chrześcijan. W ostatnich latach dochodziło też do niszczenia chrześcijańskich kościołów w Jerozolimie.

0: 26 kwietnia minął rok od pogrzebu papieża Franciszka, zmarłego 21 kwietnia 2025 roku. Był 266. papieżem w historii. Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka na placu Świętego Piotra w Watykanie zgromadziły około 250 tysięcy ludzi. W homilii podczas mszy świętej pogrzebowej kardynał Giovanni Battista Re, dziekan kolegium kardynalskiego, nazwał Franciszka papieżem pośród ludzi.
1: Estato un papa.
0: Był papieżem wśród ludzi, o otwartym sercu dla wszystkich. Ponadto był papieżem wrażliwym na to, co nowe i pojawiające się w społeczeństwie, a także na to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. W obliczu szalejących wojen, niosących nieludzkie okrucieństwa, niezliczone ofiary, papież nieustannie błagał o pokój, powiedział w homilii kardynał Giovanni Battista Re. Wzywał do rozsądku, wzywał do uczciwych negocjacji, aby szukać możliwych rozwiązań, ponieważ jak mawiał, wojna to jedynie śmierć ludzi, niszczenie domów, szpitali i szkół. Wojna, mówił, zawsze pozostawia świat gorszym niż był wcześniej.
1: Distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre una sua

0: Było to dla mnie ważne, ten moment bycia obok kogoś, to uważam, że zmienił Kościół.
1: Papież Franciszek został pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. 29 kwietnia minęła 81. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyły się uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W południe została odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa seniora archidiecezji poznańskiej. Wcześniej odbyła się konferencja naukowa poświęcona męczeństwu polskiego duchowieństwa. Dzień ten ustanowiono na pamiątkę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Wcześniej do Kalisza pielgrzymowali duchowni, którzy przeżyli obóz. Jak mówi ksiądz Sławomir Kężka, o tej historii trzeba przypominać.
2: Dachau był obozem, ale to była ogromna parafia. To była parafia Dachau, gdzie księża nieśli posługę, nie tylko myśleli o sobie, ale myśleli o innych, o więźniach, rozpowiadali, udzielali komunii, wiatyk wykonającym. O tym się często zapomina, a Dachau był, poza tym, że był obozem, strasznym miejscem, był właśnie parafią.
1: Do obozu w Dachau trafiło 1800 kapłanów, duchownych i kleryków. Ocalało 850. Na kilka dni przed planowaną zagładą obozu przez hitlerowców księża rozpoczęli modlitwę i złożyli przysięgę, że jeśli ocaleją, to będą co roku pilgrzymować do świętego Józefa Kaliskiego i dawać świadectwo cudu. Ostatni świadek męczeństwa duchownych Polaków w tym obozie, ksiądz Leon Stępniak, zmarł w 2013 roku. W podziemiach sanktuarium stworzono kaplicę z nazwiskami wszystkich kapłanów z Dachau. Są tam przedmioty, które towarzyszyły księżom w obozie, m.in. różaniec z chleba i krzyżyki. A 20 lat temu, 30 kwietnia 2006 roku, zmarł ojciec Marian Żelazek, misjonarz, werbista, opiekun trędowatych, były więzień obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, sługa Boży Kościoła katolickiego. Po wojnie ponad pół wieku pracował w Indiach na rzecz biednych i chorych. Od 1975 roku prowadził działalność misyjną w Puri. Założył szpital, szkołę i schronisko dla dzieci z rodzin dotkniętych trądem. Własną postawą przekonywał do przełamywania strachu przed chorymi na trąd. Jego dewizą życiową były słowa: nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć. Za działalność czynienia dobra i otwartość na drugiego człowieka w 2002 roku został oficjalnie zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Będąc przez 5 lat więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych, Marian Żelazek postanowił, że jeśli ocaleje, poświęci się pracy misyjnej, by nieść pomoc innym. Już jako misjonarz ojciec Marian powtarzał, że pomaga trędowatym, ponieważ w Dachau sam był poraniony jak trędowaty.
3: Myśmy mieli rady nieraz takie gorsze od tych trędowatych w obozie. Tych samych warunkach żeśmy żyli. Człowiek był obznamiony i z ranami, i z nędzą ludzką. Także jak ja się z nimi spotykałem, to raczej miało otwarte serce dla nich. Czuło się, bo się był kiedyś trędowatym w inny sposób, ale się było trędowatym.
1: Po wielu latach posługi w Indiach ojciec Żelazek wspomniał, że początki pracy misyjnej nie były łatwe, bo spotykał się z nieprzychylnością Hindusów.
4: Ktoś musiał powiedzieć, że tam chcemy nawracać tych wszystkich za miskę zupy i za kawałek chleba. No i musieliśmy udowodnić, że jedziemy do kolonii trędowatych, to jedziemy, ponieważ Pan Jezus powiedział, że cokolwiek zrobiliście dobrego tym najmniejszym, mieście to zrobili. To udowodnić.
1: Ojciec Marian Żelazek tłumaczył, że pomaga innym dlatego, że widzi w nich ludzi, którzy zasługują na miłość i szacunek.
4: Prawdziwa miłość jest taka, że ona zawsze miłuje, bo to jest dziecko Boże. Widzę, że to jak to dziecko Boże, czy nawet nic grzeszy, czy nawet stanie się komunistą i tam nie wiem co. Jednak po prostu to jest dziecko Boże, bo trzeba kochać, miłować. Ja mogę potępić jego wady, mogę potępić jego zachowanie, ale człowieka jako człowieka muszę szanować.
1: Ojciec Marian Żelazek pozostał w Indiach do końca życia. Zmarł 30 kwietnia 2006 roku w Puri. Miał 80

0: 8 lat, został pochowany na cmentarzu werbistów. 11 lutego 2018 roku w Puri indyjski arcybiskup John Barwa ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ojca Mariana Żelazka na szczeblu diecezjalnym. Ojciec Andrzej Danilewicz, rzecznik prasowy polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego Werbistów, powiedział Polskiemu Radiu, że ojciec Żelazek przywracał godność odebraną człowiekowi.
1: To, co sprawia, że dzieło i osoba ojca Mariana Żelazka są tak wyjątkowe, to miłość. Nie chodziło jemu tylko o to, żeby ludziom pomagać. On chciał czegoś więcej. Próbował przywracać godność tym ludziom zmarginalizowanym, pozakastowym, trendowatym. Na różny sposób próbował tę godność przywrócić.
0: Polski proces rogatoryjny misjonarza zaczął się w Chludowie w grudniu 2019 roku i zakończył 8 grudnia 2023. Dokumentacja została przesłana do Puri, skąd zostanie przekazana do Rzymu. Ojcu Marianowi Żelazkowi przysługuje tytuł Sługi Bożego. Do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 rokiem objawień Matki Bożej Giedrzwałckiej. Pod dokumentem podpisali się posłowie czterech partii. W przyszłym roku przypadnie jubileusz 150-lecia objawień maryjnych w Giedrzwałdzie. Wnioskodawcy wzywają do podjęcia uchwały w hołdzie dla pokoleń Polaków, którzy dzięki giedrzwałckiemu orędziu zachowali wiarę w wolną ojczyznę. Jak wskazano w uzasadnieniu, wydarzenia z 1877 roku miały szczególne znaczenie w okresie zaborów, gdy Polska nie istniała na mapie, a społeczeństwo poddawane było germanizacji i rusyfikacji. Sejm ponadto zachęca w uchwale instytucje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne oraz placówki edukacyjne do upamiętnienia jubileuszu objawień w Giedrzwałdzie. Uwolniono osoby, które wykazały się wielkim bohaterstwem. Tak odzyskanie wolności przez Andrzeja Poczobuta oraz Karmelitę, brata Grzegorza Gawła, w rozmowie z Polskim Radiem komentuje biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, były wieloletni delegat KEP do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Jak podkreślił, za swoje przekonania zapłacili oni bardzo wysoką cenę.
2: To byli ludzie, którzy cierpieli za wolność, za niepodległość, nieważne czy na terenie Białorusi, czy na terenie innych krajów, tam gdzie ludzie cierpią za wolność, to ta postawa jest godna najwyższego bohaterstwa, zwłaszcza nas Polaków, i trzeba o tym przekonywać. Także bardzo się cieszę, takich osób reprezentujących Polonię, zarówno za wschodnią, jak i zachodnią granicą, miałem okazję spotkać bardzo wiele podczas mojej funkcji biskupa od spraw duszpasterstwa Polonii.
0: Oprócz Andrzeja Poczobuta i Grzegorza Gawła do Polski wrócił też obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch Mołdawian. Polska przekazała Mińskowi 5 osób. Nowoczesny mikroskop operacyjny trafił do wojskowego szpitala w Charkowie. Środki na zakup sprzętu zebrali lubelscy okuliści wspólnie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Praca blisko frontu jest bardzo trudna i każde wsparcie dla nas dużo znaczy, mówi chirurg okulista Maryna Gupanowa ze szpitala wojskowego w Charkowie. W zasadzie nie masz wolnych dni ani czasu dla siebie, ponieważ cały czas pracujesz. To ciężka praca, zarówno pod względem psychicznym, emocjonalnym, jak i fizycznym. Co więcej, pracujesz oczywiście w warunkach ostrzałów i nikt, rzecz jasna, nigdzie się nie ukrywa. Jeśli masz operację, to jesteś na 7. piętrze, na sali operacyjnej i oczywiście nie opuszczasz swoich pacjentów. Wartość mikroskopu operacyjnego to ponad 350 tysięcy złotych. Wczoraj odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą dziś piątą niedzielę wielkanocną. Mszy świętej sprawowanej na Jasnogórskim Szczycie o godzinie 11:00 przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W piątek natomiast na Jasnej Górze spotkała się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami były przygotowania do 405. zebrania plenarnego KEP, które odbędzie się od 8 do 10 czerwca w Łomży, oraz bieżące kwestie duszpasterskie.

0: Tę część programu Efata zaczynamy od odpustu patrona Polski, świętego Wojciecha w Gnieźnie. Uroczystą mszę z tej okazji odprawiono w katedrze na wzgórzu Lecha.
1: Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak uroczyście zainaugurował kongres eucharystyczny, który w archidiecezji gnieźnieńskiej potrwa 15 miesięcy i ma służyć odnowieniu wiary.
2: Abyśmy i my jak najbardziej owocnie przeżyli nasz archidiecezjalny kongres eucharystyczny.
1: Metropolita Belgradu Laszlo Nemec przypomniał o roli świętego Wojciecha dla Kościoła w Europie.
3: Polski Kościół katolicki, który jest trzecim po wielkości w Europie, ma tu jasne zadanie do spełnienia. Żyć autentycznie chrześcijaństwo tam, gdzie politycy i populiści po całym świecie manipulują uczucia religijne dla celów polityczno-militarnych.
1: Tradycyjnie nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipacci nałożył krzyże misyjne 10 duchownym i świeckim, którzy w tym roku pojadą na misję, m.in. do Peru, na Kubę, do Boliwii, Turkmenistanu i do Kazachstanu. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań.
0: Także w stolicy regionu odbyła się piąta już edycja Święta Wojciechowego. Plac przed Zamkiem Górnym w Opolu zmienił się w średniowieczną wioskę. Rozpoczęliśmy tradycyjnie spektaklem poświęconym świętemu Wojciechowi, ale co roku jest on trochę inny, mówi Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta w Opolu.
4: Dzisiaj cuda wojciechowe, więc przede wszystkim ta historia, która związana jest wzgórzem. Tutaj święty Wojciech według legendy uderzył pastorałem, pojawiło się cudowne źródło. W tym miejscu stoi studnia świętego Wojciecha.
5: Tą całą inscenizację pierwszy raz widzę. Bardzo mi się podobało. No teraz będę dalej zwiedzać jeszcze zamek.
6: Fajnie przyjść zobaczyć.
0: Na naszej stronie internetowej można zobaczyć całą galerię zdjęć ze święta Wojciechowego. Od piątku Jasna Góra ma nowego przeora. Funkcję objął ojciec Grzegorz Prus. Wybrany został na początku kwietnia. To 132. przeor w historii klasztoru. Na to stanowisko nominował go nowy generał zakonu Paulinów, ojciec Beniamin Bąkowski, wraz z definitorium zakonu, czyli kolegium doradczym. Nowy przeor Jasnej Góry pracował m.in. na krakowskiej Skałce, gdzie pełnił funkcję prefekta studiów w seminarium, podprzeora, a następnie przeora klasztoru. Był także rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast od sierpnia 2020 roku ojciec Grzegorz Prus posługiwał na Jasnej Górze jako wykładowca historii Kościoła i dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Obecnie kadencja przeora trwa 3 lata z możliwością jednej reelekcji. Teraz jeszcze wracamy do tygodnia modlitw o powołania. Zakończył się wczoraj. W sekretariacie generalnym KEP w Warszawie odbyła się konferencja z tej okazji na temat orędzia papieża Leona XIV na 63. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Pod tytułem Wewnętrzne odkrywanie daru Boga mówił ksiądz profesor Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań i kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w UKSW.
7: Zawsze taki orędzie, list jest dla nas takim, niekiedy myślimy, programowym wyznacznikiem tego, jak mamy patrzeć na dane zagadnienie, czy na dany problem, czy na to, czego dotyczy nasza praca, pragnienia i nasze staranie się. I taką pomoc otrzymaliśmy od papieża Leona XIV. Przepiękne orędzie pod tytułem Wewnętrzne odkrywanie daru Boga. Już sam tytuł nam bardzo mocno wskazuje, ukierunkowuje nas, co tu jest zasadniczą treścią, co jest wartością. To jest jakaś zawartość ta wewnętrzna, pozwalająca na nowo odkrywać i odpowiadać na pytanie o i duchową, i kościelną, i międzyludzką zawartość powołania. Więc kiedy pytamy o to powołanie, zawsze pytamy, co jest motywem powołania. Dlaczego? Dlaczego człowiek odpowiada, w jaki sposób, dalej, jak to powołanie odkrywa, jakie są kryteria rozeznawania powołania. To jest niezwykle ważne dzisiaj w dobie tak ogromnego zamętu, jeśli chodzi o wartości. I papież nie tyle stara się, jak lektura nam pokazuje, nie tyle stara się wyjaśnić, jakby systematycznie rozpracować zagadnienie, ale pokazuje takie główne wartości, które widzi jako główne w rozumieniu powołania i odczytywania go dzisiaj w tych okolicznościach. Pierwsza rzecz to zaskakująco papież mówi, że jest to odkrywanie piękna. Jakby dokonuje takiej transformacji i mówi, że jest to, że Chrystus jest pięknym pasterzem. Odkrycie piękna stawia na pierwszym miejscu i odwołując się do Pawła Florenckiego mówi, że ascetyka, czy to, co czasami jakoś tam rozumiemy, ale ascetyka nie tyle tworzy człowieka dobrego, ile człowieka pięknego. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że powołanie jest pewnym stanem zachwytu, pewnym stanem zauroczenia drogą, która mnie pociąga, drogą, która nadaje sens mojemu życiu.
0: Ksiądz dr Michał Pabiańczyk, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, diecezjalny duszpasterz powołań i ojciec duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, mówił natomiast o roli parafii w kształtowaniu powołań.
8: Jeśli chodzi o powołania, to my głosimy dobrą nowinę, a nie złą. Nawet w ramach dramatu ludzkiego głosimy miłosierdzie i pokój wobec Pana Boga, a nie złą nowinę. Natomiast tendencja do tego, co widzę w mediach, czyli na 14 złych wiadomości, jest 14 złych wiadomości i nie ma żadnej dobrej. W niektórych mediach religijnych też dostrzegam bardzo duży procent złych wiadomości. Nie głosimy złej nowiny i nie chodzi o unikanie problemów. Chodzi mi o to, że mamy skarb do przekazania, bardzo konkretny, a nie tylko to, co jest złe. Jeżeli jest dobra nowina, to nawet w kontekście dramatu ludzkiego może być to próba podźwignięcia człowieka. Więc jeśli chodzi o kwestię powołaniową, to po pierwsze trzeba głosić to, do czego zostaliśmy powołani. I to rodzi powołania. Dlatego papież zwraca uwagę na piękno. Bo nawet w dramacie ludzkim można zobaczyć ludzkie zmaganie, które jest piękne, chociaż jest to jakiś dramat. I właśnie to piękno było normalnie próbą przekazu, czy wcześniej w książkach, czy w filmie, czy na przykład oczywiście w kościele. W związku z tym pierwszym kluczem to jest głosić dobrą nowinę. I jeżeli tego nie będzie się robić, nie będziemy mieli czym ludzi zachwycić, czyli nie będzie piękna przekazanego. Przeżywanego też osobiście jako ksiądz, czy siostra zakonna, czy ktokolwiek inny. Druga sprawa, Jezus zanim wybiera, modli się i prosi, abyśmy się modlili. Proście Pana żniwa. Czyli to musi się odbywać w kontekście modlitwy. I księża mówią, że adoracja jest przynajmniej raz w tygodniu w czwartek, gdzie modlą się o powołania. Proste. Trzeba prosić Pana Boga. Jeżeli Kościół nie będzie chciał powołań i nie będzie przeżywał powołania jako coś, co jest darem od Pana Boga i co jest bardzo cennym darem, to po prostu tych powołań nie będzie, bo Pan Bóg nie daje komuś, kto nie chce. Proście. Punktem wyjścia jest dobra nowina i modlitwa o powołania w każdej parafii. Natomiast jeśli chodzi o piękno, to niektóre parafie organizują na przykład spektakle teatralne, wyświetlane bądź oczywiście odgrywane w danej parafii i tam też można przekazać piękno. Najlepiej niech to będzie piękno osób, które są błogosławione lub święte w kościele lokalnym lub szerzej, jeśli to jest łatwiejsze. Jeśli chodzi o kazania, o Eucharystii i święci kościoła lokalnego i szerzej. To musi być przekazane jako też podniesienie na duchu.
0: Tydzień modlitw o powołania zakończył się 2 maja. 7 maja w Opolu będzie miał miejsce diecezjalny dzień modlitw o powołania. Biskup opolski zaprasza wszystkich diecezjan do kościoła seminaryjno-akademickiego na wspólną modlitwę o powołania w programie o godzinie 17.30 nabożeństwo majowe i okazja do spowiedzi. O godzinie 18.00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy. Po Eucharystii wspólnota seminarium zaprasza na odpustowy poczęstunek. Natomiast w sobotę 9 maja w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu podczas mszy świętej o godzinie 10 biskup Rudolf Pierskała udzieli święceń diakonatu klerykom roku 5 diecezji opolskiej. 33 opolskie zabytki będą odrestaurowane. Samorząd województwa opolskiego zdecydował o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie i budowlane. Na ten cel Urząd Marszałkowski przeznaczył 1 200 000 zł. Wśród wyłonionych zadań znalazły się m.in. prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele w Żelaznej, prace restauratorskie przy malowidłach ściennych w kaplicy szpitala w Branicnych, czy remont wieży kościoła świętej Jadwigi Śląskiej w Kamiennej. popularyzacja poezji księdza Jana Twardowskiego poprzez zainteresowanie uczniów jego poezją. To główny cel międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji księdza Jana Twardowskiego pod nazwą Mrówko, Waszko, Biedronko. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych całego województwa opolskiego. W Ośrodku Kultury w Niemodlinie zaprezentowało się 40 uczestników. Pierwszomajowe spotkanie rzemieślników i przedsiębiorców w Prudniku Lesie miało religijny oraz towarzyski charakter. Jest tam, przypomnijmy, sanktuarium świętego Józefa, patrona rzemieślników. W czasach PRL 1 maja były pochody i nikt się z tego specjalnie nie cieszył, przypomina Marek Begej, prudnicki rzemieślnik z ponad 40-letnim stażem.
9: Ale generalnie wszyscy byli zadowoleni, że po pochodzie mogli się spotkać, zjeść loda, mogli się napić wody z saturatora. Natomiast w tej chwili ludzie się spotykają chyba przez internet, przez telefon i tych spotkań fizycznych z kolegami, z przyjaciółmi jest tak mało w tej chwili. Po prostu ten kontakt się stracił, bo jeden do drugiego nie przyjeżdża, nie rozmawia, a pod tym sanktuarium jak się spotkamy, to może taka przyjemność i w takich miłych okolicznościach przyrody, bo jednak sanktuarium jest pięknie położonym obiektem, ma swoją historię kardynała Wyszyńskiego.
0: A w Prudniku Lesie prymas Polski Stefan Wyszyński był więziony przez komunistyczne władze przez rok, a przypomina o tym cela udostępniana odwiedzającym sanktuarium świętego Józefa. 1 maja w sanktuarium została odprawiona msza święta w intencji rzemieślników. A rzeźba kardynała Stefana Wyszyńskiego z ławką stanie właśnie w sanktuarium. Instalacja będzie fotoramą dla turystów i pielgrzymów odwiedzających miejsce uwięzienia prymasa. To jedno z przedsięwzięć projektu pod nazwą Quo Vadis, który zrealizuje przygraniczne miasta Bruntal i Prudnik. Pomysł odwołuje się do warstwy duchowej, a jego inicjatorami są Czesi. Zaproponowali, aby pomniki powstałe przy kościołach w obu miastach miały formę ławki fotoramy, mówi Ryszard Zwojewski, kierownik referatu programów rozwojowych Urzędu Miejskiego w Prudniku.
10: Myśmy troszkę zmodyfikowali tą naszą część projektu. Uznaliśmy, że lepszym pomysłem, jakby motywem przewodnim tego obiektu będzie kardynał Wyszyński, który no jakoś naturalnie nam się bardziej wiąże z miastem, jak jakaś postać anioła, która no nie wiadomo do czego by miała nawiązywać, więc na naszą sugestię w przypadku Prudnika będzie to stylizowana rzeźba kardynała Wyszyńskiego z takim elementem, gdzie można przysiąść, zrobić pamiątkowe zdjęcie.
0: Instalację z rzeźbą wykona artysta z Opawy, a kosztorys inwestorski to 130 tysięcy złotych. 80% stanowi unijne dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad programu Interreg Czechy-Polska. Dobiegła końca zbiórka Domu Nadziei w Opolu dla mieszkańców Ukrainy. Czytamy na stronie internetowej diecezji opolskiej. Dzięki dobroci i hojności darczyńców udało się zebrać 65 tysięcy złotych. Fundusze te zostały przekazane biskupowi Aleksandrowi Jazłowieckiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji kijowsko-żytomierskiej oraz siostrze Marii Marcie Przywarze z prowincji ukraińskiej Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Z zebranych środków zostały zakupione ciepłe koce, odzież termoaktywna, lampy, kuchenki oraz lekarstwa. Dary trafiły głównie do dzieci oraz osób starszych i samotnych. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: tylko o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sobak, czyli ja. Rozpoczynamy audycję o literaturze. Razem ze mną w studio dwoje gości. Jako człowiek starej daty zacznę od kobiety. Doktor Beata Koper, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I profesor Mirosław Lenart, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: A oboje odwiedzili mnie, dlatego że z prawdziwą przyjemnością, myślę, powiem, chociaż za chwilę okaże się, czy takim wielkim powodzeniem i sukcesem cieszył się pierwszy konkurs na prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i chodzi, gdyby to był tylko literacki uniwersytet, ale to literatura dawna, prawda?
2: Tak. Należy powiedzieć nawet, że to nie tylko literatura, ale kultura epok wczesno-nowożytnych, dokładnie baroku i renesansu. I nasz konkurs był właśnie takim konkursem adresowanym do młodych badaczy i badaczek, którzy mają za sobą już napisaną pracę, przynajmniej licencjacką, albo magisterską, albo doktorską. I był znacznie szerszy, bo obejmował też różne dziedziny i dyscypliny, nie tylko same literaturoznawstwo, ale również wpłynęły prace na przykład z muzykologii, z historii sztuki, więc bardzo szeroko potraktowaliśmy temat i no musimy chyba przyznać, że spotkał się z dużą popularnością.
1: Aha, bo od literatury specjalistą to rzeczywiście jest profesor Mirosław Lenart, więc a tutaj spodziewałem się, że padnie nazwa medycyna, przyznaję w pani przypadku, że też wpłynęły jakieś prace. A to mówię dlatego i o tym będziemy później jeszcze rozmawiali, że pani Beata Koper napisała książkę raz, że o migrenie, a słowo obraz terytoria wydało też w zacnej serii Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej, ale po roku 1989, więc staropolska literatura raczej nie jest pani specjalizacją, ale to nie ma chyba większego znaczenia.
2: Nie jest i niestety akurat w tym naborze, a jest to pierwsza edycja tego konkursu, nie wpłynęły do nas prace, które byłyby jakoś mocno związane z medycyną, ale tutaj myślę, że chyba możemy zdradzić razem z profesorem Lenartem, że w obrębie zainteresowań Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych tematy związane z medycyną i z różnego rodzaju ujmowaniem też praktyk medycznych pozostają bardzo mocno w kręgu zainteresowania naszego centrum.
1: No tak, ja nawet myślę, że nie wiem, czy profesor Lenart się z tym zgodzi, za chwilę się dowiemy, że słynna już książka o pielgrzymkach i padwie też w gruncie rzeczy łączy się z medycyną, bo zakładam, że większość celów pielgrzymkowych to jednak cele zdrowotne, żeby nam się wiodło, żebym ozdrowiał albo w intencji matki, chorego dziecka, więc też ten element bym tutaj widział, ale nie wiem, czy tak było.
3: A temat, który pan poruszył, jest bardzo szeroki, bo już pomijając sam fakt kultury liturgicznej, która przecież w swoim głębokim znaczeniu mistycznym ma charakter leczący dla człowieka wierzącego, także różne praktyki, takie jak chodzenie na pielgrzymki, miały również w tle jakiś aspekt leczenia, zwłaszcza w aspekcie duchowym człowieka, ale przecież te drogi były dość długie, uciążliwe, więc zabierano ze sobą cały zestaw medykamentów, czy je prokurowano, czy przewożono, czy przywożono właśnie, myślę tutaj chociażby o tych pieczęciach, tak wtedy oznaczanych, czyli po prostu wyciskanych w glinie tabletkach, które na różne dolegliwości żołądkowe się przyjmowało. Czy też różne formy oczywiście właśnie prokurowania sobie jakichś leczących przedmiotów w kontakcie z ciałami czy ołtarzami, w których złożono święte postaci. Skoro już przy tym jesteśmy, ja tylko dodam, że Centrum Badań Wczesno-Nowożytnych, które jest organizatorem tego konkursu i które aktywnie działa tutaj na polu wspierania kultury pierwszej Rzeczypospolitej, literatury dawnej, zwłaszcza renesansu i baroku, podpisało w zeszłym roku porozumienie z Centrum Badań Historii Medycyny Uniwersytetu Padeskiego, a trzeba pamiętać, że właśnie ten uniwersytet oprócz tego, że wykształcił elity polskie w wieku XVI, w wieku XVII osoby z Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, które tam studiowały, przede wszystkim otrzymywały doktoraty z nauk medycznych. Stąd też i nasza w tym roku obecność tam właśnie z konferencją poświęconą sprawom historii medycyny.
1: Więc przy okazji tak wspomnę, bo wszystkich książek i tytułów i dorobku naukowego moich gości nie będę wymieniał, ale Państwo bez trudu znajdziecie biogramy i książki, o których mówimy, a także tych, o których dziś nie wspomnimy. Natomiast mam takie pytanie, bardzo mnie to intryguje. Myślę, że dla wielu słuchaczy, tych, którzy uwielbiają czytać książki, że literatura ta wczesna nowożytna, czyli renesans, barok, chyba już w tej chwili istnieje w świadomości głównie świata akademickiego. Zastanawiam się, czy jaki jest powód? Czy jest to już tak trudny język, tak niezrozumiała rzecz, że nadaje się tylko i wyłącznie do badań naukowych? Czy ktoś, kto teraz nas posłucha, myśli, no ale jestem ciekaw, chciałbym coś przeczytać, no to zostaną mu pewnie biblioteki. No i Rej oczywiście, który jest w szkole ciągle jeszcze chyba.
2: No, Kochanowski też jest w szkole, jest całkiem sporo poetów i sporo też kultury tych epok w szkole, tylko być może właśnie to też nie działa na korzyść epok wczesno-nowożytnych. Ale wracając do naszego konkursu, ja muszę powiedzieć, że jednak okazało się, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy są zainteresowani tymi epokami. Łącznie na nasz konkurs wpłynęło 37 prac, 17 licencjackich, 12 magisterskich, 8 doktorskich, a konkurs był adresowany bardzo szeroko do wszystkich studentów, studentek z całej Polski i mamy tutaj faktycznie przedstawicieli i przedstawicielki różnych ośrodków akademickich. W Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie te głównie jakby występowały. I okazuje się, i to chyba razem tutaj z profesorem Lenartem też widzimy w naszej własnej takiej pracy akademickiej jako nauczyciela akademiccy, okazuje się, że faktycznie zainteresowanie epokami, ono czasami idzie takimi falami. W jakimś pokoleniu bardziej to jest romantyzm, przychodzi kolejny i się skupia na pozytywizmie, a później jakby się wracamy. I mamy takie poczucie, że faktycznie ta epoka staropolska, patrząc na taką periodyzację literacką, jest dzisiaj w kręgu zainteresowań młodych ludzi. Zgadzam się jednak, że książki, mamy tutaj taki problem dosyć dobrze znany też przecież osobom z innych krajów. To znaczy my przez to, że to są teksty pisane w większości te, które omawiamy w szkole w języku polskim, no to czytamy je po polsku, ale mamy na przykład ten przywilej, że Szekspira tłumaczą nam ciągle na nowo i nie musimy się zagłębiać w tą starą angielszczyznę. Więc dla odmiany osoby anglojęzyczne wtedy narzekają strasznie na tego Szekspira, my wtedy się nim zachwycamy, bo mówimy, zobaczcie, jak fajnie tutaj Barańczak nam przetłumaczył. I coś takiego pewnie się też dzieje z tymi tekstami staropolskimi, że je można też przełożyć na taki język bardziej współczesny. Można też właśnie tą warstwę trudniejszą do odczytania spróbować opowiedzieć w taki sposób, żeby ona była bardziej przystępna. Ale ja trochę mam wrażenie, że też dzisiaj odczuwamy pewną przyjemność z obcowania z tym językiem i właśnie czytanie tekstów, które są tekstami pisanymi językiem, który już powszechnie nie występuje, się okazuje, że też może sprawiać przyjemność. No a oprócz tego bardzo często te dzieła i ta kultura tych epok, no ona jest niezwykła i to jest też coś, co widzimy nieustannie, jak wyjeżdżamy na wakacje do różnych krajów, w tym do Włoch, więc to też przyciąga.
1: No właśnie, bo zabytkami się jakoś zachwycamy i szukamy ich rzeczywiście, jeżdżąc, zwiedzając świat, a jakby w oderwaniu troszeczkę mam takie poczucie, że literatura dosyć mocno wówczas, no w różnych stopniach oczywiście cały czas, ale wówczas również dosyć dobrze oddawała i stan ducha, kultury, w ogóle całej, także tej wspomnianej medycyny, nauki. Więcej osób mieliśmy takich, które ogarniały świat, jak mówi młodzież, prawda? I większość tych twórców, naukowców, myślicieli, pisarzy, była erudytami w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, która potrafiła i swobodnie się poruszała po wszelkich sferach nauk, bo takie też odbierano wykształcenie na ówczesne czasy i tak naprawdę zgłębianie tych dzieł to jest bardzo często zgłębianie całej epoki z całym jej dobrobytem, tylko nie wiem, czy zrozumiałe właśnie i czy wszystkie konteksty też potrafimy odczytać. No, poza słowami dziwnymi. Była swego czasu też seria Instytutu Badań Literackich, Biblioteka Staropolska, która chyba już się nie ukazuje.
2: Nadal się ukazuje.
1: Ukazuje się jednak.
2: Tak, nadal się ukazuje i tutaj chyba myślę, że możemy zdradzić, że między innymi osoba, z którą na stale współpracuje Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych, czyli dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz właśnie wydała w tej serii też książkę, o której z pewnością też na stronach naszego centrum będziemy pisać i będziemy się nią chwalić, więc seria na pewno nadal istnieje.
1: No to odetchnąłem z ulgą, przyznaję. No bo to jest seria, myślę, do której warto odesłać, bo ona jest z przypisami, z porządną bibliografią, bardzo dobrze, rzetelnie opracowana. więc można, jak ktoś chciałby, troszeczkę takiego detektywa się pobawić, bo to może być naprawdę wyśmienita przygoda. Najczęściej rzeczywiście sięgamy do utworów poetyckich, no ale też chyba poezja i utwory liturgiczne dominowały w tej epoce, ale może to jest przekłamanie, może to jest też taki powszechnik zupełnie nieprawdziwy.
3: Należy sobie uświadomić, myślę, jedną rzecz. Kultura polska, też kultura literacka, ona się rozwija, oczywiście my ją postrzegamy jako rzeczywistość, która rozwija się w jakimś ciągu. Natomiast olbrzymi wpływ na tendencje, sposób postrzegania własnej historii, własnej kultury miały w Polsce rozbiory. To wówczas narodziły się jakieś krytyczne podejścia do ocen związanych z dorobkiem I Rzeczpospolitej, bardzo mocno w tym wymiarze negatywnym wspierane przez państwa zaborcze, które chciały właśnie przedstawić ten dorobek kultury staropolskiej w sposób negatywny, ażeby uzasadnić to, że Polska zniknęła i została wymazana z mapy Europy. To, co jest tutaj i należy do wysiłku Centrum Badań Wczesno-Nowożytnych, jest odtworzenie tego wszystkiego, nie tylko, co oczywiście związane z tymi aspektami pozytywnymi, ale skupiamy się przede wszystkim na tym dorobku tej epoki, który był olbrzymi, jak mówiła tutaj pani dyrektor, budzi powszechne zainteresowanie, co wpisuje się w pewną tendencję w ogóle w Europie, ponieważ obserwujemy na Zachodzie, czy w krajach cywilizacji zachodniej do XVIII wieku autodefiniującej się jako chrześcijaństwo, że coraz więcej młodych ludzi studiuje nie tylko łacinę, grekę, czyli generalnie stara się zbliżyć do tej literatury, która w tamtym okresie była uprawiana właśnie w tych językach. Przypominam, że w okresie I Rzeczypospolitej łacina to był drugi formalnie język, którym się posługiwano. Zatem nawet we Włoszech przecież w zeszłym roku powrócono do nauczania języka łacińskiego na poziomie gimnazjów, ponieważ odkryto, no akurat język włoski, to jest w szczególny sposób powiązany z językami, których źródłem jest łacina, zauważono, że po prostu tracą młodzi ludzie i w ogóle Włosi kontakt z własną kulturą, z antykiem, to co jest dla nich fundamentem i to, czego poszukuje przeciętny turysta, który właśnie jedzie do Włoch. Ten klucz związany z literaturą zresztą, czy tekstami w ogóle dawnymi, był obowiązkowy i praktycznie jedyny, jak się studiowało. Dzisiaj to, te nazwy chociażby przedmiotów, podziały, które funkcjonuje we współczesnym uniwersytecie, nijak się tak naprawdę mają do tego klasycznego modelu kształcenia uniwersyteckiego, jaki był chociażby w Padwie w wieku XVI, gdzie ci ludzie, którzy studiowali chociażby właśnie nauki medycynę czy prawo, no to byli wyrafinowani filolodzy, którzy przecież tłumaczyli teksty, nie mówię bawili się literaturą, ale oprócz tego, że no, zajmowali się, pisali traktaty medyczne, niejednokrotnie byli autorami poezji, czy też angażowali się w życie artystyczne. Przychodzi mi na myśl chociażby Oczko, który zajmował się, był prekursorem balneologii w Polsce, studiował medycynę w Padwie, a wspierał tutaj Kochanowskiego chociażby w tworzeniu inscenizacji do pierwszego wystawienia odprawy posłów greckich w Polsce. Stąd też ta kultura, którą myśmy akurat z Włoch ściągnęli, czy z Italii, ponieważ Włochy w czasach, kiedy Polacy tam na gminie studiowali, były podzielone. I w ogóle to zachłyśnięcie się antykiem i to, co spowodowało, że w 1939 roku jeszcze Jan Parandowski, pisząc taki krótki esej Polska leży nad Morzem Śródziemnym, starał się udowodnić, że tak naprawdę Polacy zupełnie się pomylili, bo powinni zupełnie w innym miejscu w ogóle funkcjonować ze względu na swoje pewne przywiązania kulturowe i wrażliwości. To trwa do dzisiaj i Centrum Badań Epok Wczesno-Nowożytnych wspiera tych wszystkich, którzy właśnie wpisują się w tę pozytywną linię rozumienia własnej kultury, co wydaje się rzeczą dzisiaj szczególnie istotną z wielu powodów związanych z tendencjami rozwoju też kultury, cywilizacji europejskiej.
1: Więc ja myślę, że no i tak przyznaję, że jestem zaskoczony, że tyle prac wpłynęło, bo mam takie wrażenie, że coraz chętniej jednak ludzie nauki zajmują się literaturą współczesną, no ewentualnie międzywojnie, niezmiernie zresztą popularne też i przez kulturę masową, bo mnóstwo filmów sięga do międzywojnia, romanse najróżniejsze, nawet powieść kryminalna, po prostu rozkochany jest naród polski od wielu, wielu lat w międzywojnie, więc siłą rzeczy autorzy, autorki muszą do jakichś informacji tam dotrzeć, żeby to było w miarę wiarygodne, poukładane. Natomiast im dalej, tym trudniej. No i rzeczywiście mam takie wrażenie, że tutaj pani już wspomniała, że to jest bardzo trudny też język, który trudno jest zrozumieć. No czytając jakiś krótki poemat miłosny Morsztyna, no to możemy oczywiście się, może nawet jakieś słówko przejmiemy do współczesnego języka i zostanie słowem roku, prawda? Bo polecam serdecznie jako źródło inspiracji. Ale rzeczywiście trzeba przez to przebrnąć. Zresztą, skoro wiele osób mówi, że nie rozumie współczesnej poezji, współczesnej literatury, to cóż dopiero tam. Nie dziwi zatem, że w szkole to jakieś tam fragmenty pamiętników Paska, czyli takie rzeczy, które przydałyby się, żeby powiedzieć, jaka to była epoka, jakie były nurty, a kto tam żył, i właściwie szybko mkniemy. I nie wiem, czy uda się w ludziach to zaszczepić, chociaż teraz jak patrzę na to, jak państwo i słucham tego, co mówicie, to wydaje mi się, że rzeczywiście jest sens. Możemy się poczuć jak bohater Dana Browna, który widzi jakąś inskrypcję łacińską i z podziwem patrzymy, jak on to wszystko rozczytuje, te dawne księgi w starych bibliotekach, a my staniemy i tak właściwie otworzymy buzię i koniec. A gdybyśmy poczytali literaturę staropolską, a gdybyśmy wrócili do łaciny, też byśmy mogli jadąc na wczasy sami nad jakąś bramą, nad wejściem inskrypcję przeczytać i wtedy cała wycieczka, wow, prawda? Tak nieco żartobliwie do tego podchodzę, ale rzeczywiście tutaj pan profesor Mirosław Lenard już o tym powiedział, że myślę, że jest bardzo dużo tej literatury, tego dorobku, tej spuścizny, która jeszcze nie jest opracowana, a przynajmniej nie uświadomiona tak powszechnie, prawda? Zostało na tych kilka nazwisk właśnie szkolnych, natomiast pamiętam swego czasu, też rozmawiałam z Janną Zagorzą, która zresztą też popełniła fantastyczną książkę. Przy okazji może uda się ją zaprosić do radia. No to lata pracy, brnięcie przez naprawdę wiele, wiele tekstów. I ona mówi, Jezu, to jest tylu autorów w tamtych epokach, tyle tekstów. One są, tylko no, trzeba byłoby je teraz wyciągnąć, opisać. I to jest tytaniczna praca.
2: I to jest chyba też coś, co widzimy przy okazji właśnie prac zgłoszonych do naszego konkursu. Pojawiło się bardzo dużo prac, które tak naprawdę są takim bardzo szczegółowym namysłem nad konkretnymi, mniej znanymi dziełami, ale też wiele z nich ma nawet taką tendencję do tworzenia czegoś w rodzaju edycji krytycznych, czyli nawet do takiego zastanawiania się i pracą z samym tekstem, co dzisiaj wydaje nam się, że przecież właśnie to młode pokolenie absolutnie nie jest zainteresowane taką mrówczą pracą, która polega na odczytywaniu rękopisów, a okazuje się, że bardzo dużo i coraz więcej właśnie osób wraca do tego i odnajduje w tym też bardzo dużą przyjemność.
3: Mhm. To powiem może do tego, co już mówiłem, ponieważ ta moja wypowiedź będzie oceniająca tę młodzież, z którą zresztą mam kontakt i w Polsce, i we Włoszech, gdzie dalej prowadzę wykłady, ponieważ widzę w tych młodych ludziach przede wszystkim osoby, które nastawione są praktycznie do życia. No przecież zajmowanie się literaturą dawną, jeżeli ktoś ma nadzieję na jakąkolwiek karierę naukową czy znalezienie miejsca swojego w świecie akademickim, no to jest praktycznie jedyny wybór, ponieważ tam konkurencja zdecydowanie się zmniejsza. Oczywiście kompetencje językowe zwłaszcza są nieporównywalne, dlatego że, no popatrzmy, pierwsza Rzeczypospolita to jest państwo, w którym mówiono wieloma językami, już pomijając to, że trzeba było znać biegle łacinę, ale to byli ludzie, którzy dużo podróżowali, dużo się ruszali. Łacina zresztą stanowiła taką dobrą bazę do tego, żeby poznawać obce języki. Oni się świetnie czuli, byli to ludzie dowartościowani, zadowoleni z sobą, ale z siebie, ale przede wszystkim dla młodych ludzi dzisiaj, jeżeli on popatrzy, że prace z literatury współczesnej, no tworzą się tysiącami, tak? No bo to jest łatwe w tym sensie, że nie ma problemów językowych, prawda? Nie ma problemów, wszystko jest wydane, wyedytowane, prawda? No trzeba tylko to pozbierać i jakby mieć jakiś pomysł na napisanie. Natomiast tam trzeba przede wszystkim zmierzyć się ze źródłem, z rękopisem, bardzo często umieć go odczytać, nawet jeżeli współczesne technologie są tu jakąś pomocą, no to jednak sam kontekst kulturowy, poszerzenie zwiększenie swoich kompetencji z różnych dziedzin, historii sztuki, z samej historii, prawda, nie tylko literatury, przecież jeszcze właśnie medycyny chociażby, tak, to co było dla tamtych ludzi rzeczą naturalną i dostępną, powoduje, że jakby to oczko się zawęża, tak, i młodzi ludzie właśnie z tej praktyki moim zdaniem wybierają badania literatury dawnej, ponieważ te kompetencje pozwalają im się w czymś wyróżnić zdecydowanie, no i każdy właśnie no, przychodzi, opowiada o jakichś rzeczach takich, o których współczesny człowiek ma niewielkie pojęcie, no i wszyscy mówią, wow, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest świetne, ktoś odkrył właśnie, napocił się, no i buduje się wokół tego też taką taką opowieść o trudach, które trzeba pokonać, ażeby z tymi rękopisami mieć. Jeżeli ktoś to kocha, to dla niego to jest naprawdę proste, łatwe i przyjemne. Dopiero wróciłem z Padwy, gdzie w tych miejscach, myślę to i archiwum właśnie, gdzie pracowałem, to są sami młodzi ludzie. Tak? Znaczy okazuje się, że oni z przyjemnością widzę, przewracają te karty dawnych rękopisów, listów, robią notatki, pewnie do jakichś swoich ich prac narzuconych albo wybranych przez z promotorami mi są przeszczęśliwi i widać, że jest to środowisko, które w jakiś sposób znajdzie się niedługo właśnie w tej przestrzeni akademickiej z korzyścią zresztą, bo no, my cały czas przecież mówimy, szukamy tych korzeni, tych fundamentów po to, ażeby móc na czymś zbudować, prawda? Dużo jest jakby w mediach takich odwołań i nawoływań do tego, żeby tę tradycję badać, ale jak tak pan słusznie powiedział, jeżeli tak popatrzymy na to, co się bada najczęściej, to jakby mam wrażenie interesował nas tylko wiek ubiegły, ostatnie 100 lat i później już, no to już jest tak dawno.
1: Powstanie styczniowe jeszcze ewentualnie.
3: No tak, bo się wraca do tego, ale proszę zapytać, no kiedy wybuchło, no to będzie już pewnie problem z ustaleniem daty, aż się czasami boję. Czyli nie mówię, że te daty są, czy one są ważne, tak? I natomiast właśnie, żeby zrozumieć, jakie są kwestie, chociażby no teraz będziemy mieli całą sekwencję, przecież za parę lat będziemy obchodzili 200-lecie powstania listopadowego, które no, było olbrzymim wstrząsem dla polskiej kultury w XIX stuleciu, dlatego że upadek powstania, właściwie przegrana wówczas wojna z Rosją, no, stanowiła taki cios dla Polski, że większy może nawet i bardziej odczuwalny niż zabory, ponieważ wówczas tak naprawdę te resztki państwa polskiego zniknęły i trzeba było się przeorganizować zupełnie społecznie, żeby i ratować i zachować to, co jest najcenniejsze, co spowodowało właśnie, o czym tutaj zacząłem wcześniej mówić, specyficzne, bym powiedział tak bardzo oględnie, spojrzenie na tę kulturę dawną, gdzie my dzisiaj staramy się jakoś wydobyć poza narzucone wówczas też pewne schematy patrzenia na naszą przeszłość, idące w kierunku nawet dzisiaj pewnego takiego patrzenia tylko i wyłącznie humorystycznego, że to jest świat, z którego można się pośmiać, prawda, a nie dostrzegać niczego pozytywnego i naprawdę wartościowego, co zbudowało naszą wyjątkowość i tę warstwę duchowości, którą możemy określić jako Polska.
1: Tak, i tutaj akurat dobrze trafia w święta majowe, bo no przecież naród, który jest w stanie stworzyć konstytucję, to musi być naród oczytany, kulturalny. A troszeczkę też ten obraz takiego sarmackiej Polski, że tylko ta szlachta biegała pijana z szablami i się tłukła. Do tego doszedł popularny serial, który jeszcze tylko postawił kropkę nad i prawie że wbił im gwóźdź do trumny. I myślę, że to też niestety przyczynia się do tego, że mamy o tamtych epokach nie najlepsze zdanie i pojęcie. Trzeba będzie to wszystko rzeczywiście chyba odczarować. Ale trudna praca do wykonania. Przed wami oczywiście, przed waszymi też podopiecznymi, bo nie wiem, czy za pola też wpłynęła jakaś praca, bo wymieniliśmy kilka różnych ośrodków, jest ktoś też u nas, kto złożył pracę na konkurs.
2: Niestety, ale tutaj z naszego uniwersytetu, z naszego wydziału nie wpłynęła żadna praca i faktycznie mamy też niewielu studentów z filologii polskiej i akurat tak się złożyło, bo ten konkurs, ta edycja była po raz pierwszy i ona obejmowała prace, które zostały już jakby obronione i akurat trafiliśmy w taki moment, że żadna praca właśnie z tych epok nie została w tym czasie zgłoszona.
1: ale jest szansa, że ktoś się dowie, że taki konkurs powstał i że można, bo możecie to zrobić u moich gości, no głównie u profesora Lenarta, bo jak mówiłem, pani Beata Koper raczej wczesno-nowożytną literaturą się nie zajmuje.
2: Tak, ale ja też może dodam, że chociaż tym razem żadna praca z naszego uniwersytetu nie wpłynęła, to faktycznie nasi studenci brali udział również w warsztatach dla młodych badaczy i tam przedstawiali fragmenty swoich prac, tylko akurat to nie były też fragmenty związane z właśnie z pracą na stopień, więc tutaj widzimy też pewne zainteresowanie, no i mamy szczerze powiedziawszy nadzieję, że nasze centrum i nasze działania też jakoś wesprzą ich właśnie w tym wyborze i być może zachęcą do tego, żeby zajmować się tymi epokami.
3: Ja dodam tylko, że powstanie i w ogóle funkcjonowanie takich centrów jest postrzegane nie tylko zresztą w Polsce, ale też w Europie, która poddaje pod refleksję przyszłość uniwersytetów. Widzi się w takich centrach miejsca skupiające zainteresowanie ludzi, którzy wcześniej byli rozproszeni po różnych też jednostkach, tak? Ponieważ daje możliwość kontaktu z badaczami, to co my oferujemy właśnie chociażby przez te warsztaty i inne spotkania, spotkania z profesorami z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Więc wystarczy na przykład wziąć udział u nas w jednym czy drugim takim spotkaniu i ma się okazję spotkać z jakimś profesorem, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, w Lublinie na jednym z dwóch uniwersytetów albo w Poznaniu właśnie, którego my zaprosimy i wówczas ma jakby też większe i szersze spojrzenie na badania, które się prowadzi, ma kontakt z tymi osobami, może nawiązać właśnie jakiś kontakt, mieć jakiś pomysł na rozwój własnej kariery. Takie centra są potrzebne. My niestety byliśmy ubodzy i do dzisiaj jesteśmy w różne instytucje, instytuty, które zajmują się właśnie tą kulturą, literaturą dawną i sztuką. Porównuję tutaj z Włochami, no, z którym jestem i byłem przez wiele lat związany z zamieszkiwaniem i pracą tam, ponieważ no, ilość instytucji poświęconych Dantemu, Petrarce, mówiąc tylko o takich postaciach, które ze względu na nazwiska no, wyróżniają się nie tylko w kulturze włoskiej, ale w ogóle kulturze europejskiej, no, jest bardzo liczna, tak? I tam spokojnie one wszystkie znajdują i zainteresowanie, no i przedmiot pracy jakiś, tak? Ja byłem zdziwiony, bo przecież niedawno był rok Dantego i oni dalej są w stanie odnajdywać nowe jakieś odpisy, rękopisy, jakieś warianty, prawda? Analizować to, wydawać, tworzyć na ten temat konferencje, podawać pod debatę kwestie związane z tym już tak przepracowanymi przecież poetami, czy literatami, którzy gdzieś tam właśnie są rozpoznawani. Więc my mamy to zapóźnienie wynikające nie z pewnej niechęci, ale też bardzo w takiej formuły, ja wrócę do tej historyczności uprawiania u nas badań nad literaturą, kulturą dawną, przecież po okresie niewoli, tak jak ją nazywamy, czyli rozbiorów, tak, państwo powstało, trwało bardzo krótko. Wówczas w okresie właśnie międzywojennym podjęto pierwsze jakieś refleksje, pojawili się tak zwani odbrązownicy, którzy starali się jakby no, odciąć od takiej wizji, którą przeszłości, którą upowszechnił Sienkiewicz, z którą jesteśmy bardzo związani, która w tamtym momencie była bardzo potrzebna, no ale wiadomo,

0: I powtarzam, coraz więcej zainteresowania wśród młodych ludzi jest tylko świadectwem tego, że już zupełnie te wybory są niekondycjonowane niczym innym, jak tylko zainteresowaniem i chęcią też jakiejś rozmowy, kontaktów zagranicznych, bo też młodzi ludzie teraz coraz częściej jeżdżą, też znają języki, więc im jest łatwiej się porozumiewać z kolegami z zagranicy, kiedy się spotykają na różnych konferencjach międzynarodowych i to napędza bardzo mocno to zainteresowanie dawnością, kulturą i przepracowywaniem jej na nowo, ponieważ odkrywa się tam rzeczy no, dla młodych ludzi no, niespotykanie ciekawe, nowe, czy wręcz nowoczesne, tak, no właśnie historia medycyny, no weźmy dobrze, kto z włoskich studentów nie wie, kto był pomysłodawcą czy medykiem, który wymyślił pierwszą prezerwatywę. Tak? No, nawet jeżeli idziemy tutaj w kierunku jakichś takich badań nad seksuologią, nad kwestią patologii szeroko rozumianej, bo akurat Padwa słynęła z tych pozwoleń i z możliwości prowadzenia sekcji zwłok, teatru anatomicznego, który się tam znajduje, tak, to co interesowało. Morszyn, którego pan wspomniał, napisał przecież, bo uczestniczył w takiej sekcji, więc ponieważ tam krojono i ciało mężczyzn, bo zawsze tak były prowadzone te sekcje, pierw dokonywano rozcięcia ciała mężczyzny, pokazywano studentom, no i też można było zapłacić, uczestniczyć w takich sesjach zewnątrz, różne części ciała, później kobiety najczęściej miały większą tkankę tłuszczową, ale koncentrowano się na tych narządach rodnych, co interesowało z kolei studentów, przecież wyłącznie wtedy byli chłopcami, tak? No i to później skończyło się nawet tym, że Morszyn napisał dwa wiersze na ten temat o tych sekcjach anatomicznych, które się w Padwie wydarzyły i w których brał udział. Także, no, jak pan widzi, jest cały zestaw rzeczy, nawet interesujących pod tym kątem, które młodzi ludzie no, chcą rozpoznawać, ich to bawi, cieszy, czasami no właśnie no, kieruje ich później w jakieś rozważania na temat historyczności pewnych tendencji, czy właśnie tej medycyny, bo ja bym tu podkreślił, że patrząc na też finansowanie ze strony Unii Europejskiej i te pomysły, jakie są związane z badaniami, to czym zajmuje się pani dr Koper i ta książka, która wzbudziła tak duże zainteresowanie w środowisku naukowym, no jest świadectwem tego, że my się zdrowiem interesujemy, bo dzisiaj chcemy żyć coraz dłużej. Tam ci ludzie byli tacy sami, tak? No żyli krótko, ale też chcieli żyć bardzo długo, tak? Także jakby tematy zdrowotne były na pierwszym miejscu. I nie poświęcaliśmy tej historii medycyny dużo miejsca i nie poświęcamy, ale tylko z tego względu przecież, że no jakby medycyna ma to do siebie, że się szybko rozwija, więc żeby leczyć ludzi, to trzeba się koncentrować na tym, co jest obecnie ważne, a nie to, co jest przedmiotem jakichś osiągnięć z przeszłości. Natomiast właśnie tutaj świetnie ze sobą współpracujemy też naukowo, ponieważ pani dr Koper pokazuje ciągłość tego zainteresowania medycyną poprzez literaturę i poprzez kulturę, bo nawet jeżeli ci literaci czy dawni lekarze opisują w sposób literacki pewne kwestie związane z medycyną, no to jest temat, który się zajmuje, czy też badania, no w Padwie był Vitelon, który zajmował się optyką, a dzisiaj akurat optyka, czy w ogóle badania nad wzrokiem, nad postrzeganiem świata idzie w kierunku psychologii, tak? No więc to samo robił w XIII wieku przecież Vitelon, tak? Więc te połączenia są bardzo ścisłe.
1: Ja tutaj jeszcze, bo o książce pani Beaty będziemy rozmawiali jeszcze w dalszej części programu. Natomiast dodałbym jeszcze chyba bardzo ważny aspekt moim zdaniem, że przez tak powszechnie, przez wiele osób, a tutaj jasno wynika, że jest inaczej z tego, o czym rozmawiamy, że kultura, literatura, sztuka polska w tamtym okresie, w tamtych wiekach, o których mówimy, była kulturą literaturą europejską. Bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że oto z biednej Polski jechał sobie, wysyłał szlachcic syna, jeźdź ty chłopcze, ucz się tam w dalekich krajach, bo tylko tam mądrości zdobędziesz, a u nas bida i nie będę już mówił co dalej. Nie było tak. Byliśmy częścią tej kultury, a mam też takie poczucie, no zawsze te słynne Polacy nie gęsi, prawda, i swój

0: jakby, uch, popatrzcie, nareszcie też coś mamy swojego. No nie, no byliśmy częścią tej kultury i to też, myślę, warto uświadomić. Nie da się zresztą pisać o tej literaturze, o tych epokach bez kontekstu europejskiego. No tutaj chociażby już to, co przed chwilą profesor Lenart powiedział. Morsztyn, który uczestniczy w operacji, prawda? I później opisuje. No to nie, że pojechał sobie, dostał telefon dzisiaj SMS-em, wsiadł w samolot i poleciał, bo operacja będzie, to pojadę sobie zobaczyć. To była wielka wyprawa. Musiał tam bywać, musieli się ze sobą kontaktować. Zresztą były też często różnego rodzaju polemiki, piśmiennictwo, listy przecież, korespondencje, no, pamiętniki, relacje z podróży. Tego jest mnóstwo.
1: Tylko dodam jedną rzecz, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni w badaniach nad literaturą dawną do tego porównywactwa. Tak? Mhm. Znaczy cały czas musimy się porównywać. Patrząc na tych ludzi, którzy w tamtych czasach żyli, oni się z nikim nie porównywali. No, taki szlachcic, który przyjeżdżał do Padwy, on się specjalnie nie czuł kimś innym. Tak? No, chciał coś zademonstrować, bardzo często to widać, ponieważ tam były tak zwane prawa dotyczące ubioru, więc no, chłopcy najczęściej tego nie wiedzieli, że nie należy się bogato ubierać i za to można było dostać karę. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie było takich kompleksów, jak my sobie wyobrażamy. To też jest właśnie dziedzictwo pewnego spojrzenia na naszą historię, upowszechnione, zresztą będziemy o tym mówić w przyszłym roku, bo się końcówka jakby tej całej kultury zbiega się właśnie z tymi rozbiorami Polski. Ale do czego zmierzam? Do tego, że przecież my sobie cały czas powtarzamy, że ktoś nam dał przykład, bo Naparte nam dał przykład. Cały czas szukamy tych przykładów, tak? No to patrząc na tego szlachcica właśnie pierwszej Rzeczypospolitej, to on nie był aż taki zawsze chętny do tego, żeby jakichś przykładów poszukiwać, tak? On czuł się dobrze ze sobą, tak? I chętnie by sam narzucił pewną koncepcję. Kiedyś dyskutowałem z jednym z kolegów, który zwrócił słusznie zresztą uwagę, że Polacy byli nieprzemakalni na pewne warstwy kultury, z którymi się stykali na Zachodzie. No dobrze, no ale też nie możemy powiedzieć, że to jest coś skrajnie negatywnego. Dlaczego musimy nagle, powiedzmy, wszystko tak wchłaniać? Sami zresztą siebie czasami oskarżamy, że z dużą łatwością przejmujemy wszystko, co na Zachodzie było wymyślane. Ale to są debaty, które właśnie są przedmiotem zainteresowań naszego centrum i myślę, że spokojnie będziemy to prowadzić, stanowiąc, myślę, tutaj potwierdzi to za chwilę bardzo pani doktor Koper, solidną bazę do tego, czym zajmują się współczesni badacze wrażliwi i wnikliwi literatury, także tej związanej z medycyną, bo jak mówię, jest to bardzo temat, który bardzo jest twórczy i wpisuje się w takie obecne tendencje badań naukowych, które są prowadzone w najważniejszych ośrodkach w Europie i na świecie.
0: O tak, a o tym się za chwileczkę przekonamy, bo wrócimy do Was i będziemy rozmawiali już o książce, głównie Sublingualis, ale myślę, że i o tych migrenach też nie obejdzie się, żebyśmy o migrenach nie porozmawiali. Więc na razie bardzo, bardzo Wam dziękuję za część pierwszą naszego spotkania. Jak to zwykle bywa w przypadku tego typu prac, one będą też publikowane, bo prace, zwłaszcza doktorskie, najczęściej ukazują się jeszcze w formie książkowej. Dzisiaj zresztą jest to też digitalizowane. Mam nadzieję, że niektóre ciekawsze magisterskie też trafią do publikacji.
2: Tak, tak. Ja bardzo zachęcam do zajrzenia na nasze strony internetowe. Strony internetowe też Uniwersytetu Opolskiego. Tam będzie opublikowany werdykt wraz z krótkim uzasadnieniem jury. Niestety nie możemy upublicznić tych prac, ale na pewno będziemy informować o wszystkich właśnie możliwościach dostępu do tych prac, również o publikacji książkowej, jeśli chodzi o doktorat.
0: Mhm. A ja trzymam kciuki już za kolejną edycję. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: tylko o literaturze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji świątecznej Wszystko o literaturze. Profesor Mirosław Lenart już nas opuścił i została ze mną już tylko pani Beata Koper. A to dlatego, że będziemy rozmawiali tym razem już o pani książkach. Ja przyznaję, że no, mi akurat to imponuje, bo wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria i ta seria i w ogóle całe to wydawnictwo od wielu, wielu lat wydaje naprawdę starannie, z rozmysłem, bardzo dobrą literaturę. Więc to, że wydała pani książkę właśnie u nich, wymaga pogratulowania, bo to znaczy, że to jest bardzo dobra praca. Gratuluję za tym.
2: Dziękuję bardzo i też nie będę ukrywać, że to jest książka, która wyszła właśnie w serii poświęconej takiemu stykowi literatury i medycyny, Ars Medica et Humanitas. I ja od samego początku miałam ogromne nadzieje, że uda mi się właśnie opublikować moją książkę, która jest książką podoktorską, mój doktorat właśnie u nich, więc to też jest spełnienie pewnych moich marzeń.
1: No i też tematyka, która już to wynikało z pierwszej naszej części rozmowy w poprzedniej godzinie, no to która nie może nikogo nie interesować. Medycyna i zagadnienia medyczne, zdrowie, śmierć, choroba, cierpienie. To jest coś, co w literaturze było od samego początku. Co do tego powinien tutaj truizm jakiś zupełny, ale nie każdy jest tego świadom. Natomiast myślę, że, bo pani w swojej książce, ona ma tytuł Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989, że to nie jest chyba tylko i wyłącznie, a może jest ta data, tylko dlatego, że to akurat, żeby zawęzić sobie okres badań, czy rzeczywiście wydarza się coś po 89 roku, że te zjawiska, to patrzenie na sprawy medyczne zaczyna też inaczej być w literaturze przedstawiane?
2: Powiedziałabym, że to jest zagadnienie dosyć złożone, bo całkowicie się zgadzam, że ten styk literatury i medycyny, on nie jest niczym nowym. I również w badaniach literaturoznawczych nawiązywanie do medycyny też nie jest zupełnie niczym nowym. Bo kiedy myślimy sobie o tym, w jaki sposób można byłoby połączyć właśnie te dwie różne dziedziny, to pierwsze, co najprawdopodobniej przychodzi nam do głowy, to jest choćby katalog motywów literackich. I tutaj mamy przecież lekarzy, mamy oczywiście szpitale, pacjentów, jak cały przekrój epok literackich, jak sobie przez nie jakby przejdziemy, to się okazuje, że tych wątków było bardzo dużo. Więc to też nie jest nic nowego po 89 roku, że nagle pojawiają się jakiekolwiek wątki, bo one były od samego początku. Kiedy myślimy o literaturze jako o takim pewnym lustrze, które odbija nam rzeczywistość, no to zdrowie zawsze tam musi być, bo ono dotyczyło po prostu też kondycji człowieka. Ta data graniczna, która tutaj jest postawiona, ona wynika przede wszystkim z tego, że zupełnie inaczej wyglądał też taki system opieki medycznej przed 89, czyli w czasach PRL-u. I trudno było połączyć jakby te wątki tak bardzo szeroko i pokazać jakby cały przekrój myślenia o tym, w jaki sposób też narracje o medycynie wpływały na przykład na narracje literackie i odwrotnie. I więc ta data, ona była tutaj potrzebna też po to, żeby po prostu zawęzić ten temat, pokazać coś, co się dzieje współcześnie i pokazać też jakby takie pewne wątki właśnie w tej współczesnej literaturze, które gdzieś mogą się pojawiać i dominować. Nie będę również ukrywać, że to jest też wynik jakby rozwoju pewnych nurtów teoretyczno-literackich, które tak naprawdę w ostatnich latach w Polsce zyskują bardzo mocno na znaczeniu. I to jest cała jakby humanistyka medyczna, która w Polsce rozwija się pod też taką koncepcją studiów maladycznych. I to są tak naprawdę ostatnie 15-20 lat. Więc to wszystko się jakby ze sobą wiąże, ale prawda jest taka, że badacze i badaczki z zakresu humanistyki medycznej w Polsce i na świecie, one są oczywiście bardzo zainteresowani wszystkimi epokami i jakby całą kulturą, która tworzy nam też ten obraz medycyny, go też kształtuje.
1: No tak, bo tutaj mam takie dwa główne tropy, żeby wszystkiego naraz nie robić, to od razu wspomnę, bo między innymi tutaj z książek, które pani analizuje, jest Polka Manueli Gretkowskiej i myślę sobie, że o pewnych sprawach po prostu też inaczej mówiono albo nie mówiono. To jest na przykład seksualność, to jest ciąża, to są różnego rodzaju też dewiacje i tak dalej, zaburzenia psychiczne, też często łączone właśnie z seksualnością, że jednak tutaj się pod tym względem wiele zmienia. Że kiedyś, o ile lekarz był przedmiotem, bohaterem książki. No weźmiemy choćby sobie Choromańskiego, Zazdrość i medycynę. Mm-hmm. I już mamy pierwszy taki znamienny przykład. Oczywiście wątek szpitalno-lekarski się czasami pojawiał, ale to umówmy się bardziej w konwencji, że jest to taki ciekawy zawód, ale nikt nie analizował bardzo dogłębnie swoich doznań, przeżyć, emocji, a rzeczy wstydliwe, uznawane za wstydliwe, no nikt nie mówił na przykład o tym, co wydala, w jaki sposób wydala, że jest wszystko zabrudzone, że to jest cierpienie. No, takich, ktoś powie, no, detalicznych i niesmacznych rzeczy, no ale właśnie one występują, dlatego właśnie cierpimy, dlatego czujemy się poniżeni, dlatego nie chcemy żyć często, bo patrzymy na to wszystko, doświadczamy tego i to nagle do literatury zaczyna śmielej też wkraczać, bardziej bezpośrednio.
2: To jest prawda, że akurat w Polsce, w literaturze polskiej po roku 89, a właściwie nawet trochę jeszcze później, bo pod koniec lat 90, pojawia się więcej też takich narracji, które są narracjami o własnym doświadczeniu. To są narracje o własnym doświadczeniu cierpienia, ale istotne jest to, że one są właśnie pisane z takim zamysłem, żeby się nimi podzielić. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z pisarzem, który w sposób bardzo poetycki swoje doświadczenie przekształca, czyli za pomocą sztuki też sobie jakby z nim radzi, tylko mamy do czynienia z narracjami, które są pisane na przykład przez pacjentów dla pacjentów, które mają jakoś przybliżyć i przełamać tabu pewnych chorób. To jest pewna nowość, która ma też jakby łączyć czy tworzyć takie inne środowisko wspólnoty czytelniczej, bo jest adresowane przede wszystkim do osób, które mogą się zmagać z podobnymi dolegliwościami albo do takich osób, które towarzyszą tym innym cierpiącym. Dla nas też, dla czytelników, dla których pewne właśnie zaburzenia są jakby obce, stają się też takimi lekturami i przewodnikami. I kiedy myślę tak sobie o historii literatury, też właśnie polskiej, to oczywiście wcześniej znajdziemy też różnego rodzaju fraszki, w których gdzieś tam pojawia się syfilis na przykład, który dzisiaj w zasadzie jest taką chorobą, którą byśmy powiedzieli, że ona w ogóle jakby nam nie zaprząta za bardzo myślenia, jest chorobą, powiedziałabym, nawet właśnie historyczno-literacką, właśnie dlatego, że już jest tak rzadka i nie jest spotykana. Pojawiają się czasami różnego rodzaju koncepty, takie, które miały jakoś szokować, więc i fizjologia się pojawia i wszystko jakby inne, ale chyba nie w tak dużym, powiedziałabym, i tak często, i nie w takim jakby zamyśle, aby faktycznie opowiedzieć albo spróbować znaleźć język, żeby opowiedzieć, jak ja jako ten podmiot wyrażający się czuję, po to, żeby inni mnie zrozumieli i żeby inni jakby też wiedzieli, jak na przykład postępować. To tego wcześniej takich były oczywiście podręczniki dobrego umierania, tak byśmy to dzisiaj jakby określili, ale nie samego chorowania, a dzisiaj coraz częściej też mówimy właśnie o tym, jak dobrze chorować, jak dobrze współchorować z naszymi bliskimi.
1: I to, co ważne, nie mówimy tutaj o klasycznych poradnikach w tym sensie. To nie o poradniki chodzi, ale o literaturę. Tutaj jeszcze powiem Państwu, jakie książki trafiły do tego opracowania. Domino, traktat o narodzinach Anny Siłowskiej, Dankę, czyli Nigdy więcej, Dominiki Dymińskiej, Justyny Bargielskiej, Obsoletki. Głośno było o tej książce rzeczywiście, 2010 też. Dużo. Brachczajna, Jolanta, Otwarcie, Polka Manueli Gratkowskiej, o której wspomniałem, doskonale znana w tej chwili pisarka Joanna Bator, Purezento, Małgorzaty Baranowskiej, To jest wasze życie, Być sobą w chorobie przewlekłej, Jakuba Małeckiego, Wydmy i Jacka Baczaka, Zapiski z nocnych dyżurów. To jest obok Brachczajny jedna z najwcześniejszych, bo 95 rok. I rzeczywiście rozrzut jest dosyć duży. Myślę, że zastanawiałem się, dlaczego te akurat książki. W nich musiało być coś wyjątkowego, bo w tekście oczywiście traficie Państwo i na wiersz Tomasza Różyckiego, który też mówi, że gdyby wiedział, że poezja to choroba, to by się zastanowił. Mamy bardzo dużo jeszcze odniesień do innych też dzieł literackich. To są jakby tymi głównymi, ale wokół nich, bo nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że tylko te dzieła konkretnie są analizowane tak bardzo naukowo. Nie da się pisać o tych dziełach i literaturze w danych też o momentach bez innych książek, w których te motywy też występowały. A te są po prostu jakby główne, bo z jakiegoś powodu musiały albo coś rozpocząć, coś zainicjować, albo po raz pierwszy w jakiś konkretny sposób poruszyć dany temat.
2: Moim zamysłem, ja oczywiście gdybym mogła, to pewnie bym poprzestała na analizie czy na czytaniu takim właśnie szczegółowym poszczególnych książek i treści, ale w momencie, kiedy powstawała też moja książka, to był taki, jakbym powiedziałabym, trochę też moment, w którym bardzo dużo rzeczy się działo w polskim literaturoznawstwie. I brakowało też takiego podsumowania tych różnych wątków, które się pojawiały. Stąd jest u mnie bardzo dużo odniesień pokazujących jakby różne perspektywy, różne ujęcia i jakby wszystkich innych też autorów właśnie po to, żeby wspomnieć o tym, że mamy dosyć sporo przykładów literackich, które dotyczą danego tematu, ale faktycznie ostatecznie zdecydowałam się jakby na kilka takich egzemplifikacji, które miały jakby podkreślić też to ujmowanie tych wątków medycznych. I myślę, że już po samych tytułach też widać, że to nie zawsze jest po prostu temat choroby. Mhm. Bo pojawia się temat właśnie porodu, macierzyństwa, który też może być albo medykalizowany, czyli ujmowany z takiej perspektywy bardzo medycznej, z takiej perspektywy systemowej i dlatego to się na przykład nie znalazło w książce, to właśnie byłby ujmowany przed rokiem 89, ze względu na jakby sposób funkcjonowania szpitali. Dopiero jakby po roku 89 zaczynają się też różnego rodzaju akcje społeczne, takie jak na przykład rodzić po ludzku. I ja myślę, że ta literatura też miała jakby w tym swój udział. To znaczy zabieranie głosu przez pisarki, przez poetki i mówienie o doświadczeniu zarówno ciąży, jak i poronienia, później samego macierzyństwa było istotne dla całego takiego, nazwijmy to, dyskursu, który gdzieś funkcjonował, który gdzieś docierał nawet do osób, które tych książek nie czytały. I stąd te wybrane książki to są na przykład książki właśnie Nasiłowskiej, Emanueli Gretkowskiej czy Justyny Bargielskiej. Mhm. I tutaj interesowało mnie przede wszystkim właśnie takie wątki związane z tym, jakie są ujmowane te procesy, które możemy ująć albo bardzo fizjologicznie, albo bardzo medycznie, bardzo systemowo, albo możemy przejść też do takiej pewnej filozofii. Tu przechodzimy oczywiście do Brachczajny i do jakby jej tekstów filozoficznych, tego, co wcześniej w filozofii, bo przecież jakby poród, macierzyństwo, to nie są tematy, które kojarzylibyśmy z filozofią, które wcześniej nie były też tak obecne. Więc każda z tych książek, ona była dla mnie jakoś ważna i była dla mnie też jakimś dobrym przykładem pokazującym pewien problem, który chciałam ująć, ale też nie będę ukrywać, że czasami były to... Wybór był na tyle trudny, że ostatecznie się okazywało, że wybierałam książki, które po prostu dla mnie też coś znaczyły. I tak jest na przykład z zapiskami z Nocnych Dyżurów Jacka Baczaka.
1: Mhm. A dlaczego te trudności różnego rodzaju występują, to Państwu za chwilę jeszcze opowiemy, bo to poniekąd jest wyjaśnione we wstępie, bo książka nie od razu przechodzi do literatury i zagadnień literackich i dzieł literackich i to jest, myślę, też bardzo, bardzo ciekawe, więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy i powiem Wam dlaczego.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal jest pani Beata Koper. W rękach mam Sublingualis, problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989, ale obiecałem, że będziemy jeszcze też i wrócimy do wcześniejszej książki o migrenach, bo to też jest, myślę, ważne. Migreny były wcześniej.
2: Migreny były wcześniej, tak. Te książki zupełnie przypadkiem wyszły w tym samym roku, ale wynikało to właśnie raczej z takiego procesu wydawniczego, który... Dwa różne wydawnictwa, które trwał, bo książka o migrenie jest wydana w wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego, więc jest to przypadek, że one wyszły w tym samym czasie, ale książka o migrenie była wcześniej.
1: I tak się zastanawiałem, bo jak tutaj czytałem wstęp do tej książki nowej, Sublingualis, to rzeczywiście tych wątków, kontekstów, spraw, o których pani zaznacza, że warto byłoby mówić, to właściwie jest kopalnia pomysłów na kilka kolejnych książek, więc ogromnie, przyznaję, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo tak często myślimy, że skoro medycyna i literatura, to szukamy w głowie tych książek, w których poruszane są właśnie jakieś sprawy medyczne, albo bohater jest chory, albo ktoś z rodziny umiera. Zresztą to umieranie też jest bardzo znamienne, że w pewnym momencie pojawiło się kilka książek, które mówią o stracie i o doświadczeniu straty, przeżywaniu straty. Bo możemy mieć oczywiście dwie. Możemy mieć albo narratora, narratorkę, który sam doświadcza, wie, że odchodzi, żegna się ze światem. To jest jeden taki wątek. A drugi to ktoś, kto tę stratę przeżywa, bo ktoś kogoś stracił. I też mam wrażenie, że w ostatnich latach było tego więcej, że kiedyś nie było. Oczywiście motyw się czasami pojawił, ale nie w takim stopniu, nie takiego doświadczenia, często zresztą poetyckiego bardzo, a z drugiej strony takiego bardzo wprost, wręcz reporterskiego, rzekłbym.
2: Tu się zgadzam, też mam poczucie, że jest tych książek coraz więcej i są to książki, powiedziałabym, które można byłoby też podzielić w taki sposób właśnie godzenia się z własnym odchodzeniem, tak jak już pan redaktor jakby powiedział, ale też z taką próbą przepracowania tej własnej straty. I to jest ciekawy wątek, bo te książki czasami są ujmowane w takiej perspektywie terapeutycznej, autoterapeutycznej. I tutaj znowu nam się wkrada takie pojęcie medykalizacji. To znaczy, kiedy my uważamy, że jakiś pisarz, poeta właśnie przetwarza teraz swoje doświadczenie po to, żeby sobie z nim poradzić, to kiedyś powiedzielibyśmy, że to jest po prostu literatura i tak działa sztuka. A dzisiaj zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest właśnie jakiś proces terapeutyczny. I to też jest taki wątek medyczny, który można byłoby w takiej perspektywie metakrytycznej poruszyć. Ale faktycznie tych pozycji jest więcej. Ja myślę, że dobrze, że jest ich więcej, ale myślę, że dobrze, że jest ich więcej też dlatego, że we współczesnym świecie umieranie jest bardzo mocno związane z postępem medycyny. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie żyjemy coraz dłużej w coraz lepszym zdrowiu, więc pojawiają się też wątki opieki paliatywnej, zresztą same choroby nowotworowe to jest też taki temat, który jest bardzo często poruszany właśnie w tej literaturze, na pograniczu literatury, którą byśmy określili taką literaturą non-fiction. Czyli literatura może nie tyle co reporterska, ale taka, która jednak opowiada coś o samym narratorze, który jest jednocześnie na przykład autorem czy autorką, albo właśnie z perspektywy osób, które towarzyszą przy śmierci. I wydaje mi się to dlatego istotne, że zmienia się jednak sposób, w jaki my dzisiaj możemy odejść. To jest sposób, szczególnie w przypadku chorób, ale też zaawansowanego wieku. To jest sposób, który potrzebuje medycyny. I ta medycyna, ona też jest naszym sprzymierzeńcem w takim godnym, dobrym umieraniu. I dlatego powiedziałam, że wydaje mi się, że takie książki powinny jakby nadal wychodzić, bo to się bardzo szybko zmienia. Ja teraz, kiedy czytam książki, kolejne książki, tak zwane książki patograficzne, czyli opowiadające o swoich własnych chorobie, coraz częściej spotykam się też z takimi frazami, często pisanymi właśnie przez autorki, że one znały jakieś teksty z lat 90., teksty polskie, na przykład o doświadczeniu chorowania, o chorobie nowotworowej, i one właśnie wyobrażały sobie, że tak to będzie wyglądać, a tamte wspomnienia czy tamte doświadczenia, one są doświadczeniami traumatycznymi. A okazuje się, że dzisiaj ta medycyna wygląda już inaczej i to nie musi tak wyglądać. Co też jest bardzo ciekawe, bo się okazuje, że takie teksty, one trochę nam się dezaktualizują wraz z postępem też całego świata i technologii.
1: No i dezaktualizują się też jednostki chorobowe i normy, bo jeżeli sięgniemy i poczytamy książki z lat 40., 50. czy międzywojnia, gdzie na przykład homoseksualizm był traktowany jak choroba wsadzana za to do więzienia, a z kolei alkoholizm jeszcze żadną chorobą nie był, chociaż są książki takie jak Pijak Falady słynny, gdzie on bardzo przejmująco opisuje to, co się z nim dzieje. Tam teoretycznie można już jakiś lek, próbują coś z tym robić, jak ktoś sobie nie radzi, ale to nie jest absolutnie jeszcze ten sposób definiowania tej choroby alkoholowej, a dzisiaj o niej mówimy choroba alkoholowa, więc dlatego właśnie byłem też ciekaw tego 89 w kontekście, bo sporo się naprawdę zmieniło, bo mówiła pani już o tej warunkach służby zdrowia, postępie medycyny, ale też tego, co my, a więc i pisarz, i my żyjący próbujemy, uznajemy nagle za normę albo za chorobę, albo że chorobą tak naprawdę nie jest. Co nie zwalnia oczywiście z cierpienia, co nie powoduje, że ktoś nie wpada w depresję, nie czuje się odrzucony. I tak w gruncie rzeczy wpada w chorobę, nie jest chory, ale wmawia mu się, że jest chory, więc wpada w inną chorobę, a tak może byłby po prostu zdrowy i szczęśliwy.
2: Te wątki chyba, one właśnie też się pojawiają, razem też z takimi, powiedziałabym, doniesieniami medialnymi, ale takimi pozytywnymi, to znaczy, że pojawiają się po prostu też na przykład osoby publiczne, które mówią o swojej chorobie, na przykład o depresji, i zaczynają pojawiać się również teksty, chociaż wcześniej mamy na przykład pamiętnik depresji Jastruna, który jakby opowiada i też jest właśnie takim tekstem wprost wyrażającym to, że ktoś próbuje nam powiedzieć, jak się czuje właśnie z tą jednostką chorobową. Ale przecież taką słynną chorobą kobiecą, której już nie ma, jest histeria. Na przykład profesor Szczeklik jeszcze pisał w swoich wspomnieniach, że on pamięta ze swoich zajęć właśnie medycznych, że ta histeria była jeszcze pokazywana. Więc tak faktycznie jest, że jakby w literaturze czasami odnajdujemy też takie artefakty, których już nie ma. Dla mnie to jest fascynujące pytanie, czy któraś ze współczesnych chorób przypadkiem nie okaże się taką chorobą, która ostatecznie nie istnieje.
1: Mhm. Tutaj też zaintrygowało mnie, że wychodzi pani od eseju Susan Sontag. No Susan Sontag jest akurat u nas bardzo popularna, niedawno wznowiona wszystkie te jej ważniejsze książki. Choroba jako metafora. I przyznaję, że przeczytałem ten tekst i tam już na dzień dobry, że jest pełen sprzeczności. Ma być esejem, ma nie być esejem, a jest esejem. I właściwie Sontag sobie sama zaprzecza. Zastanawiałem się, na ile to tylko jest przydatny esej w kontekście badań literackich i zajmowania się tymi zagadnieniami naukowo, a na ile rzeczywiście kształtował nasze myślenie o chorobie, medycynie, zdrowiu i takich rzeczach.
2: Myślę, że amerykańska eseistka jest faktycznie bardzo dobrym przykładem, bo dzisiaj się zapomina też o tym, że ona pisała swój esej w momencie, w którym po pierwsze sama miała doświadczenie choroby nowotworowej, a po drugie w momencie, w którym w Stanach Zjednoczonych jakby przyznanie się, czy już jakby to samo słowo nam w jakiś sposób nas sytuuje, bo przyznajemy się przecież do czegoś, co jakby jest złe, czyli ona jakby miała poczucie, że ona też nie może się przyznać do tego, że ma tą chorobę nowotworową, i faktycznie to był taki moment, w którym na przykład wyniki z kliniki przychodziły w takich anonimowych kopertach, żeby przypadkiem nie rozniosło się w podzielnicy, że ktoś faktycznie uzyskał albo potencjalnie mógł uzyskać wynik pozytywny, jeśli chodzi o dowolną chorobę nowotworową. I dlatego Sontag tak mocno postuluje, aby nie metaforyzować choroby, aby nie narzucać jakby żadnych dodatkowych argumentów dotyczących, nie wymyślać, skąd się ta choroba wzięła, i też nie zrzucać w tym momencie odpowiedzialności za osobę, która jest dotknięta danym schorzeniem. I w tym momencie, dzisiaj jak sobie o tym pomyślimy, to po pierwsze choroba nowotworowa nie jest chorobą już wstydliwą. I głośno o niej mówimy. Mamy oczywiście różnego rodzaju nowotwory. O jednych mówi się z większą odwagą,